0: etapy? No bo było pytanie o powołanie. Jak rozeznałeś powołanie swoje?
1: To, że wspomniałem o Światowych Dniach Młodzieży, to wtedy Pan Bóg mnie zapraszał na każdym kroku. Ewangelia jest tak pięknie napisana, że za każdym razem czytasz: pójdź za mną. Światowe Dni Młodzieży w Rzymie były źródłem bombardującym w powołania. Codziennie katechezy, jeśli ktoś umiał zrozumieć i chciał słuchać, to był zaproszony na drogę niełatwą. A w swoim życiu też miałem, myślę, dużo szczęścia, bo bardzo lubiłem zmagać się z tym wyzwaniem, czyli szukać, odpowiadać sobie na to pytanie. Będąc na spotkaniach ministranckich, będąc na spotkaniach takich powołaniowych, chociażby w naszym seminarium. I później ta droga cała taka, może z prostą też odpowiedzią, że bycie w każdym stanie, tak, bo mi to się kojarzyło zawsze, to powołanie, że droga zakonna, kapłańska, ale bycie w każdym stanie jest naprawdę tym powołaniem i tą drogą.
0: Czyli rozważałeś kapłaństwo?
1: Tak, ale nie miałem z tym jakichś dużych problemów, bo nie czułem się kapłanem. Nie czułem na pewno tej drogi takiej służby w takim, no być może dla mnie usystematyzowanym schemacie ojcostwa, jakim jest kapłaństwo. Że było to dla mnie pewnie trudne i nie do końca do zrozumienia, jaka jest posłuszeństwo chociażby w pięknej strukturze kościoła, nie? I dlatego ta droga jest w tej rodzinie. Już teraz dwóch synów, wspaniała żona.
0: Modliłeś się o żonę?
1: Tak. To jest piękny czas. My byliśmy bardzo szczęśliwi. Akurat droga, myślę, tych świadomych lat, dla niektórych nie zrozumiała, ale dla nas wolne oddanie dla siebie, bycie dla siebie prezentem, bez próbowania narzeczeństwa w kilku sytuacjach, czyli byliśmy dla siebie. Dzięki formacji ruchu, bo moja żona, niezależnie od tego, jak żeśmy się spotkali na drodze, też jest po formacji ruchu i prawdopodobnie jak żeśmy się poznali, jak żeśmy o sobie opowiedzieli kilka słów, że byliśmy na rekolekcjach i moja żona wybiera się na oazowy kurs animatorów, dla animatorów, czyli KODA. Jest to no, ten po trzecim stopniu na oazie spotkanie. To bardzo mi na tym zależało. Powiedziałem: tak, jedź, bo ja byłem, możesz pojechać, będziemy już na równym stopniu.

0: Ale najpierw zacznijmy od tej modlitwy. Kiedy uświadomiasz sobie, że jednak rodzina jest powołaniem? Ile miałeś lat wtedy?
1: Powiem, że tutaj jednak korzysta się z wzorców i nie można tego w moim przypadku powiedzieć, że było inaczej. Rodzice, dosyć duże, jakby takie, można powiedzieć, kontakty rodzinne, czyli moje rodzeństwo ze strony taty, tam jest 5 osób, ze strony mamy jest 6 osób. To było tak, że zawsze wiedziałem, że w wieku takim 23 lat będę szukał tej drogi, żeby nie było za późno, żeby nie było za wcześnie. I Pan Bóg tak zechciał, że ta dojrzałość w tym wieku przyszła, nie? Że ja byłem na tyle dojrzały i chętny szukać, czyli rozejrzeć się wokół siebie. Bo wierząc w miłość, powiem, że na pewno człowiek dojrzewa w różnych środowiskach. Jeżeli dorastasz, jeżeli mam swój wiek, to w danym wieku tam, gdzie dojrzeję, tam, gdzie będę chciał zmienić swoje życie, tam, gdzie będę chciał przejść może tą nową drogę, na którą się zaprasza w małżeństwie, to tam znajdę żonę. I całe szczęście, niektórzy tak mówią, że niektórzy szukają sobie żony w kościele, we wspólnocie, bo tam są normalni, tam są ludzie z zasadami, nawet ta asceza nie przeraża. Ale tak rzecz nazywając, to było wielkie szczęście. I wtedy jest też pytanie, że szuka się tej drugiej połówki i ją się pięknie odnajduje.
0: Ile się modliłeś?
1: To jest ciągłe wyzwanie każdego dnia.
0: Ale ile czasu trwa?
1: Moja modlitwa, która była rozwojem, na pewno była modlitwą we wspólnocie. Moje przeżycie do przeczytania Pisma Świętego i do tego, że mi to daje dużo, bo mi daje radość, bo mi daje jakby poznanie takiej woli Pana Boga. Czyli spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie na specjalnym spotkaniu, które dotyczyło chociażby małżeństwa. To, że poznawałem już wtedy w rekolekcjach pijarskich, nawet na takich rekolekcjach, gdzie zgłaszali się uczestnicy i było nas tylko dwóch, bo nikt się nie zgłosił. Były to rekolekcje takie formacyjne, później skończyło się na rekolekcjach przedmaturalnych, czyli przed maturą.
0: Do czego się zgłaszali?
1: Tu w Warszawie na Siekierkach spotkaliśmy się na wielu rekolekcjach, gdzie księża pijarzy posługują. Akurat z tym zakonem wyjechaliśmy do Rzymu z Krakowa i w Krakowie byłem na wielu spotkaniach.
0: Ale tylko dwóch się zgłosiło? Nie.
1: Było nas dwóch.
0: Kto?
1: Dwóch chłopaków. Aha. A miało być dużo osób.
0: A w ogóle na całych rekolekcjach?
1: I te rekolekcje się odbyły. I to były już indywidualne rekolekcje, tak? Do dziś wspominam księdza Tomka. I te modlitwy, które ksiądz Tomek nam zaszczepił, czyli te wzorce, o których może powiedziałem na początku, były właśnie w tym kierunku, że modlisz się o swoje powołanie. Że jeśli wybierasz, to modlisz się o tą drugą osobę, która jest. I to był jeszcze czas przedmaturalny. Ale to jest, mówię, bardzo piękne. Modlitwa czasami jest łatwa. I można się modlić, mówię, dniami, miesiącami. A czasem jest na tyle ciekawa, że życie nie może stać się modlitwą, ale pokazuje, że jesteśmy nawet słabi. Że potrafiłem się w swoim życiu nie klękać na modlitwę, do modlitwy. Bo były studia, bo było coś innego, bo byłem na stacji, bo nie wypadało, bo raziło to kogoś, bo mi przeszkadzało. I za każdym razem przeżegnałem się, kiedy jakby chciałem spoczywać. Ale właśnie jest to trudne. I tutaj bardzo dobre pytanie. Nie da się z tego zrobić wykresu. Bo na pewno jest to czasami tak, że myśl i Pan Bóg, tak jak w modlitwie, którą ukochałem, akt zawierzenia, jest tak, że On daje drogę. I trzeba czasem się poddać. Być narzędziem w Jego ręku.
0: No ale to jakiś czas ta modlitwa trwała.
1: Najlepiej się modliłem, jak już się poznaliśmy.
0: Poznajecie się i co? I wiesz od razu, że to jest ta, czy dopiero po długim czasie się dociera do ciebie?
1: Dzisiaj powiem, że wiem, że to jest ta, ale wtedy nie wiedziałem. Nawet czas narzeczeństwa mieliśmy około 2 lat. Już przede wszystkim, jak zaczęliśmy rozmawiać, to powiedziałem, że ja myślę tylko konkretnie. I chciałbym spotykać się takim no, konkretnym celu poznawania się. Był też czas, kiedy na pół roku przed ślubem być może postawiłem sobie najtrudniejsze dylematy, nie było to za i przeciw, ale moją stronę, czy to jest na pewno ta droga. I to nie jest być może najpiękniejsze świadectwo, kiedy w tym momencie chciałbym pozdrowić moją kochaną żonę, ale jest na pewno czas, kiedy podejmujemy tę decyzję. I myśmy nawet sobie dali taki czas 2 miesięcy, kiedy się nie spotkaliśmy, kiedy był czas tej ciszy. Ponieważ nic nas nie wiązało, co jest zupełnie inaczej jak teraz, kiedy odpowiadamy za siebie, kiedy tęsknimy do siebie, kiedy razem się modlimy, kiedy wzrastamy już w formacji ruchu domowego kościoła, kiedy razem planujemy rekolekcje, kiedy razem patrzymy na nasze dzieci, które uczą nas modlitwy, które przypominają nam o niektórych ważnych rzeczach, które uczą się zatrzymać.
0: No i po tym czasie ciszy, co było?
1: Na pewno wielka radość. Dojrzałość kobiet jest zawsze taka, że kobiety już wiedzą. Mężczyźni nigdy nie wiedzą. Nigdy nie chcą się zdecydować na to, żeby podjąć odpowiedzialny związek, odpowiedzialne dzieło. I na pewno to też dojrzewa. Było mi łatwiej, bo poznałem wiele narzeczonych przed małżeństwem, kiedy miałem okazję jakby przygotować ich do najpiękniejszego dnia, jakim jest ślub, a ja byłem świadkiem i jakimś współorganizatorem ich wesela. Powiem, że no, wzorce pozwoliły mi na to, że byłem już na tyle odważny, że ponad 180 wesel poprowadziłem, kiedy ja nie byłem w małżeństwie, czyli nie wiedziałem, co to jest dzień ślubu. Nie wiedziałem, jak ważny jest sakrament i co w życiu młodych się zmieni. A dzisiaj wiem, że zmienia się dużo. W moim przypadku akurat było to przejście z tego stanu pięknego kawalerskiego do stanu małżeńskiego, za co może też chciałbym Panu Bogu podziękować, bo to był dar, to był piękny czas, kiedy osoba jedna poznaje drugą, kiedy mogą się spotkać i tak jak Adam i Ewa najpiękniej przeżywać później czas, nie wiem, spotkania, dania sobie tych najpiękniejszych rzeczy.
0: I z dzisiejszej perspektywy, czym ten sakrament jest? Ile lat jesteście małżeństwem?
1: W tej chwili już będzie 7 lat. Na pewno jest to początek drogi. Tutaj jest to droga do wieczności. Wiele razy musimy się napominać, patrzeć na siebie nawzajem. Moja żona niezwykle jest bogatą osobą. Wiele razy taki może zaciszu lepiej potrafi mnie ukierunkować, kiedy razem rozmawiamy, choć z rozmową zawsze jest wyzwanie, żeby poprowadzić dialog, kiedy jest ten czas pracy, czas odpoczynku, czas, nie wiem, teraz już obecnie i poświęcony dla dzieci. To się bardzo, bardzo rozkłada. I później najłatwiej jest powiedzieć, nie było czasu, nie znaleźliśmy stosownej sytuacji, coś zostało niedopowiedziane, coś jest na tyle poważne, że nie zaczęliśmy tematu. I to jest ciągłe piękne wyzwanie. Na pewno mój system pracy pozwala mi na to, żeby wiele razy być, ale nie zawsze. Nie zawsze może w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu.

0: co jest najważniejsze, co buduje twoją relację z Bogiem? Jak wygląda twój dzień powszedni?
1: Dobrze jest mówić o tym z tej perspektywy czasu i teraz, kiedy czuję się bogaty wewnętrznie. I cieszę się, że jestem może po długich rekolekcjach, bo miałem okazję uczestniczyć teraz w kilkunastu spotkaniach rekolekcyjnych, czyli wysłuchać wiele razy tego samego słowa, które Pan Bóg kieruje. Codziennie spotkać się z Ewangelią i z czytaniem, przeżyć osobiste nawrócenie, czyli czas taki, jak nam daje rok liturgiczny, czyli Wielkiego Postu, rzeczywiście skupia uwagę. Mimo tego, że zacząłem ten czas z niedosytem, bo musiałem pracować w miejscu na wyjeździe i nie mogłem zacząć środy popielcowej z czasem zatrzymania, choć udało się być w liturgii środy popielcowej, to powiem, że teraz jest łatwiej, jest ochoczo do wszystkiego może wychodzę. Bardziej radośnie jestem jakby nastawiony na wszystko, nawet na niepowodzenie. Ponieważ jestem radosnym chrześcijaninem. Lubię się jakby w środowisku znajdować i dobrze jest mi często dać świadectwo. Dziś akurat myślę, że to jest taki dobry, błogosławiony czas. Są wymagania. Tutaj jest niezbędne czuwanie, praca nad sobą, dociekanie. Ponieważ na co dzień, kiedy coś jest złego, mam świadomość istnienia złego. Z dużej litery złego. Czyli niepowodzenia, coś się stanie, myślę sobie, aha, to jest wola Pana Boga. Prawdopodobnie, nie wiem, zasługuje na to, żeby się zatrzymać w jakimś miejscu. Niekoniecznie można się wrócić, ale po prostu przemyśleć wolę Bożą. Codzienne czytanie Pisma Świętego uschematywione do tego, że czytam mail, bo przychodzi na skrzynkę pocztową i różne maile czytam i czasami przeczytam go, ponieważ stoję na rozdrożu. Czasami przeczytam go, ponieważ chciałbym poznać historię, czyli nie jest to modlitwa, nie jest to czas. Przeczytam, poznam historię, wchodzę dalej do swoich obowiązków. Ale jest to bogactwo i to jest radość, która się zmienia w poszczególnych latach. 3 lata o to troszczyłem się i dbałem, żeby spotkać Pana Boga w modlitwie ze Słowem Bożym. I jest to niełatwe. Gdybym nie usłyszał świadectwa, że tak można, że ta przemiana w człowieku się dokonuje, to bym pewnie nie podjął trudnego wyzwania. Są następne wyzwania, którymi razem z żoną jakby nakreślamy nasz kierunek, no ale to są rzeczy jakby takiego wzrostu, a na pewno powołanie do tej drogi. Najpiękniej powiedzieć świętości, i tu jest radość, tutaj bije blask, jest nadzieja zbawienia, zmartwychwstania. A w życiu codziennym jak człowiek jest wyspany, najedzony i ciało ma ukojone, to wydaje się, że jest wszystko. Niewątpliwie wtedy zaczyna mocno kołatać serce i dusza drgać, bo trzeba wyjść do innych, trzeba zobaczyć bliźniego, trzeba znaleźć się na drodze.
0: Czyli oprócz indywidualnej modlitwy Pismem Świętym, jakie jeszcze są codzienne twoje zabiegi o relacje z Chrystusem?
1: Akurat mam tą sposobność, że pracuję i staram się budować pewnego rodzaju ideę, czyli tworzyć jakby swoją codzienność. Cieszę się, bo nigdy nie jestem w pracy, bo moja praca jest moją pasją. szanuje to moja żona, czyli też akceptuje wszystkie zadania, które mam wykonać, więc mam dużo niezależności. Pan Bóg pokazał, że błogosławi. W tym czasie można rzeczywiście zająć się tym. Nie lubię nieświadomie niektóre rzeczy wykonywać. Wspominam wielkie spotkania takich dobrych relacji i z drugim człowiekiem, i z Panem Bogiem, chociażby na wielkich widowiskach, na spotkaniach młodych, gdzie tęsknimy chociażby do dużej wspólnoty. Teraz, kiedy mniej możemy się jakby gdzieś wybrać z dziećmi, jest dwóch synów, żona, przejazd, samochód, patrzymy na warunki, na pogodę, na zdrowie, to rzeczywiście jest trudniej, ale to nie jest nieosiągalne, bo wspomnienie, wrócenie do materiału, nagrania, do książki, obecnie wiele takich błogosławionych rzeczy nawet w sieci internetu, gdzie już są dostępne bogactwa kultury chrześcijańskiej, to jest źródło. I teraz można powiedzieć, że niektóre media są niedobre, ale to jest mój wybór. W wieku 16 lat wybrałem. Chcę mieć przyjaciół, chcę żyć w wolności. W wolności, która nie jest łatwa, bo mówimy pięknie o wolności, o naturze człowieka i pewnej moralności, a z drugiej strony jest to życie w ascezie. Czyli, że jeśli ja podejmuję post, no to też jest moją wolnością, nie? Ponieważ tak pięknie Pan Bóg to stworzył. Nie da się tych rzeczy powtórzyć, ponieważ tutaj i lektury, i być może źródła, z których czerpiemy, czy czas, w którym się dobrze czujemy przy słuchaniu muzyki, też odpowiedniej, specjalnej. Jest to zacisze. To jest moje miejsce spotkania z Panem Bogiem.

0: ten kontakt z kulturą chrześcijańską, modlitwa Pismem Świętym, jakieś spotkania no, w grupach. I to jest to najważniejsze, tak? Modlitwa małżeńska?
1: Jak najbardziej. Jest to, gdyby wyliczać, jestem we wspólnocie, która podejmuje jakby zasady i podejmujemy być może swoją wolną drogę w Stowarzyszeniu Ruchu Domowego Kościoła. I to mnie też nauczyło, że tutaj są bardzo ważne czynniki, tak? Moja, nie wiem, postawa pokorna wobec Pana Jezusa, uznałem Go jako Pana i Zbawiciela, więc już jest łatwiej na drodze. Modlitwa osobista, wychodzimy w modlitwę małżeńską, modlitwę rodzinną. Podziwiam mojego syna, kiedy potrafi pięknie się modlić, kiedy mnie zaskakuje, że on już modlitwę zna, bo słyszał ją tylko 4 albo 6 razy, ale on już ją zna. I to jest dar Pana Boga. Albo mój młodszy syn, kiedy oczywiście to jest zainteresowanie dziecka poznawcze, ale kiedy wpatruję w obraz, kiedy te obrazy dla mnie są inspiracją, kiedy starszy syn ukochał obraz Jezusa modlącego się i podobnie jak on składa ręce i jest z nami. To jest najpiękniejszy czas. Później jest myślę właśnie no, ten dialog małżeński, to co nas obowiązuje i podchodząc do samej reguły życia, czyli przemieniania siebie na co dzień, coś, co jest taką pracą nad sobą w małżeństwie bardzo ważną. I też fajnie, że można się tym podzielić na spotkaniu, że można czasami wyższą poprzeczkę sobie postawić lub taką, którą się zdoła udźwignąć. To zmienia życie. Nie powiedziałbym tego świadectwa 2 lata temu, bo było to dla mnie nowe. Wiem, że też jest dużo rzeczy takich i człowiek nieustannie ucząc się poznaje świat i po prostu przechodzi etapy i po prostu wybiera. To dziś trzeba wybrać. To czy ja jestem uczciwy, to czy chcę powiedzieć prawdę, to czy moja firma działa uczciwie, to czy wybieram taką no, Bożą wolę we wszystkim, co chcę zrobić. Czasami wypadałoby powiedzieć, nie dam rady, nic nie zrobię, nie wychodzę z domu. Niewątpliwie Pan Bóg dał taki dar, że uważam, że wiele muszę z tego jakby dać innym. Jestem takim no społecznikiem, czyli dusza, która jak posiedzi dłużej w jednym miejscu, to nie wytrzyma, że musi się czym zająć. Muszę skonstruować jakieś wydarzenie. Bardzo lubię to, ponieważ to szanują osoby wokół mnie też z takim jakimś uznaniem. Mówią, że to dar. Dajmy, myślę, chwałę Panu Bogu, bo zagrożenia są duże. To może być też działanie złego. Że ci się udaje, że ci się chce, że masz adrenalinę, że pracujesz, że jeden projekt wyjdzie, drugi projekt, trzeci projekt, że potrafisz nazwać, usystematyzować rzeczy. Pomogą ci w tym ludzie. Ale jest zagrożenie, bo w każdym miejscu, na każdej drodze trafia się nie. To jest błąd. Trzeba z tego zrezygnować, zostawić całkowicie, nie? Że czyta się, że to może ranić, może krzywdzić, że jest gdzieś niepoprawne. Trudno stać się tą osobą wybierającą tylko dobro, ponieważ jak wielu ludzi na ziemi, tak wiele wyborów.
0: Co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej drodze chrześcijańskiej? Z czym się mierzysz?
1: Prawdopodobnie w obecnym czasie mocno wybieram pomiędzy tym życiem tu na ziemi, czyli zachętą do tworzenia sobie tutaj raju, chwały, dbania o siebie, o wizerunek, o jakieś takie inne rzeczy, gdzie pokusa jest bardzo duża, kiedy inni klaszczą, cieszą się, to się udaje. A druga sprawa oddania tego wszystkiego na skarb w niebie, na to mieszkanie, które jest po drugiej stronie. Zawsze jest ten taki czas, gdzie można pomyśleć, co jutro, albo powierzyć Panu Bogu: Panie Boże, jeśli Ty chcesz, to możesz mnie już zabrać. To jest z nadzieją, to jest z radością, ponieważ nie przywiązuję jakoś może do tego wagi, chciałbym się z tego wyzwalać, tego, co mam, czyli wolę być niż posiadać. O tym dużo można mówić, dużo można czytać. Dalej jest taki, że Pan Bóg pokazał parę dobrych dróg. No i na tej drodze akurat się znajduję.
0: Czyli mierzenie się z pokusą sukcesu. Tak?
1: Na pewno tak. Sukces za dużo powiedziane, tak? Człowiek tworzy codzienność. My akurat mamy jakieś pasje własnego domu, działki, tutaj zagospodarowanie tego. Pan Bóg dużo dał, a my ciągle chcemy więcej, nie? Że to za mało, że zamieszkać, no to trzeba najlepsze podłogi dębowe, najlepsze zasłony, że to ładnie wygląda, przyjaciele mają, dlaczego ja mam nie mieć. Tutaj jest dużo pracy nad sobą, żeby nie być zazdrosnym, żeby nie brać rzeczy, na które mnie nie stać, zapożyczone pieniądze, żeby ludzie zazdrościli mi, że tak sobie dobrze żyję. Tak? Więc miłości to jest trudne. To jest najpiękniejsze odkrycie tej miłości, tak? Niewątpliwie, to nie człowiek nie robi tego też dla siebie. Bardzo filozoficznie odpowiadam, ponieważ jest do tego dogodna sytuacja i mam tutaj duże porównania. Lepiej mi wychodziłoby napisać list do Pana Boga. Bo gdybym go napisał, to bym każdy wyraz składał w to podziękowanie.
0: Kogo poznałeś, kim jest Chrystus dla ciebie? Kto to jest? Kogo poznałeś?
1: Bardziej go poznałem życiowo niż teologicznie.
0: I kto to jest?
1: Dwoma wyrazami. Wszechpotężna miłość.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Bardzo chciałbym się pomodlić w intencji małżeństw, w intencji rodzin.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Rafał Folwarski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak, ponieważ jak wspomniałeś, to rzeczywiście właśnie już niedługo, w czerwcu minie 4 lata we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia. I absolutnie tak, miłosierdzie Boże bardzo w moim życiu żyje, gości i bardzo mnie Pan Bóg tak prowadzi. Myślę, że na pewno ta obecność Pana Boga w moim życiu, bo bardzo, no właśnie to bycie moje we wspólnocie od tych 4 lat bardzo mi to pokazuje, że ja bez Boga naprawdę nie mogę żyć, że Jego pomoc, Jego kierowanie, prowadzenie mnie przez różne rzeczy jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Więc budowanie tej relacji z Nim i to, jak On mi pokazuje wiele rzeczy, myślę, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, a radość też daje mi to, że właśnie mogę też wypełniać Jego wolę. No i też myślę, że z pasją żyć i też wykonywać taką pracę, która też jest tą pasją i misją. Myślę, że tak i też to takie wlewanie też przez Pana Boga tych pragnień w moje serce naprawdę, no bardzo to czuję, nie? Że jakby On mi pokazuje też, co dla mnie jest dobre i też tak mi prowadzi, więc absolutnie to jest w zgodzie z Nim i z tym, no co czuję też, że jest zgodne z Jego wolą. Przechodziło różne ewolucje. Tak wracając troszeczkę do wcześniejszych lat, to faktycznie gdzieś ta droga się rodziła od gdzieś tam po części właśnie w oazie, w ruchu Światło Życie. To jeszcze lata takie gimnazjum mojego. No i były różne etapy. To było takie, myślę, że fundamentalne rozpoczęcie relacji też z Maryją. I do dnia dzisiejszego też Maryja w moim życiu jest i funkcjonuje. A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem. Więc jak była właśnie oaza, później była taka przerwa dłuższa od Boga. No i też jeszcze później byłam w jednej wspólnocie, a już w takim momencie takiej totalnej bezsilności i trudnego czasu właśnie dla mnie w życiu, to się pojawiła wspólnota Przymierza Miłosierdzia. No ja tak naprawdę miałam zawsze wolną wolę, więc myślę, że to generalnie była moja decyzja, chociaż taka pogubiona i zagubiona jakby w decyzyjności. Ja tak do końca chyba nie miałam takiego czasu, żeby Boga o coś obwiniać, chociaż myślę, że taka trudność relacji z moim tatą spowodowała, że chyba też nie za bardzo też potrafiłam może szukać tej relacji z Bogiem i raczej chyba miałam duży dystans. Więc obwiniać nie, ale chyba rzeczywiście było tak, że nie umiałam też go za bardzo szukać i szukałam gdzieś indziej, poza nim. Absolutnie tak. Wielokrotnie o tym słyszałam i teraz też Ostatnio też właśnie chodzę teraz na 12 kroków, na drugi obrót i po raz kolejny ten temat się gdzieś odzywa. Co prawda mi się wydawało, że właśnie skoro nie miałam takiego standardowego obrazu, czy właśnie Boga Ojca jako policjanta, czy sędziego, czy innego, to że ja nie wchodzę w, jakby w to podejście. Ale jednak, jak teraz to obserwuję i też to widzę, to jednak widzę też to, że jakaś trudność w relacji z moim tatą, w sumie jego trochę brak, to jednak powoduje to, że mi do Boga też jakoś ciężej jest się zbliżyć. Chociaż ta relacja się buduje, ale widzę odniesienie jak najbardziej. Tak, tak. Wtedy była generalnie przerwa. W międzyczasie się jeszcze jedna wspólnota, chyba już po studiach, już nie pamiętam. Tak, to już musiało być po studiach, jeszcze na chwilę tam na rok. Wspólnota, która też mi pomogła na krótki czas, ale ogólnie miałam taki czas posuchy od wspólnot. Nie myślałam, żeby do wspólnoty wchodzić do czasu. Ja do wspólnoty nie zamierzałam wstępować. Jakoś tak nie myślałam o tym, ale myślę, że taki czas już właśnie trudnej też jednej relacji z jednym z kolegów, powiedzmy, spowodowała, że ja już byłam bardzo tym zmęczona i bezsilna. Myślę, że musiałam tą bezsilność swoją określić i nazwać. I koleżanka z pracy, która się okazała, że jest właśnie ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, poinformowała mnie, a wręcz zaprosiła na Facebooku na takie warsztaty, rekolekcje Talita Kum, organizowane przez Przymierza Miłosierdzia. No i w takiej bezsilności stwierdziłam, że może warto iść i no i poszłam. I to, no to zmieniło bardzo moje życie. Tak, myślę, że to było takie i wewnętrzne, i zewnętrzne doznanie takiej naprawdę prawdziwej miłości Bożej, ale też i ludzkiej. Miałam kilka takich momentów ważnych dla mnie podczas warsztatów, gdzie mogłam wybaczyć różnym osobom i to było dla mnie szalenie ważne, ale też właśnie poczuć taką spływającą na mnie łaskę też od Ducha Świętego na pewno, ale też od Boga, że właśnie, że On mnie tak kocha tą miłością bezwarunkową, pomimo moich grzechów, pomimo jakiegoś takiego pogubienia się. Tym bardziej, że ja często czułam w moim życiu, że tak Pan Bóg mnie przyciąga do siebie, że ja się odsuwam, odchodzę, ale On ze mnie nie rezygnuje. No i wtedy to się wydarzyło. Bardzo to było piękne doświadczenie. Właśnie przede wszystkim

przyciągające tą swoją postawą miłości. Takiej miłości między nimi, ale też do uczestników, takiego uśmiechu, radości. To były dwa pełne dni, gdzie oni, to przygotowanie, cała organizacja, piękne śpiewy i to wszystko i tak dużo się tam działo. No to było niesamowite, że to jest tak zorganizowane. W każdym calu no, było właśnie czuć taką miłość, w tym taką też bezinteresowną od ludzi. Tak, dokładnie. To właśnie jest pełne dwa dni, plus oczywiście, jak teraz jestem świadoma, to wiele przygotowań wcześniej, sprzątnięcie po i wiele rzeczy do zrobienia w tym temacie. I absolutnie nikt im za to nie płaci. Oni tam są z własnej woli, ale ja teraz właśnie, ja uwielbiam, kocham wręcz właśnie posługiwać na Talitakum, na tego typu właśnie warsztatach, rekolekcjach, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, łaski. I mam poczucie, że właśnie Pan Bóg posługującym daje taką też piękną łaskę tej miłości i to napełnia. Pomimo tego, że można być bardzo zmęczonym, bo to czasu jest dużo, ale coś się tam takiego pięknego dzieje, że naprawdę chce się ten czas przeznaczyć, pomimo, że można byłoby zrobić coś innego, ale to jest zupełnie coś bardziej takiego duchowego i piękny czas zawsze. To ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. Bardzo, bardzo też to czuję. I właśnie jak dajemy, to też jeszcze więcej potrafimy dostawać, chociaż to nie jest może motywacją, ale faktycznie radość z dawania jest ogromna i jak widać, jak ludzie się przemieniają, czy jak czerpią, czy w ogóle coś przeżywają, to jest no, piękne owoce i chce się to dalej robić. Oj, to bardzo dużo. To jest raptem 4 lata, a Pan Bóg mnie przeprowadził przez wiele rzeczy, od posługi w muzycznych, po właśnie posługę na rekolekcjach, na warsztatach. W międzyczasie, bo też Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat posługiwania ubogim, bezdomnym. Ja miałam z tym tak z początku troszeczkę jakąś taką trudność. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to złapać i jak to rozpocząć, ale tak trafiłam do jednego z takich domów, dom Betlejem, do bezdomnych na stałe mieszkającym w takim domu. Przez taką trochę śmieszną sytuację, bo kończył się już karnawał i bardzo chciałam gdzieś iść potańczyć. No i akurat się tak trafiło, że nie było z kim gdzieś iść, jakoś nikomu nie pasowało, ale się okazało, że w domu Betlejem był organizowany bal karnawałowy i ja tam trafiłam. No i to była przefantastyczna zabawa i jak zobaczyłam tych bezdomnych i te wszystkie osoby, które naprawdę też bardzo potrzebują Boga, to już zostałam. Później też koronowałam tą grupą. W międzyczasie też jeszcze wielka, niesamowita podróż do Medjugorje autostopem. No i przez wiele, naprawdę wiele doświadczeń. No i teraz też jestem bardzo związana ze wspólnotą, więc nie wyobrażam sobie życia bez niej. Sama bym na to nie wpadła. To jest właśnie ten element, gdzie to Pan Bóg, gdzie tam Duch Święty prowadzi, a przede wszystkim Maryja, bo tak też myślę. Mieliśmy jedno ze spotkań takich, znaczy ja wcześniej słyszałam faktycznie już o Medjugorje i o tym, że czasami zdarza się, że ktoś autostopem jedzie, a było takie jedno spotkanie właśnie wspólnoty, gdzie różne osoby mówiły o różnych grupach, gdzie posługują i też takie od nas dwie dziewczyny powiedziały o ich doświadczeniach w Medjugorje podczas podróży autostopem. I mnie bardzo to poruszyło, jakoś ta forma i że takie cuda się działy. I jak wyszłam ze spotkania, to na metrze spotkałam koleżankę Ulę, która akurat przypadkiem tak zwanym była na metrze również, bo miałyśmy wracać. No i ona się podzieliła właśnie też tym poruszeniem, tym autostopem, że w ogóle to fajnie byłoby pojechać. Zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, no i tam już się działo, jeśli chodzi o organizację. I tak to powstało, więc tak naprawdę poruszenie jakieś takie obustronne z Ulą, gdzie... No i później udało się zorganizować to wszystko. Droga do Maryi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo Ewa, która była właśnie jedną z osób, która też zakochana bardzo w Maryi, prowadziła wcześniej taki blog. I
to też było takie poruszenie.

0: zachęcenie, żeby właśnie dzielić się tymi doświadczeniami z tej podróży autostopem, bo jakby główną zasadą tej podróży, tej pielgrzymki było to, że jedziemy bez pieniędzy i bez jedzenia. Na początku jakieś takie drobne rzeczy, ale ogólnie w opatrzności Bożej, więc ona nas wspierała, prowadziła razem z Maryją, tak się czułyśmy i to dalej już było prowadzone przez świętych, przez Maryję i wszystkich. No właśnie tak po czasie to stwierdziłyśmy, że nie byłyśmy pewne, czy było to odpowiedzialne, ale poruszone pięknym świadectwem i tym, że no wiedziałyśmy, że to się dzieje i jest to możliwe, to nie bardzo się bałyśmy. Rzeczywiście też uważałyśmy, bywały sytuacje, że któraś z nas tak delikatnie gdzieś tam dawałyśmy sobie znać, że no z tą osobą może niekoniecznie. Były momenty trasy gdzieś tam, gdzie nie byłyśmy pewne, gdzie miałyśmy jakiś taki kryzys już wyczerpania i nieprzespanych nocy, ale nie, jeśli chodzi o takie banie się, żeby zrezygnować czy coś takiego, to nie, ale doświadczenia były różne, tak, tak, Pan Bóg przeprowadzał przez różne sytuacje, ale zaufanie było stuprocentowe. Oj, wielkiej, wielkiej, bo jak dla mnie to była podróż naprawdę życia i pamiętam, często sobie wspominam takie momenty, gdzie totalnie nie wiedziałyśmy, co robić. Czy napisać to miasto na kartce, czy już Medjugorje, czy jeszcze nie. Czy stanąć tutaj, w tym miejscu, czy nie. Czy iść za pragnieniami, co byśmy chciały. I to zaufanie takie naprawdę bezgraniczne, bo byłyśmy zdane totalnie na łaskę Bożą, było niesamowite. A no i tak, no jakby zawsze tą modlitwą próbowałyśmy się kierować i były takie działania też, znaczy takie sytuacje istotne, że też jakby nasze działanie było potrzebne. I to kilka razy się wydarzyło, że jakby modlitwą, modliłyśmy się nawet długo, ale był taki moment, no dobra, ale no coś nie idzie, to może jednak podejmijmy jakąś decyzję. I jak ją podejmowałyśmy, że na przykład wstawałyśmy, to nagle samochód przyjeżdżał i ktoś chciał nas zabrać, więc aby zaufanie szalenie ważne, modlitwa absolutnie ważna, ale też no, poczynanie jakichś kroków, żeby próbować dalej zbliżać się do Medjugorje, do celu. Absolutnie tak. Tak, no oparta też na, no, na takim myśleniu, ale też właśnie na bezpieczeństwie, tak? Bo były sytuacje, że analizowałyśmy, tak? Czy lepiej już zostać, czy lepiej jeszcze gdzieś przejść, czy wybrać właśnie takie miejsce, gdzie będziemy się czuły bezpiecznie, więc to tak różne nasze takie poziomy świadomości, że tak powiem, działały. No można. Czemu? No świadectwo Ewy i Karoliny było dla nas takim poruszeniem wielkim. Tak naprawdę to myślę, że taka duchowa ta przestrzeń tej pielgrzymki, właśnie zaufania, że to właśnie nie ma być po naszemu, tylko że to ma być prowadzenie Boże, tak jak Pan Bóg chce i tak jak Maryja by tego chciała, to myślę, że było takim naszym odgórnym myśleniem, bo no myślę, że na pewno gdybyśmy miały pieniądze z założenia, to ta podróż zupełnie inaczej by wyglądała. A doświadczenia, które miałyśmy, były tak niesamowite, że no nie da się tego powtórzyć. I w Chorwacji właśnie, jak byłyśmy w Zagrzebiu, to pamiętam, że bo ludzie nam czasami dawali jedzenie czy właśnie pieniądze, się zdarzało i miałyśmy tam trochę tych pieniędzy. I Ula się tak właśnie, podejmowałyśmy też razem decyzję, jeśli chodzi o ewentualny wydatek. I było takie chyba pytanie od Uli, czy ewentualnie jakąś taką pamiątkę byśmy mogły sobie wziąć z Chorwacji, a obie tam byłyśmy pierwszy raz. Nie, no to wiesz co, jak tak czujesz, czy jak tak czujemy, no to tak, nie? I faktycznie się zdecydowałyśmy i ona sobie wzięła jakiś taki kubek fajne. Ja wzięłam taki magnes z puzelków ułożonych chorwackich i to było coś niesamowite właśnie, że to nie były nasze pieniądze, ale że to tak się potoczyło i ta radość z kilku tam euro była tak niesamowita i naprawdę, gdybyś miał pieniądze, to ta podróż na pewno by zupełnie inaczej wyglądała. No to tam się dzieją cuda. Cuda, tak, bo dalej nie mamy pieniędzy takich założenia. Miałyśmy jakieś takie drobne pieniądze, ale no dalej nie miałyśmy żadnego noclegu, dalej nie miałyśmy w zasadzie nic. I oczywiście nawet nasze marzenia się spełniały, bo na przykład Ula chciała się napić kawy. Spotkałyśmy w takim z jednych hoteli rodzinę taką polską i ktoś zaproponował kawę. Więc to było niesamowite też doświadczenie. Miałyśmy jeden nocleg też w hotelu dzięki poleceniu przez znajomą też ze wspólnoty, że może nas tam przyjmą. Więc te noclegi się trafiały. A cuda i właśnie osoby, które spotykałyśmy, się okazywały tak ważnymi osobami, tak ważne te rozmowy były, że no one również nie odbyły się, gdybyśmy chciały po swojemu tą podróż zaplanować. Tak, to było dużym zaskoczeniem, bardzo dużym i właśnie też piękne to, że ludzie naprawdę, jakby my nie prosiłyśmy, jak ktoś pytał, no to wtedy odpowiadałyśmy, że faktycznie w opatrzności Bożej. To był taki szok, ale jak to, ale to się nie boicie, ale w ogóle po co? No to tłumaczyłyśmy, tak, ale to też było niesamowite doświadczenie, że wtedy ludzie chcieli dawać coś i tak dzielić się czymś i faktycznie tak się działo, że mieli taką potrzebę i to było piękne. Czy właśnie raz mieszkałyśmy w Chorwacji u takiego małżeństwa i to też tam właśnie wszystkie te puzzle wcześniejsze z podróży, różne sytuacje się układały, a radość była niesamowita właśnie spędzić z tymi osobami czas. Tak naprawdę to 7 dni, mniej więcej tydzień jechałyśmy do samego Medjugorje. I tam bodajże byłyśmy, całość chyba było około 12 dni, więc tam jeszcze spędziłyśmy kilka dni. Też ciekawa tam była historia, bo my dosyć szybko planowałyśmy wracać z Medjugorje, jeszcze nas przyjęła taka Polka na kilka nocy. W każdym razie tak każdego dnia ogłaszałyśmy przez polskiego księdza na mszach, że gdyby ktoś wracał, to my chętnie się zabierzemy. A ta Polka tak nas się któregoś dnia spytała, czy my byłyśmy u spowiedzi, a my mówimy, że nie. A ona odpowiada, no ale jak to? To wiecie, co to jakby tutaj trzeba w Medjugorje być u spowiedzi, więc jak nie byłyście, no to idźcie, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie jak poszłyśmy do spowiedzi, to następnego dnia już po ogłoszeniu tam się zgłosiło jedno małżeństwo, które nas no już tak podwiozło duży kawał drogi. Więc łącznie tak około 12 dni. Jakoś tam za Ulę nie chcę mówić, ale tak, było to piękne doświadczenie. Też tak myślę, że podsumowujące, bądź po prostu tak na podsumowujące i takie zaznaczające, jeśli chodzi o mnie, to taki moment mojego życia też, gdzie myślę, że dostałam też odpowiedzi i takie pomoc i taką wsparcie, gdzie wiedziałam jeszcze w jakim kierunku iść dalej. Tak, ludzie byli generalnie w dużym szoku i właśnie często były pytania, czy się nie bałyśmy, ale po co i tak dalej, więc owoce absolutnie są. Ja często sobie wspominam i tych ludzi i to, co się działo i naprawdę na mnie to wywarło ogromne wrażenie, ale też ogromny wpływ tego, że no to była taka droga nadziei, którą przeżyłam. Więc był to piękny czas i ludzie też się dziwili. No tak, i jakby to jest świadectwo właśnie takiego zaufania Panu Bogu i tak, więc to było no niesamowite doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielę, bo no właśnie, pomimo, że bez pieniędzy, ale no myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najpiękniejsza taka podróż Boża w opatrzności i z pomocą. Dalej widziałam na wielu momentach swojego życia, jak właśnie jest mi potrzebne to zaufanie i w wielu momentach, jak potrzebowałam tego wsparcia Bożego, to sobie nieraz przypominałam, że stałam na rozstoju dróg i tak naprawdę nie wiedziałam, co robić. Więc to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, które bardzo wzmocniło to właśnie poczucie takiego bezpieczeństwa z Bogiem, że nic mi się nie stanie, bo nam naprawdę dużo się mogło wydarzyć na tej trasie. Więc ufność i zaufanie bardzo u mnie się zwiększyło i taka wdzięczność, że w ogóle miałam taką możliwość i też kilka osób poznałam, też Polaków, więc to było niesamowite. No i dalsze działanie w przymierzu na pewno, tym bardziej właśnie podparte tym, że takie rzeczy się mogą dziać. No bo to było tak naprawdę dzięki byciu we wspólnocie i to tak się potoczyło wszystko. Na pewno relacja z Bogiem jest taką przestrzenią, która bardzo mnie przyciąga do Niego samego i dzięki czemu trwam w ogóle. Ale też ta relacja, ona się tworzy i się rozwija też bardzo dzięki ludziom. Ja to bardzo czuję dzięki różnym sytuacjom, łatwiejszym czy trudniejszym. Ale widzę, jak w ogóle, no to mogę dużo mówić o wspólnocie, ale bardzo duży rozwój dzięki niej czuję. I to jak Pan Bóg naprawdę w takich słabościach, w wielu słabościach rozwija, no to jest dla mnie też niesamowite, że On tak to prowadzi. Więc to jest takie najważniejsze też właśnie wsparcie ludzi. Jeszcze tak, jeśli chodzi o tą Medjugorje, troszeczkę wracając, to ludzie się bardzo modlili o tą naszą podróż. I to było niesamowite, jak czułam z Ulą tą modlitwę i oni się dzielili. Więc no myślę, że wsparcie ludzi jest też dla mnie bardzo ważne i to też bardzo prowadzi. I świadectwa też innych. To zawsze tak często potrafi też podnosić na duchu. Tak, już teraz bardziej, znaczy tak, była ulica Potrzebna, teraz jest, to się nazywa przy ulicy Gniewkowskiej. Tak, jako wspólnota wychodzimy tam systematycznie do tego miejsca, do tej wspólnoty i tam właśnie bezdomni mieszkają na stałe. Piękne doświadczenia, ponieważ właśnie w takim ubóstwie ta obecność Pana Boga jest zawsze, tym bardziej, że oni tam mają swoją kaplicę i Najświętszy Sakrament, to jest wielką łaską. No bo to jest ta największa prostota. I tam my nieraz, jak posługiwaliśmy, to naprawdę mieliśmy takie poczucie, że tam wystarczy po prostu być. I tam wiele nie trzeba. I jakby też Pan Bóg też tym prowadzi, ale to dzielenie się w ogóle tym Bogiem, że w ogóle On jest i dawanie tym ludziom też nadziei i bycie dla nich. Po prostu bycie, że oni czują, że właśnie my jesteśmy tam dla nich. To naprawdę wystarcza. Można tak powiedzieć, oczywiście. Tylko, że my właśnie chcemy mówić o tym Bogu i chcemy, żeby ludzie mieli zawsze tą nadzieję, bo potrafimy być czasami jedynymi osobami, które powiedzą o Bogu, czy jak chodzimy na ewangelizację, czy jak w tym domu Betlejem, ale albo na ulicy. To są piękne doświadczenia, kiedy jedno słowo, że Bóg cię kocha, albo zapytanie się o imię tej osoby, która jest bardzo samotna i czuje się opuszczona, to naprawdę może dać im nadzieję. I myślę, że to jest dla nich bardzo wspierające i no niejednokrotnie też miałam takie doświadczenie, że potrafiło to naprawdę nawet zmieniać ich życie. Tak, to ja bardzo chętnie zapraszam na warsztaty Talita Kum. Jest to wyjątkowy czas, bo można wziąć w nich jeden raz w życiu, więc bardzo warto je przeżyć. Też Przymierzu Miłosierdzia w Warszawie można śledzić fanpage'a, więc serdecznie zapraszam. To ma spowodować, żeby ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie, którzy nie wierzą, albo może odeszli od Kościoła, może są zagubieni, żeby jednak usłyszeli o tym Bogu. Bo może nie być im po drodze Kościół, żeby do Kościoła wejść. Mogą mieć różne etapy w życiu, a my chcemy tą miłość właśnie nieść, tą, którą sami doświadczyliśmy. Czy przez przymierze miłosierdzia, czy może przez inne jakieś elementy życia, ale chcemy ją nieść i chcemy o Bogu mówić. Tak naprawdę po to, żeby oni również mieli tą możliwość bycia bliżej Boga i żeby mogli zbliżać się do zbawienia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak. No tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej, więc modlitwa była czymś oczywistym, modlitwa Kościół. Więc Bóg był obecny od początku w moim życiu. No i to jest łaska. Wiem, że to jest łaska. Nie każdemu jest to dane. Mnie to było dane, więc z tego się cieszę. I za to mu dziękuję. Również za to. To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś. Coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z nim, bo samemu sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić w takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim... To są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które... A złudzenia są... Są groźne po prostu. Groźne. Fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy. Nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy, on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę, to znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem w sercu każdego człowieka, to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z nim. Tylko z nim, bo on już zwyciężył przez swoją krew przelaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje, swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tronie, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, no to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to On przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, no to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Tak, także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowuż, pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało, tak, bo tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... No różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, która z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy. W pewnym momencie wracam, chcę do... Tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj pan wspomniał. Otóż poszliśmy, ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów, prawda? Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy, no chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić. I on po 3 dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które to było właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ, to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle... Podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle nie, trudne do... Gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij, i o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... No, coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem to szczęście poznać błogosławionego, sługę Bożego Ojca Blachnickiego, księdza Blachnickiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam i w pewnym momencie jakby przygasł. I nagle sobie przypomniałem, jak to właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga do naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na taką na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, powiem, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bąblina, do misjonarzy świętej rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza, 2:16 chyba. zwraca się do narodu izraelskiego, jak do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnym i też o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda, szedłem, karmiłem, dawałem ci manne przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. Jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No, to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia i wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało, także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało znaczy było takim impulsem, jakimś też pewnie jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wytrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, no, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi, bo... Więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt z Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No to jest podstawa. U mnie w tej chwili mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym... Nie mogę tego porównać z żadną, z czymkolwiek w życiu, co mnie, a wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby, powiedzmy, takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo, bo to jest on sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było słowo, to tak jest. Więc to jest słowo żywe, życiodajne, żywe. Pewne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, no to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawia, tylko bierze. I to jest takie lekarstwo na wszystko. No właściwie ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. No Eucharystia, Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, to takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu pójść na Eucharystię. I w końcu no, w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę. I kiedy już tam jestem, to wiem, że na pewno jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Że to jest właśnie ten moment, ten czas i to miejsce. Takie mam poczucie. Takiego poczucia bycia we właściwym miejscu i o właściwym czasie, jak będąc na Eucharystii, nie miałem nigdy, nigdzie. Po prostu to jest nieporównywalne z niczym. Mam różne doświadczenia, bo czasem bywa tak, że właśnie nie chcę się, czy mam coś jeszcze do zrobienia, ale przypomina mi się wtedy coś takiego. Nie zastanawiaj się, po prostu. Po prostu idź, masz być już, a emocje, uczucia, to jest zupełnie co innego. To są jakieś takie fale, które gdzieś tam na wierzchu się przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, coś dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać? No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest no, jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć i razem po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś no, wysiłek pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pięknować, więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest wcielone, to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma, ta miłość mnie przywołuje, to ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie no, poszła na krzyż, on poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego nic dla siebie. Aczkolwiek no, staram się jakoś tutaj to powiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim no to i to, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Ja miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować mu za to, że tu jesteśmy, za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tego, tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście, natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się dużo w tym, co mówię, jest tego takiego no, mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Ono czasem tak wygląda, ono czasem właśnie przybiera takie kształty, jednak jeszcze, no, więc powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. Tym swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami złego. W tej walce bardzo pomaga. Swoje dziecko jej oddałem. Ofiarowaliśmy córkę jej. No, kiedy tylko się poczęła, potem kiedy się urodziła. Więc jest taką drogą po prostu. To jest takie... To jest niesamowite. Pan Bóg zechciał w ten sposób przyjść na ziemię przez nią. Więc myślę, że to jest taki kanał otwarty też w tamtą stronę, że ona jest taką drogą do Boga. Taką prostą. Prostą drogą. Bez wielkich filozofii, bez wielkich... Ona uczy pokory. Przez swoją pokorę, przez swoje... Ona przecież, jak ona przyjęła to całą tę wiadomość o tym, że ma być matką Boga, że ma począć przez Ducha Świętego dziecko, młoda dziewczyna. Zapytała tylko, ale no jak, ja mam być matką, że ja nie znam mężczyzny. Nie. Przyjdzie Duch Święty, osłoni cię moc Najwyższego. Dobrze. Niech tak będzie. Niech się dzieje Twoja wola. Dobrze. Zgadzam się na wszystko. W ciemno. Prawda? I to jest, ona jest przykładem tego właśnie takiego przyjęcia bez zastrzeżeń w ogóle woli Bożej. Nieprawdopodobne po prostu. I to życie przy Synu, przy Bogu. Niesamowite ta świadomość, że po tym proroctwie Symeona już, prawda, kiedy przyniosła chłopaka do świątyni, tak jak prawo nakazywało. I tam nagle w całej tej wielkiej świątyni, w całym tym narodzie, który przecież czekał na Mesjasza, dwie osoby tylko go zauważyły, zdaje się. Prawda, Symeon i Anna. I co jej powiedział ten starzec? Twoją duszę miecz przeniknie. Czyli ona właściwie od małego, kiedy Jezus był mały, już czekała na to, na to cierpienie, prawda? Ono było i wisiało jakby nad nią. Jak jej zginął, kiedy miał 12 lat, zginął im. Został w świątyni, szukali go 2 dni, już wtedy myślałem, może to teraz, prawda? Może to teraz ten moment, że tego cierpi, że to jest to. W każdej chwili pewnie spodziewała się tego, że żyła w takim, tej świadomości, że to będzie, może w tym przeczuciu, że to będzie ofiara. Nie wiedząc wiele, prawda? Nie pytając też o wiele. Także jest taką, no, ona uczy prostoty i pokory. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna w życiu pokora. Zwłaszcza jako aktorowi w tym zawodzie, prawda? Dużo słyszę braw. Dużo słyszę braw, a te brawa to jest zawsze takie, taka rzecz zwodnicza. Można łatwo uwierzyć w to, że jest jakimś wyjątkowym, więc tutaj Maria jest taką właśnie osobą, która przywołuje, uczy pokory. Uczy pokory. Nigdy nie zasłaniała Jezusa. Ona właśnie, ona skupiała na nim uwagę. Prawda, jak ona może nam porównać do takiej soczewki, która skupia promienie właśnie na nim, na swoim synu. Żyła zawsze w cieniu i tego mnie też uczy, takiego życia w cieniu. Takiego właśnie tej pokory, przyjmowania woli Bożej. No, myślę, muszę tu powiedzieć, powiedzieć całą prawdę, powiedzieć to, że ciągle jest ma Matka Boża niepokalana, jest ciągle dla mnie tym takim potencjałem, który za mało jeszcze wykorzystuje. Za mało jeszcze wykorzystuje. I w ogóle łatwiej jest mi mówić o pewnych rzeczach niż je wprowadzać w czyn. Ale próbuję. I muszę powiedzieć, że jak ją poproszę, to ta pomoc przychodzi. Najciekawiej jest wtedy, kiedy ja sobie nie wyobrażam, jaka ona mogłaby być, ta pomoc. Po prostu oddaję inicjatywę i wtedy dzieją się różne cudowne rzeczy. Więc ta droga, po prostu. Droga do Pana Boga przez nią. No, z tym jest problem, kiedy zostawiam to na koniec. To jest taki, wtedy jestem zmęczony, to wiadomo, już pod koniec dnia to jest trudno, ale najlepiej jest wtedy, kiedy uda mi się zacząć dzień w ten sposób. Zanim włączę radio, zanim pomyślę o czymkolwiek, zacznę cokolwiek robić, bo kiedy już wyruszę w ten rytm dnia, to potem jest trudniej. I tu chodzi o taką właśnie modlitwę, o takie te kilkanaście minut na to, żeby spędzić się ze Słowem Bożym, czy żeby po prostu oddać ten dzień Panu Bogu, żeby tak w spokoju może posłuchać tego, co On ma do powiedzenia, bo to też no, można odmawiać pacierze, prawda, i trzeba to robić, i to są modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz, przepiękna, która to sam Jezus nas jej nauczył i ją zostawił nam. Natomiast ta modlitwa taka prawdziwa, który czasem doświadczam, to jest to, kiedy nie, kiedy ja mówię, tylko kiedy Pan Bóg mówi. Kiedy On mówi, ja mogę posłuchać właśnie przez swoje słowo. I najlepiej to wychodzi rano. I potem najlepiej wychodzi, a potem też cały dzień jest zupełnie inny. Albo no, trzeba o to walczyć, po prostu walczyć. No niestety, trzeba o to walczyć, żeby znaleźć czas na to, żeby powiedzmy, a teraz, to wstąpię tutaj, wstąpię do świątyni, usiądę, popatrzę, pół godziny. Marzenie, prawda? Może 15 minut, może chwila. Ale można też w ciągu dnia, wśród zajęć po prostu jakieś tam krótkie słowa skierować. Taki, myślę, że Pan Bóg nas do takiego dialogu zaprasza, w ogóle takiego nieustannego. Trudne to jest, bo to jest takie może za proste, bo to jest dziecięce. Tak jak małe dziecko, niezależnie co robi, to zawsze wie, że tam ten trzyma się ta poły płaszcza tatusia, czy tam czy jego ręki, czy jego palca, czy powiedzmy gdzieś tam się zawsze ogląda, czy ten rodzic jest, czy go nie ma, wie, że jest blisko i wszystko właściwie robi w świadomości tej, że nie jest samo. Ostatnio byłem u znajomych i siedzieliśmy gdzie indziej, dziecko spało w ogrodzie i nagle zaczęło płakać i ojciec mówi, no tak, nagle się obudził, zobaczył, że jest sam i zaczął płakać. Więc my też jak płaczemy, no to jest coś taka świadomość. Można sobie takiego coś takiego wypracować. Jest doświadczenie prawosławia, przepiękne doświadczenie modlitwy Jezusowej. Tutaj zachęcam do zapoznania się z tym. To jest kiedyś miałem szczęście przeczytać książkę Opowieści Pielgrzyma. Przepiękna tradycja modlitwy Jezusowej, nieustannego zwracania się właśnie, nieustannej modlitwy serca. No bo przecież Pismo Święte mówi, módlcie się nieustannie, tak? Więc ciągle pole do pracy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Dobry Panie Boże, Ojcze nasz, proszę Cię o wszystkie łaski Ducha Świętego teraz dla nas. Dziękuję Ci, Panie, za to spotkanie. Prosimy Cię o wszystkie te słowa, które będą trafiały do ludzi. Panie, oddajemy Ci naszą pamięć, nasz umysł, naszą wolę. Chcemy służyć tylko Tobie. A Ciebie, Maryjo, szczególnie prosimy o opiekę. Otoż nas swoim płaszczem, pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie.

0: ale ja nie mam żadnego przygotowania do tego, by prowadzić takie rekolekcje. I wtedy Urszula Stańczyk była wtedy dyrektorem i ona zorganizowała te rekolekcje z postem Daniela. Powiedziała, że Pismo Święte jest właśnie tym materiałem, z którego można by czerpać. Powiedziałem dobrze. Podjąłem 40-dniowy post, żywiąc się tylko warzywami na wodzie gotowane, surówki, płyny i owoce. W tym poście zamyka się dopływ węglowodanów, tłuszczów i białka.
1: Zostawia się błonnik właściwie tylko.
0: Tak. Chodzi o to, żeby oczyścić swój organizm.
1: Bo błonnik ma taką właściwość, że z nim wychodzą różne rzeczy.
0: Tak jest. I rzeczywiście ja już w tym wieku, chociaż to było 8 lat temu, jak podjąłem ten pierwszy post, ale z wiekiem to już różne choroby męczyły mnie. Między innymi to miałem wielkie kłopoty ze stonami głosowymi. 3-4 razy do roku angina, a nawet bezgłos. Potem zwyrodnienia kostne w kolanach. Jeśli chodzi o krążenie, szwankowało na całego. Dalej, duży stopień lipidów. To wszystko razem utrudniało mi życie. Prawie chodziłem jak staruszek. Po przejściu tego postu, oczywiście, że to kosztuje, jako kapłan i sędzia Sądu Metropolitalnego nieco sceptycznie podchodziłem do tej formy, prawda, postu. Ale po 40 dniach rewelacja, ponieważ od dnia dzisiejszego w kolanach nie czuję tego zwyrodnienia. Mogę chodzić po schodach, mogę spacerować i chodzę nieraz po 20 kilometrów dziennie.
1: A bezgłos?
0: A bezgłos to dnia dzisiejszego. Już nie miałem ani razu w roku jakiejś anginy czy bezgłosu. W ogóle nie było. Tak strony głosowe zostały jakby oczyszczone, że po prostu sam byłem po prostu zdziwiony.
1: Jakie są duchowe elementy tego postu? Bo to nie jest taki post, jakich wiele zachwalanych jest po gazetach, prawda, schudni, poczujesz się lepiej, nie, i tak dalej.
0: To jest post właściwie według pani doktor Ewy Dąbrowskiej, która wydała taką książeczkę Przywracać zdrowie żywieniem. Zupełnie inny post, ale oczywiście też wymaga pewnego umartwienia ofiary, bo człowiek chętnie by zjadł to, tamto, ale niestety to wtedy cały ten proces oczyszczenia wystarczy, że zje się kawałek chleba, czy wypije jogurt i właściwie ten proces oczyszczenia został zahamowany. To jest zupełnie inny post według księgi Daniela. Daniel, prawda, prosił, że on nie będzie jadł tego wszystkiego, co z królewskiego stołu dają, tylko będzie jadł warzywa i wodę źródlaną pił. A okazało się, że po 10 dniach wspaniale wyglądał, miał umysł bystry i tak dalej. Ten proces oczyszczenia w tym poście Daniela, on trwa do 40 dni. Ci, którzy nie mogą, mogą mieć 4 tygodnie, 5 tygodni. To zależy od tego, jak człowiek do tego podchodzi i jakie ma schorzenia. Bo między innymi ten post, on pomaga w tym, żeby po prostu zwalczyć takie inne schorzenia. Ja te wszystkie schorzenia, które wcześniej wspomniałem, ja je po prostu zlikwidowałem przez post 40-dniowy. No, niezupełnie było za pierwszym razem dobrze, ale powtórzyłem za dwa lata ponownie i okazało się, że te resztki tego, nazwijmy, chorowania,
1: balastu, jaki człowiek ma w organizmie,
0: po prostu zniknął.
1: Tak. Ja ze zdziwieniem kiedyś dowiedziałem się, że zobaczyłem kiedyś, jak wyglądają płuca palacza i wtedy zainteresowałem się tą kwestią i okazało się, że w organizmie człowieka odkładane są wszystkie te trucizny, których on nie jest w stanie

0: przetworzyć i wydalić w takim normalnym procesie metabolicznym, w wątrobie i tak dalej. I że one są w postaci złogów składowane w różnych miejscach. No jakoś organizm sobie musi radzić. Jeśli człowiek go zaśmieca, no to...
1: Tak, terapia postna, ona jest postrzegana z ogromnym powodzeniem w przypadku wielu schorzeń cywilizacyjnych.
0: Właśnie.
1: Tak.

0: Człowiek sam może nie dostrzega tego u siebie, ale nawet mój przełożony, który jest przełożonym w sądzie i parafii jako proboszcz, a w sądzie jako oficjał, mówi do mnie pewnego dnia: ty się zmieniłeś. To znaczy, człowiek nie reagował już tak bardzo nerwowo, bo jak są sesje wyrokowania, to nieraz możemy się posprzeczać na płaszczyźnie prawnej.
1: Tak.
0: Każdy ma, przecież jest niezawisłym sędzią. Każdy ma swoje prawo, ale musi uzasadnić swoją, powiedzmy, rację czy odmienność. Ty się zmieniłeś. Bo człowiek kiedyś uważał, że musi swoje powiedzieć, że to jest i to.
1: Przeprowadzić ważne. Swoją rację.
0: W tej chwili po tym poście ja czuję w sobie, w swoim wnętrzu zupełnie też taką inność, że człowieka nie denerwują już tam jakieś takie inne, że często trzeba powiedzieć, że to człowiek robił też z egoizmu pewnego, bo chciał mieć swoją rację. Po poście wszystko to zniknęło, jakby to po prostu nie miało miejsca w swoim moim wnętrzu.
1: Czyli, krótko mówiąc, nowy człowiek.
0: Nowy człowiek. I to jest, żeby tak dokładnie powiedzieć, od 8 lat ja to czuję w swoim wnętrzu. Oczywiście, że nie powróciłem do normalnego żywienia się, tylko nadal żywię się tymi produktami, które pani doktor Ewa Dąbrowska tak bardzo akcentuje w swojej książeczce. Żeby unikać mięsa, już 8 lat nie mięsa, wędlin, z nabiałem delikatnie, z mlekiem i właściwie przetworami mlecznymi, to właściwie kiedyś miałem dużą alergię i zaniechałem zupełnie, ale przecież można chleb, i to nie biały, tylko właśnie chleb razowy, wieloziarnisty. To wszystko razem jednak wpływa na to, że człowiek po prostu ma zupełnie inne samopoczucie. I to samopoczucie to jest jakąś taką, nazwijmy, nagrodą za ten post, który człowiek podejmuje.

0: Czyli można powiedzieć, że tak, że pani Ewa Dąbrowska to jest osobą, która zainicjowała i w ogóle...
1: Ona od strony medycznej,
0: natomiast pani Ula od strony duchowej...
1: organizacyjnej, a ja zajmuję się od stroną duchową, liturgiczną. Przed każdym dniem rekolekcyjnym jest msza święta, homilia i konferencja na temat postu. Potem jadę na te trzy dni właśnie tam, gdzie się spotykamy i ludzie również mają możliwość osobistej rozmowy z kapłanem. To jest bardzo ważne w tych elementach, bo tam się dzieją naprawdę wielkie rzeczy. Nie tylko dla ciała, ale powiem szczerze, nawrócenia duszy. Bo ludzie wracają, w tym poście wracają bardziej, widzą Boga. Bo jak to Pan Jezus powiedział, ten rodzaj grzechu trzeba, owszem, można...
0: Modlitwa nie wystarczy.
1: Tak, tylko ten rodzaj postem można.
0: Modlitwą i postem.
1: I dlatego właśnie my tam się modlimy, tak jak tu pięknie to przed tą audycją była modlitwa, tam również modlimy się, cały różaniec odmawiamy, wszystkie części, koronkę do miłosierdzia Bożego, w poście śpiewamy gorzkie żale, odprawiamy drogę krzyżową, jeżeli to jest piątek. Także ten duch modlitewny, on ma objąć całego człowieka, a mianowicie ducha i ciało, bo to jest tak bardzo ważne.
0: I czyli to jest tak, że zaczynamy od ducha, później zdrowieje ciało i zdrowe ciało znowu wraca nam zyskami dla ducha.
1: Tak. Bo jakby duch dziękuje ciału, że pomógł zdobyć właśnie ten stan po poście. Stan takiego, no nazwijmy, lepszego zrozumienia tych właściwości duchowych.
0: Tak, no mówiąc językiem nam współczesnym, jakość życia się poprawia bardzo i dotarło do mnie, że w tej chwili jest kolejne słowo do odwojowania, słowo holistyczny, dlatego że holistyczny jest używany na wszystkie sposoby przez New Age. Natomiast no ten post Daniela dla mnie jest właśnie w pełni holistyczny, dotyczy całego człowieka. We wszystkich jego sferach i psychicznej, bo są katechezy, czyli do umysłu też się odwołujemy, do intelektu, do ciała postem i jeszcze duchowo wszystkie te rzeczy liturgiczne. Czyli mamy właściwą antropologię i właściwe działanie na każdym poziomie.
1: Jest sporo takich nawróceń. Znaczy może ci ludzie nie byli dalecy od Boga, ale od sakramentów świętych. I po iluś tam latach, 50, 60, 40, 30, wracają do sakramentów świętych, bo czują, że teraz nastąpił jakiś moment, żeby się przełamać. Rozmowa z kapłanem, dłuższa rozmowa na osobności, po poście, ona jakoś daje tę możliwość, że człowiek się otwiera na łaskę Bożą.
0: No jeśli się idzie na post Daniela, no to wiadomo, że człowiek się jednak ku Bogu zwraca, a nie jest to jakiś taki zwykła głodówka, powiedzmy sobie.
1: Tak jest.

0: Można oczywiście pościć czytając tylko książeczkę pani Dąbrowskiej, ale taką najpełniejszą formą jest uczestnictwo w trzydniowych rekolekcjach.
1: Pierwsze trzy dni są najtrudniejsze do przezwyciężenia, bo jak się w domu w myśl książeczki pani doktor, no to wtedy jest lodówka po lewej, po prawej stronie i jeżeli ma się chęć, to się otwiera i się zajada, co się chce.
0: Pamiętam, rzeczywiście przeprowadzałem sam bez rekolekcji ten post i pierwsze trzy dni były szalone po prostu.
1: Jest ból głowy, może być leki, gorączka. To jest wszystko wspaniale, ponieważ organizm się oczyszcza i on reaguje. I dlatego jeżeli ci wierni, ci uczestnicy są z nami w tych rekolekcjach.
0: I to właściwie cały dzień, bo od 9 do 18.
1: Tak, cały dzień i wtedy my im dajemy jeść to, co należy i oni się przyzwyczajają i kiedy przyjdą do domu, to im jest łatwiej po prostu już dalej ten post realizować. Już w drugiej klasie szkoły podstawowej byłem ministrantem. Kiedy służyłem rano, wstawałem, starsi ludzie zawsze, o Boże, taki mały chłopak, bo to druga klasa i on leci rano na 6 do kościoła. Ja już wtedy marzyłem o kapłaństwie.
0: I skąd się coś takiego bierze u 8-letniego chłopca?
1: To jest ciekawe, bo ja myślę, że to jest łaska, powołanie to jest... Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I to się już czuję, bo po 7 klasie ja wstępuję do małego seminarium, do Niepokalanowa. No i oczywiście tam nie służy mi klimat i po 2 latach muszę opuścić Niepokalanów. Bardzo ubolewałem nad tym, ale by ratować swoje powołanie, pojechałem do Gdańska i z Gdańska wstąpiłem do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego do Puszczykowa. Nawet byłem tam przez 8 lat mistrzem nowicjuszów. Ja muszę szczerze powiedzieć, że zgromadzenia braci dało mi bardzo dużo. Dało mi to, że lepiej zrozumiałem życie wewnętrzne i obecnie w kapłaństwie to ono mi nadal pomaga. Pomaga mi jeszcze w tym, że jestem spowiednikiem sióstr zakonnych, wielu zgromadzeń, kilku zgromadzeń, w kilku domach. I ten pobyt w zgromadzeniu braci dał mi bardzo dużo, pewne rozeznania, a drugie, w jaki sposób podchodzić do sióstr zakonnych, które przecież spowiadają się co 2 tygodnie.
0: Tak, czyli rodzaj doświadczenia, które powoduje, że można łatwiej zrozumieć.
1: I ja powiem szczerze, jestem bardzo wdzięczny,

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że mocą, moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, tak, w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam tak takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali. Ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły. I gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. Tak, no więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładu w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła. Nie miałam takich wzorców w najbliższej rodzinie, więc nie miałam się od kogo uczyć tak bezpośrednio. I był taki czas, kiedy ja zaczęłam właśnie nie chodziłam do kościoła z przyjemności. Raczej powiedziałabym, że chodziłam trochę z obowiązku, bo tak właśnie ukształtowała mnie religia, katechizacja, że to jest grzech i nie mogę nie iść. Ale nie było tam takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem, więc trochę tak... I był taki moment, kiedy miałam świadomość, że Bóg jest, bo nigdy nie negowałam Jego istnienia, tak jak też wcześniej powiedziałam, to gdzieś dostałam taką, myślę, że łaskę, ale nie odczuwałam, nie przeżywałam Jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności. Tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jesteś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to, to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Moją 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7. Znaczy, może nie to, że stary, no ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 20 chyba 6 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie, no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejną jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakoś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo, nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam móc się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność taką. Próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była no, bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. nawet, no mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła, przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, że, żeby on był, żeby on się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja tu zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca, bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji i tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy tam były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem
2: rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w kościele, to że zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w Kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo teraz się nie boję jakoś do spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, w znaczeniu pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę właśnie, chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie. Doświadczyłam, że zakopany naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w Kościele, Chrystus jest w Kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki główny cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki, i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relacje z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Panie Boże, prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był z nami, Tobie całeś, gdzie dwóch czy trzech spotyka się w Twoje imię, tam Ty posyłasz swojego ducha. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło w nasze serca i to, żeby wszystko, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie. Prosimy Cię, Panie, o pośli swoich aniołów, aby nas strzegli. Prosimy Cię też, Panie, o Twoje słowa, o to, żebyś Ty miłością nasze serce napełniał, bo wtedy człowiek może głosić Twoją chwałę. I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Czekam się, Święta Boże, Rycielko, naszymi prośbami. Racz mi gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wbawiać. Panno chwalebna, błogosławiona, Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Czerwiński. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Spotkaliśmy się w sytuacji, gdzie było bardzo dużo ludzi w mundurach.
1: Tak.
0: Jesteś harcerzem?
1: Tak.
0: Czy to jest coś ważnego w Twoim życiu?
1: Tak, ja myślę, że to jest taki wybór, który coś tam określa człowieka na całe życie. W pewnym sensie można to nazwać stylem życia. Jeśli ktoś raz w to wejdzie, to pozostaje temu wierny. Jeśli się naprawdę zaangażuje głęboko, to jest to przygoda na całe życie, która jest czymś pięknym, niesamowitym. Po prostu może spotkać Pana Boga w tym przede wszystkim.
0: Czy harcerstwo, pierwszy kontakt z harcerstwem, to był kontakt z harcerstwem, który z Panem Bogiem jest?
1: Nie, pierwszy kontakt z harcerstwem to był 89 rok, 88, coś takiego. I to było trochę takie zasadzie, że w tym samym czasie lądowałem w grupie ministrantów w mojej parafii i koledzy z klasy zaprowadzili mnie do ZUH-u, do ZHP. I w tym harcerstwie nie było za dużo Pana Boga, praktycznie nie było go wcale. To były jeszcze takie czasy, kiedy za bardzo się nie mówiło o Panu Bogu w harcerstwie, ale trafiłem wtedy na dobrego drużynowego w ZUH-ów i te zbiórki były prowadzone w taki sposób, gdzie starano się przekazać jakieś wartości, nauczyć jakichś podstawowych pojęć. No ale zawsze był ten rozdźwięk, że tu z jednej strony się szło na zbiórkę harcerską, tu była jakaś zbiórka ministrancka, czasami to wypadało w tym samym terminie, jakiś wyjazd trzeba było wybierać. Jeszcze wtedy byłem małym dzieciakiem i trudno było mi jakoś samemu podejmować te decyzje, ale no, na pewno był jakiś tam dyskomfort. Potem był taki czas, że się przychodzi z ZUH-ów do harcerzy, to troszeczkę się zmieniają wymagania, wymaga się trochę więcej, dzieci są starsze. No i było tak, że myśmy jedną paczką trzymaliśmy się w jednej drużynie. Przychodząc do harcerzy okazało się, że nie da rady nas umieścić w jednej drużynie, bo nie było osoby, która by podjęła taką funkcję. Zmieszczono nas po różnych jednostkach. My byliśmy na początku w tych ZUH-ach w takiej drużynie męskiej czysto. No i potem już trafiliśmy różnie. Ja trafiłem do koedukacyjnej, jeden kolega do męskiej, jeden też do edukacyjnej i tak byliśmy trochę porzuceni. Po jakimś czasie udało nam się zebrać, no jakoś tam przekonać jakiegoś starszego druha, żeby jednak może coś sprawić, zrobić. No i tak powoli powstała ta pierwsza drużyna, w której byłem już ta drużyna harcerska. I był taki czas, kiedy ja chodziłem, uczestniczyłem w tych zbiórkach, angażowałem się w pracę swojego zastępu. No i pamiętam, było takie zimowisko, gdzie mój kolega, mój zastępowy miał złożyć przyrzeczenie. I to był taki moment, kiedy wchodził Pan Bóg do harcerstwa, bo po raz pierwszy, to było jedno z pierwszych przyrzeczeń w naszym środowisku, gdzie był wybór. Można było albo składać przyrzeczenie z Panem Bogiem, czyli na mój honor z łaską Bożą, albo ta druga opcja to była, zdaje się, na mój honor, wierząc w wielkie ideały i wartości, albo coś w tym stylu. Już pamiętam, to była zawsze jakaś uzgadniana wersja. I pamiętam na taką sytuację, że jednej nocy na zimowisku, kiedy chyba była pierwsza nawet, kiedy się spotkaliśmy w pokoju zupełnie osoby obce dla siebie, spytałem moich kolegów, czy oni się modlą, czy ktoś z nich może chciałby się pomodlić, albo coś. Jakoś to nie spotkało szerokiego oddźwięku. Potem pamiętam, że był jakiś problem z pójściem na mszę niedzielną. No i gdzieś to po tym zimowisku jakoś powoli zaczęło się rozsypywać. Jakoś tak coraz mniej czasu miałem. Stale brałem udział w tych zbiórkach ministranckich. I po jakimś czasie tak się stało, że przestałem uczestniczyć w tych zajęciach.

0: były po jakimś czasie jeszcze próby, ponieważ my dobrze znaliśmy naszą komendantkę szczepu, która się jakby która szefowała całemu środowisku naszemu. Ona zna nas z podwórka, udzielała się dużo, była taką osobą społeczną i zawsze nas próbowała jeszcze zachęcić, żebyśmy kiedyś wrócili. I tak się stało, że ja na czas jakoś liceum wypadłem z tego środowiska harcerskiego, ale Pan Bóg chyba o mnie walczył, bo trafiłem do w liceum, w pewnym momencie trafiłem do takiej klasy, gdzie było środowisko bardzo związane z harcerstwem i było kilku ludzi związanych bardzo mocno z taką, można powiedzieć, chyba kultową drużyną w Warszawie, 1002 ZH Roską Dębę. Jeszcze wtedy, zdaje się, drużyną był Bartek Mleczko, który obecnie jest naszym namiestnikiem harcerzy w Zawisze. I słysząc te historie o prawdziwych przygodach przeżywanych z Panem Bogiem, o takim realnym doświadczeniu tego Pana Boga w harcerstwie. I ja pamiętam, byłem taki mocno zdezorientowany wtedy też światopoglądowo, bo ja zmieniałem klasę, zmieniałem profil w pewnym momencie i w poprzedniej klasie miałem takie środowisko bardzo mocno ateistyczne, gdzie tak podkreślano, że w zasadzie to moje życie to moja sprawa. I ja, widać, byłem taki zupełnie zorientowany. Tu z jednej strony chodziłem do zbiórki ministranckiej, uczestniczyłem co niedzielę we mszy, a z drugiej tak to się jakoś nie przekładało na jakieś tam konkretne postawy życiowe i wybory. I to była taka jakaś niesamowita łaska Pana Boga, że znalazła się taka klasa w liceum, gdzie na 33 osoby na lekcje religii chodziło 32. To był obciach, jak pójść na lekcje religii. Mieliśmy bardzo świetnych duszpasterzy, księży Marianów. I podczas jakichś tych między innymi rekolekcji, które tam były organizowane, powoli jakoś zaczęło we mnie dojrzewać to, że jednak może by do tego harcerstwa wrócić. I kiedy zrobiłem maturę, w pewnym czasie jeszcze znalazłem się w kilku wspólnotach w kościele, między innymi w ruchu rodzin nazaretańskich. I okazało się, że do tego ruchu przyszła czy jakoś po tym ruchu rozeszła się wiadomość, że będzie organizowana Zawisza w Warszawie. No i mój kolega, taki dobry przyjaciel z grupki, mówi: słuchaj, to będzie organizowane, to powiedz harcerze, może byś wstąpił. Miałem taki jakiś czas, że się wahałem, no nie byłem pewien, czy w tym wieku wracać, bo to już po maturze, studia, jakieś tam poważne obowiązki. I pamiętam, pojechałem na taki wyjazd, na pielgrzymkę, coroczną pielgrzymkę wędrowników na Święty Krzyż. Takie doświadczenie jednego dnia, kiedy się przeszło jakąś tam odległość, w nogach się poczuło ciężar plecaka, potem się coś zjadło ugotowanego na ognisku samemu i potem przeżyło się taki wieczór przy ognisku ze śpiewaniem piosenek, z taką twórczą radością i z modlitwą, z mszą świętą w czasie tej drogi. I to było tak jak... To tak jak w pewnym momencie człowiek odkrywa, że całe życie kochał się w pewnej dziewczynie, tylko jej nie zauważał. I po prostu ja wiedziałem, czego mi brakowało przez te lata liceum. To było to.
1: Tehillim kuf mun. Halleluja. Hallelu el bekodisho. Halleluhu birkiya uzo. Halleluhu bigvurotav. Halleluhu kerov gudlo. הללוהו בתקע השופר, הללוהו בנבל וכינור, הללוהו בתוף ומחול, הללוהו במינים ועוגב, הללוהו בצלצלי שמע, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
0: No i już wiedziałem, że jakby nie będzie od tego odwrotu i co by się nie działo, to ja będę o to harcerstwo walczył. No i wchodziłem coraz głębiej po prostu. Po jakimś czasie wyszła mi taka refleksja śmieszna, bo kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Pan Bóg zawsze walczy o nas z takimi świętymi, jakimi my nie chcielibyśmy zostać. I rzeczywiście sobie przyjąłem kiedyś taki obóz, czy to siemowisko było, jeszcze w ZHP, kiedy tak się naśmiewaliśmy z Zawiszy, że to nie do końca harcerstwo, bo to w sumie to co oni bardziej pobożni są, chyba mało jakichś typowo harcerskich rzeczy robią. W sumie nikt ich nie za bardzo widział, bo to bardzo mała organizacja była. No i jeszcze taki but nie powiedziałem, że no, to jest ostatnie harcerstwo, do którego bym wstąpił. A dzisiaj jestem świadkiem tego, że nie ma lepszej organizacji. I to potwierdza wielu moich kolegów, którzy byli w ZHR-ze, tych, którzy też także byli w ZHP. I to jest świadectwo potwierdzone przez wielu ludzi, że nie ma lepszej organizacji, która w bardziej komplementarny sposób wychowuje młodego człowieka do dojrzałości, do podjęcia dorosłych zobowiązań.
2: Jak w tej całej historii Pan Bóg jest? Czy w domu miałeś przekaz wiary?
0: Nie, ja miałem taką rodzinę, że to trochę było tak, że moja mama na początku nas oczywiście prowadziła do kościoła, uczyła podstawowych praw wiary, prowadziła na katechezę, lekcje religii zawsze to dbała. Mój brat także był ministrantem przez pewien czas. Ale moja mama chyba w właściwym momencie wiedziała, kiedy należy dać wolną rękę, kiedy należy za bardzo naciskać i przymuszać. Pamiętam, że ja nigdy nie miałem takiego buntu, żebym nie chciał chodzić do kościoła. No, to było coś naturalnego, żeby iść do kościoła w niedzielę. Ale natomiast to moja wiara była taką... ja często żałowałem, że na przykład moi rodzice jakoś nie są głębiej zaangażowani w kościół, że nie mogę z nimi na wiele tematów porozmawiać. Ale zawsze Pan Bóg jakoś tak sprawił, że były osoby wokół mnie starsze, z którymi na takie tematy mogłem porozmawiać. Ktoś do mnie zawsze powiedział, słuchaj, tu jest jakaś pielgrzymka, może byś pojechał, tu jest jakiś wyjazd, spotkanie, grupa. Zawsze ci ludzie byli. Więc Pan Bóg się mną opiekował w ten sposób, że dawał ludzi, którzy prowadzili.

0: w pewnym momencie trafiłeś na sztuki walki.
1: Tak, tak. To było tak, że jak każdy młody chłopak, oglądałem, to był jeszcze taki czas, kiedy były bardzo modne filmy, jeszcze z Bruce'em Lee, trochę z Jackie Chanem. No i na podwórku każdy się przechwalał, co tam robił. No i ja i kilku moich kolegów bardzo jakoś pragnęliśmy w te sztuki walki wejść. Tylko nie za bardzo była okazja, bo a tutaj, gdy się zaczynały jakieś treningi, to się sprawa rozwiązała po kilku miesiącach. Tutaj jakoś nie zawsze były pieniądze. No i tak się stało, że na początku liceum okazało się, że na AWS-ie na Bielanach jest taki klub, gdzie się trenuje sztuki walki różnego rodzaju. No i tak powoli zaczęliśmy się przypatrywać temu tematowi. I to była jeszcze taka niesamowita rzecz kiedyś, znaczy niesamowita, no to dla młodego chłopaka niesamowita, kiedy zobaczyliśmy kiedyś na podwórku, jak jeden chłopak obronił się przed 5-6 innymi, no i tak widać było, że nie da sobie w kaszę dmuchać, a wcale nie był taki postawny, taki chudzielec, wydawałoby

pierwszej zobaczyłem trening. Przed nami zaszli ćwiczyli zapaśnicy na macie. I oni mieli taki normalny trening sportowy, jakaś rozgrzewka, pompki, brzuszki. Potem jakieś ćwiczenia w parach, jakieś rzuty, pady. No, ale to tak bardzo sportowo było. Natomiast kiedy zobaczyłem moich kolegów ubranych w kimona, to już widać było, że tutaj coś się dzieje innego. I na pierwsze zajęcie przyszedłem ubrany w dres. Wszyscy, prawie wszyscy byli w kimonach. Kilka osób poza mną, tych, którzy przyszli pierwszy raz, było w dresach. I w chwilę przed rozpoczęciem zajęć wszyscy siadają w szeregu w takiej pozycji zazen, że palce stóp podkurczone. Patrzą w ścianę przed siebie. Jedna z osób wybiega gdzieś z tyłu i z takim jakimś kawałkiem szmatki na dwóch kijkach i wiesza to na środku ściany w sali. Potem dowiedziałem się, że to coś się nazywa shomen i na tym są wypisane 3 japońskie ideogramy aikido. No i zajęcia się rozpoczynają w ten sposób, że wchodził sensei, siadał na środku i zajęcia się rozpoczynały od klaśnięcia, pokłonów w kierunku tego shomena i wszyscy kłaniali się w jednym kierunku, potem mistrz się odwracał, kłaniał się nam, sobie nawzajem. I była jakaś tam chwila medytacji, taka medytacja na ciszy. On to nazywa, że to jest chwila ciszy skupienia, żeby to się skupić na tym, co będziemy robili.

No i oczywiście po tej chwili ciszy potem zaczynały się normalne zajęcia. Jakieś na początku objaśnienie, krótki pokaz danej techniki. Mistrz tłumaczył, o co chodzi. Prawda? Było wiadomo, kto tam ma jakieś większe doświadczenie, to radzono się dobierać w pary, żeby był osoba bardziej doświadczona i mniej. To się tak nazywa Aikido Uke i Tori. Tori to jest ten, który uczy, a Uke to jest uczeń. I pierwsze, co to też jakoś mnie wyskoczyło, to to, że Aikido jest taką sztuką walki, gdzie czuć realny ból. O tyle, o ile w karate czy w jakimś kickboxingu są różnego rodzaju ochraniacze, te ciosy nie zawsze są wprowadzane z pełnią siły, jest jakiś dystans, to tutaj jest to w miarę realna sytuacja, gdzie rzuty się wykonuje z pełną szybkością, chwyty są wykonywane dokładnie tak, jak powinny być wykonane na ulicy i nie ma jakiejś litości taryfy ulgowej, że tutaj ćwiczymy. Nie, to ma być tak zrobione, jakbyś to robił w rzeczywistości, ma się nauczyć od ruchów. No oczywiście te pierwsze zajęcia są zawsze bolesne, bo to człowiek nie umie parać, nie wie jeszcze za bardzo jak. Przyszedł taki moment, kiedy ja chodząc na te zajęcia, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ukłonem, bo mi się tak nie za bardzo godziło. Miałem takie słowa z pisma, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz oddawał czci komuś innemu. Mam tutaj jedną ukłon. To jest jakieś oddawanie czci. No i pewnego dnia zajęcia były 4 razy w tygodniu, były zdaje się poniedziałek, środa, piątek, to były zajęcia popołudniowe, 18-19, 1,5 godziny trwały. I były zajęcia w soboty dla chętnych. Soboty to były takie zajęcia o trochę luźniejszej formie, ponieważ nie uczono już takiego tradycyjnego aikido, tylko uczono aido, czyli zajęć z bronią, czy w zasadzie z imitacją broni, z kijem, z jo, i z bokenem, czyli imitacją miecza. No i ponieważ tutaj w te soboty nie było podziału na grupę zaawansowaną, mniej zaawansowaną, to taka luźniejsza atmosfera, to na początku podpytałem kogoś z tych, którzy chodzą dłużej, słuchaj, o co chodzi z tym kłanianiem się. No wiesz, no taka forma, nie, no to tak jak, nie wiem, do meczetu wchodzisz i zajmujesz buty, nie, no to tutaj wchodzisz na salę, klękasz i oddajesz pokłon. Co dziwne, potem jeszcze to wiele osób miało takie odruchy, że nawet jak wchodziło na tą salę, niekoniecznie był ten szomen, to się kłaniało, taki jakiś odruch był mimo wszystko bezwarunkowy, wydawałoby się. No i to było bardzo przestrzegane, inni nawzajem pilnowali drugich, żeby tego przestrzegać. No i mi tak na jakiś czas to tłumaczy nie wystarczyło, no ale potem zacząłem sprawę drążyć dalej.

Często były jakieś tam spotkania nieoficjalne po zajęciach i w końcu podpytałem tego naszego prowadzącego zajęcia, o co to chodzi z tym pojawianiem się. Mówi, no słuchaj, bo to jest taka legenda, że wszyscy ci założyciele Aikido, ci wielcy mistrzowie z Morihei Ueshibą na czele, to oni jakby stoją przed nami w takiej, on to powiedział, jakiejś tam przestrzeni czasu, jakby im się kłaniamy za ich wkład, wysiłek, prawda, że oni byli pionierami i jakoś nas wyprzedzali w tym, no to my teraz możemy w miarę bezpiecznie ćwiczyć, bo oni już jakby te najtrudniejsze rzeczy przeszli i wiemy, jak bezpiecznie te techniki wykonywać. Jakieś to takie tłumaczenie było średnie dla mnie, no ale no, zaakceptowałem i chciałem chodzić dalej, no to trzeba było to zaakceptować i ćwiczyć dalej. Ciekawą rzeczą jest to, że w Aikido zakłada się to, że nie ma bloku. Nie ma czegoś takiego, że się blokuje cios. Także zejść z linii ciosu. Po to, żeby zejść z linii ciosu, należy ćwiczyć dwie rzeczy. Należy ćwiczyć szybkość i należy ćwiczyć tak zwany timing. To jest odpowiednie umiejscowienie się w czasie i przestrzeni. To jest trochę coś więcej niż refleks, bo jest to jakaś niesamowita zdolność do jakby nawet czasami wyprzedzania twojego ataku. Parę razy zdarzyło mi się ćwiczyć. Były jakieś takie seminaria, przyjeżdżały osoby z wyższymi stopniami, bo nasz mistrz miał tylko pierwszego dana, potem drugiego, ale często przyjeżdżały osoby z trzecim, z piątym danem. Parę razy mi się zdarzyło jakąś tam jedną czy dwie techniki wykonywać z nimi. To szybkość była po prostu porażająca ich. Ja miałem symulować jakiś atak i naprawdę starałem się to robić szybko i zdążyłem tylko podnieść rękę i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, już leżałem. Pamiętam też były takie zajęcia, kiedy ćwiczy z kijem, atak z kijem, z Joe. I wyprowadza się tak zwane tsuki, czyli pchnięcie na brzuch. I naprawdę, jak ktoś ma trochę siły, to jest jeden krok, zrobienie tego to jest moment, wydawałoby się. Nie uwierzyłbym, że ktoś jest w stanie uniknąć takiego ciosu, nie cofając się do tyłu. No i zobaczyłem na własne oczy, że ci ludzie są w stanie to robić, że są niesamowicie szybcy. No i potem, żeby to wyrobić, to jak już nam pokazano, o co w tym chodzi, to mówili, że no, jest do tego pewna droga. Mianowicie trzeba się nauczyć pewnego rytmu, a żeby się nauczyć rytmu, to trzeba się nauczyć oddychać. Bo to jest jedno z drugim powiązane.

potem na początku zajęć, już potem po tej pierwszej części, tej medytacji krótkiej, była taka część, która się nazywała właśnie ćwiczeniem, wyrabieniem tego timingu, czyli ćwiczeniem oddechu też między innymi. To polegało na tym, że się stawało w takiej pozycji jak normalnie podczas ćwiczeń i wykonywało się ruchy rękami sprzed klatki piersiowej, przed siebie, jednocześnie cofając biodra i wypychając ręce. I wypadając jakieś określone głoski na wdech i wydech. No i cała grupa to robiła przez kilkanaście może minut, tak żeby to ćwiczyć. Potem kolejną rzeczą, którą do tego trzeba było zrobić, to były tak zwane tai sabaki, czyli ruchy ciała w różną stronę, tak żeby nauczyć się we właściwy sposób reagować. W każdą stronę są odpowiednie zejścia. No i to były takie pierwsze stopnie tego wtajemniczenia, co się robi. Kiedyś poszedłem na takie zajęcia właśnie w sobotę z przyrządami. Usiedliśmy chwilę na tej medytacji i się do nas odwrócił i powiedział, że dzisiaj będziemy medytować. No dobrze, będziemy medytować. Usiedliśmy. I już mówi, że cała sprawa polega na tym, żeby przyjąć wygodną pozycję, tak żeby się nie męczyć. Nie przejmować się tym, że będą trochę cierpieć nogi. No i żeby podczas tego albo skupić się na niczym, starać się sobie wyobrazić nic, albo znaleźć jakąś jedną konkretną rzecz i na niej się skupić. Jakoś tam sobie powtarzać. No i tak sobie siedzieliśmy przez kilkanaście minut, może nawet kilkadziesiąt. Mistrz miał zegarek i to mierzył. No i niesamowite było to, jak po takim dłuższym siedzeniu człowiek próbuje wstać. Krew nie dopływa do nóg, do końcówek palców. Się po prostu nie czuje nóg. Jak się wyprostuje, to się ich nie czuje. Pierwsze kroki są takie, jakby człowiek się uczył chodzić jak dziecko z powrotem. No, było to jakieś dziwne przeżycie. Potem za jakiś czas nauczono nas, że w tej pozycji można wykonywać wszystkie techniki ręczne. W zasadzie Aikido to są same techniki ręczne. Natomiast siedzenie w takiej pozycji, ćwiczenie umożliwia to, że na pewno będziemy uczyć się tego właściwego schodzenia, a nie uciekania. Prawda? Że człowiek, jak go atakują, to pierwszy odruch ma cofnąć się do tyłu. No to nie jest błąd. Trzeba się albo schodzić z linii ciosu w bok, albo wychodzić naprzeciw, jak to mówiono, z pogardą dla śmierci. I były takie ćwiczenia. Potem na zajęciach też z przyrządami, z bokenem, uczono nas wyprowadzenia ciosów. Za pomocą tego bokena siedząc właśnie w takiej pozycji w zazen. Te ciosy wyprowadzono z nad głowy, a i ćwiczono najpierw układając jedną rękę w odpowiedni sposób, ileś tam tych cięć wyprowadzono, potem drugą, potem obie ręce. A to miało wyrabiać też ręce jakby do odpowiedniego chwytu, trzymania i tak dalej.

taką też wydawałoby się normalną praktyką jest to, że w pewnym momencie dochodzi do jakiejś tam realnej, pozorowanej walki. Trochę tak dziwnie brzmi, realna, pozorowana walka, ale chodzi o to, że są takie ćwiczenia, w których wchodzi jedna osoba na środek i to się nazywa randori. Mistrz wybiera 4 lub 5 atakujących w zależności od poziomu zaawansowania osoby, która wychodzi na środek. I oczywiście te pozycje, to randori musi odbywać albo na stojąco, albo na siedząco w zazen. Cała gra polega na tym, że ta osoba, która jest na środku, przegrywa w momencie, kiedy przeciwnik albo wejdzie jej za plecy, albo wykona jakiś skuteczny rzut nią na ziemię. Parę razy też miałem przyjemność być osobą, która jest w środku i która jest atakowana. No i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo takie wyczerpujące, męczące ćwiczenie i nie da się go w sobie, nie da się go dobrze wykonać bez wzbudzenia agresji. Naprawdę trzeba sobie wzbudzić agresję, bo trzeba cios robić szybko i się nie zastanawiać nad tym, czy dobrze uderzysz, czy nie. Ważne, aby skutecznie odepchnąć przeciwnika. Nic się poza tym nie liczy. No i to też była taka jakaś tam zagwozdka, prawda? Lubię pokojowa sztuka walki. Taką też rzeczą, która mnie zdziwiła, wracając do tego, co powiedziałem, to co nas zafascynowało, że widzieliśmy takiego chudzielca, który sobie poradził z 5 czy 6 przeciwnikami. Potem widziałem jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. Widziałem dziewczynę, która waży 40 kilo, może 35 nawet. Niziutka, drobniutka. Widziałem, jak rzuca mężczyznę, który waży 130 kilo. Fizycznie jest to rzeczy, byłoby się niemożliwe. Dobrze wykonana technika, dobre tempo. Są takie efekty. Nie ma siły, żeby tego nie zrobić. Im dalej jakby się w to wchodzi, tym więcej się dowiaduje o całej otoczce. Całe ćwiczenie, jakby same ćwiczenia, to wszystko, można powiedzieć, że są tego jakieś tam pozytywy. Człowiek ogólnie jest bardzo dobrze rozwinięty. Ja przy końcu roku, kiedy był sprawdzian z WF-u, ja byłem jedną z najpierw rozciągniętych osób w klasie, chociaż wcale nie miałem do tego predyspozycji. No, ja z łatwością kładłem swoje ręce przed stopami na ziemi i miałem nogi proste w kolanach. Tylko wykonywałem dowolne ćwiczenia. Nawet byłem w stanie zrobić dosyć dobrze szpagat. Chociaż powinno się to ćwiczyć od dziecka. Więc efekty są. To są, wydawałoby się, zdumiewające. Niesamowite jest też rośnie odporność na ból. Jakieś ćwiczenie, które na początku wydałoby się sprawiać ci ból, bo po jakimś czasie nie ma żadnych problemów z tym takim sposobem odparnienia, bo wszystkie ciosy, ćwiczenia, dźwignie w aikido opierają się na tym, żeby doprowadzić do bólu takiego, który znieruchomi, sparaliżuje przeciwnika. Dobre założenie dźwigni powinno właśnie się kończyć tym, że przeciwnik pada na ziemię. Po to, aby się odpornić na taki ból, to robi się pompki na nadgarstkach. Zamiast trzymania rąk prostopadle do powierzchni ziemi, to się obraca je odwrotnie wewnętrzną stroną, tak żeby nadgarstki same się dociskały. I tak się robi pompki. Jeśli to jakby cię znudzi, albo okaże się, że już nie czujesz żadnego bólu z tej przyczyny, to odwracasz się jeszcze w drugą stronę, tak żeby ten nacisk zwiększyć dodatkowo.

No i są to rzeczy takie, które wydawałoby się jakieś tam przynoszą pozytywy. Ale jak człowiek zaczął bardziej w tym być, czytać na ten temat, no to na przykład zaczął się dowiadywać, co się dzieje na takim poziomie mistrzowskim. Bo w Aikido jest 6 stopni uczniowskich, od 6 do 1 Q. Przy czym od 2 Q wolno nosić hakame, takie czarne spodnie zakładane na kimono. I no jest to już osoba, która ma 2 Q, to już ma naprawdę duże umiejętności. Sporo potrafi, praktycznie mogłaby sama prowadzić trening. Bardzo często bywało, że jak nie było któregoś z mistrzów, bo było dwóch mistrzów, którzy prowadzili na zmianę, to osoba, która miała 2 Q, prowadziła część treningu albo całość. Bardzo dużo właśnie rzeczy można było się dowiedzieć nieoficjalnie, chodząc na jakieś tam różne spotkania, zostając na przykład po treningu w pubie. I na przykład można było się dowiedzieć takich rzeczy, że tam powyżej któregoś Q, no to już nie wystarczy ćwiczenie czy nie w dojo, nie wystarczy jakieś rozwijanie się ogólne, tylko na przykład trzeba się zainteresować jakąś poezją, filozofią, takimi rzeczami, bo w ten sposób można dostać tam któregoś dana. Potem przyszedł taki czas, kiedy człowiek zaczął więcej się tym interesować jeszcze i zaczął czytać o tych wielkich mistrzach. Ja należałem do czegoś, co dzisiaj jest, zdaje się, Polską Unią Aikido. Już jakiś czas nie siedzę w tym środowisku, więc być może nie mam dokładnych informacji o tym, jak to wygląda. Ale na wczesny czas tak to się nazywało. I było dwóch mistrzów na Europę. André Coniart i Giampiero Saveniago. Takim słynnym przykładem, który bardzo często powtarzano. W tej chwili nie powiem dokładnie, który z nich, ale jeden z nich, zdaje się, że Coniart urządzał trening na pustyni co roku na Saharze. I był tam taki moment, kiedy jeden z ćwiczących złapał mistrza za rękę, trzymał go, mistrz się w ogóle nie poruszał, ten człowiek nawet zaczął dostawać spazmów i upadł. Potem była rozmowa z tym człowiekiem i on mówił, że czuł, jakby się pod nim rozrywała ziemia. Jakieś przeżycia takie, że coś go wchłaniało, jakaś przestrzeń, coś się rozpadało, w ogóle nie mógł znaleźć pewnego gruntu, musiał upaść. Ten człowiek go tylko trzymał za rękę. No i to nie mistrz go trzymał, tylko on chwycił mistrza.

0: opowieści było więcej różnego rodzaju. Między innymi chodziły takie opowieści o Morihei Ueshibie, kiedy on siedział w swoim dojo. W pewnym momencie mówił do swoich uczniów: wstaniecie, otwórz drzwi, bo idzie człowiek, który chce mnie zabić. Czyli przewidywał pewne rzeczy. Wiedział, co się dzieje. Była też taka historia, legenda opowiadana o nim, że miał się zmierzyć z pewnym wielkim przeciwnikiem, wielkim wojownikiem i pokonał go samą siłą swojego krzyku. Takim krzykiem, który często jest używany w sztukach walki, jest kiai. Taki krzyk, który ma pobudzić twoją energię, skierować ją na zewnątrz. Tą siłę wewnętrzną kij ma ukierunkować w jakiś konkretny sposób. No i rzekomo takim krzykiem ten człowiek przeraził Ueshiba, przeraził swojego przeciwnika i tamten uciekł, przeraził się. To były takie jakieś historie, które no na początku robiły właśnie też wrażenie jak na każdym chłopcu, że kurczę, co to za wielce jacyś mistrzowie, wojownicy, no niesamowita sprawa. Potem jakoś tam człowiek zaczął myśleć, kurczę, no jak to się działo? Facet siedzi i widzi przyszłość, nie? Widzi, że ktoś go za chwilę zaatakuje. Potem usłyszałem, co się konkretnie przynosi na trening. Że ci wielcy mistrzowie, tak naprawdę ten timing, pewien poziom timingu polega na tym, że on wie dokładnie, jak ty za chwilę zaatakujesz. On po prostu to wie. I nie ma sposobu, żebyś ty zaatakował w jakikolwiek sposób taki, który on nie będzie wiedział. Nikt mi nie był dokładnie w stanie wytłumaczyć, na jakim zasadzie to polega. No ale to chodziło o wyrobienie jakiegoś szóstego zmysłu, że on po prostu to czuł. Była taka historia opowiadana, że kiedyś, ponieważ w Aikido przez szacunek zawsze się ćwiczy z imitacjami, z bokenem, z mieczem, który jest drewniany, więc nawet jak ktoś kogoś uderzy, najwyżej sobie nabije guza. Kiedyś staje się też, że to było Ueshibie, kazał przynieść katanę, czyli prawdziwy japoński miecz na trening. Wziął najpierw jednego ucznia i kazał mu wyprowadzić, ustawił go z tyłu, kazał mu wyprowadzić 10 ciosów tą kataną na niego. I on wszystkie 10 razy szedł. No więc posunął się dalej. Wziął 4 ludzi z katanami, stanęli każdy pod kątem 90 stopni do niego, no i wyprowadzali ciosy na zmianę, nawzajem, też 10 razy. Schodził, za każdym razem. A potem to jakoś mutowało, zawiązywali oczy, no, jakieś różnego rodzaju pokazy. No po prostu facet był nieomylny. Niemożliwa rzecz.
1: Kiedy to wszystko, czego się dowiadujesz, zaczyna wzbudzać w tobie niepokój?
0: To było tak, że w pewnym momencie trafiłem na taką stronę, ponieważ na jakiś tam stopień, na podchodzenie do egzaminu trzeba znać dużo nazw japońskich, bo nazwy są mówione po japońsku, trzeba znać technikę. No to koledzy znaleźli tam strony i podawali jeden drugiemu: słuchaj, wejdź na stronę, wydrukujesz sobie nazwy, będziesz wiedział, o co chodzi, nauczysz się na pamięć. No oczywiście jak się wpisze w wyszukiwarkę Google Aikido, wyskoczy dużo różnych linków i wyskoczył mi jakiś linek do strony chrześcijańskiej: Aikido, sprawka ciemnych mocy. I od tego się zaczęło.

na początku bardzo krytycznie do tego podszedłem. No bo jakoś to nie za bardzo, jakiś taki był we mnie bunt, no kurczę, no co, ja to ćwiczę, wiem co to jest i jakieś ciemne moce. No i potem właśnie dowiedziałem się, że USB prawdopodobnie było pętane i stąd działy się takie rzeczy z nim, jakie się działy. Stąd miał te jakieś ponadludzkie możliwości. I co ciekawe, przez ten chodziłem za rok, może półtora, rok wcześniej był takim rokiem, kiedy byłem blisko tego środowiska, była jakaś fascynacja tam, ale nie uczyszczałem regularnie. Przez ten rok zawsze była jakaś tam walka o pieniądze. Moje rodzice nigdy z tym pieniędzmi nie przelewało. Na koniec miesiąca, na miesiąc zawsze na to aikido było, chodziłem, bo bardzo pragnąłem poznać to, naprawdę. I potem jakoś ta sprawa się zaczęła rozmywać. Zauważyłem, że szedłem głębiej we wspólnotę, w której byłem i zobaczyłem, że to mi zaczyna przeszkadzać, bo mam te treningi 3 razy w tygodniu, do tego ten 4 raz w sobotę. Tutaj jest wspólnota, po to, by chodzić na mszę świętą. To mi zaczęło kolidować. I pamiętam też reakcję moich kolegów, zresztą większość z nich była niewierząca, którzy no właśnie tak, na mszę chodzisz, jakiś dziwny jesteś. O co ci chodzi? W aikido jest bardzo mocno podkreślona wiara w doskonałość człowieka, w możliwość samodoskonalenia. Nie ma jakby rzeczy niemożliwych. Tylko pytanie, ile godzin poświęcisz na macie, ile potu i bólu jesteś w stanie z siebie dać. I ci ludzie naprawdę siedzą i poświęcają tam całe życie. Zresztą, ba, nawet w momencie, kiedy ja tam chodziłem, to ja widziałem, że ja nie mam innych kolegów niż kolegów z maty. Poza jakimi kolegami oczywiście w szkole. Ale tak na zewnątrz nie miałem innych kolegów niż kolegów z maty, z którymi ćwiczyłem. Każda jakby jakaś sytuacja, to było spotkanie, rozmowie na temat aikido, na temat ciosów, chwytów. I z drugiej strony była też tak, że jak się chodziło po tym, po tych treningach, chodziło się do pubu, to zawsze była rozmowa, właśnie schodziła na takie tematy filozoficzne, jakieś tam esoteryczne, czasami nawet były rozmowy. No i jakby ja widziałem, że tam się gdzieś kłóci, powoli jakaś narastała ta świadomość. Ja myślę, że to była jakaś ręka Pana Boga, że mnie z tego wyciągnął. Jakoś nagle zupełnie bez oporów. Skończyły się pieniądze, skończyły się możliwości. Pomimo, że gdzieś tam zawsze mnie zapraszano, bo spotkaliśmy się na tym podwórku. Chodź, wpadnij, zobacz jak będzie. Zwykle treningi były płatne. Proponowano mi to, jak na jakiś czas wpadniesz, to możesz wpaść za darmo, nie ma problemu, jakbyś chciał. Ja raz czy dwa razy wpadłem. I zobaczyłem, że kurczę, to już wcale mnie nie kręci. To absolutnie nie jest to, o co mi chodzi w życiu. No i w pewnym momencie stało się tak, że złożyłem, uprałem kimono, złożyłem je, leży zawinięte na dnie szafy, tam do dzisiaj.

0: gdybyś tak miał podsumować, bo no, czym innym to jest, co się czyta i tak dalej, ale z twojego doświadczenia, dlaczego nie należy wchodzić w aikido?
1: Dlatego, że jest to jakieś otwarcie się na zupełnie inną filozofię, na coś, co jest u samych swoich źródeł założenia głęboko sprzeczne z chrześcijaństwem. Tego się nie widzi na treningach, ale im dalej, przez rok jakby, człowiek się może tylko o to otrzeć, może czasem nawet nie zauważyć. Ale koledzy, którzy wchodzi w to 2-3 lata, widzę, że mają zupełnie inne podejście, samodoskonalenie, ja jestem swoim panem. Nie ma mowy jakiejkolwiek porozumienia na temat wiary w Boga, jakichś takich pojęć, człowiek, osoba ludzka.
0: Czyli jest to wchodzenie w pewną fascynującą rzeczywistość, która ma wiele stopni, po których można cały czas jakby iść do góry i która buduje postawę wobec rzeczywistości, która jest po prostu sprzeczna z chrześcijaństwem.
1: Tak, gdzieś na końcu głęboko ona jest sprzeczna, tego się nie widzi. Naprawdę trzeba właśnie... Na macie się nigdy do tego nie usłyszy. No, dopiero na jakichś tam spotkaniach dookoła.
0: Mhm. Powiedz... bo jesteś w harcerstwie, które z Panem Bogiem jest wokół, jest jakby nastawione na relację z Panem Bogiem. Jesteś we wspólnocie, czy tutaj byłeś we wspólnocie?
1: Czy jestem nadal.
0: Jaka to wspólnota jest?
1: W tej chwili jest to droga nauka katechumenalna.
0: Czym jest doświadczenie Boga w twoim życiu? Co to jest w ogóle dla ciebie?
1: Jest to pewność, że nigdy nie jestem sam.
0: Skąd czerpiesz tę pewność?
1: Z doświadczenia mojego życia. Nieraz byłem w takich sytuacjach, że wydawałoby się, że nie ma wyjścia, a Pan Bóg je znajdował.
0: Jedna taka sytuacja.
1: No chociażby to, że się dostaje telefon do osoby na drugim końcu Europy, imię, nazwisko. Rozmawia się jeden raz przez telefon, człowiek się znajduje na drugim końcu świata. Ktoś ci mówi, że słuchaj, pojedziesz i znajdziesz tego człowieka, jest to niemożliwe. A jedziesz i jest tak, nie? Bo jedziesz i masz zrobić kurs instruktorski. I nie robisz tego dla siebie, tylko dla innych, po to, żeby potem móc dobrze wychować dzieciaki. To się dzieje. To jest niesamowita przygoda. I takich rzeczy jest wiele. Chociażby też taka rzecz, że idzie się przez jakieś tam miasteczko, gdzie ma się zanocować i wszyscy ci zamykają drzwi, wszyscy po kolei. W pewnym momencie trafiasz na miejsce, które jest jakby idealnie przygotowane. Jest na jakimś odludziu, za tym miasteczkiem jest gospodarstwo, gdzie jest stodoła. To było w zachodniej Europie. I ludzie normalnie się przyjmują, otwierają drzwi, okazuje się, że są wierzący i dają ci nocleg na sianie. Nie? Coś, co wydawałoby się niemożliwe.
0: Czyli czujesz opiekę?
1: Tak, co by się nie działo, ja wiem, że Pan Bóg jest ze mną i jakby strasznie nie było, to wiem, że jestem zamysł Pana Boga i mnie z tego wyprowadzi.

0: Jakiego Boga poznałeś w swojej historii?
1: Boga, który jest miłującym Ojcem, który jest dawcą dobra, którą bezpośrednio na mnie zależy i chce mego zbawienia.
0: A jaka jest rzecz, za co Panu Bogu najbardziej wdzięczny jesteś?
1: Za nawrócenie. Bez nawrócenia nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mnie w harcerstwie, nie byłoby wielu rzeczy, które przeżyłem. Za nawrócenie i za wspaniałą klasę, jaką miałem w liceum. To było takie doświadczenie, które było ważące na moim życiu.
0: Jak to nawrócenie nastąpiło?
1: To było tak, że to było wieloetapowo. Znaczy najpierw przez to, że miałem klasę i po prostu obciachem było nie pójść na religię. To była niesamowita sprawa. Potem było to, że byli właśnie koledzy, którzy pokazywali harcerstwo katolickie z przygodą. Coś, co jest dla mężczyzny bardzo ważne. Księża, którzy zapewniali dobrą formację. I był taki moment, to były, zdaje się, takie zmodyfikowane reo, rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, już dla młodzieży. I to było nie w formie sesyjnej, że przychodzi się przez kilka tygodni, tylko to było w ciągu 3 dni. Oczywiście to nie były pełne katechezy, takie jakie są głoszone dla dorosłych. No, były pewne te teksty przystosowane do odpowiedniego wieku. I było taki moment, gdzie się wybiera Pana Jezusa jako Pana swojego życia. No i rzeczywiście był taki moment, kiedy pisało się na kartach. Chodziło o to, żeby podpisać Panu Bogu list na swoje życie in blanco. Ja w tym momencie, kiedy to robiłem, byłem takim bardzo ułożonym. Wiedziałem konkretnie swoją przyszłość. Ja wiedziałem, jak chcę zrobić studia, jaką chcę mieć żonę, co chcę w życiu robić. Wszystko miałem zaplanowane. Poszedłem, podpisałem ten list in blanco, wróciłem do koszyczka i się wszystko zmieniło. Cała historia, która była, się po prostu zmieniła i wydawałoby się, że zmienia się koszmarnie, a ona się zmieniała bardzo pozytywnie. I to było jeszcze w tej sytuacji, zanim zmieniłem klasę, zanim poznałem wspólnotę. To było jakby to, ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Powiedziałem Panu Bogu tak.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Intencje tych wszystkich, którzy nie mają dobrego przykładu w domu, aby zawsze znalazły się osoby, które pociągną ich do Pana Boga, które ich poprowadzą do Niego.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
2: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Czerwiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Do usłyszenia.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty nas czasami stawiasz w sytuacjach, w których mamy pewność, że swoją siłą niczego nie dokonamy. Panie, dzięki Ci za to. Dzięki Ci za to, że Ty przychodzisz, nie zostawiasz, że jesteś wierny. Boże Ojcze, chcemy Cię chwalić, Synu Boży. Chcemy Ci dziękować, Duchu Święty. Prosimy Cię, daj nam swoją miłość, łaskę. Pozwól sercom, Panie, napełnionym Twoją miłością mówić prawdę o Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witamy Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Darek Kuciewicz. Witaj.
2: Witam, dzień dobry.
1: Poważnie traktujesz Pana Boga od kiedy?
2: Ale myślę, że trudno byłoby mi chyba podać jakąś taką konkretną datę i dzień czy moment, ale to na pewno zaczęło się od gdzieś około 2006 roku.
1: Co się wtedy stało?
2: Znaczy, to, co się stało wtedy, to była już konsekwencja tego takiej potrzeby i pragnienia, które już było wcześniej w moim życiu. To znaczy, no, odnalezienia duchowej pewności. Czegoś takiego, co spoiłoby w końcu porozrzucane strzępy i fragmenty mojego życia w jakąś całość. Nie potrafiłem jeszcze chyba nazwać tego tak dokładnie, czym miałoby to być, jak miałoby to wyglądać. Ale to już wtedy, przed tym 2006 rokiem, miały miejsca poszukiwania mojej i mojej dziewczyny ówczesnej, wtedy obecnie żony. No i skłanialiśmy się ku różnym drogom, kierunkom związanym ze wschodem. I w 2006 roku moja żona odkryła, że będzie miało miejsce takie zdarzenie w Poznaniu, które się nazywa Meditatio. I to było spotkanie z ojcem Lawrencem Freemanem, benedyktynem z Londynu. No, ponieważ właśnie medytacja była takim przedmiotem mojego zainteresowania również, no to pomyślałem, że warto tego spróbować. No i to spotkanie było bardzo istotne w moim życiu. Od tego momentu, nie tak od razu, nie tak natychmiast, ale zaczęło to wszystko kiełkować i potem miały miejsce już takie zdarzenia, które doprowadziły mnie do tego miejsca i myślę, prowadzą mnie nadal jakoś.
1: A z jakiej sytuacji wychodzisz? Rodzina przekazała wiarę?
2: Tak, to znaczy rodzice wychowali mnie w tradycji wiary katolickiej. Natomiast ja jakoś bardzo szybko, okazało się, porzuciłem to, kiedy poszedłem na studia.
1: Ale to było miasto, wieś?
2: To był Tarnów. To można powiedzieć średniej wielkości miasto, przedmieścia.
1: Wierzący ludzie to norma tam, czy raczej
2: proszę? Raczej norma, tak. Tradycja, norma. Może nie znałem wtedy ludzi poszukujących, czy tak żywo mówiących o wierze. Tak jakby to było coś, co należy jakoś nieustannie przeżywać i odkrywać. Ale myślę, że te fundamenty, które tam są i które odnajduję wciąż na nowo, jakby patrząc nowymi oczyma, że tak powiem, kiedy tam przychodzę, to widzę, że one tam są. Zresztą muszę dodać, że wierzę głęboko w to, że w moim życiu prowadziła mnie i chroniła zawsze modlitwa moich rodziców. Oni wiedzieli, że te drogi, które obierałem po studiach, to była raczej błędna droga, chociaż sami często, no, żyjąc tam, nie mogli tego ocenić tak do końca. Ale no, widzieli znaki, pewne owoce mojego życia, które nie były najlepsze. I wiem, że moi rodzice cały czas dbali modlitwą o to. I też byli, myślę, bardzo mądrzy, że nie wywierali jakiegoś takiego, a takiej agresywnej presji na mnie, żebym natychmiast porzucił tą swoją drogę, czy jakoś nie oceniali mnie, nie oskarżali. Co uważam też jest częścią takiego, częścią tego uzdrowienia, które następuje.
1: A czy miałeś świadków, ludzi, przez których widziałeś, że to nie jest tylko tradycja, ale że tam jest żywy Bóg?
2: Znaczy, nawiązujesz do tego życia, do czasu studiów wcześniejszego. Wiesz co, myślę, że moi rodzice na pewno. I zdecydowanie przede wszystkim, tak.
1: Liceum kim byłeś? Jakim byłeś chłopakiem? Z przodu czy z tyłu?
2: Z tyłu raczej. Zazwyczaj jestem raczej na bocznych pozycjach, chociaż wybrałem zawód reżysera filmowego, co może się tutaj nie zgadzać trochę z tą postawą, ale ona dziwo jakoś czasami ma sens. Inne w przypadku bycia frontmanem w postaci reżysera. Znaczy, z tej pozycji to jest zgodne gdzieś tam z moją naturą. Lubię się przyglądać światu, obserwować go i wyciągać jakieś wnioski, a czasami takie bycie z samego przodu jakoś uniemożliwia taką perspektywę.
3: Niepokarana FM. pokoju

Szczęść Boże. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panną, męczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowaną Maryi pogrzebioną. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Aby Pan Bóg przymnożył nam wiary, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, Basiu, Doroto, Łukaszu, Pawle, Emilio, Elu, Jolu, Marleno, Danielu, Gabrielo, Moniko, Alo. Za chrześniaków i ich rodziny o potrzebne łaski oraz użycie sakramentalne modli się Gabriela, za żonę Iwonę i córkę Iliannę modli się Mateusz. Ja modlę się za Olgę o zdrowie, o uzdrowienie, o to, żeby żyła w świecie z mniejszym stresem. Za naszą grupę 5.30 i prowadzącego pana Roberta modli się Ala. Za Asię, Maxa, Donatkę i Bena o potrzebne łaski to Dorota. Za uwolnienie Celiny modli się Bartosz. Ja modlę się też za Wiolę, uzdrowienie jej z choroby psychicznej oraz za całą jej rodzinę o wszystkie potrzebne łaski. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Z tej tajemnicy możemy zaczerpnąć taką postawę pewną pokoju wewnętrznego, bo Bóg zawsze wypełnia swoje obietnice, prosząc o pokorę i działając zgodnie z Jego planem. Możemy być pewni, że spotka nas to, co jest najlepsze. Za Asię o błogosławieństwo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Spotkanie Maryi z Elżbietą. Musimy pamiętać, że dom Zachariasza, męża Elżbiety, że w tym domu mieszka człowiek niemy, zawstydzony człowiek niemy. O uwolnienie Marty i o pełnię życia dla niej, o dobry Boży dzień i dopięcie z Bożą pomocą spraw, do których nie mogę się zebrać. To Paweł, o uzdrowienie z kaszlu, który męczy Justynę od 5 lat. O uzdrowienie relacji w rodzinie, dziękuję Bogu za wszystkie doświadczenia. To Gabriela. Ja modlę się za Janka, o pełni łask sakramentalnych dla niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I do tego domu, w którym głowa tego domu jest zawstydzona swoim niedowiarstwem, które Pan Bóg podkreślił. Do tego domu Maryja przynosi radosną wiarę. Radosną wiarę i gorliwość w służbie drugiemu człowiekowi. Oto się módlmy. Paweł, uspokój serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Ja modlę się w Zosie i Piotra o wszystkie łaski sakramentalne, no, dla tego małżeństwa, o spełnienie ich marzeń. Za wszystkich członków grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach, za Jagody i jej bliskich, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą oraz za Wiktorię, łaskę wiary i światło Ducha Świętego w podejmowanych decyzjach, o uratowanie małżeństwa Kamili i Błażeja. Panie, prowadź. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Naród, który kroczył w ciemnościach, a nagle objawiono mu wielkie światło. A pasterze zobaczyli glorię na niebie. Prowadziło ich też światło, tak jak światło gwiazdy prowadziło mędrców ze wschodu. I ten gest, ten zamysł Boży, jakim było poświęcenie swojego Syna. Pamiętajmy o tym, że On niesie nie tylko pocieszenie, ale też wymagania. O pokój w Polsce i na świecie, o nawrócenie mojego syna Bartosza i łaska spowiedzi dla niego, o uzdrowienie małżeństwa i nawrócenie męża. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi i Duchowi swym, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, ofiarowanie Pana Jezusa. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, za dzieci, wnuki i chrześniaków, o potrzebne łaski. Ja modlę się za Marię i za Krzysia, o rychły chrzest. Za uzależnionych, o wyzwolenie i Boże prowadzenie. Modli się Gabriela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Symeon mówi o tym, że Jezus przyniesie światło na oświecenie pogan, na zbawcze światło. Jezus

pełni człowiek, który Maryja, Józef, którzy przyszli tam, powierzyli go Bogu. I to był bardzo ważny akt, bo to był akt, którego dokonali rodzice. Rodzice mogą dziecku wdrukować przekleństwo, cały czas powtarzając jakieś negatywne wizje przyszłości. A tutaj mamy do czynienia z błogosławieństwem i to błogosławieństwo sprawia, że Jezus rozświetla tajemnicę. Za syna Kamila modli się Ojciec, Trzęść Boże, Paulo, we wszystkich intencjach Anny, w intencji dziękczynnej za żonę i dzieci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W intencji dziękczynnej za żonę i dzieci. Ja proszę Cię za Franka, który poleciał do Hiszpanii, o to, żeby ten czas był dla niego czasem Bożym. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Za Roberto, znalezienie pracy, ułożenie sobie życia zgodnie z Twoją wolą, Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O uzdrowienie relacji z córką Pauliną modli się Paweł. Czasami trudno jest zrozumieć zamiary Boże. Na pewno ich nie rozumiała wtedy Maryja. Sądzę, że Józef również. I trzeba mieć w sobie pokorę. Trzeba mieć w sobie zgodę na to. Bo albo ufamy, że Bóg ma nasze życie w naszym ręku, albo po prostu jesteśmy w postawie odrzucenia Boga. Więc módlmy się o to właśnie, byśmy rozumieli zamiary Boże. Jeśli ich nie rozumiemy, to żebyśmy zachowywali je w sercu i czekali na moment, w którym te tajemnice się rozjaśnią. Ja mówiłem tutaj o takim

wydarzeniu z mojego życia, gdzie po prostu jakaś dwuletnia ciemność była i zrozumiałem to dopiero po kilkunastu latach, może po kilku. Więc taką postawę dla siebie się dalej modlę. O pomoc zakupiłem tam za szczęśliwą podróż moich dzieci do Kazimiera. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza światła. Dorota modli się dziękczynnie za wsparcie, które czuje po wypowiedzeniu słów: Jezu, Ty się tym zajmij. Za wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Jezu, ufam Tobie, bądź wola Twoja. Modli się Gabriela, ja modlę się za Klarę, o łaski sakramentalne dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W czasie chrztu Bóg, naszego chrztu, Bóg wypowiada te słowa. Oto mój syn umiłowany, oto moja córka umiłowana, abyśmy zawsze o tym pamiętali, jak wielka jest nasza godność. Proszę o uwolnienie od nałogów i złych nawyków, to Łukasz. Za niepełnosprawnych, których mam w sercu, ich uzdrowienie, to Paweł. Dziękczynnie za panią neurolog i lekarzy, którzy leczyli mnie po porażeniu mięśnia twarzy, modli się Emilia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica objawienia się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. O uzdrowienie z choroby alkoholowej dla Szymona i Janusza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin, na nawrócenie mojej mamy, za Antoninę, aby czerpała z Eucharystii siłę do działania, Bożego działania, za papieża w jego intencjach na miesiąc sierpień, o rozwiązanie trudnych spraw męża, syna i moich we wszystkich intencjach Anny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jeśli cierpienie oczyszcza, to kiedy słyszymy, napełnijcie stągwie wodą, to mam taki obraz, że być może właśnie te wszystkie nasze trudy, że są tą wodą, jeśli w zaufaniu będziemy do tego podchodzić, to Jezus przemieni to w owoc. O uzdrowienie błagam. Nasza siostra się modli. O uzdrowienie z bólu w intencji wujka Henryka i cioci Zosi modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Głoszenia Królestwa Bożego, wzwanie do nawrócenia. Za nasze rodziny modlimy się z Teresą, wszelkie łaski dla rodziców Zofii i Józefa, o uzdrowienie Magdy z boreliozy, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta, o wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże, za Agnieszkę, uwolnienie od uzależnienia od telefonu, o nawrócenie mojej mamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Po pierwsze, Bóg chce, żeby troska o zbawienie była najważniejsza w naszym życiu. Po drugie, te wymagania, o których mówiłem w poprzedniej tajemnicy, w poprzednich tajemnicach, one są, te wymagania są związane z tym, że każdy z nas powinien szerzyć Królestwo Boże, ten pokój, który mamy od Boga, jeśli jesteśmy z Nim blisko. Niektórzy mają głosić narodom, a inni mają być świadkami dla swoich najbliższych, abyśmy się znaleźli w tym całym obrazie, w tym całym modelu życia. O spokój duchowy Hani modli się Paweł za syna Anny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za synów Miłosza i Marcela oraz za siebie modli się Renata. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz o godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz o godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się o nawrócenie mojego wuja, o potrzebne łaski dla Sylwii, Gosi, Grażyny i Seweryna, za Marka i Magdę, o szczęśliwą podróż, o opiekę i prowadzenie Boże. Modlę się Basia za osoby, które zajmują się ezoteryką. Z Alą się modlimy o poprawę relacji w małżeństwie, o
z Bartoszem, za współpracowników, o zgodę dobre relacji między wszystkimi, za mamę Krystynę, o zdrowie, za całą moją rodzinę i wszystkich, których mam w sercu. Za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej. Wszystkim pomyślności w pokojowej rzeczywistości, Edward. O życie sakramentalne Marcina i Karoliny oraz Mariusza i Beatów. Beaty za kapłanów, za dusze czyśćcowe, za męża i syna, o potrzebne łaski, przemiana na Górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus, pokazując nam, że jest Bogiem, a przez cały ten czas, kiedy przebywał, kiedy pełnił swoją misję, swoim postępowaniem wskazywał na Ojca. Jeśli mnie widzicie, to widzicie i Ojca. Całym tym postępowaniem Jezus mówił nam o tym, kim jest Ojciec, że jest miłością. Jednocześnie Jezus mówi człowiekowi o tym, że jest godny swojego powołania, że jest adoptowanym dzieckiem Boga. Jezus oświetla w ten sposób, a za chwilę przyjdzie na krzyżu, to już w sposób taki jawny, że łączy niebo i ziemię, abyśmy tą drogą potrafili iść. Za kapłanów, za dusze czyśćcowe, za męża i syna, o potrzebne łaski, o jak najszybszą zmianę władzy na ludzi prawdziwie oddanych Bogu i Ojczyźnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za Marcina, szczęść Boże Alicją, za kapłanów, misjonarzy, zakonników i zakonnice, aby byli oddani Bogu. Ustanowienie Eucharystii, tajemnica piąta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wszystkie potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże dla darczyńców i wspierających kanał Radio Niepokalana FM, otwarcie serc na nowych
otwarcie serc nowych ofiarodawców. Jezus ustanowił Eucharystię w tak prostym znaku, aby w każdym czasie, w każdym miejscu ludzie mogli korzystać z owoców Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. Jezus chce nas kształtować tak jak Maryję, abyśmy byli najlepszymi, jak to jest możliwe, współpracownikami z Bogiem Ojcem. Dziękczynię za tę grupę modlitewną, to Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak były na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O bezpieczną podróż, o potrzebne łaski dla wnuków w trudnej sprawie, w intencji Bogu wiadomej, owocną wizytę u lekarza dla Zdzisława, prosi Joanna, za chrześniaków Norberta i Ola o wiarę i potrzebne łaski, za dusze w czyściu cierpiące, zwłaszcza te najbardziej zapomniane, ja modlę się za moich chrześniaków. Tajemnica modlitwy w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O szczęśliwą podróż Asi i Pawła, Gabrysi i Wojtka. Wystarczyły 2 miesiące, żeby kiedy się budzimy, było ciemno. Chodzimy w tajemnice ciemne, które skłaniają do rozmyślania na temat swojej ułomności, kiedy czasami nie potrafimy sprostać tym wyzwaniom, które nakłada na nas świat i nasze słabości, które nakładają na nas świat i nasze słabości. Módlmy się o to, żebyśmy się zawsze zdawali na wolę Ojca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O uzdrowienie brata, o pokorę, cierpliwość, wytrwałość. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, we wszystkich intencjach Anny, za Martę i dzieci, o szczęśliwy powrót z wakacji. Dziękczynię za naszych aniołów, stróżów, biczowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Bóg w tej tajemnicy wzywa nas do tego, byśmy rozpoznali Jezusa w każdym człowieku, który potrzebuje naszej pomocy, w każdym skatowanym, który być może zachowuje się nie tak, jak należałoby, ale żebyśmy najpierw patrzyli na tego człowieka jako na obraz Jezusa i zakładali, że być może on jest ten człowiek w tak trudnej sytuacji, że i tak heroizmem jest jego postępowanie, że jest kuszony ku jakiemuś potwornemu złu, abyśmy widzieli twarz Jezusa w każdym. Dziękczynię za naszych aniołów stróżów, za zmarłych z mojej rodziny i znajomych, o siłę, mądrość, wiarę i miłość w rodzinie dla Renaty i Adrianki i dla moich przyjaciół, modli się Mirosława. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica cierni ukoronowania. Ja modlę się za wszystkich, których zraniłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, którzy, za których odpowiadam. Krwi Chrystusa, okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich, uczyń niewidzialnymi dla zła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O światło Ducha Świętego modli się Dorota. W tej tajemnicy Piłat wyprowadza Jezusa. Mówi, oto człowiek, tak? I widzimy skatowanego człowieka do granic. I ten obraz zmusza nas do tego, byśmy albo odwrócili głowę, albo poszli za Jezusem. Tak wielka nienawiść i tak wielka miłość, które zderzyły się w tej całej sytuacji tajemnic bolesnych, no ta sytuacja wymaga opowiedzenia się. Módlmy się za tych, którzy obojętnie przechodzą wobec tych wszystkich spraw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. We wszystkich intencjach Anny.
Ja modlę się za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach. Jezus w tej tajemnicy mówi nam wprost. Jestem po to, aby pomóc Ci nieść ciężar krzyża Twojego życia. Módlmy się o to, abyśmy choćby pozwolili Mu na to, żeby dotknął naszego serca. I módlmy się za tych wszystkich, którzy nie ufają Bogu, aby choć spróbowali, żeby Bóg przyszedł również do ich emocji, aby posmakowali, co to znaczy, że moje jarzmo jest lekkie. O uzdrowienie Renaty i Adrianki, aby uwierzyła i wybrała jedyną drogę za Jezusem Chrystusem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia. Marlena modli się, aby modlitwa Różańca Świętego była bardziej rozpowszechniona i ukochana. Za Marka, aby Bóg skruszył jego serce i poprowadził do zbawienia. Modli się Marzena za Ksymenę o potrzebne łaski, o bezpieczną podróż. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O ochronę przed złem dla wszystkich modli się Dorota. O ulżenie w cierpieniu dla wszystkich, którzy potrzebują Bożej pomocy. O zdrowie dla mamy Krystyny. Jezus dwukrotnie woła: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Abyśmy byli w pełni szczerzy z Bogiem. Jeśli mamy Mu coś do zarzucania, abyśmy to po prostu mówili. Abyśmy otwierali swoje serce, nawet jeśli to oznacza agresję wobec Boga. Bogu nic to nie zrobi, on nam pozwoli
pozwoli skruszyć, pozwoli pomóc Bogu skruszyć nasze serce. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice chwalebne. Za oknem po godzinie naszej modlitwy już dużo jaśniej, a tajemnica zmartwychwstania Jezusa jest największą tajemnicą. Ja modlę się za przyjaciół i członków mojej rodziny, o spokój i radość w rodzinach na dzisiejszy dzień. Modlę się Mirosława o błogosławieństwo Boże dla wszystkich, których skrzywdziłam i dla tych, którzy mnie skrzywdzili. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chrystus, nasz Pan i nasza nadzieja. Módlmy się o to, abyśmy czerpali garściami z tej łaski zmartwychwstania. Módlmy się szczególnie o pokój serca. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Ja modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, postem, ofiarowaniem cierpienia i jałmużną. Dziękczynnie za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o wszystkie potrzebne łaski i o błogosławieństwo Boże dla prowadzącego i jego rodziny i bliskich. O dobrą wiadomość, którą odbiorę na poczcie, modli się Grzegorz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica w niebo wstąpienia. Jezus w niebo wstępując w sposób ostateczny dowartościował ludzką naturę, ale jednocześnie przechodząc z tego świata do nieba odcisnął swoją twarz w twarzach wszystkich cierpiących, potrzebujących. Po to, abyśmy szukali w sobie siły dzięki Bożej łasce, żeby być dla nich tak dobrym jak chleb. O zdrowie dla Jadwigi i całej jej rodziny, o zdrowie dla Oliwiera. O powrót do zdrowia mamy Marii, Mateusza i mój. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, za wszystkich związanych duchowo, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za ludzi brulionych. O łagodność i pokorę modli się Daniel, za moich dobroczyńców i wszystkich, którzy się za mnie modlą, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę, za zmarłych rodziców i siostrę w intencjach Anny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezu, rozpal nas tym ogniem, którym rozpaliłeś apostołów, tak że byli gotowi na oddanie życia za Ciebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Maryi Panny. Ja modlę się za wszystkich bliskich z mojej rodziny, za Luśkę, Andrzeja, Zygmunta i Wiesia oraz za Dominikę. Za destrukcyjną grupę świadków Jehowy, o światło Ducha Świętego i uznanie Jezusa za Boga i Zbawiciela. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Abyśmy nigdy nie kaleczyli swojego ciała, nie próbowali odbierać mu godności. Abyśmy pamiętali, że jest on naczyniem
Ducha Świętego. Z Arkiem modlimy się za Niego samego o szczęśliwy powrót do domu i pracy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.

błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Opamiętanie się oprawców, którzy zgotowali los, którzy przysparzają cierpień ludzkich narodowi palestyńskiemu i o pokój w tamtym rejonie świata. Edyta modliła modlitwę w intencjach Moniki i Michała o potrzebne łaski i życie zgodne z wolą Bożą. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modlili się na tym różańcu. Marzena o bezpieczną podróż powrotną Marty z urlopu. Maryja w tym akcie Bożym, kiedy Bóg ukoronował ją na królowę nieba i ziemi, wcale się od nas nie oddaliła. Wręcz przeciwnie, ona się do nas zbliżyła. O pomoc w uzdrowieniu Aleksandry i Angeliki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się o to, abyśmy dzięki naszej Królowej byli bliżej jeszcze Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Za Alicję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O dobrego, wierzącego męża, dla Marty i jej potomstwu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: Czwartek 20 sierpnia 2026 roku. Czwartek 20 tygodnia zwykłego. Tak mówi Pan. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów. Zbezczeszczone jest przez was pośród nich i poznają ludy, że ja jestem Panem, gdy okażę się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków i dam wam serce nowe i ducha nowego. Tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Z psalmu 51. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a co całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem. Ty, Boże, nie gardzisz. Gdy was pokropię, staniecie się czyści. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zawołali na ucztę. Lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, jeszcze inni. Pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom. Uczta weselna wprawdzie jest przygotowana, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogę i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, a mało wybranych. Rozważania ojca Macieja Sierzputowskiego. Król nie zraża się odmową. Takie jest Królestwo Boże. Więcej. Odmowa zaproszonych otwiera zupełnie nowe horyzonty. Poszerza zaproszenie. Król posyła swe sługi na rozstajne drogi, żeby zapraszali na ucztę kogo się tylko da. Posyła na rozstajne drogi te twoje i te moje. Jesteśmy wszyscy nieustannie na jakichś rozstajnych drogach. Stoimy wobec konieczności i wyborów często tak bardzo nieporadni, chronicznie niepewni. Gdzie iść? Którędy? Jaki obrać kierunek? Jaka droga jest słuszna? Bóg idzie właśnie tam, na nasze rozstaje, na naszą niepewność, nieporadność i zaprasza na ucztę. On widzi Ciebie godnym bycia w Jego domu, godnym bycia z Nim na uczcie weselnej. Nie skupiaj uwagi tylko i wyłącznie na rozstajach, na których jesteś. Posłuchaj. Usłysz to nieustannie rozbrzmiewające, miłosne zaproszenie na ucztę. Dzisiaj, teraz. To ojciec Maciej. Bóg wzywa nas do nawrócenia. Bóg chce nam dać serce nowe i ducha nowego. Kiedy człowiek się nawraca, Bóg nawet odnawia jego ciało. To jest moje doświadczenie. Prośmy Boga o to, żeby stworzył w nas serce czyste, czyli żeby nasza dusza była gotowa na otworzenie się na łaski Boże. Tylko czystym sercem można Boga przyjmować. Módlmy się o radość, bo ona jest oznaką, że Bóg do nas przychodzi, o tę radość, która jest tak gorąca, że dziewica zapamiętuje się w tańcu, że można się zatracić w tej niezwykłej łasce, jaką jest przyjście Pana Boga. Bóg nie chce ofiar, które od osób, które są niepojednane z innymi. Bóg chce, abyśmy ofiarowali Mu nasze skruszone serca i abyśmy nie trwali w grzechach, abyśmy nie wchodzili w jeszcze gorsze rejony, abyśmy nie byli kuszeni do jakichś bardzo złych spraw. Bóg przygotował dla nas ucztę w niebie i pragnie, aby wszyscy tam się znaleźli, czego Tobie i sobie życzę. Dobrego dnia z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień. 7 świętych założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny. Nikt nie może dwóm panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Florencja. 8 września 1233 roku. Dzień Narodzenia Matki Bożej. Nazywam się Giovanni, jestem notariuszem. W tym mieście wszystko ma swoją cenę i swoją pieczęć. To, co jest w mojej księdze, staje się faktem. Zapisuję darowizny dla ubogich i sierot. Dziś rano przyszło do mnie 7 ludzi. Znam ich. Wszyscy ich znają. To kupcy, najpewniejsi w mieście. Siadają, są skupieni, spokojni, jak przed zawarciem wielkiej umowy. Myślałem, że chodzi o spółkę, o nową inwestycję, może o ziemię pod miastem. Nie. Akty własności, udziały, klucze do magazynów, prawa do domów. Kładą je na stole jeden po drugim, jakby zdejmowali zbroję. Moje pióro pracuje, zawsze pracuje, ale dziś ręka zapisuje szybciej niż rozum. Nic się tu nie zgadza. Bartłomiej Amidei zdejmuje sygnet, ciężki i złoty. Kładzie go na dokumentach, jakby przykładał pieczęć. Patrzę na jego dłonie, to są dłonie kupca. To wszystko, mówi. Wstają. Zostawiają jedwabie, futra, purpurę. Na krzesłach zostają puste formy ich dawnego życia. Z tobołków wyciągają szare opończe, grube i tanie. Składają je powoli, bez pośpiechu. Zakładają krzyże. Żegnają się. Ktoś zaczyna modlitwę do Matki Bożej. Reszta dołącza. Słudzy Maryi. Stoję i patrzę. Wychodzę za nimi na ulicę. Chcę widzieć. 7 najbogatszych kupców idzie boso ulicami Florencji. Ludzie milkną. Kłótnie urywają się w półsłowa. Ktoś się przeżegnał, ktoś splunął. Ktoś odwrócił wzrok. Nie zatrzymują się, nie tłumaczą. Jeszcze nie teraz. Idą prosto do bramy z krajem ulicy, pozdrawiają ludzi drobnymi gestami. Za murami kończy się rachunek zysków. Zaczyna się coś, czego jeszcze nie potrafię zapisać. Wchodzą w cień bramy na drogę prowadzącą ku wzgórzu. Ku życiu bez majątku, bez nazwisk, bez gwarancji. Nie zabierają ze sobą nic, nawet Florena. Wracam do biura. Na stole leżą sygnety, dokumenty, pieniądze. Odeszli do innego życia. Ja zostaję z piórem, z majątkiem. Wiem, co z tym zrobić. Zamykam księgę. 7 ludzi dziś wszystko oddało, a może wszystko odzyskało.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła, pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodzinę, tak. No, był taki przykaz, tak, ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do Serca Jezusa, to było zwykłe po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu... To był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie, i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie. Opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci. No wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały, też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi, sąsiedzi, no bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, jak Znaczy, ja powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś ta cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka. I to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo widzieliśmy, że jest bardzo źle, tak? Że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie, tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek. I ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał ze sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No, były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, sprawa, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu, i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę świętą za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to? Przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziły odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak? Rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezu, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł, więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No dla mnie to był szok taki, że no ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty, ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był, ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim, takim niedowierzaniu, no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić, co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie, zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala i pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora, bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, sprawa, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam, to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa, ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam, proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie. Bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka i powiedziałam, Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl, otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie, Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. I ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak? Przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no, mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam, Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny. Niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, czy że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. Czy i da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowane w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu no, te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukrywam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Znaczy, no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest, oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano, one były odprawiane w intencji Marka. Od cud uzdrowienia. To tam, w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się. Ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia za noszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. To właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiłam gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa i później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam, nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina, to się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? Każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu. To, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski, no. Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny. Stając przed Panem Bogiem, i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. Największy charyzmat Duchu Świętego to jest charyzmat spotkania. To jest nadzieja nie tylko dla Duchu Świętego, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej cotygodniowej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem jest Andrzej Dubiel, o którym można mówić długo. Zacznijmy od tego, że mąż, ojciec, prezes Fundacji Muza Dei, organizator warsztatów, kongresu Łączy Nas Kultura, festiwalu Strefa Chwały, Strefa Młodych, widowisk. No i nie wiem, co jeszcze można Andrzeju dodać. Człowiek wielu pomysłów.
0: Dzień dobry, witam.
1: O, to jest znak.
0: To jest znak, znak, symbol. Bardzo mi miło za zaproszenie. No, nie wiem, co można dodać. Najważniejsze to chyba, że mąż jednej żony i ojciec trzech córek. I to jest największe wyzwanie.
1: I chyba też sukces dzisiaj, co?
0: Sukces w sensie żona i trzy córki,
1: tak? Żona, jedna żona i trzy córki, troje dzieci, jesteście razem. Tak. Jaki macie staż małżeński?
0: 23 lata. 23 Boże, lata, dzięki. To już kawał wspólnej historii. No i mamy trzy fajne córki, które mają... jedna studiuje, druga właśnie teraz miała maturę, a trzecia w szkole podstawowej.
1: Jeszcze. Z jakim pomysłem Andrzej Dubiel obudził się dzisiaj rano?
0: O, z pomysłem, żeby sobie spisać, co mam dzisiaj do zrobienia, bo strasznie dużo nawarstwiło się rzeczy ostatnio, co mam do zrobienia i żeby pomalutku sobie odhaczać, ale przede wszystkim najwięcej teraz myślimy o zbliżających się rekolekcjach Strefa Chwały w Starym Sączu, o październikowej edycji Strefa Młodych Festiwal. No i dużo czasu poświęcamy temu, co jest najbardziej odległe dla nas, czyli 27 luty przyszłego roku i widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim.
1: No i widzisz, poruszyłaś już trzy ważne tematy, o które po kolei będę pytać, ale pierwsze pytanie jest takie. Widzę często w mediach społecznościowych, że dzielisz się Słowem Bożym i konkretnym fragmentem z Pisma Świętego, który cię prowadzi, który cię jakoś porusza. Czy dzisiaj coś już wyczytałeś? Miałeś czas na spotkanie ze Słowem?
0: Tak, bo czytam ostatnio cały czas list do Rzymian, ale co dzisiaj, to było jedno zdanie, ale pozwolisz, że sobie otworzę, żeby toczyć to zdanie. Staram się codziennie właśnie pracę zaczynać od krótkiej modlitwy i czytania, krótkiego czytania Słowa Bożego. No to daje mi siłę, daje mi energię i jest takim no, fundamentem do dalszej pracy. Już szukam tego fragmentu. No dzisiaj przeczytałem końcówkę listu do Rzymian. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajnicą dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Takie ostateczne wezwanie do ewangelizacji i oddawanie chwały Panu Bogu.

0: spojrzenie na drugiego człowieka.
1: Wiesz, ty jesteś człowiekiem wychowanym przez księdza Blachnickiego, przez wspólnotę Światło-Życie i budowanie relacji 20-30 lat temu, 40 lat temu, to była zupełnie inna historia niż to, co spotykamy dzisiaj. Dzisiaj relacje młodzież buduje ze swoimi telefonami komórkowymi. No i wytłumacz mi, w jaki sposób znajdujesz do nich dojście, jak próbujesz im pokazać Pana Jezusa właśnie w takich okolicznościach, zupełnie nowych, zupełnie innych niż te, które ty znasz z młodości.
0: No to są zupełnie inne okoliczności, tu się zgadzam, ale też wydaje mi się, że apostołowie jak działali i działali z młodym Kościołem, mieli jeszcze inne okoliczności, a cały czas jest ten sam duch. I jak nagrywamy podcasty Przenikanie, gdzie rozmawiamy o Franciszku Blachnickim, o fenomenie tego kapłana, to często poruszam ten aspekt z rozmówcami, że jest ten sam duch, a nam chyba brakuje wiary. Brakuje nam wiary i odwagi do tego, żeby właśnie dawać świadectwo. A młodzi dzisiaj bardzo szybko, dużo szybciej niż moje pokolenie, widzą, co jest zagrywką pod publikę, a co jest prawdą. Widzą szybciej, bo mają narzędzia, które umożliwiają szybsze reakcje. Internet, media społecznościowe, sztuczna inteligencja.
1: Ale sztuczna inteligencja nie pozwoli, nie pomoże ci odkryć, co jest prawdą.
0: Nie pozwoli odkryć, co jest prawdą, ale mówię o niej w kontekście takim, żebyśmy nie bali się nowych technologii. Bo nowe technologie to też są to też Pan Bóg stworzył świat, Pan Bóg też stworzył, można powiedzieć, sztuczną inteligencję. I nowe technologie trzeba wykorzystywać do tego, żeby realizować misję Kościoła, czyli głoszenie dobrej nowiny. I Kościół musi być ofensywny, tak jak był dawniej. Przywołałaś księdza Franciszka Blachnickiego, ale można też przywołać Maksymiliana Kolbe czy świętego Jana Pawła II. To byli liderzy w naszym Kościele, którzy pokazywali Kościół ofensywny, którzy pociągali za sobą ludzi, którzy wyznaczali trendy. Teraz bardzo często my jako Kościół czekamy w narożniku, aż ktoś w nas uderzy i wtedy próbujemy reagować. To jest za późno. Kościół musi wyznaczać trendy. Kościół, jestem przekonany, że gdyby Maksymilian Kolbe żył we współczesnym świecie, czy ojciec Franciszek Blachnicki, to by się zastanawiali, jak stworzyć AI, który by generował nasze treści, nie? I jak po prostu wyprzedzać, rywalizować z największymi na świecie. No, przecież oni myśleli o telewizji, kiedy my nie mieliśmy w domu telewizji. Mieli drukarnię, kiedy my w ogóle nie mieliśmy w ogóle marzeń o tym, żeby w domu mieć drukarkę. No, a teraz wszyscy to mamy w domu. Więc widać, jakimi oni byli wielkimi prorokami. A wracając do pytania odnośnie młodych, to młodym to jest niezmienne, wydaje mi się, niezależnie od otaczającego nas świata. Młodzi potrzebują czuć się potrzebni, potrzebują mieć przestrzeń do podejmowania decyzji. I w kontekście Strefa Młodych Festiwal, no to młodzi mieli taką inicjatywę, żeby kontynuować, żeby ze Strefy Chwały wypłynęło coś dla nich, kontynuować doświadczenie też Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. No a my dorośli im pomogliśmy, pomagamy, ale to młodzi sformatowali to wydarzenie Strefa Młodych Festiwal i młodzi cały czas mają pomysły, kogo zapraszać i jak to ma być zrobione.
1: Mm-hmm. To uporządkujmy na razie te dwa formaty, bo pierwszy z tych formatów, o których wspomnieliśmy, to jest Strefa Chwały. To jest pomysł, który istnieje w Kościele już dosyć długo, prawda? Bo to na samym początku istniało jako takie rekolekcje dla muzyków chrześcijan, rekolekcje takie skupione wokół artystów.
0: Dokładnie w 2011 nam Robert Cudzich, Stasia i ojciec Andrzej Bujnowski zaprosili mnie, żebym dołączył do tej grupy organizującej Strefę Chwały, a Strefa Chwały to była kontynuacja inicjatywy Ludzi Mierz, tak zwanej. No i to się w ostatnich latach ewaluowało, rozwinęło i jest to teraz takie rekolekcje, które nie wiadomo skąd, ale dużo rodzin przyjeżdża i każdego roku około 700 osób jest na rekolekcjach w Starym Sączu I to nie są

0: już głównie artyści czy rodziny artystów, ale ludzie, którzy starają się na co dzień żyć Ewangelią, działają w swoich lokalnych społecznościach, ale są to cały czas rekolekcje bardzo mocno obudowane przez muzykę uwielbienia, przez muzykę liturgiczną, posługę liturgiczną i no i mamy świetnych mówców co roku. W tym roku głównym mówcą jest ojciec Michał Legan.
1: Widziałam właśnie zaproszenie w mediach społecznościowych na to wydarzenie. Ile trwa strefa chwały i kiedy się odbędzie w tym roku?
0: 6 dni i zawsze od czwartku do wtorku, czyli no tak, 6 dni. W tym roku od 9 do 14 lipca będzie, tak jak już mówiłem, Michał Legan. W tym roku na pewno będzie ksiądz Robert Pisula, który robi takie wprowadzenie do medytacji. Będzie Staszek Cinar z Alpha International, będzie biskup Andrzej Jerz, biskup diecezji tarnowskiej, gospodarz miejsca, będzie biskup Artur Ważny, biskup Grzegorz Trudolski. Zapowiedział się też, że pojawi ksiądz kardynał Konrad Krajewski. Będą Iza i Antosiewicz z mężem, więc będą różnorakie też konferencje, panele, ale przede wszystkim dużo, dużo wspólnej modlitwy.
1: Wspomniałeś tutaj kilka nazwisk polskich biskupów, to znaczy, że biskupi też potrafią odczytywać te znaki czasu i idą za tymi nowymi technologiami i nie trzymają się już kurczowo takich starych metod ewangelizacji, właśnie które ja jeszcze pamiętam z czasów studenckich, jakichś teatrzyków, pantomim, wiesz, grania z gitarką gdzieś tam na ulicy, chociaż to podejrzewam, że jeżeli serce jest otwarte, to i odpowie i na taką formę. No ale trzeba iść za tym, co nowe.
0: Tak, no te formy, które przywołałaś, myślę, że one są dalej ważne i wszystko, jak jest dobrze zrobione, to może przemawiać i wszystko, co piękne, może przemawiać. Trzeba robić to, co mamy w głowie, to, co mamy w sercu, a i tak to, czy dotrzemy do ludzi, to jest kwestia łaski. No. Wiara jest łaską, więc to cokolwiek byśmy nie robili i stawali na rzęsach, wymyślali genialne metody ewangelizacyjne, to nie od nas to zależy.
1: Ty tutaj wspomniałeś, użyłeś takiego sformułowania, że mamy to, co robimy w kwestii ewangelizacji, mamy robić dobrze. I bardzo mi się to podoba, dlatego że ja wiele razy spotkałam się z takim zarzutem, że to, co dotyczy twórczości w kościele, kojarzone jest, wiesz, z jakąś taką niedoróbką, z czymś, co wygląda źle, słucha się tego źle. No ta przysłowiowa gitara przy ołtarzu i to jeszcze źle zagrana. A ja dopiero przyjeżdżając właśnie też na te warsztaty organizowane przez ciebie i spotykając się z muzykami, którzy są muzykami zawodowymi, dowiedziałam się, że można swój talent poświęcić Panu Bogu i można, kształcąc się, opowiadać o Panu Bogu w sposób piękny. I to dotyczy nie tylko muzyki, ale też każdego z rodzaju sztuk. I nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz.
0: No, piękno się broni samo i trzeba o to piękno po prostu walczyć. No, ja uważam, że czasami lepiej nie robić, niż robić coś byle jak. No. Po prostu trzeba walczyć, trzeba wychowywać do tego ludzi, ale też wydaje mi się z biegiem czasu, że przede wszystkim najważniejsze jest serce, żebyśmy też nie zamykali w jakichś schematach, ale no żyjemy w takich czasach, gdzie w ogóle Kościół ma zły PR. I cokolwiek by nie robił, to zawsze po prostu ten zły PR się przebija. Nie? Nie jest to tak jak dawniej w historii. Oczywiście były różne epoki w historii Kościoła, ale wspominając te najpiękniejsze, no to Kościół był zawsze synonimem ludzi inteligentnych, rozwiniętych, umiejących czytać, pisać, w ogóle ludźmi, którzy ciągną za sobą całe społeczeństwo. A teraz nasz wizerunek jest taki, jakby to powiedzieć, sfokusowany na skandale. Nie? I cokolwiek by Kościół nie zrobił, to jest to przez pryzmat tego wizerunku czytane.
1: Wiesz, no, ale Kościół też niesie, przynajmniej powinien, prawdę, a prawda powinna bronić się sama. A tutaj z tego, co mówisz, wynika, że musimy zewrzeć jakieś siły i to duże siły, żeby bronić tej prawdy, która jest obiektywna i tego piękna, które jest obiektywne.
0: No tak, tylko że prawda i piękno i dobro, które jest triadą klasyczną i można powiedzieć definiuje pięknie też nasz Kościół, no jest przykrywane przez to, w jakim czasie żyjemy. Żyjemy w czasie mediokracji, gdzie masa newsów, fake newsów po prostu uderza, zabija i ludzie nie mają czasu analizować, weryfikować, szukać u źródła, tylko przyjmują to, co w nich uderza. Nie? Jesteśmy bardzo chłonni, bo jesteśmy leniwi. No i to, co nas uderza z jednej, z drugiej, z trzeciej strony, chłoniemy i potem mówimy, wyrażamy opinię, nie szukając prawdy piękna i dobra.
1: Czy próbujecie na warsztatach i na między innymi na Strefie Chwały i na Strefie Młodych właśnie to przekazać młodym ludziom? Jak weryfikować te informacje? Jak stawać w obronie? Jak ewangelizować w sposób ciekawy i taki, który pociągnie innych za Chrystusem?
0: Przede wszystkim staramy się na naszych wydarzeniach pokazywać, że Kościół jest żywy, radosny, optymistyczny, że jako chrześcijanie jesteśmy świadkami nadziei, jak to mówił, przywołując, święty Jan Paweł II przywoływał kardynała Chlonda i mówił, że właśnie kardynał Chlond mówił, że chrześcijanie jest świadkiem nadziei, dla niego sytuacja nigdy nie jest bez wyjścia. I my staramy się to pokazywać ludziom. Nie szkolimy, nie formujemy, nie skupiamy się na tym. Oczywiście rozmawiamy też na Strefie Chwały, na panelach o różnych metodach docierania, komunikowania dobrej nowiny, o różnych metodach ewangelizacji, o różnych formach uwielbienia, ale na jednym, drugim czy na trzecim wydarzeniu przede wszystkim chcemy sobą pokazywać. Nie? Czyli to, jak organizujemy, jakich mamy gości, że jesteśmy otwarci, dyspozycyjni i że są całe rodziny na Strefie Chwały, czy na Strefie Młodych też rodziny, żeby dla tym młodym pokazywać wzorce. I to się spotyka z bardzo dobrym feedbackiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że my potrzebujemy teraz umacniać taką wizję Kościoła żywego, radosnego, ofensywnego, Kościoła, który skupia ludzi, którzy wiedzą, w co wierzą, a w co nie wierzą i są świadomi tego i mimo różnych ataków z lewa, z prawa, to po prostu idą do przodu, bo wiedzą, że światłem dla ich życia jest Chrystus.
1: Tylko wiesz, ta propozycja, o której ty mówisz, to jednak jest propozycja dla pewnej grupy ludzi, dla wybranych, dla tych, którzy usłyszą o Strefie Chwały, przyjadą, obejrzą, posłuchają, decydują, że po powrocie chcą się zaangażować w coś w swoich parafiach. A co z całą rzeszą ludzi, którzy takiej okazji no, nie będą mieć?
0: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz co, jak jeżdżę na rekolekcję do Karlsbergu, to tam ksiądz Jacek Herma na jednych z pierwszych rekolekcji, chyba na pierwszym stopniu domowego kościoła, to powiedział coś, co cały czas we mnie rezonuje. Że stając przed Panem Bogiem i tak odpowiem za swoje życie. Nie za życie mojej żony, mojej wspólnoty, moich dzieci, tylko za swoje życie. I warto, żeby każdy z nas pilnował swojej przestrzeni. Oczywiście my jako różne, żyjąc w rodzinie, żyjąc w danej parafii, wspólnocie, oddziaływujemy na innych ludzi. Ale ja jestem jakoś teraz głęboko przekonany, wiesz, że najważniejsze jest budowanie takiej społeczności ludzi, ludzi nowej kultury. Ale nowej kultury zdefiniowanej przez Franciszka Blachnickiego. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił, że nowa kultura to kultura, która stawia na człowieka, na jego godność, na rozwój osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. To nie jest nowa piosenka, nowa sztuka, nowy teatr. To po prostu nowa kultura to jest sposób życia. sposób życia tam, gdzie na co dzień i bycia świadkiem tam, gdzie na co dzień żyjemy. Także niezależnie, czy jesteś dziennikarzem, biskupem, prawnikiem, lekarzem, możesz tworzyć nową kulturę, bo nowa kultura nie jest niczym innym jak formacją i ewangelizacją i bycie świadkiem. I to jest dla nas najważniejsze. My nie uzdrowimy całego świata, nie uzdrowimy kościoła, nie wiem, hierarchicznego, kościoła różnych wspólnot, ale możemy zacząć od siebie i po prostu szerzyć tą wizję tego kościoła żywego, radosnego i pełnego entuzjazmu.
1: No bardzo pięknie opowiadasz o tym, ale my też wiemy o tym, że każde zaangażowanie ewangelizacyjne wymaga ofiary. Ty na pewno też jesteś tego świadomy i na pewno też taką ofiarę gdzieś niesiesz. Nie wiem, czy chcesz o tym opowiedzieć.
0: Nie, no tak, na pewno są wielorakie trudności. Wielorakie trudności w różnych aspektach, nie? Aspektach finansowych, na przykład w biznesie, który prowadzę, czy w aspektach takich relacyjnych czasami z ludźmi, czy też nawet napięć w rodzinie, ale też mam doświadczenie takich ostatnich lat, że Pan Bóg błogosławi cierpliwym i wytrwałym. Wiadomo, no, każdy z nas, myślę tak po ludzku, to chciałby wiedzieć, co będzie robił jutro, co będzie za rok robił, jaki Pan Bóg ma plan dla niego za rok, za miesiąc. Nie jest to łatwe, szczególnie w dzisiejszym świecie, takim, gdzie dookoła takich masę też konfliktów zewnętrznych, napięć politycznych, żebyś w tym świecie, jak nigdy potrzebujemy takiego poczucia bezpieczeństwa i oczywiście trudno jest cały czas być w takiej gotowości i przyjąć na przykład, że Pan Bóg teraz wzywa, żebyśmy, nie wiem, całą rodziną się przeprowadzili na inny koniec Polski albo do innego kraju.
1: Chociaż czasami wiem, to się zdarza.
0: No zdarza się, ale nie wiem, czy jesteś właśnie gotowi. I tych wyrzeczeń na pewno, znaczy wyrzeczeń takich trudności po ludzku jest i zmartwień jest wiele, ale mi ostatnio właśnie częsty udział w Eucharystii i codzienna modlitwa daje taki spokój, nie? Chociaż wiadomo, chciałoby się wszystko lepiej, ładniej, przyjemniej zorganizować i życie rodzinne, i życie zawodowe.
1: No ale to też może być pokusa, że wiesz, ktoś ci podpowiada tam z tyłu głowy, mogłeś to zrobić lepiej, a...
0: No tak, tak, mogłem lepiej albo inaczej. No. To albo jest pokusa, ale co... No i tu wchodzimy właśnie w takie niuanse też chyba rozeznania, Basia, no bo i z drugą stronę może być pokusa, nie? Że ktoś mówi, a nie mogłeś tego lepiej, nie zadręczaj się.
1: No, więc
0: najważniejsze szukać spokoju i iść do przodu.
1: Mhm. Chciałam cię zapytać o kwestię muzyczną, bo to tam jest jakoś tak bliska, bo pamiętam w końcówce lat 90., w początku 2000, ten ruch muzyczny w Polsce na tej scenie tak zwanej chrześcijańskiej bardzo się rozbudował. To był jakiś taki szał. Dochodziło do organizacji wielu warsztatów, na których ludzie mogli się uczyć śpiewać, grać na różnych instrumentach. W całej tej inicjatywie chodziło o to, żeby wykształcić nowe grono muzyków, którzy będą umieli pięknie, właśnie nawiązując do tej triady, o której rozmawiamy, uwielbiać Pana Boga, żeby tworzyć piękny kościół, ale w taki sposób profesjonalny. Powiedz mi, co się wydarzyło od tamtej pory, bo z tych zespołów, których można było słuchać między innymi na płytach wydawanych przez Ruach, nie ma, one zniknęły. Zostało kilka zespołów, które jeszcze gdzieś grają. Ja wiem, zaraz mi podasz pewnie kilka przykładów nowych twórców, ale gdzieś ta fala, ona sobie jednak wypłaszczyła się. O, tak to się mówi fachowo. Jeśli chodzi o ten...
0: No, nie podam ci nowych twórców, bo nawet chyba miałbym trudności. No, może kilka nazwisk bym podał. Nie wiem, co o tym sądzić, jak to zdefiniować. Bo z jednej strony myślę sobie, no taka kolej rzeczy. Tak, po prostu Duch Święty prowadzi Kościół. Tak, to prowadzi, że to u nas teraz jest fala na różnego rodzaju inicjatywy uwielbieniowe, a nie ma takiego rynku muzyki chrześcijańskiej. A z drugiej strony mam poczucie, że w tych latach 90. tych profesjonalnie grających zespołów, muzyków było dużo. To była naprawdę świetna paleta muzyki. Pojawiały się festiwale, no Song of Songs chociaż, który po kilku latach znowu wrócił, potem przestał, teraz znowu wrócił. I to niestety my jako Kościół, bo nie mówię tu tylko jako Kościół hierarchiczny, ale my jako Kościół nie potrafimy być mecenasem tego rodzaju kultury. Nie zainwestowaliśmy w te zespoły. Te zespoły bardzo często grały za małe pieniądze na beznadziejnych scenach. I po prostu, no cóż, no muzycy mają rodziny, muszą z czegoś żyć. I ci świetni muzycy poszli do tak zwanego show biznesu i grają teraz na wielkich scenach z różnymi artystami. Starają się zapewne prowadzić życie duchowe i być wiernymi Kościołowi i są ludźmi wierzącymi. No ale nie ma tego rynku muzyki chrześcijańskiej, nie? Czy muzyki chrześcijan, zwał jak zwał, ale nie ma czegoś takiego. W tamtych latach był jeszcze magazyn Ruła, który trochę był takim spoiwem tego środowiska, a nie ma żadnej organizacji, nie ma takich nagród w tym środowisku, nie ma i nie wiem, czy w ogóle środowisko by chciało, nie? Od tego trzeba by zacząć.
1: No więc właśnie, bo nawet w tych czasach, kiedy to zjawisko zaczęło się pojawiać, pojawiły się też zarzuty i to ze strony właśnie muzyków wierzących, którzy nie chcieli, żeby ich szufladkować i wkładać do właśnie do tej szufladki muzyk chrześcijański i próbowali tłumaczyć wszystkim, że jestem muzykiem, po prostu jestem dobrym muzykiem, a przez tą etykietę chrześcijański przestali dostawać zlecenia i pracę ze środowisk niechrześcijańskich, więc to wcale im nie pomogło bycie chrześcijaninem. Może to jest ta ofiara, o której rozmawialiśmy przed chwilą, którą musieli ponieść za to, że
0: Może tak, ale ja jestem przekonany, że gdyby były środki finansowe, to by ten rynek muzyki chrześcijańskiej zwany powstał. No, oczywiście rynek amerykański, kanadyjski to jest całkiem inny rynek. W sensie liczebności i potęgi, no ale tam ci muzycy chrześcijańscy funkcjonują jako chrześcijańscy i mają swoje nagrody, ale są też laureatami nagrody Grammy i w ogóle funkcjonują szeroko. No bo to też, jeżeli nawet muzyk chrześcijański ma swoją społeczność, ma ogromne koncerty, przychodzą ludzie, no to ten rynek tak zwanego niechrześcijańskiego, nie wiem, czy to w ogóle tak można dzielić, ale no to musi to zaobserwować. Ja pamiętam też, jak mieszkałem w Lyonie, to po Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 97 roku biskup Lyonu stworzył taki zespół, ojej, jak on się nazywa? Glorius. No i po prostu zdumienie moje, bo ja go kilka lat temu odkryłem, że ten zespół to po prostu jest teraz ogromnym, znaną francuską marką, która niemalże po całym świecie koncertuje właśnie z takimi chrześcijańskimi piosenkami.
1: Czyli we Francji jednak możemy mówić o takiej fali przebudzenia. Właśnie pisze o tym tekst. I to jest ciekawa informacja, o której mi teraz
0: powiedziałeś. Wiem, że taki zespół w Lyonie powstał i widziałem, że ostatnio duże koncerty na arenie we Francji robił jakieś 2-3 lata temu. Duże uwielbieniowe. A pamiętam, że ten zespół właśnie w 97 roku po Światowych Dniach Młodzieży biskup Lyonu stworzył i oni co miesiąc grali uwielbienia przy katedrze. Nie?
1: Wiesz, tak to jest też się
0: rozwinęło.
1: Ciekawy temat, który poruszyłeś, o tym wielkim ruchu uwielbieniowym, który widzę, że rozwija się, tak jak mówisz, i we Francji. Widzę, że bardzo mocno też rozwija się w Polsce. Spotkań takich uwielbieniowych, mszy świętych, po których następuje to uwielbienie. na które zaprasza się też różnych gości.
0: No jest pan Marcin Zieliński. Jednego serca, jednego ducha w Boże Ciało od lat po prostu.
1: Tak. Tylko to się odbywa, wiesz, to ja bym tego nie wkładała do tej samej szufladki, bo mam też na myśli, chcę wspomnieć o takich koncertach, które są bardzo mocne teraz w Chorwacji i pojawia się zarzut, czy to jednak trochę nie powoduje, że spłycamy naszą wiarę tylko do takiego koncertu. Idziemy na taki koncert i myślimy, że tu, wiesz, oddałem Panu Bogu czas, oddałem chwałę. Czy ta estradyzacja religii nie poszła trochę za daleko?
0: No, ale to ja bym postawił pytanie, czy medializacja religii nie poszła za daleko, nie? No bo po co my teraz rozmawiamy? Po co wykorzystujemy media? Jaki jest tego cel? Po co jest telewizja religijna? EWTN na przykład w skali światowej.
1: Po co? No tam się pojawiają, wiesz, informacje, a jednak na tych koncertach.
0: Redakcja katolicka w telewizji. No to wszystko, ja bym to traktował jako wszystko jako narzędzia ewangelizacji. Są różne formy, różne. Fajnie ostatnio w podcaście Marcin Jakimowicz w tym naszym podcaście wyłapał, że my się tak okopujemy w naszych kościół, wspólnoty charyzmatyczne, piękna liturgia tradycyjna, czyli tradycjonaliści, Ruch Światło Życie, Odnowa w Duchu Świętym, koła różańcowe, wszyscy się okopujemy, a Blachnicki, przygotowując program formacji Ruch Światło Życie, potrafił to wszystko łączyć, nie? Po prostu. I myślę, że to jest piękno Kościoła, że są różne formaty i też różne formy ewangelizacji. I te uwielbieniowe wydarzenia mają też swój taki wymiar. I ja bym nie stawiał znak równości między tym, że idę na uwielbienie, nie uznaję liturgii, czy nie uznaję sakramentów. Nie? Myślę, że fundamentem tych wszystkich wydarzeń uwielbieniowych są ludzie osadzeni w sakramentach. Ale jest to narzędzie do ewangelizacji też. Ja widziałem dużo przekazów z Chorwacji, znaczy zdjęć czy filmików. No i jest to też imponujące. Czy też z Francji różnych takich wydarzeń, czy w Polsce te spotkania uwielbieniowe. Oczywiście ja mam też swoje patrzenie na to, ale to tak jak influencerzy na niwie naszego kościoła katolickiego. No to są tacy, którzy w ogóle do mnie nie przemawiają, nie? Ja w ogóle nie rozumiem, o czym oni mówią. Są tacy, których posłucham czasami, a są tacy, których chociaż nieliczni, którzy bardzo chętnie zawsze posłucham. Ale mam świadomość, że duchowość każdego z nas jest inna. Jednak każdy z nas jest na innym etapie i może czegoś innego potrzebuje.
1: A no właśnie, bo ja mam taką swoją teorię, że ta technologia, która się tak szybko rozwija...
0: I będzie jeszcze szybciej.
1: I będzie jeszcze szybciej, a nasze mózgi naprawdę nie są w stanie tego ogarnąć, bo rozwijają się dużo wolniej od tego, jak się rozwija technologia. Może być wykorzystana, i myślę, że to jest dobry kierunek, jako taki haczyk po to, żeby zainteresować to młode pokolenie, które... No, wychowuje się w takich warunkach, a nie innych, do tego, żeby ostatecznie wejść w jakąś głębszą sferę. Bo tak naprawdę to, co dzieje się i na strefie chwały, na strefie młodych i ta cała technologia, której też używacie, która jest bardzo ciekawa na pewno dla tego młodego pokolenia, kończy się tym, że... Zapraszacie do adoracji, zapraszacie do spowiedzi, jednak ostatnim momentem jest to spotkanie człowieka z człowiekiem w cztery oczy.
0: No tak, bo to jest clue. No, ja też jako wychowany w Ruchu Światło Życie to często powtarzam, że Franciszek Blachnicki jako największy charyzmat Ruchu Światło Życie to jest charyzmat spotkania. I stąd też o tym mówił Jan Paweł II, kiedy przywoływał na Jasnej Górze, czy też w jednej z książek, że Światowe Dni Młodzieży to inspiracją były wieczory pogodne właśnie z Ruchu Światło Życie. I że ten charyzmat spotkania jest istotą. I wszystkie wydarzenia mają sens o tyle, o ile staramy się właśnie o to spotkanie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem. A forma tego wyrazu przekazu jest różna, no i musi być różna, ale no taki mamy cel, no.
1: Mm-hmm. A myślisz, że zabranie dzieciom telefonów komórkowych albo zamknięcie możliwości działania w mediach społecznościowych jest dobrym pomysłem?
0: Myślę, że nie. Myślę, że po prostu trzeba z nimi o tym rozmawiać, umiarkowanie do tego podchodzić i po prostu uczyć, tak jak do gier też komputerowych, i uczyć, że no nie da się tego odkleić dzieci od tego, co jest w naszym świecie. Tylko musimy uczyć ich tego wykorzystywać i uczyć się z egzystencji z tymi nowymi technologiami. Pokazywać, że warto po prostu odłożyć, wyłączyć na jakiś czas, że warto coś zrobić razem, poza elektroniką, że warto, że fajnie jest zagrać jakąś grę z kolegami, z koleżankami, ale warto też z nimi wyjść na rower, na spacer, pobawić się na podwórku. I też zwróciłbym na jeden aspekt jeszcze uwagę, bo mówimy dużo o dzieci, o młodzieży i to jest ważne, ale ja mam ostatnio takie przemyślenia, że jakbyśmy procentowo zbadali, ile młodych uczestniczy w życiu Kościoła, a ilu dorosłych w przedziale tam 40-60, to wydaje mi się, że w tym przedziale 40-60 byłby mniejszy procent niż w tym przedziale młodzieżowym jednak. Znaczy, chcę powiedzieć to, że ewangelizacji czy działań, które mają prowadzić do Chrystusa, potrzebują też ludzie w tym przedziale 40-60, czy w ogóle nie tylko młodzież, nie?
1: Też poruszasz taki temat, który...
0: Jest trudny, ja wiem, ale to jest takie fajne, porozmawiać o trudnych tematach.
1: Ale wiesz co, jeszcze jedno mi się skojarzyło, bo swego czasu miałam taką rozmowę z przyjaciółmi na temat tego młodego pokolenia, dzieci, rodziców, którzy w przeszłości byli bardzo mocno zaangażowani w kościele, potem założyli rodziny i okazuje się, że dzieci stopniowo zaczęły odchodzić od kościoła. I postawiliśmy sobie pytanie, co poszło nie tak? Co takiego się wydarzyło? Czy to były zwykłe rodziny, tam była niedzielna msza święta, więc takie podstawy przekazywania wiary i środowisko do przekazywania wiary było zupełnie, zupełnie naturalne. No więc co poszło nie tak, że dzieci jednak zrezygnowały z tego?
0: Oj, to jest trudny temat, nie? To myślę, że wszyscy rodzice się z tym borykamy. Notabene jako Rada do Spraw Apostolstwa Świeckiego przygotowujemy kolejną edycję, drugą edycję Forum Świeckich Mosty 27-28 listopada w Warszawie. I jednym z tematów i też warsztatów będzie poświęcony tej tematyce właśnie. A co poszło nie tak? To jest trudne do zdefiniowania. Wydaje mi się, że my też jesteśmy pokoleniem, które o wiele rzeczy musiało walczyć, uczyć się samodzielnie. I teraz chcielibyśmy zadośćuczynić naszym dzieciom i po prostu im wszystko dać pod nos i po prostu o wszystko zadbać, zatroszczyć się, żeby miały lepiej, wygodniej, przyjemniej. I też na niwie wiary. I wydaje mi się, że zapominamy o tym, przynajmniej ja zapominam, że wiara jest łaską, nie? Że to po prostu... Ja ostatnio tak stwierdziłem, że wolałbym, żeby moja córka nie chodziła rok, dwa, trzy, dziesięć do kościoła, a potem dostąpiła łaski wiary, niż miała po prostu chodzić i tak tylko, żeby chodzić sumiennie, po prostu tak być i po prostu tylko być. Chciałbym, żeby moje córki spotkały właśnie żywego Chrystusa, nie? Żywą osobę, a nie żeby były z przyzwyczajenia.
1: Więc opowiadasz tutaj o synu marnotrawnym trochę, wiesz, ale to jest tragiczna historia.
0: W tym aspekcie mam taki ostatni spokój, nie? Ja to, co mogę ja zrobić, to modlić się za moje córki, za ich powołanie, za ich ewentualnych przyszłych mężów, za ich przyszłe dzieci. I to jest wybory. To jest tylko to, nie? I modlić się o łaskę wiary. My byśmy chcieli wszystko ubrać, współczesny świat chciałby wszystko naukowo ubrać, chciałby wszystko zdefiniować, zdefiniować granice, zdefiniować płaszczyzny poprawnego działania, zdefiniować tak, jak będziesz postępował, będziesz świetnym katolikiem, tak, jak będziesz postępował, będziesz trochę gorszym, a tak, jak ten, to będziesz po prostu jak faryzeusz. No nie da się z tego zdefiniować. Wiara jest łaską, nasza relacja z Panem Bogiem jest łaską i trzeba się o to modlić i pielęgnować i mieć świadomość, że będziemy upadać. No, upadać, tak jak Chrystus upadał, my też będziemy upadać. Tylko trzeba znaleźć siłę, żeby wstać.
1: No właśnie. Ja mam też takie przemyślenie. No jest piękne, oczywiście, że jest piękne. Wiesz, łatwo się wstaje i wiedząc, że mam gdzie wrócić. I jeżeli dziecko, które wychowuje się w pełnej rodzinie, dokonuje złego wyboru, upadnie, ale wie, że w domu ma mamę, tatę i jeszcze tę pełną rodzinę, co nie jest takie oczywiste dzisiaj, to jest wielka, też, to jest też wielka łaska i to jest też ogromne bogactwo i wiedząc, że ono takie miejsce ma. Także no, ja też chyba nie patrzyłabym na to w takich kategoriach, ojej, odszedł od kościoła, nie chodzi, nie wiem, skręcił, żyje gdzieś tam z kimś na kocią łapę, tylko tę łaskę trzeba się nieustannie modlić. I też wspomniałaś właśnie o tej modlitwie, bo nie wiem, właśnie ciekawa jestem, na ile to jest popularne, są te takie róże różańcowe za dzieci. Mhm. Mnie się wydaje, że to, czy w którym kierunku dziecko idzie, jakich wyborów dokonuje, to ma bardzo silny związek z modlitwą rodziców za dzieci, dziadków za dzieci. To jest też jedna z takich moich rozmów z moimi przyjaciółmi, którzy twierdzą, że właśnie modlitwa za dzieci jest zaniedbywana i ewentualne problemy, które gdzieś po drodze tym dzieciom mogą się pojawić, w które one mogą wejść, wynika właśnie z tego, że rodzice zaniedbali tę modlitwę za dzieci. Ona nie kosztuje dużo.
0: Nie kosztuje dużo, a jest bardzo, bardzo ważna. Ja tutaj przytoczę, właśnie otworzyłem sobie, Święta Monika, jeśli dobrze powiem, Święta Monika, która się całe życie modliła za swojego syna, który potem został wybitnym świętym, święty Augustyn. No więc modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Nie? Oczywiście dla ludzi, którzy nas słuchają, mogą powiedzieć, że to jest takie frywolne, łatwe, łatwo się o tym mówi. Tak, modlitwa nie jest łatwa. Modlitwa nie jest łatwa, mając bieżące relacje w rodzinie z dziećmi, różne też napięcia, ale trzeba trwać na tej modlitwie. Nie? Ja jestem przekonany, że modlitwa i jeszcze raz modlitwa i świadomość tego, że wiara, modlitwa jest łaską.
1: Ja widzę z własnego doświadczenia, że to jest tylko i wyłącznie kwestia dyscypliny i decyzji w głowie, czy rano wstając złapię za telefon, żeby sobie poskrolować, czy otworzę słowo z dnia, z dzisiejszą Ewangelię i przeczytam to pierwsze zdanie i potem zabiorę się za kolejne obowiązki. Za skrolowanie. Oby nie. A to jest też ten przykład, który dajemy dzieciom, bo krzyczymy, zostaw telefon, a sami jesteśmy do niego przyklejeni. Nie robiąc często tego, co konieczne, tylko z tym telefonem. Andrzej, wspomniałeś tutaj o radzie, w której działasz, Radzie do Spraw Ewangelizacji. Powiedz dokładnie, jak ta nazwa brzmi.
0: Nie, to dokładnie to jest Rada do Spraw Apostolstwa Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski.
1: Mm-hmm. Jakie są zadania teraz wyznaczone na ten najbliższy czas? O czym rozmawiacie?
0: Ostatnio cały czas spotkania naszej rady poświęcone są temu, co udało nam się w zeszłym roku po raz pierwszy zorganizować, a mianowicie Forum Świeckich Mosty. To było wydarzenie w Warszawie w ostatni piątek, sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu i to będzie co roku w tym terminie. W tym roku to jest 27-28 listopada. Na Forum Mostych było w zeszłym roku 500 osób przez dwa dni. fajne wydarzenie, panele. Staramy się na tym Forum Mosty gromadzić różne środowiska, także ludzi nie tylko z kościoła, ale z pogranicza kościoła, żeby po prostu właśnie budować most między wierzącymi, niewierzącymi, między świeckimi a kapłanami, między wspólnotami o różnych charyzmatach. Po prostu budujemy mosty. I teraz spotykając się na Radzie do Spraw Apostolstwa Świeckich, głównie pracujemy nad tegoroczną edycją Forum Mosty. Znaczy do tej pory pracowaliśmy. Kolejne spotkanie, które mamy zaplanowane na wrzesień, będzie już też poświęcone szerszej tematyce Apostolstwa Świeckich w Kościele. Ale to będę mógł powiedzieć o tym przy następnej naszej rozmowie.
1: No dobrze, ale pierwsze mosty już za nami. Czy są jakieś owoce tego pierwszego spotkania?
0: No, owoce ciężko je wyrazić, ale są owoce. Głównym owocem jest bardzo pozytywny feedback od ludzi. I też feedback od ludzi, którzy nie byli, a śledzili i którzy się za późno dowiedzieli i nie mogli już dojechać, a chcieliby być. Więc spodziewamy się, że w tym roku będzie więcej uczestników. Mogę powiedzieć, że będziemy mieli znowu znamienitych, genialnych mówców z różnych obszarów, nie tylko kościoła, ale też ekspertów z różnych dziedzin. I będziemy dalej rozwijać to forum i chcemy, żeby to forum Mosty było taką płaszczyzną spotkania, rozmów, rozmowy też o megatrendach takich w świecie, żeby Kościół właśnie nadążał i był liderem trendów też.
1: Mm-hmm. No wiesz co, mówisz tutaj o liderach, o mówcach. Ja jednak bardzo chciałabym zobaczyć jakiś konkret, jakieś działanie, co wynika z tego, co usłyszałam, bo nam też bardzo często zarzucano, że chodzimy, jeździmy na te pielgrzymki Jana Pawła II, słuchamy, klaszczemy i nic z tego nie wynika. I nie wiem, jaki jest pomysł na to, żeby i młodych, i starszych ludzi zmotywować właśnie do tej ofensywy, o której mówisz od samego początku, żeby boisku...
0: To nie będzie tak, że przyjeżdża papież Jan Paweł II, jest pielgrzymka do Polski, czy jest Forum Mosty, czy Strefa Młodych, czy nie wiem, czy Festiwal Życia w Kokotku, czy Spotkanie Młodych na Lednicy i przyjeżdżają tam uczestnicy, czy przyjeżdża papież Leon XIV do nas i spotykamy się z nim, klaszczemy, tańczymy. I na drugi dzień nagle ofensywę mamy. To wszystko to jest
1: nie
0: proces.
1: Nie mówię, że na drugi dzień. Nie, ja wcale nie mówię, żeby...
0: Wszystko jest proces. I potrzeba czasu, wytrwałości, cierpliwości. Trzeba też, żeby ludzie, którzy wchodzą w ten proces, w osobistą też relację z Panem Bogiem, żeby byli w tym wytrwali. Sami wiemy, ja na swoim przykładzie, ty na swoim, że to doświadczenie Pana Boga kiełkuje i zanim się uzewnętrzni, też potrzebuje czasu. Nie? U niektórych jest to od razu, u niektórych jest po 5, po 10 miesiącach, a u niektórych jest to po 20 latach.
1: Dokładnie.
0: To nie ma. Więc jak pytasz o takie realne owoce Forum Mosty, no to trzeba poczekać. Czyli niech się ludzie zewnętrzni wypowiedzą. Niech może za 5-10 lat ktoś powie, że na Forum Mosty doświadczył obecności Pana Boga albo zrozumiał, na czym polega potencjał Kościoła i różnorodność w jedności. A może za 5 lat już nie będzie Forum Mosty, bo się okaże, że nie taka wola Pana Boga. Badamy, rozeznajemy, idziemy do przodu.
1: Mhm. Mówiliśmy dużo na temat księdza Blachnickiego, który działał wiele lat temu, ale ja mam takie wrażenie, że jego myśl, że on był prorokiem, że jego myśl i to, czym mówił, doskonale sprawdza się dzisiaj. I dlatego przygotowujecie też wielkie widowisko w przyszłym roku z okazji ogłoszenia roku 2026? Teraz jest
0: siódmego. Ale to nie, to my nie jest, my nie jest tej okazji. Że jak powiem, plan widowiska był wcześniej, bo
1: Zgadzam się. Czyli Sejm słucha jednak. Sejm słucha Andrzeja Dubiela.
0: W tym przypadku Senat. W tym przypadku Senat. Ogłosił, ale my od kilku lat jako Fundacja Muzada i Centrum Nowej Kultury to fokusujemy nasze działania właśnie na promocję nowej kultury. Ja jestem przekonany, że idea nowej kultury, ten program zdefiniowany przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, to jest nadzieja nie tylko dla ruchu Światło Życia, ale w ogóle dla Kościoła w Polsce. Blachnicki był wybitnym teologiem, był świetnym, ogromnym, wielkim patriotą, świetnym duszpasterzem, kapłanem, ale nade wszystko faktycznie był wizjonerem, był prorokiem. On, często to przytaczam ostatnio, że w 71 roku, jak wrócił z wizyty z Zachodu, to podczas tej wizyty robił notatki i tam właśnie w jednym dniu zanotował, że piękny jest ten świat Zachodu, piękne kolorowe telewizory, kolorowe reklamy, kolorowa prasa, sklepy na każdym rogu, wszystko można wszędzie kupić, wygodne autostrady. I mówi, ale to jest konsumpcjonizm, który uderza w godność człowieka. I to jest cały program przygotowany taki konsumpcjonizmu i temu trzeba przeciwstawić dokładnie przygotowany program nowej kultury. Dlatego on mówi, że nowej kultury, która stawia na człowieka, na jego godność. I wydaje mi się, i to pisał w latach 70. I jak nigdy, dzisiaj, w jakim żyjemy konsumpcjonizmie ogromnym, nie? Potrzebujemy ciągle nowych rzeczy, więcej pieniędzy, więcej dobrobytu. Ciągle mamy taką roszczeniową postawę wobec wszystkich dookoła nas. I właśnie temu trzeba przeciwstawić program nowej kultury. I stąd pomysł, żeby zrobić widowisko o księdzu Franciszku Blachnickim. To widowisko będzie 27 lutego 2027 roku na PriZero Arena w Gliwicach na 11 tysięcy ludzi. Będzie to widowisko dokładnie w dniu 40. rocznicy śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. I tytuł jest właśnie Blachnicki, człowiek nowej kultury. Bo to nie będzie akademia. My nie będziemy opowiadać historii życia księdza Franciszka Blachnickiego, najważniejszych momentów z jego życia, ale chcemy właśnie pokazać to, czym żył, tym, z czym się zmagał. Najważniejsze sceny z życia Blachnickiego będą odegrane przez aktorów, ale fundamentem będzie muzyka, orkiestra, chór, soliści. Szczegółowe informacje można zobaczyć już na www.człowieknowejkultury.pl, ale tak jak mówię, chcemy pokazać to, jak Blachnicki wychowywał do tego, aby być prawdziwie wolnym człowiekiem, mimo różnych zniewoleń zewnętrznych, tak jak w ówczesnym czasie pokazał, że można być mimo wszystko wolnym, ale też prorokował, że kiedy Polska odzyska niepodległość, kiedy komunizm upadnie, że ogromnym zagrożeniem jest to, że będąc wolnym zewnętrznie, możemy być zniewoleni przez właśnie ten świat konsumpcji. I to były prorocze słowa, zresztą Jan Paweł II, który przybył do Polski w latach 90. i na pielgrzymce przypominał dekalog, spotkał się z totalnym niezrozumieniem. Nie? Ta wolność totalnie nas zgubiła. Współczesny świat źle rozumuje wolność, bo mówi, że wolność to niezależność, a tak naprawdę wolność to, tak jak mówił Franciszek Blachnicki, to zależność od prawdy, którą jest Chrystus. Więc przygotowujemy widowisko, zapraszamy, będzie to święto nie tylko ruchu Światło Życia, ale całego Kościoła, więc zapraszamy różne środowiska, bo ksiądz Blachnicki, tworząc ruch Światło Życie, tworząc różne inicjatywy, to myśląc o duszpasterstwie, myślał o całym Kościele w Polsce i też był zaangażowany przecież w powstawanie odnowy charyzmatycznej, odnowy Duchu Świętej w Polsce, w służbę liturgiczną i wiele, wiele różnych gałęzi. I też warto na koniec powiem, że tytuł widowiska to jest Blachnicki, człowiek nowej kultury, ale taki tagline, podtytuł to jest historia wolności, która może zmienić twoje życie.
1: To jest taki, no, bardzo dobry akcent na koniec, ale ja jeszcze chciałam tylko jeden temat króciutko poruszyć, bo mówisz o tym, że pracujecie po to, żeby wychowywać nowe pokolenia. Ja patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, w ogóle na świecie, mam wrażenie, że niedługo nie będzie kogo wychowywać. I chciałam cię zapytać, czy jako fundacja macie taki pomysł, aby zaangażować się w jakiś projekt, który zachęci ludzi do zakładania rodzin, do trwania w tych rodzinach, do tego, żeby się rodziły dzieci.
0: No my robimy cały czas takie projekty. Tak jak mówiłem wcześniej, no wszystkie nasze projekty to chcemy pokazywać właśnie radość życia w wierze, ale radość życia w rodzinie, pokazywać, staramy się pokazywać właśnie życie w rodzinie, że jest fajne, radosne, że jak się ma dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, takie rodziny przyjeżdżają na strefę chwały, takie też przyjeżdżają na strefę młodych. Też ostatnio byłem na Lednicy, no to spotkałem tam też wiele rodzin i fajnie, że te rodziny są i myślę, obecność rodzin w takich wydarzeniach, obecność rodzin w parafii, we wspólnotach, angażowanie się rodzin, to jest najlepsze świadectwo. I walka z tym zakłamaniem, że po prostu nie warto mieć dzieci, nie warto zakładać rodziny, nie warto ryzykować związku na całe życie i tak dalej, i tak dalej. To, czym nas karmią media. Ale my musimy właśnie pokazywać radość życia rodzinnego, afirmację wielopokoleniowych rodzin i to jest najlepsza odpowiedź.
1: Mhm. Czy media publiczne kiedykolwiek zainteresowały się waszymi pomysłami, waszymi realizacjami, pokazały was tak szerzej?
0: Nie, aczkolwiek ostatnio miałem przyjemność być w redakcji katolickiej Między Niebem a Ziemią. I tutaj ojcu Michałowi Leganowi zawdzięczam zaproszenie, gdzie mogliśmy porozmawiać właśnie o fenomenie ojca Franciszka Blachnickiego i wspomnieć też o widowisku.
1: Mhm. No, na szczęście mamy inne kanały, na których możemy reklamować to, co się dzieje. I bardzo zachęcamy też naszych słuchaczy, żeby szukali i miejsca jeszcze na strefę chwały są.
0: Tak, są. Miejsca są ograniczone, ale jeszcze są. I tak naprawdę no my jako naród, który potrafi się zmobilizować w ostatnim momencie, to właśnie mamy doświadczenie, że w końcówce. I tak jest co roku, tak jest przy naszych wydarzeniach i tak jest teraz, że widzimy od kilku dni intensywne rejestracje. Więc
1: ruchy.
0: Ruchy. Kto myśli, to zachęcam do rejestrowania, bo liczba miejsc jest ograniczona.
1: Kochani, zapraszamy w takim razie, jeżeli nie wiecie, co zrobić z wakacjami, macie wolne, chcecie przeżyć naprawdę wartościowy czas, zapraszamy do Starego Sącza na Strefę Chwały. Potem być może młodzi zdecydują się wziąć udział w Strefie Młodych, która odbędzie się kiedy?
0: 17 października, sobota, na arenie Sosnowiec w Sosnowcu. A 18 października przy okazji też zapraszam, w tym samym miejscu będzie gala Człowiek Nowej Kultury. Też warto być.
1: No więc mamy te wszystkie informacje. Szukajcie w internecie, jeżeli nie zapamiętaliście. Dzisiaj naszym gościem był Andrzej Dubiel. Andrzeju, dziękuję ci za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłem o trudnych tematach porozmawiać z przymrużeniem oka.
1: Dzięki, zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże Ojcze, stajemy przed Tobą, by chwalić Cię, Panie, za Twoją miłość do nas. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją krew, która obmywa nasze zranienia, nasze grzechy. Duchu Święty, dzięki Ci za Twoją miłość, która namaszcza nasze serce. Boże, w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy teraz tutaj, pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj,

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dzieduszycka-Manikowska. Witaj.
2: Dobry wieczór wszystkim.
1: I Marcin Manikowski. Witaj.
3: Dzień dobry.
1: Jak to jest, rozmawialiśmy ostatnio z Marcinem, Agnieszko, jak to jest być małżonką?
2: Ja tutaj czekałam na pytanie, kim jest dla ciebie Pan Bóg i sobie już odmyślałam odpowiedź. Ojej, no w jednym zdaniu to się tak nie da powiedzieć.
1: Mamy dużo czasu.
2: Nie da się, bo ja wyszłam za mąż dosyć późno, to znaczy w późnych latach swoich. Na ogół kobiety wychodzą za mąż wcześniej, więc rzeczywiście jest to pytanie dosyć takie no trudne.
1: Powód tego pytania jest taki, że z Marcinem doprowadziliśmy tę historię właśnie do tego miejsca, w którym się zaręczyliście. Czy to było trudne się zaręczyć?
2: Akurat... ojejku, same trudne pytania.
1: Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
2: Znaczy powiem tak, niełatwo było mi podjąć tę decyzję, aczkolwiek od paru lat rzeczywiście myślałam o tym, żeby, znaczy myślałam o zmianie stanu, o tym, żeby wyjść za mąż. Natomiast zostawiałam to całkowicie Panu Bogu i kiedyś po różnych moich kolejach losu, dosyć też skomplikowanych,

życia w samotności, żeby rozeznać właśnie. No i okazało się, że jednak nie Karmel po tych wielu latach. Ja przyjęłam tę decyzję z ulgą. 2 tygodnie rekolekcji ignacjańskich się tutaj bardzo przyczyniły do podjęcia tej decyzji. Natomiast jakby nie została rozwiązana moja sprawa dalsza i no powiedziałam Panu Bogu, Panie Boże, oto jestem, albo samotność, albo jakiś mąż, proszę, tutaj mi pomóż, no bo chcę moje życie przeżyć jak najbardziej owocnie, tak żeby to powołanie było spełnione i żeby owoce były dobre.

0: I powiedziałam wtedy też Panu Bogu taką rzecz: Panie Boże, jeśli kogoś mi postawisz na mojej drodze, to właściwie wszystko jedno, kto to będzie, byle by mogła się z nim modlić. I to był taki jakby priorytet i jedyne kryterium, bo już nie chciałam się bawić w różnych...
1: Przystojnego blondyna albo nieprzystojnego bruneta.
0: Tak,
1: albo
0: ale...
1: Albo jeszcze w kogoś innego.
0: Z którym bym się modlić nie mogła i który by nie rozumiał, dlaczego na przykład idę do kościoła. Więc to było właśnie jedyne kryterium. No i dosłownie parę miesięcy później pojawił się właśnie Marcin i no wyglądało, że to jest to. Dlatego, że jak przyszedł kiedyś wieczorem do mnie dosyć późno, to prawie 11 była, zadzwonił, czy może przyjść, bo musi mi coś bardzo ważnego powiedzieć. Więc ja powiedziałam, no jeśli tak, no to jeśli bardzo ważne, to proszę. I przyszedł rzeczywiście i powiedział: słuchaj, jesteś kobietą mojego życia, to rozeznałem. I więc ja byłam bardzo zaskoczona, bo wcześniej niewiele wskazywało na to, że to się tak potoczy. I... No i rozmawialiśmy chwilę, mówię, wiesz, no musisz mi dać czas, musimy to jakoś rozeznać, zobaczyć, jak to będzie, i już się zbierał do wyjścia, ale powiedział: wiesz, ale jeszcze przed wyjściem chciałbym ciebie prosić, czy ty byś się zgodziła, żebyśmy odmówili razem różaniec. I ja mówię: no Panie Boże, to nie ma pomyłki, to jest to. Nigdy żaden mężczyzna mnie nie poprosił o to, żebym odmówiła z nim różaniec wcześniej.
1: Tak to było?
2: Tak, tak, dokładnie.
1: A w którym etapie umiejscowisz to w swojej historii?
2: To był początek naszego poznania, czyli to było już jakiś czas po moim nawróceniu. Mm-hmm. Znalazłem grupę u dominikanów i tam widziałem Agnieszkę po raz pierwszy. Okay.

0: No i co było po tym różańcu?
1: No i po tym różańcu było pasmo różnych doświadczeń, no niełatwych, dlatego że no myśmy podjęli nowennę do Najświętszego, do Miłosierdzia Bożego. Pojechaliśmy do Ławik-Giewnik dwa razy. Chcieliśmy, żeby ta jakby decyzja i to poznanie było no w pełni w spełnieniem woli Bożej. I nie wiedzieliśmy, czy to jest to rzeczywiście tak do końca. I po tej nowennie zdecydowaliśmy pojechać do Ławik-Giewnik i jakby ostatni dzień nowenny odmówić tam i zobaczyć, czy Pan Bóg jakoś nam wskaże coś. No i pojechaliśmy. Ja rozeznałam, że to jest to, a Marcin rozeznał, że to nie jest to. I że
0: tak
1: on...
2: Tak, tak.
0: Do tego się nie przyznał.
2: Chociaż tutaj z mojej strony jeszcze też było takie pewne doznanie, pewne przeżycie duchowe, na które ja jakby Panu Bogu nie odpowiedziałem.
0: Co to znaczy?
2: No, czułem, że zostało zadane mi pytanie pewne i na to pytanie nie odpowiedziałem. Mhm.
0: I efektem tego było zgłoszenie niepewności też, znaczy nie, powiedzenie nie, tak?
1: No w zasadzie ku temu to się, właściwie na tym się zakończyło, ponieważ jak myśmy wrócili do Warszawy,

0: A wy to Marcin powiedział, że nie usłyszał żadnego głosu w zasadzie, więc dla mnie było to jasne, że jest to, że nie usłyszał, że to jest potwierdzenie, tak? Że my mamy być razem.
1: Znaczy nie usłyszałem żadnego głosu, tak się spodziewałem, że to będzie jakiś głos potwierdzający, wyraźny znak, że dokładnie w tej sprawie.
0: No i tak się nie stało.
2: Bo miałeś takie doświadczenie już wcześniej, że Pan Bóg w swoim sercu mówił słowami po prostu. Tak. I myślałeś, że tak też będzie.
1: Tak, tak. Że no w jakiś sposób wleje pewność, rozeznanie wyraźne.
2: No i co ty na to?
0: No ja to bardzo mocno przeżyłam, dlatego że ja nigdy w swoim sercu wcześniej nie rozeznałam wobec żadnego innego mężczyzny, że to jest to. Wręcz rozeznawałam zawsze, że to nie jest to. Wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, gdzie no, były możliwości jakby wyjścia za mąż, mówiąc już nieładnie i kolokwialnie, ale no, ja zawsze wiedziałam, że to jest nie to. A tutaj... Jak najbardziej. Ja czułam jak najbardziej, że Marcin jest tym człowiekiem zesłany mi przez Pana Boga i nagle nici. Więc przeżyłam to dosyć mocno, muszę powiedzieć.

0: potem nastąpiły takie trudne 2 lata odchodzenia Marcina powoli. Odchodzenia w sensie takim, że on jakby dawał mi do zrozumienia, że musi mieć jeszcze czas, a ja nie bardzo chciałam czekać i powiedziałam, słuchaj, będzie lepiej, jak my się rozstaniemy i nie będziemy razem.
1: Tak, tak.
2: Czy widziałeś, że cierpi Agnieszka?
1: Tak, widziałem. Widziałem i dla mnie to również nie było łatwe.
2: Tak się zawsze mówi, nie?
0: To znaczy ja z drugiej strony Marcina rozumiem, no bo jeśli nie ma w sercu tej pewności, to ja bym była jak najdalej od tego, żeby kogokolwiek przymuszać do tak ważnej decyzji, prawda?
2: Niezłożone masz.
0: I to byłoby, nawet nie przyszło mi to do głowy, szczerze mówiąc, żeby wywierać jakikolwiek nacisk. Jedyny nacisk, który wywierałam, żeby podjął decyzję,
2: tak, czy, albo nie.
0: Czy dalej próbujemy jeszcze i może coś z tego wyjdzie, albo się rozstajemy. No i podjęliśmy decyzję, że raczej nie. Marcin chciał się ze mną przyjaźnić wtedy tylko, a ja nie czułam się na siłach na przyjaźń. Myślę, że kobiety postrzegają też zupełnie inaczej te sprawy.
2: Ale to najczęściej jest odwrotnie, że to dziewczyna mówi, to zostajmy przyjaciółmi.
0: Tak, no moje doświadczenia są inne. Moje i moich przyjaciółek.
2: Ja mówię o tym, co dziewczyny opowiadają, nie o tym, co jest naprawdę. I powiedz teraz, Marcin, co to był za czas dla ciebie? Bo oczekiwanie ze strony Agnieszki było jasne, prawda? Czy dajemy sobie czas, czy też mówimy nie?
1: Dla mnie to było bardzo trudne właśnie dlatego, że widziałem to oczekiwanie ze strony Agnieszki i nie miałem gdzieś tam w sercu tego oczekiwanego potwierdzenia, że tak.
2: Ale to jest sytuacja skrajnie trudna.
1: Była bardzo trudna. To, ja wiem, że jak ja mówię, że było mi trudno, to trudno jest ciężko w to uwierzyć, ale faktycznie był to czas na pewno strasznie trudny dla Agnieszki i to widziałem, ale też ciężki dla mnie. Bo Agnieszka jest wspaniałą osobą i no i serce po prostu nie może znieść widoku, kiedy osoba, którą się bardzo szanuje, którą się bardzo ceni, no którą się bardzo lubi, przeżywa właśnie takie historie z powodu mnie samego.

0: teraz jaki jest ruch? Co się dzieje? Co zmienia tę sytuację? Bo raczej nie.
1: Tak, no ruch. Ruch był taki, że tak jak wspominałem w poprzednim, w tym swoim indywidualnym świadectwie, no zaczęliśmy się oddalać i oddaliliśmy się bardzo nawet właśnie w kategoriach przyjaźni. Okazało się, że nie jest to możliwe. Na dodatek ja wyjechałem z kraju, także nie było mnie tutaj na miejscu fizycznie. Przyjeżdżałem regularnie, ale właśnie byłem gdzieś tam daleko.
0: Byłaś pewna, że to jest definitywny koniec?
2: Tak. To znaczy jakby wszystko wskazywało na to, natomiast ja wewnętrznie na Marcina czekałam i nie umiem tego opisać, skąd mi to czekanie się wzięło. Ja może jeszcze wrócę na chwileczkę do spotkania z siostrą Immaculatą, o której zapewne Marcin tak, dużo opowiadał. Ja się z nią też spotkałam parę razy i odbyłam z nią kilka bardzo ważnych rozmów, aczkolwiek doceniam je dopiero po pewnym czasie, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, co się wtedy wydarzyło, to widzę, jak bardzo ważne było to spotkanie z tą siostrą. I ona jakby wlała dużo nadziei w moje serce, absolutnie wbrew temu, co rzeczywistość mi mówiła. Bo ona powiedziała, że Marcin mnie kocha i że ja muszę czekać. A myśmy dosłownie następnego dnia podjęli decyzję, że się rozstajemy. I było bardzo nieprzyjemnie. Wracaliśmy z Bornego Sulinowa do Warszawy przez 8 godzin w kompletnym milczeniu. I Marcin na zakończenie dał mi przepiękny zegarek w prezencie, co dla mnie było jakby, bo ja w przeszłości miałam troszeczkę podobną sytuację i też dostałam na zakończenie zegarek.
1: Znaczy to był przygotowany oczywiście prezent kupiony znacznie wcześniej.
2: I to wszystko razem jakoś, było tak, okropnie trudne.
0: Czyli z jednej strony Pan Bóg cię chronił jakoś, bo dał ci człowieka ducha, który gdzieś tam nie dał zgasnąć całkowicie.
2: Ale musiałam się leczyć. Wiesz co, w środku jakaś tam nadzieja cały czas była, ale psychicznie mi było, psychologicznie było mi bardzo ciężko i no musiałam chodzić na psychoterapię wręcz. Może nie powinnam o tym mówić, Marcin o tym wie, która mi chyba trochę pomogła. Ja po roku stanęłam na nogi, to znaczy uwierzyłam, że w tym wszystkim jest palec Boży, ale muszę tutaj zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną. To całe cierpienie duchowe, które miałam, bo ja nigdy wcześniej duchowo nie cierpiałam tak naprawdę. Nie wiem, jak mi bolał ząb, czy byłam chora, poświęcałam to, ofiarowałam ten ból w jakiejś konkretnej intencji. A duchowe cierpienie jest jednak straszne, bo nic nie może go uśmierzyć, żadna pigułka, żadne lekarstwo, żaden zastrzyk i nic z tym nie można zrobić. Ja wtedy powiedziałam, Panie Boże, ja to całe cierpienie ofiarowuję za Marcina, żeby on był szczęśliwy, żeby znalazł swoją drogę albo ze mną, albo z kim innym, albo w ogóle inną. I w jego intencji jakby to cierpienie ofiarowałam, trochę też bijąc się sama ze sobą, bo...
0: Trudno jest zrobić coś takiego.
2: Bo był dla mnie z punktu widzenia jakby osoby z zewnątrz, on mnie skrzywdził. Można by to tak interpretować, prawda?
0: Znaczy część twojej psychiki pewnie tak myślała właśnie, dlatego
2: pewnie
0: miałaś
2: tak,
0: kłopot.
2: Pewnie tak, ale z drugiej strony właśnie byłam w stanie poświęcić to cierpienie w jego intencji, ponieważ ja go cały czas uważałam za wspaniałego i dobrego człowieka. To, że on nie podjął decyzji bycia ze mną, nie oznaczało, że on jest złym człowiekiem, prawda?

0: co czujesz teraz słysząc to?
1: No, czuję wzruszenie, bo wracamy do bardzo intensywnych przeżyć i do takich aktów heroizmu. Ja Agnieszce jestem wdzięczny za to, bo to były faktycznie początki moje na nowej drodze. No może nie pierwsze tygodnie, nie tak zupełnie pierwsze miesiące, ale to, że ktoś ofiarował za mnie takie wielkie cierpienie, ja myślę, że miało wielkie znaczenie. Że to bardzo się przyczyniło później do mojej dalszej drogi. Aczkolwiek no, wtedy tak nie myślałem, nie wiedziałem nawet o tym, bo myśmy nie rozmawiali, staraliśmy się unikać.
2: No tak, myśmy urwali wszelkie kontakty, mailowe, telefoniczne. Ja przestałam chodzić na wspólnoty w piątki też, bo Marcin zawsze jak wracał z Kijowa co drugi weekend, to ja wiedziałam, że co drugi weekend jest na wspólnocie w piątek. I ja omijałam szerokim łukiem piątkowe spotkania, żeby się z nim nie spotkać. A nie wiem, czy opowiadałeś tą piękną anegdotkę z jedną z naszych koleżanek ze wspólnoty. A możemy opowiedzieć?
1: Tak.
2: No to ty opowiedz. Dlatego, że to się tobie przydarzyło. To było już po podjęciu decyzji, że nie jesteśmy razem.
1: Tak,
2: natomiast
1: tak, to już
2: wcześniej myśmy funkcjonowali jako para we wspólnocie, prawda?
1: No też nie powiedziałbym.
2: Nie do końca.
1: Bo jednak tak, my chcieliśmy jakby to tak zachować bardzo między nami, żeby nawet rozmawialiśmy tak, że chcemy po prostu spokojnie jakby i rezygnować
0: bez
1: presji środowiska, tak.
2: Ale ludzie
0: ludzie mają oczy.
1: Widocznie tak.
0: No i?
1: Jakieś tam były przesłuchy na zewnątrz. I kiedyś na spotkaniu piątkowym, już nie pamiętam, czy przed spotkaniem, czy po spotkaniu, jedna z naszych koleżanek pogratulowała mi zaręczenia się z Agnieszką.
0: No i co wtedy poczułeś?
1: No, była to bardzo kłopotliwa sytuacja. Jakoś wybrnąłem.
0: Kłamiąc, nie kłamiąc?
1: Nie kłamiąc. Ale oczywiście nie chciałem
0: chrześcijanin nie mogący powiedzieć prawdy. To jest ciekawy w ogóle egzemplarz w danym momencie. To jest ciekawe.
1: Tak, to było trudne. Ja powiedziałem coś takiego, że się nie zaręczyliśmy, ale oczywiście chyba. To,
2: że dziękujesz.
1: Że dziękuję i że pewnie bylibyśmy, czy byłbym bardzo zadowolony, czy ucieszony, gdyby to się stało. No bo faktycznie to jest tak, że ja chciałem. Ja chciałem tylko... Nie miałem tego wyraźnego rozeznania, nie miałem tej pewności w sercu. Mówię, był na początku taki okres fascynacji, łagiewniki też, próba rozeznania, gdzie ja miałem wyraźne oczekiwanie na jakiś znak. Że nawet jeśli się nie pojawi wtedy, to pojawi się później. I teraz z jednej strony to była taka presja między nami, że trzeba się zdecydować, no bo nowenna, bo chcemy wiedzieć. Z drugiej strony ja nie jestem w stanie uczciwie podjąć decyzji.

0: to jest pat. I co się dzieje dalej?
1: U mnie czy u Marcina?
0: W jakich kolejności?
2: Nasze drogi równolegle biegły.
0: Jak duchowo na ciebie to działa? To wszystko, co się dzieje?
1: No wtedy bardzo właściwie paradoksalnie ja zbliżyłam się do Pana Boga. Myślę, że jeszcze bardziej niż wcześniej. I modliłam się cały czas. Po pierwsze za Marcina i po drugie, żeby Pan Bóg jakoś rozwiązał tę sytuację. Po pierwsze, żeby mnie wyleczył, bo ja nie byłam w stanie w ogóle normalnie funkcjonować. I po drugie, żebym jakby mogła rozeznać w niedługim czasie, co dalej. I miałam takie bardzo wyraźne, jakby to powiedzieć, sygnały, że Pan Bóg chce mnie postawić na drodze małżeństwa. Zaczęli się pojawiać inni koledzy, mniej lub bardziej gotowi. I ja cały czas czułam oczywiście, że to jest nie to. I powoli, myślę, że to chyba z rok trwało, ja już stanęłam na nogach i się wyleczyłam. Wyleczyłam się do tego stopnia, że jak się spotkaliśmy na rekolekcjach rok czy półtora później, to już Marcin był dla mnie jednym z wielu kolegów, którzy...
2: Jednym z atomów.
1: którzy byli na tych rekolekcjach. Oczywiście nie rozmawialiśmy ze sobą. No i tak to trwało. I potem ja już nabierałam sił, siły ducha i powoli wychodziłam z tego katarzis, można to tak ująć.
0: Ciebie?
2: Dla mnie też to był czas modlitwy. W zasadzie miałem wtedy czas tylko na pracę i na modlitwę. Dużo pracowałem. Czas, który zostawał, poświęcałem na modlitwę i też... Czułem taką opiekę Bożą. Nie miałem cały czas odpowiedzi, bo zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jakie jest moje powołanie, Panie Boże, w którą stronę? Ksiądz, zakon, małżeństwo.

0: i często pytałem, jak również też ta historia z Łagiewnik cały czas była głęboko w sercu i ja mówiłem, Panie Boże, Ty wiesz, że tak, że ja mówię Tobie tak. I też różne, to był fizycznie i psychicznie ciężki czas. Może w momencie już, kiedy sytuacja między nami ustabilizowała się w tym sensie, że nie rozmawialiśmy sobie, nie mieliśmy tego kontaktu, chociaż sporadycznie chyba zdarzał się kontakt e-mailowy, to było jakoś lżej, tak spokojniej. Ale mimo wszystko cały czas wisiało w powietrzu pytanie. Cały czas skierowałem do Pana Boga moją odpowiedź i po prostu starałem się modlić.
1: Kiedy następuje przełom?
0: Przełom był nie jeden. Może ja jeszcze tylko tyle dodam, że bo być może to jest ważne, że Agnieszka chciała mi pomóc w tym początkowym okresie naszego oddalania się od siebie takimi sposobami racjonalnymi, żebym ja jakoś potrafił wejrzeć w głębiej w siebie, porozmawiał z kimś, z kapłanem, może z jakąś osobą, która zajmuje się terapią. I ja byłem nawet zły za to na Agnieszkę, że to nie ten kierunek, bo ja wiedziałem, że to nie jest w stanie mi pomóc, że to nie jest to, co odpowie na moje pytanie, co wleje jakby odpowiedź w sercu. A byłem pewien, że ta odpowiedź właśnie musi pojawić się w sercu, a nie w głowie.

0: pamiętam, był taki czas, wspominałem, że byliśmy razem, bo to się zdarzyło tak, że sporadycznie spotykaliśmy się, z czego dwa razy razem pojechaliśmy, to znaczy razem byliśmy w Rzymie, bo jechaliśmy jakby osobno. Raz to był pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, gdzie też zupełnie przypadkowo pojechaliśmy w zasadzie jako grupa mała. Agnieszka przyjęła mnie do grupy. Drugi raz, czy to może było wcześniej, nie, to było później, rekolekcje w Rzymie, gdzie mieszkaliśmy w domu zgromadzenia, które założył, czy w jakiś sposób się od świętego Ludwika wywodziło. I właśnie wspominałem tą historię z relikwiami, z zawierzeniem Matce Bożej.
1: Świętego Ludwika od Maryi.
0: Tak, Grignion de Montfort, czyli ten totus tuus. To właśnie od niego, totus tuus Maryjo. I pamiętam, jak pewnego dnia wracaliśmy, już byliśmy blisko, widzę cały czas tą sytuację, jak wracaliśmy do tego domu rekolekcyjnego, my tam po prostu spaliśmy. I takie nastąpił taki, to był prawdziwy przełom, coś tam drgnęło w moim sercu, że ja sobie pomyślałem, tak zdałem sobie sprawę, tak głęboko do mnie to dotarło, że Agnieszka jest przecież, mówię przecież specjalnie, bo ja miałem też jakiś uraz po tej sytuacji, że jest przecież osobą, która bardzo dużo dla Pana Boga robi. I właśnie, że jest taką osobą Panu Bogu oddaną. I to była taka myśl, która mnie zaskoczyła i która jakby coś tam uzdrowiła. Nawet nie potrafię powiedzieć co, ale coś tam się przełamało, jakiś klik powstał. Dnia następnego chyba było zesłanie Ducha Świętego, ale to już nie było żadnych kolejnych przełomów w tym czasie. Później pojechałem na tą rowerową wyprawę do Santiago, o której też wspominałem. No i też pamiętam już po powrocie do Polski na stałe, też zdałem sobie sprawę w pewnym momencie, że tak poczułem to w sercu, że Agnieszka jest jedyną osobą, o której mogę i o której chcę myśleć poważnie.

0: France.
1: Jak ty pamiętasz te wyjazdy?
2: To były dwa wyjazdy do Rzymu. I ja już wtedy byłam wyleczona z Marcina, tak to brzydko nazwę, bo wcześniej jego widok bardzo podładował u mnie to ściśnięcie żołądka po prostu wcześniej. To było takie mocne przeżycie. Natomiast tutaj ja już byłam oswojona i Marcin pozostawał cały czas jakby w mojej głowie i w sercu osobą dobrą, prawą, wierzącą, wspaniałą, ale która jest już jakby obok, jest nie dla mnie. I w ten sposób, mając takie podejście, właściwie nie wyróżniałam Marcina spośród innych osób. Po prostu był jednym z członków grupy. I w jednym i w drugim wyjeździe zresztą. Natomiast nie ustawały też moje modlitwy. Ja odkryłam taką wspaniałą też nowennę do Matki Bożej, która rozwiązuje słupły. To jest...
1: Słupły, tak?
2: Słupły mówi się, tak? Słupły. I to jest obraz Matki Bożej, która rozwiązuje te słupły w Augsburgu.
1: A poważnie mówisz?
2: Tak, myśmy
3: byliśmy
2: na pielgrzymce prywatnej pojechaliśmy.
1: Tak. Matka Boża od supełków, nieźle. Tak,
2: rozwiązująca supełki, ona się tak nazywa. I to jest przepiękny obraz, bo Matka Boża rzeczywiście stoi i z jednej strony anioł podaje jej takie szarfy, wstążki z zawiązanymi supełkami, a z drugiej ona je rozwiązuje i z drugiej strony stoi anioł, który odbiera już te wstążki bez supełków. Natomiast na dole tego obrazu jest archanioł Rafał, który prowadzi Tobiasza. I ja w ogóle nie wiedziałam, co to, bo to są takie maciupeńkie figurki u stóp tego obrazu. Nie widać ich z daleka. I dopiero jak przeczytałam historię tego obrazu, to zrozumiałam, że to jest archanioł Rafał prowadzący Tobiasza do jego przyszłej żony. I myślę sobie, może coś w tym jest i w tej całej historii. I ja odmówiłam tę nowennę. Oczywiście modliłam się też do świętej Rity, kolejna nowenna do Judy Tadeusza, do świętego Józefa. Teraz moje koleżanki, jak pytają się, słuchaj, jak tyś to zrobiła, że Marcin wrócił? Ja mówię, słuchajcie.
1: Wszystkich specjalistów.
2: Tak, 5 nowen, tutaj 5 świętych najważniejszych, mała Tereska jeszcze też obok.
1: Ale to są też święci tacy, którzy się właśnie tymi sprawami zajmują. Józef jest od małżeństw,
2: tak.
1: Kojarzenia.
2: Święta Rita chyba też.
1: Coś tam...
2: Od dziewic, zdaje się.
1: Jest tam na rzeczy.
2: I to byli, cała ta galeria przepiękna tych świętych, myślę, że bardzo się mocno przyczyniła do tego, co się stało później.

0: co stało się potem.
1: No i właśnie, ja już czułem w sercu, że Agnieszka jest taką osobą. Gdzieś tam w jakiś sposób miałem wrażenie, jakby tak, czy czułem, jakby wszyscy inni mogli dla mnie nie istnieć, wszystkie inne dziewczyny. A tylko Agnieszka i cały czas tam w sercu była. I to też był taki czas, kiedy ja sam pojechałem, chyba byłem 2 albo 3 razy w Bornem Sulinowie, właśnie na takich rekolekcjach, dniach skupienia. W międzyczasie...
0: Co to za zakon?
1: Karmelitanki. Karmelitanki Matki Bożej, Maryi Matki Pojednania.
2: Pojednania, tak.
1: Zawsze tam odnajdywałem dużo pokoju i ta łaska Boża bardzo mocno tam działała. To był taki azyl i no, pamiętam, bo w międzyczasie były jakieś bale, na których jeden z tych bali był taki, na którym postanowiłem zatańczyć z Agnieszką.
2: Tutaj trzeba małą dygresję, że zawsze jak się zaczyna karnawał od stycznia, to jest cała seria bali w Warszawie, organizowanych przez przyjaciół, znajomych, rodzinę, kuzynów i tak dalej. I ja z całym wianuszkiem różnych przyjaciół zawsze na te bale chadzałam i Marcin wcześniej też chadzał. No ale ponieważ jak już się rozstaliśmy, to przestał chodzić, nie przyjeżdżał na bale żadne, wręcz chyba na Sylwestra nawet nie pojawił się. Aż tu nagle przychodzi rok ubiegły, nieźle mówię, 2 lata temu, jesień, zbliża
1: znaczy
2: się
1: roku.
2: Boże Narodzenie, wiadomo, że jest Sylwester i nagle dostaje maila od Marcina. Aha, bo zawsze jest oczywiście łowienie panów na te bale, bo jest bardzo dużo kobiet, które chcą iść na bal, natomiast niewielu panów. No i ponieważ ja zawsze byłam taką osobą, która organizowała jakąś grupę, tam nie wiem, kilkunastu osób na każdy z tych bali, więc ja czułam się w obowiązku rozsyłać maile również do kolegów, żeby ich na te bale zapraszać. I co skutkowało na ogół w miarę dobrze, bo tych panów jakoś się udawało znaleźć. I między innymi wysłałam tego maila również do Marcina, który był na mojej liście po prostu tej całej grupy. No i nagle Marcin mi odpisał, że on by chciał na 4 bale to, bo były 4 bale. On na 4 bale to nie, ale na 2 to chętnie.
1: Tak, napisałem, że właśnie na wszystkie nie, już nie pamiętam, może że na 4 nie. Ale obiecuję, że przynajmniej chyba na 2. Tak.

0: No i pojawił się rzeczywiście na jednym z tych bali, gdzie ja byłam z kompletnie z kim innym. Ja byłam z innym kolegą, z osobą towarzyszącą, z którym często się bawiłam na balach. A Marcin był osobą towarzyszącą naszej wspólnej koleżanki. Siedzieliśmy przy jednym stoliku. Ale jak mówię, no było to już w okresie, kiedy Marcin był dla mnie po prostu jednym z kolegów.
1: I co?
2: No i postanowiłem zatańczyć. Postanowiłem zatańczyć z Agnieszką, co w naszej sytuacji wydawało się heroiczne, ryzykowne. No i faktycznie tańczyliśmy i czułem się traktowany po prostu jak powietrze. Nie mówię, że tak było, że taka była intencja Agnieszki, ale ja się tak poczułem. Może oczekiwałem jakiejś takiej trochę większej uwagi. Oto wróciłem do Polski po długim czasie niebytności. O tyle rzeczy można by mnie zapytać. A tutaj raczej postawa bardzo taka oszczędna.
0: Bryła lodu.
1: To coś zrozumiałe chyba, nie?
0: No, oczywiście, że zrozumiałe. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że Marcin chce ze mną zatańczyć. I powiem szczerze, że nawet niechętnie szłam na ten parkiet, bo pomyślałam sobie, no co on tu próbuje rozdrapywać stare rany i w ogóle o co chodzi. Więc tańczyłam sztywno. Nie wypadało mi odmówić, bo to byłby już rzeczywiście policzek. Tego się raczej nie robi. No kobieta odmawia tańca tylko mężczyźnie, który jest kompletnie pijany albo który się zachowuje wulgarnie. Tak, to nie wypada odmówić. No więc...
1: Już dobrze wychowana kobieta.
0: Więc poszłam na ten parkiet, ale tańczyło mi się rzeczywiście wtedy z nim kiepsko, bo cały czas buzowało we mnie, dlaczego właściwie on mnie poprosił do tego tańca.
2: A ja poprosiłem z wielką sympatią i z takim też pewnie nastawieniem, że w jakiś sposób przynajmniej objawy takiej przyjacielskiej życzliwości ze strony Agnieszki będą. I tak mnie strasznie to zezłościło. Ja się nastroszyłem jak jeż już po pierwszych kilkunastu sekundach tańca i no miałem ochotę wręcz stanąć i powiedzieć, że ja tańczyć dalej nie będę. Ale pomyślałem sobie, jestem tutaj jako osoba zaproszona, jako kolega Agnieszki jako ta osoba, która poprosiła Agnieszkę do tańca i powinienem zadbać o to, żeby jej się po prostu miło ze mną tańczyło. Ale to moje wzburzenie w środku było takie duże, że ja w zasadzie nie byłem w stanie o niczym innym myśleć, tylko modliłem się w tym tańcu. Modliłem się, żeby nie wybuchnąć i żeby w jakiś sposób, nie wiem, nie powiedzieć czego, co mogłoby być jakieś przykre czy raniące.

0: z kim tańczyłaś w tym momencie, kiedy już on zaczął buzować? Czy ty czułaś to?
1: Czułam pewną sztywność, ale oczywiście nie byłam w stanie jakby rozeznać, co tam się dzieje w nim w środku. Byłam skoncentrowana na tym, kiedy nareszcie się ten taniec skończy, kiedy skończy się dany kawałek muzyczny i będziemy mogli usiąść z powrotem.
2: Akurat był chyba dosyć długi.
1: Albo wręcz ich było nawet więcej niż jeden, bo Marcin,
2: był jakiś miks chyba,
1: Marcin wcale nie miał zamiaru mnie odprowadzać po tym pierwszym tańcu do stolika. Może, tak. Myśmy chyba dwa ciurem zatańczyli razem. W każdym razie, no był to trudny taniec, ale jak już wróciliśmy na miejsce, to ja odetchnęłam i potem tańczyłam już z tym moim, z tą moją osobą towarzyszącą, z kolegą, z którym przyszłam na ten bal.
2: A dla mnie ta modlitwa w czasie tańca była bardzo znacząca. Naprawdę nie sposób mi opowiedzieć, nie sposób wyrazić słowami, jak wielkie napięcie było we mnie i to wzburzenie, więc siłą rzeczy ta intensywność modlitwy była też bardzo duża. I no w pewnym momencie nastąpiło coś takiego, jakby kompletne przerwanie tamy. Tak jakby puściły wszystkie lody. Jakby no cały uraz gdzieś tam po prostu odszedł, zniknął, czy raczej został przerwany, bo to jakby jakiś wrzut wewnątrz.
0: Ale to ja rozumiem raczej, że to Agnieszka mogłaby mieć jakąś urazę w twoją stronę, a nie odwrotnie.
2: Znaczy, ja myślę, że to z obydwu stron w czasie tego naszego odchodzenia się, rozeznawania pierwotnego, narosły jakieś też nieporozumienia właśnie na tym tle i takie urazy, które spowodowały, że no mi było również ciężko i w jakiś sposób uważałem, że Agnieszka nie zrobiła dobrze.
0: Ale to przecież ty nie zrobiłeś dobrze, bo tak. Ty nie podjąłeś decyzji.
2: Tak, ale ta intensywność, bo być może tak nie było, patrząc na to obiektywnie, ale ja czułem się pod wielkim naciskiem wtedy. I to w sytuacji, kiedy ja chciałem być uczciwy, tak. I kiedy nie mogłem podjąć decyzji na tak.
0: Czy ty rozumiesz to, co mówi teraz Marcin?
1: Rozumiem, natomiast ja naciskałam nie na to, żeby on się ze mną ożenił bynajmniej, tak. Tylko żeby podjął decyzję, czy się rozstajemy, no jak mężczyzna, czy się tak. Rozstajemy, bo nie jesteśmy w stanie, czy ja nie jestem w stanie podjąć decyzji na tak, czy próbujemy dalej.
0: Jasne.
1: Nie mogłam tej decyzji wyegzekwować od Marcina, a nie żeby mi się oświadczał.
0: Tak. I co spowodowało to przerwanie tamy?
2: No i później to już poszło z górki i bardzo szybko. Ja jakoś tak z dnia na dzień ja coraz wyraźniej w sercu czułem, że Agnieszka, że to jest właśnie ta moja dziewczyna, ta moja przyszła żona, ta osoba, którą ja chcę mieć za żonę.

0: byłem po tym zdarzeniu w Bornem Sulinowie kolejny raz. I pamiętam, siostra Immaculata, jak jej opowiedziałem o tym, strasznie się ucieszyła, bo no, okazuje się, że ona cały czas za nas się modliła. I no naprawdę to była taka szczera radość, coś takiego, że wreszcie to nastąpiło. Opowiadała mi tam właśnie różne rzeczy, które ona też w sercu odczuła a propos nas. Czy to w modlitwie, no po prostu takie rzeczy, które w jakiś sposób czuła i uważała, że jest to jak najbardziej no, ten wspaniały, przełomowy moment.
1: I jaki ruch wykonałeś?
0: Próbowałem zaprosić Agnieszkę gdzieś.
2: Nie, potem był drugi bal jeszcze.
0: Drugi bal był, ale nie wiem, czy między... Aha.
2: Był drugi bal, na którym się na mnie obraziłeś całkiem, zdaje się. Pamiętasz? I chciałeś wyjść. Tak było.
1: Wypiera to.
0: No to jest tak, że różne wydarzenia czasami się z pamięci wyrzuca.
2: Bo ja ci odmówiłam wtedy tańca chyba po prostu. Powiedziałam, że jestem zmęczona, co było zresztą zgodne z prawdą.
0: Tak, to prawda. To prawda.
1: Ale postąpiłeś jak niewychowana panna.
2: To znaczy, jeśli kobieta jest bardzo zmęczona i odpadają jej
1: czyli
2: nogi,
1: ma prawo.
2: To możesz powiedzieć, słuchaj, nie mam siły po prostu.
1: Okay. I...
0: Chociaż ja to odczułem, że jest w tym nie tylko taki powód, że bolą nogi, ale jest w tym również coś osobistego.
1: I obraziłeś.
0: Znaczy nie to, że się obraziłem, ale faktycznie byłem zły i tak sobie pomyślałem, w zasadzie to idę z balu. ale koleżanka szczęśliwie, już nie pamiętam co powiedziała, ale zatrzymała mnie. Zatrzymała mnie do końca i chyba w rezultacie później zatańczyliśmy.
2: Później chyba tak, to już tego nie pamiętam.
0: Było bardzo późno.
1: I ten gest twój kiedy nastąpił?
0: Potem próbowałem Agnieszkę zaprosić gdzieś, co nie było łatwe, bo tu był cały bagaż właśnie tej naszej historii i doświadczeń trudnych. Starałem się wymyśleć jakiś fortel. Zaprosiłem, udało mi się zaprosić Agnieszkę do restauracji.
2: A ja fortel może przytoczę, bo ja doskonale pamiętam. Ja chciałam wziąć kredyt, zdaje się. Czy coś potrzebowałam jakiejś rady finansowej, ponieważ wiedziałam, że Marcin jest bardziej biegły ode mnie w sprawach kredytowych, finansowych. Jakoś rozmawialiśmy chyba nawet przy okazji tańca właśnie na ten temat i Marcin powiedział, a wiesz, ja idę właśnie do takiego doradcy tam jutro czy pojutrze, to może byś poszła ze mną, przy okazji ty się dowiesz o w swojej sprawie. I tak się stało, myśmy się umówili, poszliśmy do tego doradcy finansowego rzeczywiście, po czym Marcin zaprosił mnie na obiad.
0: Zaprosiłem na obiad, później...
1: Czemu nie odmówiłaś?
2: Bo byłam bardzo głodna. A poza tym Marcin był dla mnie już wtedy w zasadzie, no jak mówię, no, człowiekiem, kolegą.

0: dokładnie nie pamiętam, jak to się stało, że później udało mi się zaprosić Agnieszkę na kolację do mnie, do mieszkania wieczorem. Chyba było tak, że bardzo intensywnie pracowała przez cały dzień. Powiedziała, że nie ma czasu, że nie miała czasu nic zjeść. Zdaje się, że raz udało mi się zrobić kanapki i dostarczyć Agnieszce, bo nie miała, bo powiedziała, że nie miała czasu zjeść śniadania. Po tych wydarzeniach był jakiś kontakt między nami. Być może Agnieszka traktowała mnie zupełnie jako taką osobę neutralną, ale jednak jakiś tam telefoniczny czy SMS-owy kontakt był.
1: Ale to, co było bardzo miłe, ja sobie teraz dopiero jak mi przypomniałeś, ja sobie uświadomiłam, bo ja byłam wtedy w trakcie koszmarnego remontu w domu i sprawy jakieś tam terakoty, glazury, kranów i tym podobnych, i to mi po prostu strasznie doskwierało i wprowadzało z równowagi. Ja sobie nie bardzo z tym radziłam, z tym całym remontem. Nagle pojawił się Marcin, który mówi: słuchaj, ja ci pomogę. To ja ci kupię te kafelki, albo, bo ja musiałam gdzieś wyjeżdżać, już nie pamiętam, w każdym razie on się zajął jakoś tym remontem.
2: No to już konkretna sprawa.
1: I przyniósł mi zresztą do sklepu te kanapki właśnie. I pomyślałam, o jak dobrze, prawdziwy przyjaciel. I wtedy zaczęłam o nim myśleć jako o przyjacielu. Mhm. Nie kandydacie na męża, tak, ale przyjacielu.
2: No i kiedy ten gest następuje?
0: Udało mi się, to też chyba było pod pretekstem późnego oglądania terakoty, tak mi się wydaje, które skończyło się, nie wiem, o godzinie 8:00, Agnieszka jeszcze nic nie jadła, więc ja zaproponowałem, że pojedźmy do mnie, ja coś przygotuję. A tu muszę szczerze powiedzieć, że wcześniej zakupiłem odpowiednie produkty, żebym coś przyrządzić mógł.
1: Pod tytułem Utka kurczacze.
0: Utka kurczacze, tak.
1: Była cała
0: konsultacja z mamą, jak to w ogóle przyrządzić, o co tu chodzi z tym gotowaniem, z przyrządzaniem kurczaka. Udało się. Agnieszka zjadła. Nie wypluła. Było to zjadliwe i wtedy chyba pierwszy raz tak uczciwie porozmawialiśmy po tych wszystkich latach tak naprawdę milczenia i tej dużej odległości. I już nie pamiętam dokładnie na jaki temat, ale to była przełomowa rozmowa, kiedy ja powiedziałem Agnieszce, że chciałbym chyba, żebyśmy spróbowali.
1: Jeszcze raz, tak.
0: Jeszcze raz.
2: Ja zazwyczaj pytam gości, w jakiej intencji się pomóc z nimi, ale tym razem ja zaproponuję intencje za wszystkie pary narzeczeńskie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, drugą część tego wspólnego świadectwa Agnieszki Dziduszyckiej-Manikowskiej i Marcina Manikowskiego usłyszycie za czas jakiś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Panie, oddaję Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Wszystko z kosztem naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, także o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. Z tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. I ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo, jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy, wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako coś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety, no ja też gdzieś wewnętrznie czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy,

0: późniejszy śmiech.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie tak jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakieś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam, jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam sobie, nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwszy raz spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez 1,5 godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna, bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Znaczy ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie wiem, znajomi się w śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję, wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy, są fajni ludzie, no i ogólnie jest fajnie. Tylko że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajniej. Nie potrafię mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były

0: blisko. I no, pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać, czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze opowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
1: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
0: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, jak ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
1: To są słowa.
0: I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym. Że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, i na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać i poznawać się też w drugim człowieku. Zostałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: A najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po tych kilku kłótniach, no to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Już się staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa. Które gdzieś tam... Wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja Go sama nie miałam. No bo przecież gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję i jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że gdzieś tam przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślałam na tej podłodze na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy, ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne, ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam w sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Ochazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało. Mhm. Wyglądają na szczęśliwe. Przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem, idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, to ja coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty i poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co robisz wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, dałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nauk. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie mnie oaza uratowała, bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle. I to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Jaki miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przez Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Bo, znaczy ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem teraz?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy. I normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą też mam w sercu cały czas, to jest o to, żebyśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żebyśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu, tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości i nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie? W jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać? Czegoś sobie odmawiać? Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy, na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu i kraje sąsiednie, wreszcie znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu, gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Hindistan, Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary, po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie jak gdzieś tam na południe. Ototox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest z czasów apostolskich, i on jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie, chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki, nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w kościele. Przypomnijmy, to jest kościół, który nie jest centralizowany. To jest kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nie duchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, jak my to, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie, w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu. I do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie. Imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek. A po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże i dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę, on występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes, i tak dalej, więc wreszcie Rzym, ale kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób, to jest potem tych osób kilkaset i on się rozrasta, patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było, prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś, spotykając się ze mną, niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko, gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą, czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania, 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu, była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita, w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie, czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, w V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, no bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych Kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także można powiedzieć samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie, post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego, i ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości, pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Tak. Margaryna,
0: tak.
1: Chleb,
0: ja czasem pamiętam tylko... Czasy, ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru i lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o tajemnicy, o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem, że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie i ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności kościoła, normalności społecznej, że jak jest karnawał, to się burmistrza w smole i w pierzu, tak, tytła. I kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
1: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca, tego, który jest w ukryciu, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne. I ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje, że umiemy się modlić, że się modlimy albo nie, śpieszymy się, albo recytujemy, albo śpiewamy, albo adorujemy. To mniej więcej, czy ekstremalna droga krzyżowa, to jest forma cudowna, która w Polsce obejmuje, no teraz te dni będą właśnie te ekstremalne, 100 tysięcy ludzi, przeważnie młodych mężczyzn, czy w sile wieku, wybiera się na nocną, niesłychanie intensywną i morderczą drogę krzyżową w kompletnym milczeniu, w samotności, 40-50 kilka kilometrów, w nocy właśnie, żeby odebrać sobie spanie, żeby zrezygnować z jedzenia, żeby zrezygnować z walkmana, z ekranu, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek, idzie, ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego. To jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacją Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla

Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowy, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babć, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi: schabowego. No i byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I powiedziałem sobie: nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówił: o zgrozo, a ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi: odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu. To nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że no, że życie ma być przyjemnością. Tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest: zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, tu nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku, w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, a kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej, no i mówi: jest wielki post, kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa, i jest potańcówka w wielkim poście, jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było z 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze. Prawdopodobnie bierzmowani. Prawdopodobnie praktykujący. No bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka? O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy jak dziadowski bicz, i to wezwanie do postu. Dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią: po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał jego głos, żebyś nie pozwalał

0: rzeczą, przyjemnością, pokarmą, troską doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię, a czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej, czy dwa miesiące później, jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej i to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą. Czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście w starożytności średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego. To znaczy oszczędzasz i wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył. Ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej, caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych komuś na wykup leków, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko w drugiej innej dzielnicy Torunia mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka pod 90 i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzieś gromadzę to wszystko, takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę I kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej, jako profesora uniwersyteckiego, ja mam obowiązek. Ja bym powiedział, przepraszam za wyrażenie, obowiązek. To jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, te, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem, jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia. Czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami, latami, latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na Wschodzie i dostałem dwie książki, wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero po, chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest, właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam, czy nie zapytam, obdaruję co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny, ta miłość. I to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a te, takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas. Bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich... Ja mam tutaj takie wyminki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło Życie, dla tej drogi. I on mówi tak... Jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności, to co się z tobą dzieje? No niestety jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem. Ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską. Ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi i babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż latami, dzień po dniu, noc po nocy, w każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę. O, tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy, dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy, skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Blachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie je słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz, Panie Jezu, jaki jestem wspaniały. Ty musisz mnie kochać po prostu. A poza tym, jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony. I widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To jest, ja to z siebie, to ja tutaj, ja. Kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona, i teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Pisz wtedy nam mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie, i właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem. Jakieś samo ćwiczenie to jest bardzo pożyteczne. To jest potrzebne. Ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los. Wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie, poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć, nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby, natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczy. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez, praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie, Panie Boże, Tak, to się stało. To jest zło. Ja nie mam na to bezpośredniego wpływu. Ja ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół, Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć, poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja no gdzieś tam na kulu, pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no popielec. I doznałem wstrząsu, i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji, ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie? W ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I po tamtym szoku znowu, ja o chlebie i wodzie tylko powiedzmy tam parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było. Żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało, albo że tylko modlitwa zadziała. Nie, to trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba i głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca. Po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała, bo jest tak, kenozą. Bo jest kenozą.
0: Tak, tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy Piszcz Edmund mówił, to, co przychodzi spoza nas, no jesteś na wózku, jest czas buntu jest, i nie mogę, ja jestem niepełnosprawny, ja nie mogę sam o siebie zadbać, jest zdany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim okropnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł i kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie, takie inne, takie odkrywcze, takie świeże.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Pochodzę z małego miasta, 100 kilometrów od Warszawy i właśnie wiary przekazywali mi rodzice, babcia. Mojej mamy siostra była w zakonie u sióstr benedyktynek sakramentek na rynku Nowego Miasta tu w Warszawie. I ona była dla nas takim wzorem, taką opoką, jak przyjeżdżała do nas. To było święto w rodzinie, no bo ktoś tak święty jeszcze z Warszawy. Moi rodzice, mama z zawodu nauczycielka, tata był rzemieślnikiem. Było nas w domu 6 rodzeństwa. I co wieczór razem klękaliśmy do pacierza, pilnowali to rodzice, a w niedzielę wszyscy razem chodziliśmy do kościoła. I tak było przez wszystkie lata, aż do kiedy skończyłam liceum. Chodziliśmy na pielgrzymki do Częstochowy, zatrzymywaliśmy się tutaj u właśnie cioci naszej zakonnicy na rynku Nowego Miasta. Chodziliśmy od Paulinów. Były to takie niezapomniane chwile i my wierzyliśmy, że Matka Boża we wszystkim pomoże. Mój ojciec był bardzo surowy i pewnego razu z bratem, jak szliśmy do Częstochowy, to tak, żeśmy podpowiedzieli, może mama i tata by przyjechali. Oczywiście powiedział, że nie. Ja się bardzo modliłam o to, żeby mój tata przyjechał do Częstochowy, żeby nas zobaczył, żeby był z nas dumny. No i rzeczywiście, jak doszliśmy do Częstochowy i wchodziliśmy przed samym wejściem na Jasną Górę, usłyszałam właśnie swoje imię, imię brata i moi rodzice właśnie stali i machali do nas. To były takie cudowne rzeczy, które przeżyłam. Natomiast jeśli chodzi o Pana Boga, to Pan Bóg był dla mnie bardzo daleko. Babcia do nas często mówiła, jak tak biegaliśmy, czy coś spsociliśmy, to mówiła, bój się Boga. No i tak w takiej bojaźni Bożej byliśmy wychowani. Jest srogi, trzeba się go bać, jest daleko w niebie i jak coś źle zrobisz, to cię ukarze. I w zasadzie z takim przesłaniem weszłam w dorosłe życie. Kiedy poznałam mojego męża, to narzeczonego, znaliśmy się 3 lata. On nie chodził do kościoła, znaczy chodził ze mną. Był ochrzczony, przystępował do Komunii Świętej, ale nie chodził do kościoła tak. Jego rodzina też nie chodziła do kościoła. To były te czasy, kiedy najważniejsza była przynależność do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jego rodzina właśnie należała do partii i no, nie było mile widziane. Nawet branie naszego ślubu w naszym mieście, dlatego braliśmy ślub kościelny właśnie na rynku Nowego Miasta u mojej cioci w kościele świętego Kazimierza. Ja byłam pewna, że ja wierząca, praktykująca przyciągnę mojego męża do Pana Boga. No i że po ślubie to będzie wszystko cudownie. Będziemy razem chodzili na mszę świętą, do sakramentów świętych. No po prostu tak sobie to wyobrażałam. Ale niestety od momentu, kiedy urodziłam, mąż chodził ze mną do kościoła jeszcze, kiedy byłam w ciąży i urodziłam naszą córkę, a potem już nie. Niestety nie udało mi się mojego męża przekonać, namówić do tego, żeby razem ze mną chodził do kościoła, żeby się modlił. Próbowałam to przez 18 lat i niestety nasze małżeństwo po 18 latach skończyło się rozwodem. Pewnie w tym jest trochę mojej winy, tak? No bo może byłam młoda, może nie umiałam, ale przez 18 lat nic mi się nie udało, jeśli chodzi o mojego męża. Po rozwodzie po pewnym czasie zdecydowałam się na nowy związek z mężczyzną. Oczywiście to był związek niesakramentalny. I tutaj też to było takie niezgodne z tym, co ja miałam w sercu i to, o czym pragnęłam przez całe życie w tamtym związku, żeby to było właśnie tak cudownie i z Panem Bogiem i sakramenty, żebyśmy mogli uczestniczyć. A tutaj, no niestety, ta bariera, on był po rozwodzie, ja również. I oczywiście przez wiele lat tego związku miałam świadomość, że żyjemy w grzechu. Ponieważ ja jestem związana przysięgą z innym mężczyzną. I ta świadomość była dla mnie takim moim smutkiem w sercu, bo w porównaniu z tym moim ciężkim życiem przez 18 lat w pierwszym małżeństwie, tutaj byłam traktowana jak i jestem tak jak księżniczka. Zostaw, połóż, ja zrobię, ja ci zrobię herbaty i w ogóle z takiego związku, gdzie ja musiałam o wszystko zadbać, gdzie musiałam się o wszystko martwić, tutaj został mi ten ciężar taki dnia codziennego zdjęty z moich barków. Natomiast brak Pana Boga na co dzień był taką ogromną raną w moim sercu i ja oczywiście z moim niesakramentalnym mężem chodziliśmy zawsze do kościoła na mszę świętą. I ja się tak uczepiłam szaty Pana Jezusa, tak bym to powiedziała obrazowo, żeby się nie zgubić w życiu. To polegało na tym, że prosiłam Pana Boga, żebym mogła przystąpić do spowiedzi Komunii Świętej, chociaż przed śmiercią. Nie widziałam żadnego dobrego rozwiązania, wyjścia z naszej sytuacji. No bo jak można zostawić kogoś, kto tak bardzo kocha i cały czas jest i jest dobry, wspierający. Po prostu nie widziałam wyjścia, rozwiązania naszej sytuacji. Przeszłam na wcześniejszą emeryturę i wymyśliłam sobie, że będę sobie jeździła, zwiedzała kościoły w Warszawie, oczywiście i w Polsce. Będę jeździła na wycieczki i będę się przygotowywała do śmierci. Taki po prostu był mój zamysł. I w 2008 roku w naszej parafii usłyszałam o rekolekcjach ewangelizacyjnych. Tak sobie pomyślałam, że może wezmę w nich udział i ponieważ były w kościele, tak, to były właśnie rekolekcje ewangelizacyjne odnowy. Ja nic nie wiedziałam na temat odnowy, ale to znaczy zawsze widziałam plakaty odnowy, które wzywały młodzież do spotkań. Tak się akurat składało. Ale tutaj, jak ksiądz proboszcz ogłosił, że te rekolekcje są w kościele, to sobie pomyślałam, że no z kościoła nawet jak będą młodzi, to pewnie mnie nikt nie wyrzuci. Jak przyszłam na pierwsze spotkanie, to zgłosiłam się do osoby, która wydawała mi się, że jest właśnie taką osobą organizującą te rekolekcje. I powiedziałam, że jestem niesakramentalna i że chciałabym wziąć udział w tych rekolekcjach. Powiedziała, że bardzo chętnie, że miejsce jest dla wszystkich. No i zostałam. No i tak właśnie każde słowo, które usłyszałam na tych rekolekcjach, było po prostu skierowane do mnie. Ja w tej chwili nie pamiętam osób, które uczestniczyły w tych rekolekcjach. Na pewno nie potrafiłabym poznać nikogo, ale wszystko to, co było mówione na tych rekolekcjach, wszystko rozumiałam i wiedziałam, że to jest po prostu dla mnie. I na tych rekolekcjach uwierzyłam, że Pan Jezus kocha mnie mimo tych moich grzechów, że czekał na mnie, że ja mogę z Nim rozmawiać i On mnie słucha. To było coś takiego niesamowitego i zrozumiałam, że On jest moją jedyną nadzieją, jedynym ratunkiem i że On może rozwiązać moje problemy, wskazać mi drogę i po prostu mi tak po prostu pomóc. Jednym z punktów na tych rekolekcjach było nabożeństwo, w którym mieliśmy oddać swoje życie Panu Jezusowi. I tak klęczałam przed tym Najświętszym Sakramentem. U nas mamy w parafii dwa kościoły w tym maleńkim kościółku i kiedy to usłyszałam, że zapragnąłem Panu Jezusowi życie oddać od razu, natychmiast i biec. No, ale tak utworzyła się kolejka. Widocznie wszyscy chcieli spotkać Pana Jezusa. I tak się złożyło, że ja byłam ostatnia. Ale mimo tego ostatniego miejsca doświadczyłam tak ogromnej miłości Bożej. Tak jakbym była pierwsza, jedyna i jakby nikogo ani przede mną, ani za mną nie było. I tak jakbym była tylko ja i Pan Jezus, jak wspominam te chwile teraz. Przecież to wiadomo, że stał Przenajświętszy Sakrament, a ja zawsze widzę tam Pana Jezusa, normalnie osobę Pana Jezusa. Tak to zostało zakodowane w mojej pamięci. Następnym nabożeństwem było wylanie darów Ducha Świętego. I to była taka modlitwa, podczas której usłyszałam, że Pan Jezus obdarował mnie różnymi talentami. No i wtedy właśnie zrozumiałam, że te wszystkie moje zdolności to jest Jego zasługa, zasługa dobrego Boga, bo On mnie tak bardzo kocha. I mimo tego, co ja w życiu zrobiłam i przeżyłam, to na mnie czeka. I tak właściwie taki zwrot właśnie nastąpił po tych rekolekcjach, bo zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach Grupy Odnowy w Duchu Świętym. I zaczęłam się tak modlić zupełnie inaczej niż to robiłam do tej pory, że to jest pacierz, a tutaj mówimy spontaniczne modlitwy. I poczułam się taka ogromnie przytulona przez Pana Jezusa, mimo tego, że byłam takim ogromnie grzesznym człowiekiem. Wypełniała mnie tak ogromna radość, że Jezus mnie odnalazł. I kocha mnie, umarł za mnie, żebym ja mogła żyć. To było też dla mnie takie, właściwie niby to wszystko wiedziałam, ale to było takie inne, takie odkrywcze, takie świeże. No tak, ale w tym moim związku niesakramentalnym nie jestem sama i bardzo chciałam, żeby ten mój niesakramentalny mąż również mógł uczestniczyć w spotkaniach naszej wspólnoty. Tak po ludzku powiem, że mąż się opierał, bo zastanawiał się, co my tam robimy przez tyle godzin. Ja wiedziałam, że ja go nie namówię i poprosiłam Pana Jezusa, żeby mój mąż przyszedł na takie spotkanie chociaż raz. No potem jak już nie zechce, no to trudno. zaprosiłam go na takie spotkanie wigilijne. Mąż jest wysokim mężczyzną i tak popatrzył, wszedł, mówi, o, bardzo mi się podoba, tak? Stoły zastawione i w ogóle taka atmosfera wigilijna. Ale tak się stało właśnie, że od tego spotkania wigilijnego zaczęliśmy razem uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. I ja modliłam się cały czas o to, żeby móc przystępować do spowiedzi świętej, bo to było dla mnie najważniejsze. Miałam świadomość tego, że to się łączy z decyzją na życie w celibacie. Co prawda, jako normalny człowiek nie wyobrażałam sobie tego, że tak można żyć, ale modliłam się o to, bo widziałam, że to jest to warunek przystąpienia do spowiedzi, do komunii świętej. Modliłam się w grupie i ogromnym świadectwem i wsparciem dla mnie były właśnie świadectwa koleżanek w grupie. I pewnego razu nasz ksiądz, który prowadził naszą grupę, miał krótkie kazanie o spowiedzi. Takie normalne, prawda, co trzeba zrobić, 5 warunków sakramentu pokuty i że trzeba to zrobić spokojnie. I w tym momencie tak mi się wydawało, że ja krzyczę głośno, ale jak krzyczałam tylko w duchu, mówię, Panie Boże, ja bym chciała do tej spowiedzi, ale nie sama. Ja bym chciała z moim mężem, z Jaśkiem bym chciała. On jest takim dobrym człowiekiem. I to był poniedziałek. A w czwartek, Wielki Czwartek, jak wróciliśmy po Triduum, to odkręciłam się tak nie wiadomo, że tak powiem, tak nagle odwróciłam się do męża i zapytałam, a może byśmy poszli ze spowiedzi? A mój mąż tak popatrzył na mnie i powiedział tak. I to właśnie było to najpiękniejsze tak w moim życiu. I mówiąc w skrócie, ja byłam 8 kwietnia u spowiedzi o Komunii Świętej, a mój mąż, ponieważ pracował 10 kwietnia 2010 roku w dniu katastrofy smoleńskiej. Taka pamiętna data. Pamiętam po spowiedzi, byłam u Matki Bożej Łaskawej na rynku Starego Miasta. Poszłam do mojej cioci, właśnie do klasztoru i powiedziałam, co zrobiłam. Że właśnie wyspowiadałam się, że podjęliśmy taką decyzję. Cioci, zakonnicy z prawie 60-letnim stażem leciały łzy z oczu. I tylko zapytałam, mówi, no sama byłaś, a gdzie Jasiek? A ja mówię, będzie. Także od 4 lat przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Uczestniczymy systematycznie w spotkaniach w naszej grupie. Przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Znaczy ja tak często, jak tylko mogę. Ja, gdybym mogła, to bym robiła to codziennie. No niestety nie zawsze jest taka możliwość. Ale to jest dla mnie taka ogromna radość i wolność. Tak, takiego surowego i karzącego. No jak ja mogłam myśleć inaczej, jak ja tyle nagrzeszyłam, to jak ja mogłam myśleć, że ktoś mnie może kochać taką właśnie z takimi grzechami strasznymi. A właśnie po tych rekolekcjach, po tym naszym nawróceniu, to jest taka, to tak czuję, wiem, jestem przekonana, że Pan Jezus mnie tak kocha, że więcej by nie mógł pewnie, że on mi darował, i to jest najcudowniejsze, że on mi darował te wszystkie grzechy, tak jakby właśnie wrzucił gdzieś w ocean, i one mi nie ciążą, nie przeszkadzają mi w tym moim obecnym życiu. Ja po prostu dostałam od niego nowe życie, lepsze życie, i nie wyobrażałam sobie, muszę tak po ludzku powiedzieć, nie wyobrażałam sobie, że to jest taka wolność, bo tak mi się kiedyś wydawało, że no jak Pan Bóg coś zabierze, to zechce coś w zamian. A to nieprawda. Jeśli Pan Bóg, jeśli się czegoś wyrzekamy, tak jak my, prawda, żyjemy w celibacie, to Pan Bóg nas obsypuje takimi łaskami, takimi darami i taką wolnością i taką miłością, że to jest po prostu po ludzku nie do ogarnięcia. I to jest właśnie takie nowe i wspaniałe życie. Takie nowe życie i dużo lepsze życie niż to, które prowadziliśmy. Duch Święty tak działa, Pan Bóg tak działa, że obsypuje nas tymi darami, tylko musimy je zobaczyć. Musimy je odkryć. Ale On nam w tym pomaga. To są takie dary jak miłość, radość, spokój. Ja na przykład przed tym naszym nawróceniem bardzo się martwiłam o dzieci, o wnuczki, tak? Bo moje dzieci korzystają, jednemu i córce, i synowi nie udało się małżeństwa, są po rozwodach, mają nowych partnerów, korzystają z życia. Nie rozumieją mnie, ale myślę, że ja w ich wieku też popełniałam bardzo wiele błędów. Wiem, że Pan Jezus jest miłosierny, modlę się o tę łaskę, żeby moje dzieci na swojej drodze też spotkały Pana Jezusa, ale takiego żywego, który jest miłością, który nas przygarnia. I dzięki tym darom od Pana Boga w moim sercu panuje taki spokój. Nie ma w nim lęku ani o siebie, ani o najbliższych. Mimo tego, że w naszym życiu zdarzają się różne historie normalne, jak to w życiu. Tracą pracę najbliżsi, prawda, choroby. Ale to nie burzy mojego spokoju. Tak, codziennie. Codziennie, ja to tak powiem, że ja się modlę od rana do wieczora, tak? Ja jestem na emeryturze, mam różne obowiązki, a to do wnuczków, a to trzeba coś komuś pomóc. Prowadzimy normalne życie, ale wszystko to, co robię, staram się robić jak najlepiej potrafię, bo tak jakbym to robiła właśnie dla Pana Jezusa, po prostu. Nawet tego, czego bardzo nie lubię, tak? Nie przepadam za gotowaniem, ale zawsze gotowałam i gotuję. Ale tak sobie myślę, że ta zupa musi być przyprawiona miłością, no bo gdyby tak Pan Jezus przyszedł, prawda, i chciał spróbować, no to też musi być dobre i smaczne. Także tak, takie życie z Panem Jezusem na co dzień. I modlitwa na co dzień. Więcej takiej modlitwy, takiej spontanicznej, takiej w metrze, różaniec. Takim moim małym protestem przeciwko tym protestom różnych grup innych niż katolickie na ulicach jest moje chodzenie po ulicy, modlenie się na różańcu. Bo jeżeli oni mogą mi

0: w różne przeciwności. Po prostu trzeba je oddać Panu Jezusowi. Po prostu powiedzieć. Po prostu powiedzieć: Panie Jezu, ja Ci oddaję to moje życie takie, jakie jest, i Ty bądź moim Panem. I w tym momencie Pan Jezus zacznie działać. I trzeba próbować, i trzeba się modlić. Właśnie o to, żeby Pan Jezus poukładał to wszystko. I On to zrobi.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Aleksandry z Galacji i jej towarzyszek. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Z Ewangelii według świętego Jana. Ankyra, rok 303. Miasto budzi się jeszcze przed świtem. Najpierw bębny, potem churalny krzyk i tłum. Z każdej ulicy ludzie płyną falą ku forum. Dziś jest dzień wielkiej procesji ku czci bogiń. Z bramy świątyni wychodzą kapłani. Niewolnicy niosą posągi. Pochodnie płoną w porannym świetle. Ale to nie jest pochód, to trans. Bębny zagłuszają myśl.

Ludzie tańczą, kobiety z rozpuszczonymi włosami, mężczyźni za nimi. Ktoś pada na ziemię, tłum tańczy dalej. Miasto krzyczy imiona bogiń, Artemida, Atena. Zwierzęta prowadzone na ofiarę ryczą z przerażenia. Krew miesza się z winem wylanym na bruk. Ktoś śmieje się bez powodu, ktoś płacze bez powodu. Tak wygląda wolność bogów. W tym samym czasie, niedaleko Agory, w małym pokoju modli się 7 kobiet. Są już wiekowe. Dłonie mają spracowane, poorane zmarszczkami. Od wielu lat żyją razem. Nie mają mężów ani dzieci. Najstarsza nazywa się Aleksandra. Dawno temu złożyły śluby czystości. Ich dni wypełnia post, modlitwa i troska o ubogich. Na ulicach miasta szaleją bębny. W ich domu słychać psalm. Dwa światy, to samo miasto, ta sama godzina. Walenie do drzwi. Na forum faluje tłum. Gubernator czeka. Teoktenus. Jego zadaniem jest dopilnować, aby nikt nie uchylił się od obowiązku wobec bogów. Do namiestnika przyprowadzają 7 kobiet. Aleksandra pochyla głowę w geście pozdrowienia. Na kamiennym ołtarzu płonie ogień. Obok stoją kosze z kadzidłem i winem. Strażnik wskazuje ołtarz. Tłum milknie. Aleksandra nie podchodzi. Patrzy na płomień. Potem na posągi bogiń. Na swoje siostry. Mówi tylko jedno zdanie, głośno i wyraźnie. Echo niesie się po forum. Nie oddam czci demonom. Należę do Chrystusa. Najpierw śmiech. Potem gwizdy. W końcu gniew. Ktoś popycha jedną z kobiet. Ktoś uderza kijem. Ktoś pluje. Tłum, który przed chwilą tańczył, teraz bije. Namiestnik patrzy. Bębny odmierzają uderzenia. Kobiety padają na ziemię. Jedna już nie wstanie o własnych siłach. Inna zasłania twarz ręką, z której płynie krew. Żadna nie prosi o litość. Namiestnik wydaje wyrok. Te, które nie chcą pomyślności Ankyry, pochłonie woda. Wyprowadzić za miasto. Na bagna. Procesja w centrum Ankyry wciąż idzie naprzód. Miasto świętuje. Straże wyprowadzają 6 kobiet przez boczną bramę. Zostawiają za sobą krwawy ślad. Droga kończy się tam, gdzie zaczynają się mokradła. Ziemia pod nogami mięknie. Trzciny szumią na wietrze. Woda stoi między kępami trawy. Ciemna, nieruchoma. Strażnicy popychają kobiety w stronę błota. Jedna się przewraca, nie wstaje. Błoto sięga kostek, potem kolan. Bagno pochłania je powoli. Aleksandra patrzy w szare niebo. Ręce ma zakrwawione. Splata je do modlitwy. Nie ma w tym krzyku, nie ma skargi, tylko imię. Wypowiadane powoli, raz po raz.
jakby mówiła do kogoś bardzo bliskiego, jakby ten po drugiej stronie już czekał. Woda zamyka się nad Aleksandrą. Bagno znów jest ciche, nieruchome. Jakby nic się nie wydarzyło. W ankierze płonie ogień ofiarny. Tłum tańczy, krzyczy, gubi się w sobie. Bogowie otrzymali swoje ofiary. Miasto, które chciało ocalić życie we krwi, w winie i szaleństwie, powoli je traci. 7 kobiet, które oddały życie na bagnach za murami Ankyry, właśnie je otrzymało.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Roman Zięba. Witaj.
1: Witam.
0: Znaczysz kontynenty znakiem krzyża. Zastanawiałem się, czy ekspiacja jest najważniejszym twoją motywacją, czy to jest najważniejsze.
1: Tak było na początku chyba. Czułem w sobie potrzebę właśnie zadośćuczynienia za to zło, które czyniłem, świadomie, nieświadomie, za kłamstwa, które też potem miały w życiu innych ludzi, moje kłamstwa w życiu innych ludzi miały konsekwencje. Natomiast myślę, że od początku motywacją była także wdzięczność. To znaczy ja wyruszałem w te dalekie drogi chyba też, żeby dziękować za nowe życie, za tą szansę, którą dostałem za darmo. Ja jakoś tak od razu zdałem sobie sprawę, że uratowała mnie, to teraz tak to nazywam może górnolotnie już, ale no, uratowała mnie miłość. Czysta miłość, której zawsze gdzieś tam szukałem, której nigdy nie potrafiłem doświadczyć, dotknąć. Tak naprawdę chyba dalej za nią idę.
0: To jest chyba dobra gwiazda, za którą ludzie za różnymi gwiazdami mogą pójść, ale gwiazda miłości to jest akurat chyba ta dobra gwiazda. Ale jeśli ktoś słucha cię pierwszy raz, to co było najcięższym ciężarem serca, o którym możesz powiedzieć, który spowodował, że na początku szedłeś, żeby zadośćuczynić przez kontynent amerykański przez kilka tysięcy kilometrów?
1: No ja skonfrontowałem się, znaczy runął mi system dosłownie i absolutnie, całkowicie straciłem wszystko, co kiedyś dawało mi jakąś podporę, stabilizację, poczucie sensu, jakiegoś kierunku, a więc życie zawodowe, rodzinne, to wszystko okazało się budowałem na swoich własnych założeniach i fundamentach. Projektowałem rzeczywistość. Byłem specjalistą od sukcesu, czyli certyfikowanym kierownikiem projektów, konsultantem we wdrożeniach. Ja obsługiwałem tą metodykę zarządzania projektami. Ta mechanikę sukcesu, można powiedzieć, jak zapewnić sobie powodzenie według zaprojektowanego scenariusza. I będąc takim właśnie ekspertem...
0: W dużej firmie, powiedz jeszcze... Że było to w dużej firmie, że było to w dużej firmie. Chodzi
1: tak,
0: mi o to,
1: tak,
0: że...
1: Tak, to było w dużej firmie technologicznej, amerykańskiej, więc ja byłem też no, szczęśliwym, młodym człowiekiem w pięknym garniturze, w służbowym samochodzie, który był szkolony za granicą, więc to było w czasach, kiedy Polska bardzo się szybko rozwijała. Lata 90., druga połowa, kiedy gospodarka potrzebowała też takich ludzi, ekspertów z językami, ludzi dynamicznych, kreatywnych. Ja po tej mojej Azji, po tym epizodzie przemytu, który przecież ukryłem w dokumentach, miałem poczucie no, sprawczości, że byłem bardzo, że byłem w stanie sobie poradzić w każdej sytuacji, prawda? I rzucono mnie na trudne odcinki, a wszędzie sobie radziłem. W trudnych projektach realizowałem zadania bardzo złożone, bardzo ambitne, z powodzeniem, z sukcesem. Miałem z tego powodu, z tego tytułu oczywiście profity. Ta kariera się rozwijała bardzo dynamicznie i właśnie wtedy ta katastrofa się zdarza, czyli ja to mówię tak obrazowo dzisiaj, jakby ktoś mi wyrwał dywan spod nóg i nagle upadek jest wstrząsem, szokiem, jest kompletnie rozbiciem wszystkiego systemu. Ja spadam głową w dół i nie rozumiem, o co chodzi zupełnie. Jestem kompletnie zagubiony, a potem przychodzi cierpienie jeszcze, gdy jestem zamknięty w odosobnieniu, w zakładzie karnym do tych spraw sprzed wielu lat, jestem zamknięty i dochodzi ta wiadomość o tej śmiertelnej chorobie mojej żony, więc to już dopełniło tego obrazu katastrofy, a jednocześnie sprawiło, że jakby straciłem wszystko to, co mnie wtedy oddzielało od tej nowej drogi, bo ona była potrzebna, ten krok w zupełnie nową rzeczywistość, której nie znałem, o której nic nie wiedziałem. To była taka malutka iskierka światła, dosłownie punkcik światła w otchłani ciemności. I ja nawet nie wiem, czy to był mój wybór, ale tak myślę, że jednak ta łaska spotkała się z moją decyzją. Ja postanowiłem, nie miałem nic innego. Musiałem może skorzystać z tej propozycji tego światełka i nie wiedząc, co to oznacza, poszedłem za nim po prostu, za tym światełkiem. To była moja jedyna nadzieja. I odkrywam cały czas w kolejnych latach to światło w coraz nowych formach. To chyba tak mogę krótko powiedzieć o tym, co się potem wydarzyło.
0: Użyłeś już dwóch janowych metafor. Myślę o ewangeliście, czyli światło i miłość. Chciałem zapytać, jakim, bo opisujesz dwa światy. Święty Ignacy z miejscowości Loyola mówi, że jest tylko sztandar świata i sztandar Chrystusa. Tak naprawdę sztandar zła i sztandar Chrystusa, że nic, nie można się zaciągnąć do żadnej innej mafii, albo do Chrystusowej, albo do mafii tego świata. Ja sobie ten świat nazywam syndykatem śmierci, bo widzę bardzo wyraźną kolaborację sfery widzialnej z niewidzialną i widzę w działaniu wielu osób po prostu, że one są jak na sznurku wiedzione przez złego ducha, który na fortepianie ich pożądliwości, zranień i słabości wygrywa melodie potworne, które odbijają się w życiu innych ludzi strasznie. Więc padł ci świat, w którym odnosiłeś, znaczy no, system przestał działać, tak? I miałeś poczucie kontroli nad życiem i nagle okazało się, że nie masz żadnej kontroli. Ale ja zapytam jeszcze ciebie, te sukcesy, tak? Jakim były kosztem okupione? Jak dziś patrzysz na człowieka w garniturze, który przemycał drogie rzeczy w Azji, gdzie grozi za ten przemyt grożą najwyższe kary, gdzie jesteś mistrzem świata w panowaniu nad pulsem, nad drgnieniami powiek, tak, mowa ciała. Tam są też specjaliści, przemytnicy, znaczy zawsze jest, tak, policjanci i złodzieje, tak? I potem to, tego wszystkiego używasz już w sposób cywilizowany w tym świecie i dostajesz za to pieniądze. Ale jakie są koszty tego sukcesu, który odniosłeś w świecie, odnosiłeś?
1: No ja miałem wtedy poczucie, ja w ogóle nie patrzyłem na to z jakąś głębszą refleksją, po prostu konsumowałem tą rzeczywistość. Ona mnie zapraszała do nowych otwarć, nowych odsłon. Byłem królem na przemycie, nieuchwytnym, sprawczym. To była przygoda, adrenalina, pieniądze, wyzwania. Cały czas życie na wielkich energiach i też ryzyko. Potem odreagowywane ten stres tymi używkami. Potem w tym świecie korporacyjnym, nie chcę dosłownie przyrównywać jako jeden do jeden tych dwóch światów, chociaż one mają wiele analogii, ale potem już w garniturze, w tym służbowym samochodzie przeżywam podobną intensywność życia i też te nagrody przychodzą i też mam poczucie, że jestem kimś przywilejowanym, nieuchwytnym. Ja dyktuję warunki, ja kieruję rzeczywistością, ja projektuję innym świat, bo też byłem coachem, mnie się słuchano mnie, ja pisałem artykuły, byłem na konferencjach i tak dalej. Cena. No więc to wszystko było, teraz na to patrzę, to był czas, w którym ja nie przeżywałem jakiejś głębszej refleksji nad sobą, nad światem. Nie było mi to w ogóle potrzebne. Byłem w kwestii wiary. No sumienie tak, sumienie cały czas gdzieś każdy z nas ma. Ono mi mówiło różne rzeczy, nie zawsze sprzyjające temu, co się działo. Ale ja to w sumienie zawsze sprytnie sobie gdzieś tam umiałem zagłuszyć, schować, ukryć. Natomiast ceną była też pewna, mimo wszystko, pustka, jakaś tęsknota, coś, co mnie gdzieś tam, co mi doskwierało. Ja jakąś częścią siebie czułem, że tak jak na przemycie na przykład, czułem, że to nie można tak w nieskończoność prowadzić takiego życia, że w końcu wpadnę na którymś lotnisku, w końcu ktoś mnie odkryje to moje kłamstwo. Tak samo tutaj, po tej stronie, już będąc w tym tak zwanym legalnym świecie, kiedy byłem przedmiotem zazdrości, moje życie, moja kariera, moja rodzina, dom, kolegów, oni mi zazdrościli tego obrazka, ale cały czas czułem, że czegoś tu brakuje, czegoś istotnego. I gdzieś cały czas była tęsknota za tym czymś. Dlatego kiedyś mnie zapytano, jakie było moje pierwsze uczucie, gdy się zawalił ten system. To pamiętam, jak ten lęk, czy ta zapaść, co to było, jak to bym sobie się przypomniał. I pamiętam, że w tym momencie też poczułem rodzaj ulgi. I to było zaskoczenie tego mojego rozmówcy. Jak to ulgi? Przecież jesteś zamknięty, tracisz wszystkie perspektywy, więzienie, choroba żony. Ulga polegała na tym, że trudno mi się o tym mówi, bo to tak, ten stan już był dawno temu i on był został przykryty potem nowymi rzeczami, ale jak tak sięgam pamięcią, próbuję sobie to przypomnieć, to ta ulga spowodowana była tym, że ja poczułem, że wreszcie będę mógł doświadczyć tego czegoś zupełnie nowego. Chociaż to tak teraz nazywam oczywiście, człowiek, który ma depresję, walczy o przetrwanie, ale gdzieś tam była ta iskierka tego co jest przede mną, mimo że cały świat runął, ten policzalny, ten empiryczny, ten doświadczany intelektem, emocjami, bo tylko taki miałem. Natomiast otworzyło się coś zupełnie nowego i właśnie. Do dzisiaj jestem ciągle w takim zadziwieniu. Takie pytanie sobie stawiam, czy tak musiało być? Czy ja musiałem stracić to wszystko? Czy ja musiałem doświadczyć tej katastrofy, upadku na samo dno? Kiedyś na poprawczaku, jak dajemy śledztwa w różnych miejscach, jako wspólnota pielgrzymów miłosierdzia, ludzi właśnie z tym doświadczeniem tej ciemności, potem tego powstania do nowego życia, to pamiętam poprawczaku, takim tacy młodzi chłopcy, przestępcy, bandyci, bardzo, bardzo brutalni, ale już w tej korekcie, już w tym stanie, w tym ośrodku wychowawczym, czy to był poprawczak nawet. Pamiętam, jeden z nich mnie zapytał, czy żeby się odbić w górę, trzeba osiągnąć dno. I to było bardzo prostym językiem zadane pytanie chłopaka, który miał może 16 lat. Czy żeby się odbić, trzeba dotknąć dna? I właśnie to pytanie ciągle jest przede mną, bo być może ktoś powie, to jest jakiś rodzaj takiej ucieczki, jakiegoś ekstremalnego stanu, że ty kiedyś miałeś stan ekstremalny w tą stronę, a teraz sobie ustawiłeś to ekstremum gdzie indziej, a tak naprawdę ciągle masz to samo, tak? Może brakuje mi jakiejś łagodności w tym wszystkim, może ciągle szukam tego właśnie punktu prawdy, tej uczciwości wobec samego siebie, tego momentu, w którym już nie muszę zmagać się z sobą, tylko ja we wstępie do książki Krzyż Ameryki, która opisuje pielgrzymkę przez Amerykę, czyli tą drogę najdłuższą dotychczasową z moich, czyli od Kalifornii do Nowego Jorku 5000 km w pół roku pieszo, bez zabezpieczeń. Pamiętam, zaczynam tą książkę takim zdaniem o krzyżu, bo ta Ameryka była właśnie zaznaczona w takim krzyżu. Moja droga była poziomą belką z zachodu na wschód. Kolega mój przyjaciel Wojtek szedł północ na południe z Kanady do Guadalupe i to była ta pionowa razem, to był krzyż Ameryki. I pamiętam to pierwsze zdanie, które otwiera tą opowieść, ten dziennik z pierwszej drogi przez kontynent, że krzyż jest przestrzenią konfrontacji dwóch rzeczywistości, które toczą ze sobą walkę w świecie i w każdym człowieku. I że rezultatem tej walki, tak opisałem tego, to użyłem sobie walki, jest albo wieczna tułaczka w świecie odciętym od celu, albo prawdziwe życie. I ktoś mi pytał, ale dlaczego użyłeś słowa walka tych dwóch światów? Prawda? Horyzont to jest doczesność, czyli ziemia, świat materialny, belka pionowa to jest niebo, czyli ta wertykalny aspekt do nieba, czyli ta transcendencja, czyli to mamy spotkanie materii i ducha, prawda? Krzyż jest najlepszym drogowskazem właśnie paradoksalnie. Chociaż nie pokazuje właśnie tego punktu, tylko kierunku, ale bardziej daje tą przestrzeń wolności wyboru i wtedy spotykam się z Bogiem, czyli z prawdą. Natomiast właśnie, czy tam musi być słowo walka? Czy nie może być słowo spotkanie? Ktoś mnie zapyta. I w moim życiu ciągle jest to zmaganie, tak jakbym ciągle w sobie czegoś nie umiał obłaskawić, załagodzić. No bo Paweł chyba pisze takie słowa, że kochaj i rób co chcesz. Gdy kochasz, wtedy ten system się tak zmienia, że już sprawiedliwość nie ma mocy. To oczywiście teraz jestem w przestrzeni nie mojej, bo ja nie jestem teologiem, ale grzech jest tam, gdzie jest sprawiedliwość, prawda? Gdy kochasz, już wiesz, że jesteś w przestrzeni czystej miłości. Więc pytanie, czy ten stan można osiągnąć tu na ziemi już, czy dopiero po drugiej stronie?
0: Święty Augustyn mówił o tej wolności, którą daje miłość, całkowitej wolności, tak? I w jego życiu też jest, jego życie też jest figurą, tak? Był wolny, dokąd się dało. Na szczęście miał matkę, która nie odpuściła tego, tej pionowej belki, mimo że ta pozioma trzymała go bardzo, bardzo, 17 chyba lat się modliła i pościła święta Monika, ale udało jej się wyrwać syna z objęć świata. Pytasz, czy to zawsze jest walka? No jak się czyta świętego Pawła, to tak, ale jak czytasz świętego Jana, to nie wiadomo. Ale myślę, że to też zależy od natury człowieka. Pielgrzymka jest formą modlitwy ciała. Czyli czymś takim jak post, jak jakieś skrajne wyrzeczenia. Człowiek może osiągnąć to osamotnienie serca, tak? W którym przychodzi Bóg do niego. Ale najpierw musi się wyrzec tego, co mu się słusznie należy i w jakiejś intencji się tego wyrzekać. I jeśli ta intencja się Bogu podoba, jeśli człowiek spełnia swoje powołanie, no to przyczynia dobra na ziemi, jest rękami Chrystusa tutaj, tak? Jaki jest ogólny sens twoich pielgrzymek? Bo kwestii wolności i miłości ja nie rozstrzygnę, bo w sobie jakby, bo ja, moje życie jest walką cały czas, odkąd pamiętam. Ale jaki jest prawdziwy sens takich wakacji, że idziesz sobie 5000 kilometrów i śpisz tam, gdzie chcesz i tak dalej. Wielu ludzi wyobraża to sobie jako właśnie wolność. Ci ludzie, tak, przygoda i wolność, która wyrywa ich, myślenie o niej wyrywa ich z tego kieratu, w którym są, w który weszli dobrowolnie, tak? Sens.
1: Ja ostatnio mam serię spotkań, czwarte w zeszłym tygodniu odbyłem w ciągu kilku miesięcy. Spotkania to są we wspólnotach Wojowników Maryi w różnych miastach w Polsce. Oni mają ostatnio, tak powiem, troszeczkę, pozdrawiam w ogóle, jeżeli mnie słyszą, taką troszeczkę słabą prasę z uwagi na te różne tam historie zamieszania, ale ich też się kojarzy, zwłaszcza przez tą prasę, taką nieprzychylną, z jakimś takim formatem wojskowym, takim militarystycznym, siłowym, kinetycznym, to się wielu nie łączy z duchem Ewangelii i tak dalej. Natomiast ja ich poznaję jako mężczyzn, mężów, ojców, którzy naprawdę realizują pewną misję bardzo szczególną naprawy swoich relacji w rodzinach. Przede wszystkim to mnie ujmuje. I właśnie mam z nimi dobry kontakt, chociaż jestem takim trochę kosmitą dla nich, w sensie takim, że ja przecież nie realizuję tego w domu, w rodzinie na co dzień, chociaż mam córkę i pomagam moje wnuki i rodzinnie też się udzielam, odkrywam tą przestrzeń właściwie, jestem wtedy bardzo szczęśliwy i zawsze chcę być do dyspozycji córki, chcę, żeby miała moją stałość, moją obecność. Pytasz, co jest tym doświadczeniem w drodze? Myślę, że relacje, to znaczy spotkania z ludźmi. Nie wiem, jaki to autor napisał te piękne słowa, że najgłębszym doświadczeniem bóstwa będzie spotkanie z człowieczeństwem, które to bóstwo przyjęło w Chrystusie. I największym skarbem moich dróg, tych, które trwają już przecież 15 lat, te we wspólnocie, a wcześniejsze 5 samotne, czyli sam wędrowałem, czyli 20 lat jestem gdzieś w jakimś wędrowaniu. Wiosna, lato to jest droga zwykle, a zima, jesień to jest pracownia i kon, więc łączę ikonę i pielgrzymki. Natomiast ta droga to są spotkania przede wszystkim. I konfrontuję się z ludźmi, którzy otwierają drzwi nieznajomemu. No i właśnie, ja mam bardzo bogate doświadczenie tego pierwszego spojrzenia. Otwierają się drzwi, patrzy na mnie człowiek, ja na niego. Ja już wiem, że po tych kilku dosłownie sekundach, że w tych kilku sekundach pierwszej konfrontacji, znaczy tego spotkania, spojrzeń, tam już się decyduje, co będzie dalej. Albo sobie ufamy i wchodzimy w relację, albo się odrzucamy lękowo. Jest tu jakiś dodatkowy komunikat, jakaś pomoc, ale do widzenia. Więc co decyduje o tym, czy się akceptujemy nawzajem, przyjmujemy się? Ja nawet powiem tak, że opieram to trochę tak dzisiaj, że ta łaska przyjęcia mnie do domu przez nieznajomego, do nocleg, gdy jest ciemno, zimno, gdy jestem głodny, to co on robi, ten człowiek, który widzi mnie po raz pierwszy, to jest odwaga i takie samo wejście z wiarą w niepewność, jak ten pierwszy krok pielgrzyma, który wyrusza w drogę bez zabezpieczeń daleko. On robi to samo, co ja. On ufa, że w tym spotkaniu realizuje się jakiś misterium. To Lewinas pisał o tym misterium spotkania z innym, prawda? Że w pewnych przestrzeniach już nie jesteśmy inni, tylko jesteśmy połączeni. I to właśnie niezależnie od tego, jak odległe systemy reprezentujemy, światopoglądowo, religijnie, etycznie i tak dalej. I to jest też, pytasz o te wartości, ten skarb tego mojego pielgrzymowania, że ja odkrywałem niezwykłe przestrzenie, pokłady, skarby człowieczeństwa, na tej tajemnicy, kim jest człowiek, w rozmowach, w spotkaniach z ludźmi, do których było mi światopoglądowo bardzo daleko. I z jednej strony zdaję sobie sprawę z pewnego zagrożenia, także duchowego, wchodzenie w obcą przestrzeń. Przecież ja tam mogę doświadczyć czegoś, co mnie destabilizuje, prawda? Czegoś, co mnie odciągnie od moich kierzeń, od korzeni, od mojego kierunku, więc ja mogę tam doznać pewnego jakiegoś zawoalowanej formie, pod pozorami jakiejś wymiany, ale tam będzie coś, co będzie mi szkodziło na przykład, prawda? Ale w tej chwili, kiedy dokonuje się to spotkanie na poziomie właśnie serce, ja tak to odczytuję, tą ufność wzajemną, którą mamy do siebie, gdy się przyjmujemy wtedy, to wtedy doświadczamy, że jesteśmy razem członkami, jakby to powiedzieć, pewnej wspólnoty ludzkiej rodziny. Jako ludzie, jako członkowie tej samej wspólnoty, no bo jest tam blisko do siebie, bo na przykład mamy pewne kody wspólne, mimo że języki, kolor skóry, religia, wiele obyczajów jest zupełnie inna, ale na przykład, nie wiem, podanie sobie otwartej dłoni na powitanie. Dłoni bez broni. Spojrzenie, które kierujemy w oczy drugiego, prawda? Gest zachęty, żeby usiąść przy stole. Podzielenie się pokarmem wobec wędrowcy, który jest głodny. To są kody uniwersalne, chyba najgłębsze kody człowieczeństwa, tak myślę sobie. I wtedy odkrywamy, że każdy człowiek ma w sobie pewien depozyt, no w Księdze Rodzaju to jest napisane, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. Czyli każdy z nas ma tą iskrę, ten ślad tego, co jest niezniszczalne, a co ma wieczny wymiar, prawda? Tego boskiego światła, które jest wieczne, prawda? Mamy w sobie już tą transcendencję, każdy z nas, niezależnie od tego, jakbyśmy daleko od tego daru boskiego odeszli, czy jak bardzo go negowali, czy nawet go niszczyli, to on ciągle jest. I teraz właśnie jako pielgrzym bezbronny, ktoś, kto idzie zdany na innych, no bo na tym polega ta misja, że ja nie dlatego się nie zabezpieczam, żeby ryzykować albo żeby uprawiać jakiś rodzaj, nie wiem, przygody ekstremalnej, tylko właśnie po to, żeby dać się objawić temu cudownemu wydarzeniu w tej epifanii spotkania. Ja tak to przeżywam. ale jednocześnie cały czas zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że są te zagrożenia, bo chociażby islam niesie wiele pytań, spotkania w domach ateistów, prawda, którzy byli zaciekawieni mną. Dziwne jest to, że ja praktycznie nie pamiętam chyba, albo te sobie sytuacje gdzieś tam wyparłem, było ich na pewno bardzo niewiele. Nie pamiętam momentów, w których idąc z krzyżem, bo my idziemy z krzyżami, więc widać daleka, że znaczy krzyż to jest taki kostur, taką delikatną poprzeczką, że widać, że to jest raczej, to jest pielgrzym, a nie turysta, że ten znak nigdy nie wywoływał pogardy, no może ktoś obchodził mnie, na przykład przedmieścia Londynu, przez które się idzie 3 dni, tam w stronę meczetów i tam muzułmanie mnie obchodzili z daleka, ale inni zapraszali do środka. Tak na mówię, zostawiam krzyż w przedsionku, z plecakiem, wchodziłem w przestrzeń ich modlitwy, bo to zaproszenie było czymś ważnym dla nich. Oni chcieli doświadczyć kontaktu z człowiekiem, który w Koranie dla nich pielgrzym, dla muzułmanów, i to w Turcji w Ramadanie, szedłem 2 razy przez Turcję w Ramadanie, i przez Palestynę, i przez północny Cypr. To są tureckie, muzułmańskie obszary. Tam w islamie, w ogóle w Koranie, jest zasada, która mówi, że pielgrzym objęty jest pewnym immunitetem i ma 3 dni zapewnionej opieki w meczecie. Tak? Więc ja chętnie korzystałem z tego, kościołów często, więc ta pomoc była i oni traktowali to bardzo poważnie, wiedząc, że ja nie jestem hacz, no bo hacz idzie do Mekki. Mówili mi to, ty nie jesteś hacz, ten, któremu przysługuje to prawo, ta opieka. Ty jesteś biały, ty jesteś zachodni człowiek, ty idziesz na zachód, nie na wschód. Ale jednocześnie nie byli w stanie mi odmówić, bo czuli, że człowiek w drodze, gdy się modli, jest jakoś uświęcony. I Abraham, ojciec wiary, ojciec 3 religii monoteistycznych, tak chyba można przyjąć, prawda? On rozpoczął tą szczególną drogę, że ruszył właśnie w nieznany, tak? Ruszył na spotkanie z tym, który mu obiecał. Ta obietnica była tą jego drogą, tym celem. Obietnica, która się nie spełniła aż do 90 kilku lat, gdy zmęczony siedzi przed namiotem w najgorętszej porze roku, dnia, prawda, jest zmęczony. I widzi 3 wędrowców, tak, których raz nazywa w liczbie pojedynczej, potem w liczbie mnogiej, mówi do nich witaj, potem mówi do nich zapraszam was do stołu, więc jakby tu jeden jest 3, 3 są jednym. Potem to posłuży ta scena jako opis, już jako wstęp do dogmatu Trójcy, który będzie też trudny dla ludzi negujących chrześcijaństwo, a jednak chrześcijaństwo jest jakby ufundowane, bo większość, chyba wszystkie denominacje chrześcijańskie na świecie mają tę Trójcę jako dogmat Boga. Natomiast on, Abraham, wtedy widzi 3 kenosz, czyli 3, to w hebrajskim słowo oznacza śmiertelników, tak zmęczonych, utrudzonych, znużonych życiem jak on. Czyli Bóg przychodzi, nie chcę powiedzieć na miarę nas, bo to nie jest tak, on zawsze nas przekracza, ale on przychodzi na miarę pewnego stanu, w którym możemy go teraz pojmować. W pewien sposób zniża się do nas, nie tracąc nic ze swojego majestatu. To jest taki paradoks. Jeśli nieraz zastanawiałem w drodze, jak to jest, że ja w życiu moim tak często oddalałem się od Boga. Uciekałem od niego, albo negowałem jego prawa, czy nawet przeczyłem im brutalnie. A on ciągle był przy mnie tak samo blisko. Nigdy mnie nie zostawił, nigdy mnie nie odstąpił. Ktoś, kto tą miłość poczuje, że ta miłość była z nim zawsze, nawet wtedy, kiedy mu ranił, niszczył i tak dalej. Że ta miłość nigdy mnie nie zostawiła. No to gdy poczuję już taką miłość, no to wtedy nie może już jej zostawić. I to, co zostaje, no to dzielić się z nią, z innymi. Więc my wyruszamy tak naprawdę po to, żeby dziękować i błogosławić, ale żeby też pokazywać, znaczy to serce pragnie się udzielać wtedy, bo po tej miłości nie można dla siebie zostawić.
0: Mówisz o kodzie człowieczeństwa. Wtedy pomyślałem sobie o miłości Chrystusa, tak, że Chrystus umarł za wszystkich, więc wszyscy mają szansę na zbawienie. i pewnie ci wyznawcy wielu religii, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, a nie łamali naturalnego sumienia, nakazów naturalnego sumienia, pewnie zostaną zbawieni. Ale kiedy mówiłeś o wschodzie, to przyszła mi po raz kolejny podpowiedzi o jeden z obrazów, który ty wywołałeś, opisałeś. Japonki w sklepie, która pakuje twój zakup, i widziałeś tam cywilizację, tak, którą ona jest jej częścią, jest przepełniona całym tym szukaniem równowagi, tak, szukaniem i znajdowaniem jej w powściągliwości. I teraz powiedz mi, bo nas dotyka problem niemiecki, a Chińczycy mają bardzo złe doświadczenie z Japończykami, chyba porównywalne, a może nawet gorsze.
1: I teraz jak,
0: tak, niż może takie jak Żydzi i Cyganie i Polacy. Powiedz mi, jak pogodzić te dwie, tę wiedzę, tak, o tym, że to jest tak wyrafinowana cywilizacja, niezależnie od tego, na ile dotyka prawdy, tak, ale jej wyrafinowanie nie ulega żadnej kwestii. Jak ci ludzie byli zdolni do tego, żeby mordować setkami tysięcy, i to czasami w sposób potworny, i być tak sfanatyzowanymi, że praktycznie oni się nie poddawali, tak? Dopiero w chwili, w której cesarz się złamał, to zresztą nie wszyscy przyjęli to do wiadomości, tak, samobójstwo rytualne i tak dalej, i tak dalej. Ale powiedz mi, w kontekście tego kodu człowieczeństwa, czy my jesteśmy w stanie zrozumieć taką dwoistość u Japończyków?
1: Chciałbym ci podziękować za to pytanie, ale jednocześnie to dotyka najtrudniejszego punktu moich rozważań na temat Japonii, bo ja teraz to przerabiam do książki, która ma się nazywać Pęknięte naczynie, to będzie opis tej drogi właśnie mojej z taki to półtora miesiąca trwa ta pierwsza wędrówka. I spotykałem właśnie świat tej japońskiej kinezji, tej wysublimowanej kultury, delikatność tych ludzi, ich eteryczność, ich taka bardzo wręcz czułość dla odmienności, to znaczy oni bardzo wiele trudu, wysiłku zdają sobie po to, żeby nie przeszkadzać komuś w swoim otoczeniu, prawda? Oni bardzo dbają o tą inność, że na przykład w metrze się nie rozmawia przez telefon, ani przez telefon nie rozmawia, żeby komuś nie przeszkadzać, prawda? Więc mają taką do drugiego człowieka delikatność, uważność, a z drugiej strony to, co powiedziałeś, te obrazy, Mandżuria, to słynne laboratorium, w którym oni dokonywali tych okrutnych eksperymentów medycznych, więc to odczłowieczenie pewnych postaw, gestów i działań podczas wojny, brutalność, masakra w Nankin, to są rzeczy niepojmowalne. Jak je połączyć? Właśnie też ja się zastanawiam, to myślę, że jest tam trudne. Nie wiem, czy znajdę odpowiedź na to pytanie. Natomiast gdy mnie to zapytałeś, tak, bo tu chodzi o uczciwość tego obrazu. Bardzo idealizujemy sobie na pewne obszary. Ja też poniekąd ulegałem takiemu zachwytowi jednostronnemu nad tym japońskim pięknym, tą kinezją ich sztuki. Natomiast miałem ciągle gdzieś na głowy Króla Szczurów, tą książkę o tych obozach jenieckich. Nawet byłem w Joetsu nad Morzem Japońskim, w takim dawnym obozie jenieckim dla Australijczyków, te żołnierze australijskich. Oni to zorganizowali przy porcie wojskowym Japończycy i to miejsce dzisiaj upamiętnia kaźnie tych Australijczyków. Wielu z nich zginęło w bardzo brutalny sposób, mordowanych. Oni pracowali tam, ale podlegali bardzo, bardzo okrutnym tam regułom i poddawani byli bardzo wielkiej brutalności japońskich żołnierzy, tych strażników więziennych. I ten obóz jest takim memento. Japończycy tego się dzisiaj jakby... Znaczy jest to trauma dla nich, natomiast już to pokazują. Już tam są spotkania rok rocznie z rodzinami, rodzinami ocalonych, bo nie wszyscy już przyjęli, znaczy część, ale ostatnie są osoby, które przeżyły. Ja myślę tak, że to jest moja taka myśl, którą próbuję opisać w tej opowieści, że świętość prawdziwa jest zawsze bardzo blisko jej przeciwieństwa. I ktoś, kto szuka prawdy, będzie bardzo mocno narażony na pokusę utraty kontroli. Znaczy, gdzieś tu się te światy stykają i ten świat i to przejście nie jest całe łagodne. To trochę tak jak z czarną dziurą albo z tą przestrzenią w czarnej dziurze za horyzontem zdarzeń, gdzie znika informacja podobno, że tam już nie ma naszych modeli, tam już nie ma nic, żadnych analogii. Nawet słowo nic dla nas jest, już niesie ze sobą jakiś model, którym się chcemy posłużyć. Czyli coś, co już znamy. Tymczasem tam się dzieje coś, czego nie możemy w ogóle odnieść do czegokolwiek, bo tam nie ma żadnego odniesienia. I taką przestrzenią, myślę, jest spotkanie z Bogiem, o którym wiemy z prawdą, z miłością. Wiemy, że jest dobrem, że jest pełnią, że jest dla nas stworzonym tym wiecznym, tą wieczną radością, tak? To wyznajemy, takiego Boga wyznajemy, takiego Boga idziemy, ale jednocześnie jest jakaś cena za to stanięcie w prawdzie całkowicie. To jest cena porzucenia wszystkiego chyba. I teraz ta krawędź sama, ja tak to teraz opisuję, jak to czuję, mogę się tutaj trochę gdzieś plątać, czy nie wiem, czy to moje intuicje prowadzą w dobrą stronę, to mnie skoryguj, bo jesteś człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym w kwestiach tych duchowych, powiedzmy, rozstrzygnięć, czy tych badania duchowej rzeczywistości niż ja to robię intuicyjnie tak trochę, ale wydaje mi się, że o, właśnie, to mi się teraz przypomniało. Ostatnie rozdziały Ewangelii Marka. W kodeksach tych najwcześniejszych, z IV wieku, mamy inny zapis zakończenia Ewangelii Marka niż dzisiaj. Otóż dzisiaj koniec Ewangelii Marka to są świadkowie zmartwychwstań. To jest Emaus, to jest posłanie uczniów na cały świat, aby głosili. To jest jego wniebowstąpienie. Jezus się objawia w wieczerniku, Tomasz dotyka jego ran i tak dalej. Tymczasem pierwsza wersja Marka, i to już badacze dzisiaj są zgodni co do tego, kończy się na fragmencie, kiedy kobiety wchodzą do pustego grobu. Słyszą od chyba anioła, że Chrystusa tu nie ma, jest w drodze do Galilei, tam go spotkacie. I one opuszczają, i to jest ostatnie zdanie, opuszczają grób ogarnięte, i to autor mówi o dwóch tasów, dwa greckie słowa, tremoszka i ekstatios, czyli trauma i ekstaza, czyli lęk i uwznieślenie. One takie dwie cechy, takie dwa uczucia mają w sobie, wychodząc z grobu. I na tym się kończy opis Ewangelii Marka. Koniec. Nie ma więcej nic. Nie ma świadków zmartwychwstania, nie ma ogrodnika, nie ma kogoś, kto się przed nimi tam ujawnia w wieczerniku. Nie ma nawet niebowstąpienia oczywiście. Więc jakby kończy się Marek pierwotny na chwili, w której kobiety są zostawione z tym uczuciem tremążka ekstatios. I tak sobie myślę, że uczciwe stanięcie przed Bogiem, uczciwe, znaczy spotkanie ze zmartwychwstałym wymaga od nas pozbycia się, czy zostawienia podpór, czy wszelkich dydaktycznych wskazówek, które by oczywiście nas naprowadzały na ten dobry moment tego spotkania z dobrym Bogiem, z Bogiem, który ma wszystko dla nas, co dobre i tak dalej. Tymczasem one mają w sobie, te kobiety, traumę i ekstazę. I myślę sobie dzisiaj czasami o tych Japończykach właśnie, o tym poszukiwaniu tej pełni, że tam jesteśmy trochę zostawieni na taką, znaczy nie zostawieni przez Boga, tylko że musimy porzucić wszystkie nasze wcześniejsze modele i wynik tego może być dwojaki. Albo lecimy w przepaść, czyli wygrywa ta tremąż, ta trauma, albo to wznieślenie, czyli to ekstatios. I właśnie do końca ten wynik tego spotkania, tak, nie będzie wiadomy, czy my się uratujemy i skorzystamy z łaski, czy przypadkiem no, pójdziemy w drugą stronę, bo nie uwierzymy na przykład w miłosierdzie większe niż suma naszych lęków. I myślę sobie, że w jakiś sposób Marek, zostawiając nas w takim zawieszeniu, prawda, nie dając nam już tego finału szczęśliwego, tego pewnego, bezpiecznego spotkania ze zmartwychwstałym w opisach, w tej pierwotnej wersji Marka mamy taką sytuację, w której jakby sami musimy stawić czoła tej sytuacji, czyli my musimy sami przeżyć nasze tremoszka ekstatios. To mówię wszystko na własną odpowiedzialność, znaczy ja nikomu nie chcę tutaj, nie wiem, zabierać tych ostatnich wersów oficjalnej Ewangelii. Tymczasem ja w pielgrzymowaniu doświadczam tej tajemnicy spotkania ze zmartwychwstałym właśnie bez zabezpieczeń. I to jest i ryzyko, i też szansa na to, że wejdę w przestrzeń pozbawioną podpór albo pozbawioną iluzji.
0: Misterium Tremendi to jest jedno z pewnie odczytań tego, o czym mówisz, Marka. Natomiast no, nigdy nie było jakiejś cząstkowej Ewangelii, bo ona cały czas była cząstkowa do momentu, kiedy zamknięto redakcję tych pism. Więc ten moment, o którym mówisz, jest jednym z wielu momentów, kiedy to podlegało pod natchnieniem Ducha Świętego, redakcji, wzbogacania, układania, bo Ewangelie są po prostu narzędziami do zbawienia człowieka i chodzi o to, żeby były najpełniejszymi narzędziami. Natomiast no, pojęcie tego przerażenia w obliczu tajemnicy no, jest bez wątpienia doświadczeniem wielu ludzi XX wieku, ludzi niewierzących i wysnuto z tego bardzo, przynajmniej trzy różne sposoby mówienia o rzeczywistości niewidzialnej i każdy z nich jest jakąś herezją. I myślę tutaj o Mircea Eliade i myślę tutaj o Rudolfie Otto i myślę o innych jakby próbach własnego objawienia, tak? Po tym objawieniu, które zostało zamknięte i przez Kościół opatrzone pieczęcią, że to jest już kształt Biblii w takim rozumieniu najlepszym tych kilkudziesięciu czy to wielu pokoleń, które spisywały od czasów Mojżesza czy późniejszych czasów, bo wtedy pojawiło się pismo aż do momentu, kiedy postawiono ostatni znak przy redakcji Biblii. Chciałem się zapytać teraz, zamykając ten etap kodów człowieczeństwa i przerażenia i fascynacji przy spotkaniu kogoś, kto jest kompletnie inny, bo to, co opisujesz, to, co dzieje się poza horyzontem zdarzeń, no to są takie zabezpieczenia. Bóg stworzył świat, stworzył go i go zakreślił, jego granice, tak? I są prawa, które dzięki temu wiemy, że Bóg ma w historii w swoim ręku i możemy czuć się bezpiecznie w tym wszechświecie stworzonym. Nie musimy ulegać temu przerażeniu, jakiemu zaczęli ulegać deiści, a dziś właściwie cała popkultura, cała kultura temu przerażeniu uległa. To znaczy tego pustego kosmosu z nakręconymi kuleczkami, które wokół siebie biegają, tak jakby Bóg świat zostawił. Tak? Takie było myślenie. Ono jakoś tak, myślę, że zwycięża tą kulturową obecność chrześcijaństwa. Ja chciałbym jeszcze w tej ostatniej części naszego spotkania porozmawiać z tobą o doświadczeniu spotkania z ludźmi, którzy urodzili się w 2008, 2009, 2010 roku. Ty spotykasz się z młodzieżą w siódmej klasie i uczysz ich pisania ikon. I opowiedz o tych dwóch rzeczywistościach, to znaczy o tym żywiole młodości, która jest już zupełnie przez inne filtry kulturowe przepuszczona, tak, żyje w świecie cyfrowym od narodzenia swojego, i rzeczywistości ikony, która otwiera się na niewidzialne.
1: Dziękuję za to pytanie. Ono jest teraz centrum pewnych moich tutaj prac, mojej pracy, bo przygotowuję się właśnie do kolejnych rekolekcji z ikoną dla 14-latków. Pewna szkoła z Warszawy podsyła mi 40 takich młodych osób, bo to już nie są dzieci, jeszcze nie młodzież, więc nie wiem, jak ich nazywać. No, młodych ludzi, siódma klasa, to są dwie grupy. Ja mam ich w dwóch salach. W jednej sali pomaga mi mój kolega, i w drugiej jestem ja, ale nad całością czuwam. I to powstaje 40 ikon Chrystusa Pantokratora. To jest ta pierwsza ikona na drodze ikonografa młodego. Oczywiście mówimy to, robimy to w pewnym skróconej wersji, ale wszystkie elementy oni muszą przejść z tego warsztatu, od szkicu, przeniesienie na deskę, potem kolory podstawowe, rozświetlanie i tak dalej, oczywiście z modlitwą.

I oczywiście bardzo trudno pracować z osobami, które mają ten rodzaj dysfunkcji. Wolimy dzieci, które są bardziej opanowane, stabilne, słuchane, ważne. Czasem te stany przeszkadzają tym dzieciom w pracy nad ikoną. I teraz co zrobić? Nie wiem, czego to jest następstwo, jakich procesów cywilizacyjnych. Być może tutaj mówią lekarze, że to jest trochę wynik tej braku uważności w stosunku do dzieci, że mamy z nimi mało kontaktu jako rodzice, więc one świat też jest coraz bardziej rozedrgany, coraz więcej bodźców, coraz mniej stabilności, coraz więcej agresji, coraz więcej takiego chaosu, który nie sprzyja budowaniu u człowieka młodego pewnych struktur wartości i tak dalej, i tak dalej. Ja nie w to będę teraz, nie tym się będę zajmował, bo to nie do mnie te analizy należą, natomiast ja widzę pewien stan, z którym spotykam się na tych zajęciach. Ale ikona tworzy taką, to jest pewna propozycja, w której ci młodzi mogą w jakiś sposób skonfrontować się właśnie z tymi swoimi deficytami. Znaczy, ja nie chcę używać słowa terapia, bo to byłoby nadużycie w stosunku do ikony. Te dwie przestrzenie, modlitwa i terapia, to są jakby rozdzielone, ale ikona pełni jakąś funkcję, myślę, spotkania z tą prawdą o sobie, czyli tego dotykania od sobie tych lęków po to, żeby je załagodzić, żeby je jakoś uspokoić. Nie sam je uspokajam, tylko coś mi pozwala doświadczyć, czy ktoś doświadczyć tego ukojenia, tej naprawy mojego wnętrza, mojego centrum. I teraz podam taki przykład. Chyba Marcel miał na imię chłopak, który miał dość wysoki poziom autyzmu. I pamiętam, dwie nauczycielki obok niego siedziały przez całe 3 dni, po jednej i po drugiej stronie, bo pilnowały, żeby nie zrobił żadnej rzeczy, która by była powiedzmy, drastyczna, tak? No bo on kiedyś w muzeum, jakimś mi mówiono, jakaś gra była i on w tej grze przegrał i ta klęska, ta porażka spowodowała, że rzucił czymś ciężkim w ścianę chyba i to była jakaś tam dana. W każdym razie nie chciały, żeby on powtórzył to samo na zajęciach z ikonami. Rodzice tego dziecka podobno, Marcela, jakby delikatnie chcieli wypracować, żeby jednak nie jechał na te zajęcia z ikonami z uwagi na to, że może być dla innych też problemem po prostu, i że się nie nadaje. Ale jednak bardzo chciał, nauczyciele nie potrafili do końca mu jakoś tego odmówić, więc zabezpieczyli go po dwóch stronach, pamiętam. Ja byłem też uczulony na tego Marcela. On bardzo się starał, był bardzo nadpobudliwy, cały czas jakieś takie ruchy, kiwanie się, nie panował nad pewnymi swoimi emocjami. Ale jakoś ta ikona powoli szła. No, z tym wszystkim on jednak chciał tą ikonę kontynuować. I pamiętam, były momenty bardzo, bardzo trudne, kryzysowe, w których nie radził sobie zupełnie z tym, co mu nie wychodziło. Podglądał u innych, widział dobry efekt u kogoś, u siebie zły, więc był bardzo zły na siebie i tak dalej. I pamiętam pod koniec, kiedy ja tam pomagałem mu sporo, on się zgadzał na to, więc nie odrzucał mojej pomocy. Natomiast w pewnym momencie przenosił, to była końcówka tej pracy, chyba 3 dzień, kiedy już one były bliskie lakierowania, więc zamknięcia i poświęcenia. Potem była msza z poświęceniem, więc on już tą ikonę miał prawie ukończoną i przenosił nad ikoną plastikowy pojemniczek z niebieskim centem, takim mylącym proszkiem wyłarwiącym. I tak bardzo chciał się, tak się skupiał na tym, że upuścił ten słoiczek, on uderzając o stół, wzbił się taką chmurą tego pyłu, która pokryła, niebieski pył pokrył tą ikonę, niszcząc ją de facto. I pamiętam, że ja byłem po drugiej stronie sali, jest cały czas szum, bo to jednak dzieci nie potrafią być w ciszy tak cały czas. I pamiętam, zorientowałem się, co się dzieje złego, że ten szum nagle ucichł. Po drugiej stronie sali zrobiło się cicho. Spojrzałem i zobaczyłem po prostu blade twarze tych nauczycieli. I tego Marcela, który wpatruje się w tą deskę zrujnowaną, w swoją pracę 3-dniową. I teraz wszyscy myśleli, że on rzuci tym, albo wybiegnie z krzykiem, albo jakąś inną drastyczną rzecz zrobi. Tymczasem on tkwił tam w kompletnym takim bezruchu, jakby zszokowany. I pamiętam, podszedłem tam, zobaczyłem tą katastrofę. Byłem załamany, bo przecież końcówka pracy, mam ileś ikon tutaj

0: wymagających pilnych korekt, a tu nagle muszę wszystko zostawić, żeby ratować sytuację. I któryś z nauczycielek, pamiętam, powiedziała do Marcela takie słowa. Marcelku, idź teraz do kaplicy adoracji i pobądź tam sobie pół godziny i przyjdź tu do nas za pół godziny, no to wtedy zobaczymy, może coś tu się uda zrobić. No i tak, pół godziny, na pół godziny wysłać autystyka w bezruch przed Najświętszym Sakramentem, w sytuacji, kiedy on, kiedy jego kosmos właśnie jest przed anihilacją, prawda? Czy to jest kompletna katastrofa jego mentalna w ogóle. Myślę sobie, on teraz, jak on zareaguje? A on wstał, założył kurtkę i wyszedł. I spędził tam jakiś czas w tej kaplicy adoracji. To było dla nauczycieli szokiem. Ja w tym czasie musiałem skorzystać z jakiegoś specjalnego daru, łaski, bo udało mi się tą ikonę 20-30 minut doprowadzić do stanu już no, dobrego, bo on akurat pracując tak bardzo intensywnie nakładał tyle wcześniej warstw tej żółtkowej farby, że łatwo mi było zczyścić to po prostu, bo taką miał nadprodukcję, nadreaktywność pewną swoją, więc te warstwy, tyle ich było, że mogłem zczyścić te wierzchnie, więc zostały te podniesienia nieuszkodzone. Dlatego to się udało w końcu i on wrócił i tą ikonę skończył, ale to podaję jako przykład działania ikony w taki sposób niestandardowy. To znaczy ona dla dzieci także tych z problemami jest takim światem czy reprezentantem ikona. Ikona jest tylko znakiem, symbolem. To jest kawałek deski, okruchy farby, to nie jest nic samo w sobie nadprzyrodzone. Natomiast ona jest jakimś znakiem prowadzącym w głąb. W głąb rzeczywistości i w głąb nas samych. Jest drogowskazem. Na pewno święty Jan Damasceński w VIII wieku, pierwszy, jeden z pierwszych teologów ikony, i to było już w świecie, Bliski Wschód, to był Palestyna w świecie już otaczonym przez islam, ten obrazoburczy islam, który niszczył wszystkie wizerunki. Tam on bronił, Jan Damasceński, właśnie ikon teologicznie, pisząc tą pierwszą definicję, która do dzisiaj nam się jakby jest najciekawszą chyba definicją ikony, że to ikona to jest widzialny znak niewidzialnego. Bardzo podobną definicję ma sakrament w katechizmie katolickim. Ta definicja sakramentu mówi, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście ikona nie jest sakramentem, tak? Ikona jest tylko pewnym znakiem, pewnym jakby drogowskazem właśnie, ale nieomylnym drogowskazem, bo pokazuje niebo, czyli pokazuje świętych w stanie obcowania z Jezusem, bo ikona symbolicznie przedstawia świat nadprzyrodzony, czyli świat niebieski, świat przyszłego wieku. Dlatego pokazujemy oblicza w takim zmienionym kształcie. Te długie nosy, specjalnie malowane oczy, usta, nos, uszy i tak dalej. To wszystko, ten język ikony, symbole mają nas przenosić jakby na drugą stronę tej wiary. Więc ikona nie jest realistyczna, nie ma tutaj tej psychologii, tej światłocienia, tej całej głębi tego malarstwa, powiedzmy, świeckiego. Tu jest pewien prosty znak, który nie każdy przyjmuje. Niektórym się wydaje, że ikona jest no, czymś zbyt prostym, zbyt banalnym, żeby nas gdzieś coś miała ważnego. Ale jednak ten znak ikony prowadzi. I Marcel poszedł tą drogą. Mimo, że wszystko w nim na tamten moment mówiło, że jest koniec, tak? Że trzeba teraz już tylko uciec w jakąś agresję, w jakąś właśnie taką silną emocję, która jest zawsze ucieczką od tego bycia ze sobą takim, jaki jestem, prawda? Pogodzenia się z tym, jaki jestem. Ja właśnie w ikonach obserwuję, u młodych ludzi też, ale u dorosłych, bo ja prowadzę zajęcia na kilku poziomach wiekowych, że najtrudniejsze, z czym się konfrontują osoby piszące ikonę, gdy uda się już wejść w ten świat oddawania dłoni, to jest akceptacja swojej własnej niedoskonałości. Chcemy zawsze być lepsi, chcemy zawsze zasłużyć na jakąś nagrodę, chcemy uchodzić za kogoś, kim nie jesteśmy, nie akceptujemy siebie na tym poziomie, nie akceptujemy tego stanu, to jest brzydkie, to jest nieładnie mi wyszło, tamtemu wyszło, mnie nie wyszło, ja jestem gorszy, ja jestem zły i to samo oskarżenie jest właśnie tym problemem najważniejszym, który wychodzi przy ikonie. Moim zadaniem najtrudniejszym, ale podstawowym w ikonach jest zawsze to, żeby takiemu adeptowi tłumaczyć, że właśnie ikona będzie, to co się pojawia na desce, będzie owocem twojej przemiany, a nie rezultatem twoich starań, tych najlepszych nawet intencji, czy talentów, czy tej wytrwałości, czy czego tam jeszcze. Natomiast gdy uda mi się ich przestawić ten wektor, zwrot wektora zmienić, że oni nagle uznają, że to, co wyszło im, oczywiście jest nie, no nie fajne, nie najładniejsze, ale to jest moje. Na ten moment ja taki jestem i przebaczam sobie ten mój stan na ten moment. To to przebaczenie sobie zadziwiająco dokonuje wtedy w nas tej gotowości przejścia na kolejny krok. Czyli doskonalimy się przez to, możemy pójść dalej, dlatego że przebaczyliśmy sobie. I ta droga doskonalenia idzie dalej. Te kolejne kroki są możliwe dzięki temu, że mamy do siebie czułość, czyli godzimy się z tym, że jesteśmy niewystarczalni, słabi, poranieni, trudni i tak dalej, ale mamy prowadzenie, mamy ten wektor, mamy tą nadzieję, mamy ten drogowskaz. I gdy pójdziemy za nim, wtedy idziemy do światła.
1: Roman Zięba. Poprawiamy się. Roman Zięba, dziękuję tobie bardzo. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.
1: Bogiem.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duchu Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To była taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam, co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jak bym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze. I ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić, natomiast taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała. Tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce. Matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
1: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułeś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie, cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
2: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
2: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisane.
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam,
1: stało?
0: Że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę? Po prostu pojść.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. Przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po, tak.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało i przypomniały mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. No, nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo i wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I... No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głęboko.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć... Nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego... Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: Jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc. I tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę,
1: było
0: że
1: trudniej.
0: Ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę, czy to będzie takie na zasadzie: no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój. Tak. I tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudnił?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są tego. Symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali, którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wiesz, i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz, i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. I było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy. I zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam. To, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno.
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Mary.
1: Tak. Jak próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już... Znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
0: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
1: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem. Był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy. I pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy... Znaczy, tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam... Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki... Nie wiem co... Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam... I następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak... Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
0: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było? Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
1: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
0: Sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mhm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
1: Nie pamiętam.
0: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
1: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
0: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
1: Nie pamiętam.

0: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka, a ty powiedziałaś czarownicą.
1: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
0: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
1: Tak. Ile rozmawialiśmy?
0: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Byłem na spotkaniu z autorem, a właściwie autorką, i ona po zakończeniu swojego wystąpienia, po tym jak podpisywała książki przy stole, usiadła z tyłu i tym osobom, które jeszcze zostały, wpisywała dedykację. W każdej z tych dedykacji było zawarte coś, co wywoływało zdziwienie, a czasami szok u ludzi, którzy te książki zakupili. Moja dobra znajoma wiedziała o rzeczach, które się za chwilę staną. Potem okazało się, że było to związane z jej wywoływaniem duchów i z różnymi innymi takimi zaangażowaniami spirytystycznymi w młodości. Młody chłopak potrafił podać szczegóły związane z operacją swojego ojca, mimo że w tym czasie był poza Polską. Czego dotyczą, jaki jest temat wspólny łączący te historie? Otóż tym tematem są zwodnicze, dokuczliwe duchy. Istoty bezcielesne o wielkiej inteligencji, które nas bardzo, a to bardzo nienawidzą. Moi drodzy, wszystkie te audycje i w Radiu Niepokalane FM i po części tutaj na tym kanale powstają dzięki temu, że wspieracie naszą działalność. Fundacja Brulionu prosi o wsparcie. Jeśli zechcecie wesprzeć moje działania, to w opisie kanału jest link do zrzutki. Tak samo na Facebooku, jeśli ktoś używa tych takich mediów społecznościowych, to jest w podpiętym poście, jest również link do zrzutki. Zapraszam serdecznie i dziękuję z góry. Anatomia opętania. O czym w ogóle jest mowa? Te złośliwe duchy, w których właściwie istnienie nie wierzą tylko ludzie nazywający siebie materialistami, uważającymi, że reprezentują światopogląd naukowy, a tak naprawdę są to wierzenia w nieistnienie Boga. Ci ludzie odmawiają istnienia tym bezcielesnym inteligencjom. Moim zadaniem jest ostrzegać świat przed nimi. Dlaczego? Ponieważ kontakt z nimi, wejście z nimi w relacje rodzi potworne problemy. Kiedyś kultura uczyła, w jaki sposób unikać tych przestrzeni, w których mógł następować kontakt ze złym duchem. Dziś wręcz przeciwnie, kultura podsuwa ludziom różnorodne jakieś ideologie, różnorodne praktyki, które mogą prowadzić człowieka do depresji, których się nie da leczyć farmakologicznie, do paraliży okołosennych, tak zwanych, coś tutaj uciska na klatkę piersiową, statystycznie nieprawdopodobnej ilości negatywnych wydarzeń w życiu i tak dalej, wielokrotnie o tym mówimy. Te bezcielesne inteligencje, te zwodnicze duchy, one mogą kusić, mogą dręczyć i mogą zniewalać. Opętanie jest właśnie efektem zniewalania. O dręczeniu, o takiej obecności, ale która jednocześnie nie jest jeszcze opętaniem, będę mówił, przedstawiając kilka historii za chwilę. Natomiast kuszenie to jest to, w jaki sposób zły duch kontaktuje się z nami, w jaki sposób próbuje wchodzić z nami w relacje. Bo przekroczenie grzechu to jest właśnie wejście z nim w relacje. Dlaczego ja z taką absolutną pewnością mówię o tym świecie demonicznym, świecie duchowym? No, między innymi dlatego, że widziałem działanie złego ducha i widziałem sytuacje, w których ludzie robili rzeczy, których robić nie potrafią. Pierwsza, która przychodzi mi do głowy, słyszałem jakiś czas temu świadectwo i muszę o tym opowiedzieć wam, ponieważ to świadectwo przypomniało mi kilka elementów tej sytuacji, o których zapomniałem. Jest dziewczyna, ma problemy jakieś dramatyczne ciągi nieszczęść w jej życiu się dzieją, zaczyna szukać pomocy, znajduje ludzi, którzy się za nią modlą. W pewnym momencie przychodzi do radia, tam po całym dniu, kiedy już tylko na antenie byli ludzie, zaczęliśmy się modlić. Duży stół i na tym stole krucyfiks. I ona trzymała rękę na tym krucyfiksie. Ja nagle w pewnym momencie usłyszałem stukot, a właściwie jakiś taki jeszcze głośniejszy dźwięk, tak? Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że ta dziewczyna trzyma rękę na krucyfiksie, ale ten cały stół podskakuje. Nie trzymała ręki pod stołem, zresztą nie byłaby w stanie go podnieść. Trzymała tę rękę na stole i ten stół odbijał się od ziemi. Ta dziewczyna była opętana. Ta nadzwyczajna sytuacja pokazuje właśnie, co dzieje się, gdy zły duch próbuje powstrzymać człowieka przed modlitwą uwolnienia czy przed egzorcyzmami. Dlaczego to robi? Dlatego, że jeśli w sposób nadzwyczajny opanowywuje człowieka tak, że może wywoływać dręczenia czy też obsesyjne myśli, które my wiemy, że nie pochodzą z naszego umysłu, tylko że z naszego wnętrza, ale to nie od nas one pochodzą, my o tym wiemy. Bądź w przypadku opętania, no to już jest tu pełen ten sztafasz rzeczy, na które zwracają naszą uwagę na egzorcyzmy. Więc to zło, dobierając się do człowieka w taki sposób, ono odżywa. Dlaczego? Dlatego, że egzorcyzmy zmuszą demona do powrotu do piekła, czego one panicznie się boją i dlatego tak potężnie walczą, żeby nie zostać wyrzuconymi z człowieka po prostu. I teraz, jakie rodzi to konsekwencje i dlaczego możemy z pewnością mówić o tego typu uzależnieniu? Po pierwsze, to osoby mają wiedzę niemożliwą. Tak jak ten chłopak, który widział załamanego lekarza, potem widział jakąś sytuację, która odmieniła całkowicie przebieg tej operacji u swojego ojca, która skończyła się pozytywnie. On miał wiedzę, której mieć nie mógł. Skąd ją miał? No od złego ducha, na którego otworzył się poprzez podróże astralne. OB, podróże poza ciałem. I to jest absolutny dowód na to, że światopogląd materialistyczny nie potrafi wyjaśniać faktów związanych z oddziaływaniem duchowym. I to jest też dowód na to, że nauka nie jest w stanie objąć sobą, swoimi narzędziami, całej rzeczywistości. Po prostu ta część duchowa podlega prawidłowościom religii. I możemy dużo na ten temat wiedzieć właśnie dzięki temu, że istnieje tradycja, w kościele istnieją posługa egzorcysty, kumulowana jest wiedza. I teraz, skąd pani Wanda Prądnicka, ta osoba, która wpisywała te szokujące dla niektórych ludzi dedykacje, wiedziała o tych rzeczach? Proszę zauważyć, nigdy nie są to rzeczy dobre. To jest wiedza zawsze o sprawach, które są efektem grzechu, nienawiści. I to są opowieści w ogóle zawsze budzące lęk. Tak samo jest ze zdaniami, które wypowiadają wróżbici, tarociści. To nigdy nie dotyczy tej radosnej części ludzkiego życia. Dlaczego? Dlatego, że zły duch ma dostęp do tej ciemnej strony życia związanej z grzechem. I stąd pani Wanda mogła pisać ludziom rzeczy, o których nikt czasami poza nimi nie wiedział, które były tak dobrze dopasowane do ich historii, że wywoływało to w nich reakcje naprawdę u niektórych osób bardzo mocne. co na pewno ci ludzie potem zrobili. No, na pewno zainteresowali się spirytyzmem, skoro on daje takie efekty. Bardzo te podróże poza ciałem są jedną z odmian spirytyzmu. Natomiast bardzo często ta wiedza jest również związana z wróżbiarstwem, czyli zupełnie już innym sposobem otwierania się na złego ducha. Wiele osób ma takie, na przykład takie dziwne w cudzysłowie właściwości, na przykład czasami w ciągu jednego dnia ich wzrok jest ściągnięty albo patrzą na zegary, na cyfry, na rejestracje samochodowe i tak dalej. I tam jest jakiś układ cyfr, który się powtarza. W jakim celu to jest, w jakim celu zły duch wywołuje czy też ściąga nasz wzrok, powiedzmy tak najdelikatniej, żeby pokazać nam, że dzieje się coś niezwykłego, tak? No bo budzimy się o 2:22, patrzymy na rejestrację 20:22:22 i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest powód tego działania złego ducha? Otóż, aby człowieka zniewolić, zły duch musi najpierw wpłynąć na sposób myślenia tego człowieka. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeśli człowiek posługuje się światopoglądem otwartym na prawdy naukowe i na prawdy wiary, tego człowieka nie da się zwieść. Natomiast wszyscy ludzie, którzy zaczynają dotykać jakichś toksycznych duchowości, jakiejś wiedzy tajemnej, jakiegoś świata, który opisuje sprawy, opisuje rzeczywistość metodami, których się nie da naukowo potwierdzić, no to już jest pierwszy krok w stronę złego ducha. To znaczy najpierw zawsze jest, że człowiek uwierzył człowiek w coś, czego nie da się potwierdzić naukowo, a przed czym Kościół ostrzega. I teraz znam osoby, które w snach miały, no, mówiły, to się sprawdza. Gdzieś jakiś sennik wzięły te osoby i potem sprawdzały to, co widziały, potem to się działo, tak? No, to jest dokładnie takie samo działanie złego ducha, manipulacja polegająca na tym, że człowiek w pewnym momencie bierze jakiś sennik, którego treść jest absurdalna zupełnie, no bo nie ma w związku z tym, że śnić zęby, że ktoś umrze bliski, tak? No, nie ma żadnego związku przyczynowo-skutkowego. Natomiast zły duch, wiedząc pewne rzeczy, może podsuwać takie sny, bo zły duch nie może działać na fakty, tak? Ale może działać na wyobraźnię naszą, na sny bardzo często oddziaływa. Chodzi tutaj o jeden efekt, o zainteresowanie się tym. A posługiwanie się sennikami, czy też oczekiwanie od snów wiedzy o przyszłości jest sprzeczne z wiarą. My mamy Boga, który chroni nas dziś, tutaj i teraz i będzie nas chronił w przyszłości. My nie musimy na własną rękę z jakichś niewiadomych źródeł czerpać informacji. Albo ufamy Bogu, albo Mu nie ufamy i wtedy musimy szukać tego typu rzeczy. Chodzi mi o to, że istnieje mechanizm stopniowalności, mechanizm wciągania, mechanizm taki, w którym najpierw człowiek zaczyna wierzyć w rzeczy absurdalne, a potem dochodzi w pewnym momencie do miejsca, gdzie następuje otwarcie się na złego ducha. I on już jest całkowicie znieczulony na irracjonalizm danej sytuacji i po prostu pogrąża się w jakiejś bioenergoterapii, w jakichś wróżbach tarota, praktykuje jakieś techniki transowe, chodzi do hipnoterapeuty i tak dalej, i tak dalej. I ten mechanizm stopniowalności jest chyba uniwersalny. To znaczy, że poza paktem, ale nawet pakty są, do nich jest człowiek prowadzony, tak jak była prowadzona Kasia, która najpierw z głupoty poszła do szeptuchy, Chciała iść tam jej siostra, ona poszła tak po prostu zupełnie absurdalnie i tam już nastąpiło takie, no ona wykonała te rzeczy, o których szeptucha mówiła. To jajko, którym otoczyła wokół głowy Kasi Szeptucha, zostało wyrzucone na rejestrach dróg przez lewerami i tak dalej, i tak dalej. Całkowity absurd, ale chodzi o to, że to było już takie wbicie pierwszego haczyka, żeby rybę wyłowić. Potem były dręczenia, nie jakieś straszne, ale zawsze. A potem przeczytała, tak? Chciała coś z tymi dręczeniami zrobić, przeczytała jakieś książki i po prostu zawarła pakt z szatanem. To skończyło się utratą, nieomalże rozbiciem rodziny i tak dalej, ale po egzorcyzmach to wszystko wróciło do normy. Inną taką sytuacją ilustrującą ten mechanizm wciągania jest historia kobiety, która najpierw uwierzyła w to, że ekran, jakieś promieniowanie, na pewno ekrany promieniują w jakiś tam sposób, tak? Ale ta kobieta jeszcze w czasach tych dużych kineskopów, dziś ekrany komputerów są cieniuteńkie, kiedyś miały pół metra głębokości, że tak powiem. I ona uwierzyła w to, że stawianie kasztanów na tych kineskopach broni człowieka przed promieniowaniem. Uwierzyła w coś, co jest absurdem. Potem bardzo łatwo weszła w praktykę feng shui. Myślała, że od ustawienia przedmiotów zależy jej życie. Czyli ten element zdobycia intelektu człowieka, tak? Wyciągnięcia człowieka z przestrzeni bezpiecznej, przestrzeni opisywanej przez naukę i wiarę nastąpił. Ona uwierzyła dzięki feng shui, dowiedziała się, że w cudzysłowie istnieje energia chi i ona weszła w te praktyki, a potem weszła w reiki, która ta japońska metoda uzdrawiania, to jest czysty demonizm. Kiedy zapytałem siostrę Mariuszę Bugaj, która była taką wielką promotorką reiki w Polsce, mimo że była siostrą zakonną, miała zakaz, ale mimo tego dalej to robiła, miała zakaz od przełożonych. Ja rozmawiałem z nią i poprosiłem, żeby ona jakby opisała ten cały proces. I w pewnym momencie ona doszła do miejsca, w którym mówi, no i teraz wizualizuję sobie takie trzy symbole. Tym jednym symbolem to jestem ja, drugim symbolem jest ten uzdrawiony człowiek, a trzecim symbolem jest ten przepływ. Tak? Ja mówię, czy siostra wie, co te symbole znaczą? Co one dla ludzi, dla szintoistów znaczą? I w tym momencie 3 sekundy przerażenia, ale potem wyparła to siostra. Po latach znalazłem informację w jakimś tam piśmie japonistycznym, wręcz w jakichś wspomnieniach czyichś, że są to imiona demonów. I ona przyzywała demony. Reiki to jest właśnie taka dziedzina uzdrawiania, gdzie te dokuczliwe, zwodnicze duchy mają pełnię możliwości działania i zwodzą. Tak? Bo najpierw trzeba zwieść umysł, żeby nastąpił akt otwarcia się. Najczęściej są to sytuacje takie, nie wiem, jak prośba o zdrowie, czy prośba o wiedzę, czy prośba o ochronę. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, żeby po drugiej stronie był darczyńca, bioenergoterapeuta, tarocista, ktoś taki. I my od niego czegoś oczekujemy. Jak od kogoś oczekuje się daru, to ten człowiek się na tego darczyńcę otwiera. A tak naprawdę otwiera się na demona, który za tym człowiekiem stoi. O ile ten człowiek nie jest oszustem po prostu, bo są też ludzie nazywający się bioenergoterapeutami, którzy są zwykłymi oszustami, ale jeśli dzieją się te rzeczy nadzwyczajne, o których mówiłem, ta wiedza niemożliwa, czy nadzwyczajne możliwości ludzie mają jakieś, no to znaczy, że tu nie mamy do czynienia z oszustem, ale mamy do czynienia z okultystą. I teraz, co jeszcze takiego nadzwyczajnego jest dowodem na istnienie rzeczywistości demonicznej. Tak? Czyli nie tylko wiedza niemożliwa, ale też o zdolności, których nie może mieć człowiek. Czyli na przykład mówienie językami, których się nie uczył. W naturze anioła coś takiego jest. Anioł porusza się z prędkością światła, czy myśli. Anioł ma wgląd w naturę rzeczy, zna wszystkie języki. Oczywiście ten wgląd na tym poziomie, na którym Bóg zezwolił, tak? Zna wszystkie języki, potrafi doprowadzić człowieka do lewitacji. To ksiądz Jarosiewicz miał taką dziewczynę w trakcie spowiedzi, która zaczęła lewitować. Jeden z egzorcystów warszawskich, już miałem powiedzieć jego nazwisko, ale nigdy go nie wymienię, pokazywał mi słoik ze śrubkami, które w trakcie egzorcyzmów wypluł mężczyzna, i to nie była taka ilość, którą można by było ukryć gdzieś tutaj w ustach czy coś takiego. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Opowiadałem tutaj historię Zbigniewa, chodzenie po ogniu. No, różnego typu nadzwyczajne możliwości czy nadzwyczajne stany, które świadczą o istnieniu tego świata duchowego. I jedną z tych rzeczywistości jest trans. I bardzo mocno spenetrowała tę przestrzeń religijność Wschodu. W europejskiej tradycji pojawiło się to wraz z Francem Mesmerem. Potem to przekształciło się w spirytyzm. Spirytyzm potem w uzdrawianie i właśnie w hipnoterapię. O co chodzi? Chodzi o to, że w człowieku złożona jest pewna zdolność do wykorzystywania pełni swoich możliwości w jakiś bardzo skupiony w czasie sposób, tak? To znaczy, taki najbardziej oklepany przykład, kobieta, której dziecko uwięzło pod samochodem, podnosi ten samochód, mimo że waży 48 kilo ta kobieta, tak? To jest niemożliwe. Ale w stanie szoku ludzie mogą robić różne rzeczy, czyli zły duch wykorzystuje realnie istniejący mechanizm w człowieku, mechanizm na sytuacje wyjątkowe, ale wykorzystuje go w swoich celach. I to już jest coś, co nas kaleczy duchowo. Zatem nadzwyczajne możliwości, ale też na przykład taka sytuacja, gdzie na kursie metody kontroli umysłu według Silwy, tam jest taki jest takie wezwanie w pewnym momencie do osób praktykujących, żeby teraz sobie wyobrazić i przywołać przewodników duchowych, i że to mogą być, może nawet to być jakieś istoty z kreskówek, czy ktokolwiek, kogo tam sobie chcecie. Tylko że okazuje się, że nie zawsze te osoby przychodzą, które sobie wyobraziliśmy. I jeden z rozmówców, jeden ze świadków, którego historię przedstawiłem w Jarmarku Cudów, odpowiedział, że on zobaczył twarz, czy kaptur mnisi, tak, człowieka z zakrytą twarzą, i w pewnym momencie ta istota, to oczywiście było w takiej wizualizacji, tak, ta istota się odwróciła i zobaczył, że ona nie ma twarzy. I po latach w jednym z kościołów na Dolnym Śląsku zobaczył dokładnie tę osobę. Tak? Czyli już w średniowieczu byli ludzie, którzy mieli kontakt, być może nekromanci, którzy mieli kontakt z tą sferą. Kiedyś to było kilka tylko dróg do tych duchowych istot, złośliwych i zwodniczych. Dziś tych dróg są już nawet setki, a nie tylko dziesiątki. Następna rzecz. Niechęć do świętych przedmiotów. Osoba opętana wie, czy hostia jest konsekrowana, czy nie. No i tego w żaden sposób się nie da wytłumaczyć. Ta osoba nie usiądzie na krzesełku, pod którym rozsypana jest sól egzorcyzmowana. Ktoś, kto nie jest opętany, a udaje, usiądzie. Także egzorcyści nie zajmują się przypadkami oszustów, bo są w stanie jedną myślną modlitwą, nie na głos, doprowadzić do manifestacji. Albo wiedzą, że taka osoba po prostu albo jest psychicznie chora, albo z jakichś dla siebie istotnych przyczyn udaje opętanie. I teraz oczywiście jest jeszcze siła nadzwyczajna, tak? Oczywiście ta wiedza, o której mówiłem, znajomość języków, ale to reagowanie na przedmioty i osoby konsekrowane, czy też na świętych, no to jest dla mnie taki dowód, którego się nie da odeprzeć. Bo jak materialista jest w stanie, załóżmy, że robimy taki eksperyment, tak, że rozkładamy 10 pudełek, w 5 z nich jest hostia konsekrowana, w 5 z nich nie. No i teraz przychodzą osoby opętane i w 100% potrafią rozpoznać to bez nawet zaglądania do. A mogłyby zajrzeć, bo przecież te hostie wyglądają w sposób identyczny. Więc jest to dowód na istnienie świata ponadzmysłowego. Zmysłami nie jesteśmy w stanie zobaczyć różnicy pomiędzy hostią konsekrowaną a niekonsekrowaną. Zmysłami jest to nam niedostępne. Natomiast bardzo często na takiej jeszcze w przejściowym stanie pomiędzy stanem normalnym kontaktu z złym duchem a wejściem już w sferę jego oddziaływania od wnętrza człowieka, pojawia się coś, co może ludzie nazywają głęboką intuicją, tak? Gdzie właśnie wiedzą, co się zaraz stanie, mają jakieś intuicje na temat innych ludzi. To wszystko jest jeszcze takie niewyraźne, ale to już jest bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy. Zwrócę jeszcze uwagę na 3 rzeczy. Manipulacja. Te duchy są zwodnicze, więc manipulacja jest ich narzędziem działania. Ludzie, którzy podpisali cyrograf, sądząc, że wysyłają prośbę o diagnozę jasnowidczą, w tej prośbie były po pierwsze ich deficyty, to w jakim celu proszą o to jasnowidzenie, w jakim kierunku, czy to chodzi o zdrowie, czy o relacje i tak dalej, czy mają jakieś lęki, czy z nimi coś się działo nie tak. I wtedy, mając te cyrografy podpisane, ci ludzie, którzy za tym stoją, oddają tych, którzy się podpisali, którzy wyrazili zgodę, oddają ich we władzę demonowi. To jest kosmiczna rzecz, ale w jakim celu wykupywaliby rubryki reklamowe w gazetach? Bo to były dawne czasy. I dużym drukiem, tak żeby łapali się na to ludzie starsi, którzy mają już kłopoty z czytaniem, prezentowali te swoje treści. Wymanipulowany pakt, cyrograf. Czyli manipulacja. Dalej. Dziedziną właściwie, której istotą jest manipulacja, są amulety. Dlatego, że mówi się nam, że chodzi o zdrowie, bezpieczeństwo czy władzę, a w swej istocie, nosząc te kształty symboliczne, my otwieramy się na rzeczywistość duchową, ponieważ tych kształtów symbolicznych używano i używa się do przywoływania złych duchów, czyli ktoś, kto nosi takie symbole, tego demon uważa za osobę, która prosi go o to, żeby on do niej wszedł. To nie są istoty mające jakiś szczególnie wyrafinowany system moralny, tak, system wartości. To są osoby, które wykorzystają każdy pretekst, żeby dopaść kogoś, tak, żeby tę osobę dręczyć, żeby niszczyć życie tego człowieka. Więc taka historia. Egzorcysta modli się nad człowiekiem, ewidentnie cechy opętania. Te wszystkie objawy się wycofują po egzorcyzmach, po 2-3 tygodniach wracają. I po 6 czy 7 razie ten egzorcysta młody nie wiedział już w ogóle, o co chodzi i zadzwonił do swojego mentora, starego mnicha egzorcysty i on zapytał się, i on powiedział tak. Zapytaj się, czy w mieszkaniu tego chłopaka nie ma jakichś dziwnych przedmiotów. Tak? Egzorcysta zadał temu chłopakowi pytanie, a on mówi tak, są maski. W moim domu rodzice przywieźli maski afrykańskie. Okazało się, że to nie są takie maski, które gdzieś tam można na straganie przy lotnisku przywieźć, tylko to są maski kultyczne. Oni byli zaprzyjaźnieni z jakąś rodziną lekarzy, której to rodzice tego chłopaka, której to rodzinie tam mieszkającej w Afryce szaman ofiarował te maski. To była wielka, wielka sprawa i ci ludzie, którzy się nie widzieli 10 lat, wielka przyjaźń, podarowali tym ludziom mieszkającym w Polsce, rodzicom tego chłopaka i te maski były zawieszone w takich ważnych miejscach w domu. One jakby dominowały tę przestrzeń i zły duch uważał, że wszystko, co znajduje się w tej przestrzeni, jest pod jego władzą. Kiedy te maski zostały chyba zniszczone, jedna modlitwa egzorcyzmów zakończyła całą tę sytuację. Więc jest to dość mocny dowód na to, że nie warto nosić amuletów. Czyli mówiliśmy o stopniowalności, mówiliśmy o nadprzyrodzoności, mówiliśmy o manipulacji, mówiliśmy o nadzwyczajnych możliwościach, o wiedzy, o językach, o sile niezwykłej, niechęci do świętych przedmiotów, o tym, że jest kuszenie, dręczenie i zniewalanie i opętanie jest związane z tym ostatnią formą złego ducha, działania złego ducha. Wszystkie te, które są w pełni wymanipulowane, to są właśnie dręczenia. No i zostaje sfera normalnego oddziaływania szatana. Czyli oddziaływania przez na przykład kuszenie. I teraz dlaczego ja się tym wszystkim zajmuję? Ponieważ widziałem, jak osoby, które weszły w relacje ze złym duchem i które chciały i dowiedziały się, jakim mechanizmem zostały zmanipulowane i chciały się tego całkowicie wyrzec, bo to zniszczyło ich życie, rozpad relacji, utrata pracy, pech po prostu, którego się nie da, no nie da się uznać, że to jest przypadek, tak, że jeśli dzieją się seriami rzeczy niedobre. Nie udało się tej kobiecie wejść w żadną relację, traciła pracę. No, to była naprawdę rzeczywistość strasznie, strasznie tragiczna. I jedna modlitwa, bo ta osoba po prostu dowiedziała się, jaki był mechanizm zniewolenia i była w takim szoku, że dała się tak nabrać, a jednocześnie to było czyste oszustwo. Ona nie szukała władzy po tamtej stronie, tak? Nie szukała szczęścia, bogactwa, tak? Jej serce nie było jakby głęboko, te pazury nie były wbite w jej serce głęboko. I jedna modlitwa o uwolnienie zakończyła wszystkie te problemy. Tej dziewczyny depresji, której się nie dało leczyć farmakologicznie przez 3 lata. I dlatego zajmuje się tą rzeczywistością. I teraz, ilu osób może dotyczyć to, o czym mówię? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie podać jakiegoś nawet szacunku? Dlatego, że dopóki ci ludzie nie szukają pomocy w kościele, to one nie są w stanie zrozumieć swojej sytuacji. Czasem jest wręcz tak, że zły duch pomaga im w jakiejś działalności. I one są bardzo zadowolone. Na przykład pani Wanda Prątnicka sprzedaje książki, jest zadowolona, tak? Natomiast kiedy czyta się opisy śmierci okultystów, Był taki przypadek w szpitalu przy Czerniakowskiej i to przypadek opisany przez prasę warszawską, przez kilku dziennikarzy równolegle, to co do obiektywizmu faktyczności tego zdarzenia nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Otóż w szpitalu przy Czerniakowskiej przez ściany przelatywały jakieś elementy wyposażenia gabinetu zabiegowego. Tak? No i o tym mówili tym gazetom lekarze, ludzie niewierzący. No, tego się nie dało w żaden sposób. W żaden sposób się nie dało tego ukryć. Okazało się potem, ktoś się tym zajął, kto miał wiedzę na ten temat, że wtedy w tym czasie umierał i przechodził jakby z jednej ze strefy życia w strefę śmierci i znów to wszystko się działo tam, no, jakieś potworne zawirowania wokół okultysty właśnie się działy. I śmierć okultystów najczęściej jest bardzo trudną śmiercią. Jak patrzymy na twarze świętych, których mamy zdjęcie, Małą Tereskę, Gemmę, Świętą Gemmę czy inne osoby, to widzimy tam spokój i szczęście. A dokładnie co innego jest na twarzach okultystów, bo oni nagle rozumieją, że wszystko to, czym karmili się, to są śmieci. Że te dokuczliwe i zwodnicze duchy zapanowały nad ich życiem. Że oni sami jakby zarażali inne osoby właśnie tym duchowym złem. I teraz te wszystkie ekscesy, to chodzenie po ogniu, ta wiedza o rzeczach niemożliwych, ta siła, no to wszystko, o czym mówiłem, może być czasami zachętą dla ludzi, którzy nie wierzą w świat duchowy. Tak. Ale jeśli tego słuchasz i tak myślisz, no to możesz się bardzo pokaleczyć. To są wszystko konsekwencje styku naszej rzeczywistości z rzeczywistością duchową, z rzeczywistością duchowego zła, które nas nienawidzi. I zły duch ma ograniczoną ilość mocy. On posługuje się tutaj, nie wchodząc w szczegóły, jest po prostu na ziemi, nie ma. Przejawy mocy są tylko wtedy, kiedy sytuacja jest graniczna i kiedy on wie, że może za chwilę kogoś przygwoździć tak duchowo do ziemi. Zazwyczaj unika wysiłku w tym świecie, woli mamić, kusić i tak dalej. Ale cuda okultystyczne zdarzają, w cudzysłowie oczywiście, cuda zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Zresztą zazwyczaj są to oszustwa. To znaczy ktoś, kto był u bioenergoterapeuty i chorował na wątrobę, może mieć poczucie uzdrowienia, a umrze na zupełnie inną chorobę, dlatego że te objawy się przeniosą. Bo w sferze duchowej coś takiego jest możliwe. Dobrze, drodzy Państwo, ja serdecznie proszę o wsparcie naszej działalności. Fundacja Brulionu prowadzi radio i ten kanał. Zrzutka trwa. Linki są w opisie kanału na Facebooku. Serdecznie dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

ostatni dzień świętego Bernarda z Menton. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wczesna wiosna, rok 1081. Przełęcz Monte Jovis, wysoko w Alpach, między Doliną Aosty a Drogami Północy. Nazywam się Hugon. Jestem rycerzem z Burgundii. Idę do Rzymu. Tak mówię każdemu, kto pyta. Do grobów apostołów, do Piotra i Pawła, po odpuszczenie win. Ale dziś Rzym nie istnieje. Jest tylko świszcząca zamieć. Śnieg zasypał wąską perć. Wiatr wyje między skałami. Skleja rzęsy. Monte Jovis, Góra Jowisza. Tu droga jest cienką kreską między skałą a przepaścią. Koń przepadł pierwszy. Pęka pod nim śnieg, jakby ziemia otworzyła usta. Potem krzyk Martina, ginący w zabiei. I drugi wrzask. Odon. Potem już tylko posępna dujawica. Wołam ich. Chyba wołam. Zimno odbiera miarę rzeczom. Czas płynie inaczej. Raz wydaje mi się, że stoję kilka chwil, a później, że idę od początku świata. Do Rzymu. Powtarzam to w głowie jak modlitwę. Do Rzymu. Pokuta. Za młynarza z Cluny. Za człowieka, którego uderzyłem w gniewie. Za krew na dziedzińcu. Za milczenie jego żony. Za wszystko. Idę do Rzymu. Ale Rzym jest gdzieś pod śniegiem. Padam przy czarnym zrębie skały. Tak naprawdę nie wiem, czy to skała, czy zaspa. Śmierć w górach nie podnosi głosu, nie uderza. Najpierw zabiera siłę, pamięć przynosi sen. Chce mi się spać. To wydaje się rozsądne. Po prostu zamknąć oczy na chwilę. Przeczekać wiatr, odpocząć. Wtedy widzę światło. Mały czerwony punkt w gęstej bieli. Drży, znika, wraca. Czerwony punkt zbliża się powoli. Najpierw widzę pochodnie, potem kaptur i zasypany śniegiem habit. Twarz pociętą wiatrem. Nie znam jeszcze jego imienia. Później dowiem się, że to Bernard. Nachyla się nade mną. Krzyczy coś przez wiatr. Rozumiem tylko, że mam wstać. Zakłada mi linę pod ramiona, podnosi mnie powoli. Idziemy. Bernard pierwszy, ja za nim. Nie widzę ścieżki, nie widzę nieba, nie widzę świata. Widzę tylko jego plecy i tańczący ogień pochodni. Bernard przekrzykuje zamieć, pyta, czy byłem sam. Mówię, że nie, że było dwóch ludzi, złudzy, pachołkowie. Wiatr uderza tak mocno, że musimy się zatrzymać. Pyta, gdzie są. Pokazuje za siebie, w biel, w nicość. Mówię, że nie wiem, że ziemia uciekła im spod nóg. Nie mówię ich imion. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że imię waży, a ja nie chcę już niczego nieść. Mówię więc, że to nikt ważny, tylko słudzy, pachołkowie. Nikt ważny. Bernard patrzy na mnie. Nikt ważny, powiadasz. W jego głosie nie ma wyrzutu, nie krzyczy, nie poucza.
jakby sprawdzał ciężar tych słów. Idziemy dalej. Dom pojawia się nagle. Niskie kamienne mury, małe okna zasypane śniegiem. Hospicjum na Monte Jovis. Dom Bernarda. Nie wygląda jak klasztor z opowieści. Bernard uderza w drzwi. Otwierają szybko. Wnoszą mnie do środka. Bracia zdejmują ze mnie płaszcz. Ktoś rozcina rzemienie przy butach. Ktoś trzyma moje dłonie nad miską z letnią wodą. W izbie pachnie dymem, mokrą wełną i kwaśnym chlebem. Jestem na posłaniu. Palce zaczynają boleć dopiero przy ogniu. Ból wraca jak kara. Zaczynam rozumieć, że żyję. Bernard stoi przy drzwiach. Twarz ma szarą. Oddech ciężki. Bracia mówią, że wiatr się wzmaga. Że noc jest ślepa. Bernard słucha. Nie spiera się. Zdejmuje przemoczoną rękawicę. Przez chwilę ogrzewa dłoń nad ogniem. Potem pyta mnie o tamtych dwóch. Dopiero wtedy wypowiadam imiona. Martin. Odon. Bernard kiwa głową. Prosi braci o suchy płaszcz, linę i drugą pochodnię. W izbie robi się ciszej. Mówię z posłania, że oni pewnie już nie żyją. Bernard odpowiada, że tym bardziej trzeba ich znaleźć. Patrzę, jak zbierają się do wyjścia. Dwóch braci bierze nosze. Jeden owija twarz grubą tkaniną, inny przypina do pasa mały krzyż. Myślę o Martinie. Przez 3 lata podawał mi wodę do mycia, czyścił mój płaszcz. Znał ciężar mojego miecza lepiej niż ja. Odon miał bliznę przy uchu, bał się koni. Nikt ważny. Te słowa wracają do mnie teraz w cieple izby. Teraz zaczynają ważyć. Ktoś półgłosem zaczyna psalm. Chociażbym chodził ciemną doliną. Otwierają się drzwi. Biała noc wchodzi do izby. Płomień w palenisku kładzie się nisko. Bernard wychodzi pierwszy. Za nim bracia. Lina, pochodnie, nosze. Przez chwilę widzę ich jeszcze w progu. Potem zamieć zabiera wszystko. Nie śpię. Leżę przy ogniu i słucham. Wiatr bije w dach. Uderza w okiennicę, wyje w kominie. Jeden z braci siedzi przy mnie, podaje mi wodę, poprawia koc. Nie pyta o moje grzechy. To jest najgorsze. Gdyby pytał, mógłbym się bronić. Mógłbym powiedzieć o pokucie, o Rzymie, o grobach apostołów. O tym, że biskup kazał mi iść. Ale on nie pyta. Po prostu czuwa. Wtedy zaczynam rozumieć, że moja pielgrzymka nie zaczęła się w Burgundii. Zaczyna się tutaj, w domu na Monte Jovis. Nad ranem słyszę uderzenie. Bracia wrócili. Najpierw dwóch. Niosą Martina. Jego twarz jest sina, ale usta poruszają się lekko. Żyje. Potem wchodzi trzeci brat, za nim Bernard. Na końcu niosą Odona, już bez pośpiechu. Kładą go blisko ognia, choć ogień nie może mu już pomóc. Bernard klęka przy nim. W izbie nikt się nie odzywa. Ja też milczę. Bernard odsłania twarz Odona. Robi to powoli, ostrożnie, jak przy kimś ważnym. I wtedy wraca do mnie słowo, które słyszałem wiele razy w kościele.

którzy rozdarli chrześcijański świat, już nie wróci. Jego droga skończy się w Nowarze, ale dom na Monte Jovis zostanie. Zostaną kamienne ściany, ogień, miska ciepłej strawy. Śnieg będzie wracał co roku, wiatr będzie zasypywał ścieżki. Ludzie nadal będą ginąć w bieli, a bracia będą czekać, słuchać i wyjdą w zamieć po Chrystusa.

Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla moich wybranych dzieci. Dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle.

Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał: aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek, 20 sierpnia. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam do wspólnej koronki do Miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy na początku Ewangelii. Kolejny raz spotykamy się z przypowieściami i kolejny raz wysłuchamy krótkiego komentarza do dzisiejszej Ewangelii. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Król się nie zraża odmową. Takie jest Królestwo Boże. Więcej, odmowa zaproszonych otwiera zupełnie nowe horyzonty, poszerza zaproszenie. Król posyła swoje sługi na rozstajne drogi, żeby zapraszali na ucztę kogo tylko się da. Posyła na rozstajne drogi, te twoje i te moje. Jesteśmy wszyscy nieustannie na jakichś rozstajnych drogach. Stoimy wobec konieczności wyborów, często tak bardzo nieporadni, chronicznie niepewni. Gdzie iść, którędy? Jaki obrać kierunek? Jaka droga jest słuszna? Bóg idzie właśnie tam, na nasze rozstaje, w naszą niepewność, nieporadność i zaprasza na ucztę. On widzi ciebie godnym, godnym bycia w jego domu, godnym bycia z nim na uczcie weselnej. Nie skupiaj tylko uwagi i wyłącznie na rozstajach, na których jesteś. Posłuchaj. Usłysz to nieustannie rozbrzmiewające, miłosne zaproszenie na ucztę. Dzisiaj. Teraz. Mówi ojciec Maciej Sierzputowski. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni i aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, wielkie Bóg zapłać za dzisiejszą koronkę. Dziękuję za wszystkie Wasze intencje, prośby, dziękczynienia. Zapraszam Was na wspólną koronkę już jutro na godzinę 15. Zapraszam również na codzienny różaniec święty. Codziennie od 5.30 w Radiu Niepokalana. Dzisiaj żegnam się z Wami. Zostańcie z Panem Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Kaliopiusza. Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Z pierwszego listu świętego Piotra. Rok 304. Pompejopolis, Cylicja. Nazywam się Diodoros, jestem Grekiem, niewolnikiem, zarządcą domu prefekta Maksymusa. Mój świat to kolumny cyfr i imiona skazańców. Zapisuję wyroki, krótkie słowa, które kończą życie. Widziałem setki takich, którzy pękali przy pierwszym uderzeniu biczem. Widziałem takich, co pluli na krzyż, byle tylko wrócić do domu. Dla mnie śmierć to statystyka. Ale ten dzień był inny. Zaczęło się od milczenia. Wprowadzają go. Kaliopiusz, syn senatora. Zbyt młody na to, co ma się stać. Ciało ma pocięte rzemieniami. Skóra na plecach jest fioletowa. Słania się na nogach. Prefekt Maksymus pije wino. Proponuje układ. Życie za jeden gest. Ofiara dla bogów i córka prefekta za żonę. Kariera, władza. Kaliopiusz milczy. W końcu kręci głową. Powoli. Patrzy na Maksymusa. W jego oczach nie ma nienawiści, jest coś innego. Jakby wiedział o Maksymusie coś, czego Maksymus o sobie nie wie. Prefekt odstawia puchar. Na tabliczce zapisuje jedno słowo. Krucyfikatur. Ukrzyżować. Plac egzekucji. Drewno czeka. Żołnierze szykują gwoździe. Nagle poruszenie. Z tłumu wybiega kobieta. Teokla. Matka. Nie krzyczy, nie błaga o litość. Podchodzi do syna, chwyta go za ramię. Mówi cicho, urywkami. Słyszę tylko część. Nie jesteś nim, ale możesz umrzeć jak jego sługa. Kaliopiusz patrzy na nią długo. Coś między nimi przechodzi, bez słów. Potem Teokla odwraca się do prefekta. Klęka i prosi o zmianę sposobu śmierci. Przez łzy. O odwrócenie krzyża. Głową w dół. Cisza. Prefekt marszczy brwi, patrzy na nią jak na obłąkaną. Przenosi wzrok na Kaliopiusza, szuka strachu. Strachu nie ma. Kaliopiusz przytakuje, cichy ruch głowy. Maksymus wykonuje krótki gest dłonią. Dopisuje na tabliczce. Zasądzono modyfikację kary. Kładą go na belkach. Nie słyszę krzyku, tylko świszczący, rwany oddech. Teokla stoi metr od niego. Zaciska pięści. Paznokcie przebijają skórę dłoni. Podnoszą konstrukcję. Liny trzeszczą pod ciężarem. I wtedy obrót. Nogi w górę, głowa ku ziemi. Kaliopiusz patrzy w piasek. Tak jakby to ziemia była teraz niebem. Widziałem wielu, którzy walczyli o każdy oddech. On nie walczy. Teokla klęczy przed nim. Szepcze słowa, których nie rozumiem.
Kaliopiusz zamyka oczy. Krew z przebitych stóp spływa po jego ciele. Kapie na czoło, na włosy. Korona z własnej krwi. Ostatni oddech jest cichy, jakby ktoś zdmuchnął świecę. Wracam. Muszę zamknąć raport. Imię Kaliopiusz, sposób śmierci, odwrócone ukrzyżowanie. Odkładam pióro. Wszystko na tym świecie ma swoje miejsce. Sufit jest u góry, a ziemia na dole. Ale ja czuję, jakby cały ten dom, to miasto, to imperium wisiało głową w dół. A Kaliopiusz na odwróconym krzyżu widział ten świat we właściwym porządku.

0: przestałam czuć moje nogi, ręce i nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Skąd wiem, że Bóg jest dobry? Doświadczyłam Jego bliskości, Jego obecności i tak naprawdę doświadczam Jego dobroci każdego dnia. Nie było tak zawsze. Znaczy się inaczej. Myślę, że Pan Jezus miał zawsze mnie w swojej opiece, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2012 roku. Chociaż jeszcze pamiętam czas dzieciństwa, wtedy już ja czułam obecność. Ja nie wiedziałam wtedy, że to jest obecność Boga. Myślę, że to wtedy już jakby to się zaczynało. Natomiast pamiętam takie, kiedy moja mama zabrała mnie na apel jasnogórski. Miałam wtedy chyba około 8 lat, może 9. I mieliśmy 3 kilometry do naszej parafii i zabrała mnie na ten apel jasnogórski. I ja pamiętam, że podczas tego apelu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wtedy jeździł, nawiedzał jakby parafię w całej Polsce. To był taki rok. I ja pamiętam, że ja po tym apelu powiedziałam do mojej mamy, że ja nie wracam do domu, bo doświadczyłam obecności Matki Bożej bardzo. Ja poczułam, że to jest moja mama. Ja patrzyłam na jej obraz i nie mogłam od niej oderwać wzroku. Doświadczałam jej bliskości i obecności. To było coś niesamowitego. Ja wtedy miałam, mówię, zaledwie 8-9 lat. I nie chciałam po prostu wychodzić z kościoła. I moja mama wtedy powiedziała właśnie, że no musimy wracać. I pamiętam, że jakoś tak to było chyba takie pierwsze spotkanie. I też miałam takie sytuacje, kiedy chodziłam na przykład, bo ja mieszkałam też na wiosce z moimi rodzicami. Chodziłam na przykład sobie po łąkach, bardzo często sama też. Chodziłam po lasach i ja właśnie doświadczałam takiej obecności, że ktoś przy mnie jest. Ja nie wiedziałam wtedy, kto przy mnie jest, ale myślę, że to już była wtedy obecność może mojego anioła stróża, może właśnie Pana Jezusa, Matki Przynajświętszej. I nigdy nie miałam problemu z tym, że byłam sama na tych spacerach i jakoś tak zbierałam kwiaty, byłam taka szczęśliwa. No i to się chyba tak, mi się wydaje, że też posługiwałam dużo. Bo w kościele śpiewałam psalmy już wtedy, więc jakoś tak było mi to bardzo bliskie. Chodziłam na majowe, więc jakoś byłam bardzo blisko związana z kościołem i było to dla mnie bardzo ważne. No i później przyszedł chyba taki moment, kiedy już wiek dorastania. No i niestety mogę powiedzieć, że wtedy jakby to wszystko do mnie odeszło, jakbym ja weszłam na inną drogę trochę, nie? Bo szkoła, koledzy, koleżanki, jakieś wyjazdy, alkohol, papierosy, no i tak jakoś mi już nie było po drodze z kościołem, z Bogiem, bo przeważnie moi znajomi też już nie chodzili do kościoła, więc jakby poszłam w tą stronę, więc Bóg jest wszędzie, więc jakby to wszystko odeszło ode mnie. na ten czas. No myślę, że ten brak relacji trwał sporo czasu, bo to było chyba, jak miałam wtedy 17 lat, chyba 18, no to już totalnie, to już wtedy tak jakoś byłam daleko. I pamiętam, że około 20 lat mniej więcej, 15-20 lat. I jest rok 2010 czy 2011. Ja się przeprowadzam do Warszawy. I wtedy się chyba zaczęło wszystko powoli. Bóg już działał i przeprowadziłam się do Warszawy. Mieszkałam z moim byłym partnerem. Mieszkałam u niego. I jest rok właśnie ta przeprowadzka była w 2011, ale jest rok 2012 rok. Ja poznaję człowieka tutaj w Warszawie, z którym pracuję. Byłam wtedy przedstawicielem handlowym. I pamiętam, że on mnie zabrał na taką jakby związaną z pracą, taką jakby to powiedzieć. Musieliśmy pojechać po prostu odebrać jakieś tam faktury z Łodzi. I poprosił mnie, żebym z nim pojechała. Ja tak się trochę zastanawiałam, dlaczego mam z nim jechać w sumie, może sam to odebrać, ale jakoś tak czułam w sercu, że dobrze, pojadę. No i to był taki pierwszy chyba już punkt, kiedy on zaczął opowiadać mi o swoim świadectwie nawrócenia przez całą drogę. I ja wtedy nie wiedziałam tak naprawdę, co się dzieje, bo ani nie byłam blisko kościoła, już wtedy w ogóle nie byłam blisko kościoła, a on mi opowiada o swoim nawróceniu, które było bardzo mocnym świadectwem wtedy dla mnie. Nie chcę opowiadać, bo to jest jego świadectwo, natomiast bardzo mocno poruszyło moje serce. I właśnie tak się zaczęło, kiedy wróciliśmy z Łodzi, spotkaliśmy się w Warszawie, żeby tam jeszcze pewne formalności podomykać. No i podczas tego spotkania ja zauważyłam, miał taką koszulkę polo ubraną i zauważyłam na jego szyi, ja to wtedy nazywałam korale. I bardzo mocno przykuły moją uwagę, bardzo mocno. I powiedziałam wtedy do niego, wiesz co, masz piękne korale. Ja mówię, no tak, po prostu są niesamowite. I on wtedy powiedział, wiesz co, to nie są korale, to jest różaniec. To jest różaniec, który przywiozłem z Medjugorje, ale wiesz co, ty masz niedługo urodziny. Ja mam jeszcze jeden w domu, który jest poświęcony i dam ci go w prezencie, taki sam. I ja po prostu mówię, wiesz, ale ja... że się nie modlę po prostu. Ja nie modlę się na różańcu, więc może daj komuś innemu po prostu ten różaniec. A on mówi, nie, wiesz co, ja tobie dam ten różaniec. No i on przywiózł mi ten różaniec tydzień chyba przed moimi urodzinami. No i kiedy mi go dał, tak naprawdę wtedy się wszystko zaczęło. Bardzo, to był taki okres bardzo, bardzo mocno dla mnie intensywne spotkania z Bogiem, spotkania z Chrystusem. I właśnie tutaj zaczyna się tak naprawdę moja historia. Ja ten różaniec założyłam na szyję. Ja go nosiłam przez cały czas. I co jest najdziwniejsze, kiedy spałam w nocy, budziły mnie pieśni kościelne. Budziły mnie jakieś, teraz jak po tym czasie zaczęłam słuchać, jak są takie śpiewy, chóry anielskie. Nieraz można słyszeć na YouTubie. I ja z tym się budziłam w nocy. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Myślałam, że chyba zwariowałam albo coś takiego. I ja wtedy byłam właśnie razem z tym moim chłopakiem. I któregoś razu, to było tak naprawdę krótko już po tym założeniu różańca na szyję, on siedział przy biurku swoim, jest godzina mniej więcej pierwsza w nocy. Ja leżałam sobie tak na łóżku i tak bokiem patrząc na niego, tak oczy miałam otwarte i tak po prostu sobie leżałam. I w pewnym momencie sparaliżowało mi ciało. Przestałam czuć moje nogi, ręce. I nie mogłam wydobyć głosu z siebie. Nie mogłam krzyknąć do niego, że coś się ze mną dzieje. Że po prostu chyba odchodzę. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo ja nigdy nie czułam czegoś takiego już później nigdy w ciele. Po prostu przestałam czuć jakby swoje ciało. I straciłam oddech. Nie mogłam oddychać. I w tym momencie znalazłam się po drugiej stronie. I wiem, że to była druga strona, dlatego że to, co doświadczyłam tam, to zostanie ze mną do końca życia. I to miejsce, które jest przepełnione tak ogromnie Bożą miłością i Bożą obecnością, że tego się nie da naprawdę opisać w słowach, bo no nie da się tego opisać po prostu słowami naszymi. Kolory, które tam są, które są naprawdę bardzo, zresztą takie przesycone, takich kolorów nie ma tutaj. Ja stałam, jakby nawet można powiedzieć, kucałam przy takim strumieniu. Piękne, po prostu piękne miejsce. To był strumień, gdzieś dalej, w dali widziałam taki wodospad. I w pewnym momencie ja wiedziałam, że jestem w domu. Ja po prostu czułam, że jestem w domu. To jest mój dom. To miejsce jest tak przesycone miłością, że tam nie ma nic innego oprócz miłości, doświadczania miłości, po prostu. Był taki moment, a co jest jeszcze bardzo ważne, że nie ma doświadczenia tam czasu. Po prostu tam czas nie istnieje. Tego czasu tam po prostu nie ma. To jest taki stan bycia tu i teraz. Nie czuję się w ogóle upływu czasu. Tam nie ma czasu w ogóle. I to jest coś niesamowitego. To jest taka wolność. To jest, no naprawdę, tego nie potrafię tego ubrać w słowa. I w pewnym momencie stanęła przede mną postać. Ja wiem, że to był Jezus Chrystus. Ja nie spojrzałam w górę, ale widziałam Jego szatę. No, obecność, którą jakby, ja wierzę, że to był Jezus. Ta obecność przeniknęła mnie całkowicie. I ja tylko powiedziałam, że ja już nie wracam. Że ja już nie chcę wracać, że ja tu zostaję. Że to jest mój dom. I w tym momencie pojawiła się moja babcia świętej pamięci i powiedziała do mnie, że złapała mnie za rękę i powiedziała: musisz wrócić z powrotem. Ja jeszcze zaczęłam tak, mówię, babciu, ale ja nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tutaj zostać, nie wracam. I mama babcia mówi, natychmiast musisz wrócić. I ona mnie jakby pociągnęła za rękę i w tym momencie, kiedy ona mnie pociągnęła za rękę, ja wróciłam z powrotem do siebie. Zrobiłam taki bardzo głęboki wdech i czułam, że odzyskałam czucie w ciele. Odzyskałam czucie w rękach, w nogach. I mogę tylko powiedzieć, że od tego momentu zaczęło się bardzo zmieniać moje życie. Ja to doświadczenie jest ze mną do dzisiaj. I ja nie wiem, dlaczego Pan Jezus dał mi takie doświadczenie. Nie wiem, ale to był 2012 rok, więc od tego czasu oczywiście to był proces, bo później Pan Jezus już bardzo głęboko był w moim sercu. Ja już ta relacja też szybko się zakończyła, w ciągu chyba 2 czy 3 miesięcy, więc Pan Jezus stopniowo zaczął czyścić to wszystko, co było we mnie gdzieś niepoukładane. No i tak, i właśnie to jest taka moja historia, więc mogę powiedzieć, że ja od tego czasu nie wyobrażam sobie jakby dnia, i oczywiście to też jest proces, bo to nie było od razu. Nie wyobrażam sobie dnia bez Eucharystii, codziennie rano, i bez adoracji. Doświadczam obecności Pana Jezusa, doświadczam Jego miłości, za co Mu bardzo dziękuję z całego serca. Oczywiście są dni, są chwile, gdzie jest mi naprawdę trudno. Jest mi trudno, bo to nie jest tak, że są cały czas fajerwerki. Absolutnie nie. Każdy ma swój krzyż, który musi dźwigać. I niekiedy są takie momenty, kiedy nie czuję Jego obecności, bo to nie o to chodzi. Ale wtedy jest wiara. Wtedy jest głęboka wiara, że On jest. I nawet kiedy są te chwile, kiedy jest bardzo trudno, jest ciężko, ja wiem, że On jest. Ja wiem, że On jest wtedy przy mnie. I tak naprawdę, co jeszcze mogłabym powiedzieć, bo chyba tego nie wspomniałam, co jest też bardzo ważne, że przed tym moim właśnie nawróceniem, jak ja to mówię, że Pan Jezus przyszedł jakby po swoje, prawda, że w 2012 roku upomniał się o swoje, ale przedtem to nie było tak do końca, zanim przyszło właśnie ten moment nawrócenia, bo ja, tak jak powiedziałam, gdzieś w międzyczasie jakiś alkohol, papierosy, później jeździłam na różne, to już w Warszawie nawet, jeździłam na różne spotkania, na przykład z szamanami, gdzieś jakaś ayahuasca pojawiała się też po drodze, gdzieś miałam spotkania z osobami, które są buddystami. Ja absolutnie nie mam, ja się nawet cieszę, że poznałam to wszystko, bo Bóg mi jakby dał możliwość poznania też tych dróg, żebym tak naprawdę znalazła Jego, że to On daje tak naprawdę spełnienie. Ja nie wyobrażam sobie, bo dotknęłam naprawdę wielu rzeczy już i nie wyobrażam sobie życia bez Chrystusa, nie? I ta miłość, którą On mi dał, to nie jest po prostu miłość stąd, nie? Tej miłości tutaj nie ma. Jako my ludzie możemy się kochać i daj Boże, żeby ta miłość w nas była, bo to jest tylko miłość, która pochodzi od Niego. Ale ta miłość, którą on daje, to jest miłość po prostu przenikająca wszystko. To jest miłość bezwarunkowa. To jest, no można powiedzieć, dla mnie to jest ocean, nie? Więc Więc tak wygląda teraz moje życie. Wiadomo, że to już sporo lat minęło. I tak jak mówię, że to był taki początek jeszcze, jak to, co się wtedy zadziało, to tak powolutku ja zaczęłam z Panem Jezusem budować tą relację. I przez te pierwszy rok, przez ten 2012 rok, to mogę powiedzieć, że dostawałam bardzo dużo cukierków. To był taki rok, który po prostu, no wszystko dostawałam. No naprawdę, o cokolwiek prosiłam, to dostałam. Praca dostałam, mieszkanie dostałam. I to było w ogóle, to było coś niesamowitego. Ale cały czas byłam z nim. Wtedy już właśnie odmawiałam różaniec, koronkę, już tak powoli to się wszystko zaczynało. No ale przychodzi właśnie już potem, po tej obecności takiej bardzo mocnej z Panem Jezusem, przychodzi 2013 rok. I tak jak to, jak opowiadam moim bliskim znajomym, jakby Pan Jezus przykręcił kurki i jakby zaczęło wszystko iść w drugą stronę. Zaczęłam tracić pracę, straciłam pracę, straciłam mieszkanie. Moja mama w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala, praktycznie już jedną nogą na drugim świecie. Ale mogę powiedzieć, że wtedy, będąc cały czas przy Panu Jezusie, ja codziennie zapalałam, miałam taki mały obrazek Pana Jezusa miłosiernego, zapalałam świeczkę i codziennie klęczałam przed Nim i mówiłam: dobrze, myślę, że sprawdzasz mnie. Jeżeli chcesz, zabierz wszystko. Ale proszę cię, żebyś nie zabierał mi twojej miłości, której doświadczyłam. Ja chcę mieć z tobą relację i chcę ją budować. Nie zabieraj mi tego. I naprawdę to był trudny rok dla mnie wtedy. I to może trwało gdzieś około półtorej roku, taki ten czas bardzo trudny dla mnie, ale potem nastało znowu i tak jak mówię, przez ten cały czas nie było dnia, żebym jeszcze wtedy nie uczestniczyłam na Eucharystii codziennie, bo to był proces, tak jak mówię. Ja chodziłam do kościoła, stawałam przed obrazem Matki Bożej, Pana Jezusa, i w ciszy po prostu stawałam i patrzałam, przyglądałam się, rozmawiałam z Nim w domu, po prostu paliłam świeczkę i rozmawiałam z Panem Jezusem. Bardzo taka osobista rozmowa po prostu. Prosiłam, żeby na nowo, żeby mogła doświadczać Jego miłości, takiej tej bliskości, tej relacji, żeby On tą relację budował we mnie razem z Nim. I o to prosiłam. I tak też się stało. Mówię, ten czas trwał może półtorej roku. Później znowu byłam na takim spotkaniu. Chyba to były rekolekcje. Pamiętam chyba dobre miejsce na Devitis. Tak, i to był chyba 2014 bądź 2015 rok. I były rekolekcje o wylaniu Ducha Świętego. Rekolekcje, wiesz co, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził. Było tam dwóch czy trzech kapłanów. Mi się wydaje, że właśnie z Devitis. Nie pamiętam, bo to już sporo lat temu. Natomiast to były rekolekcje, jeszcze wspólnota tam była, Via Torres. Znana wspólnota, która też jest wspólnotą wstawienniczą. I zaprosił mnie tam mój kolega i ja poszłam na te rekolekcje. I tam była właśnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I ja tą modlitwę bardzo mocno, wtedy miałam doświadczenie po raz kolejny takiej obecności Pana Jezusa bardzo blisko. I no od tego momentu jakby czułam, że Pan Jezus wylał swojego Ducha tak mocno, że no i to tak właśnie prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Tylko mówię, że to nie jest tak, że w pewnym momencie przychodzi taki czas, że to się wszystko jakby tak bardziej stabilizuje. I Pan Jezus chce wtedy coś bardziej, wtedy od nas, coś głębiej. Na początku właśnie są takie, no ja to mówię, takie fajerwerki, można powiedzieć. A teraz jest tak, jest stabilnie. Natomiast tak jak mówię, że przychodzą chwile, gdzie jest trudno, ale ja wiem, że ja mam Jego, nie? Że ta relacja jest dla mnie bardzo ważna. Relacja budowania właśnie z Nim, tej relacji osobistej. Tej relacji takiej wręcz intymnej, takiej tej rozmowy z Panem Jezusem. Dlatego dla mnie też bardzo ważnym miejscem, tak jak po kolei mogę pójść, to jest Niepokalanów. Bo tutaj Maryja w pewnym momencie zaprosiła mnie do oddania jej zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca i to właśnie też już chyba, to już wiele lat jeżdżę właśnie też do Niepokalanowa na pierwsze soboty miesiąca. Później powoli właśnie Maryja przygotowywała mnie do zawierzenia 33 właśnie Chrystusowi swojego życia. I no i tak naprawdę cały czas z Nim, z Maryją. Więc jestem Bogu bardzo wdzięczna za to doświadczenie i za to, że On jest cały czas, jest przy mnie, jest przy nas. Ja naprawdę mogę powiedzieć, że jest przy każdej osobie, naprawdę przy każdej osobie. Ja na adoracji miałam też jakieś po tym wszystkim też, co przeżyłam i właśnie związane też z moją mamą. To było dla mnie bardzo trudne. Mój brat w międzyczasie zginął w wypadku samochodowym. Moja siostra nie żyje, więc były trudne dla mnie te lata. Ale ja wiedziałam, że Pan Jezus jest cały czas i na adoracji. Dlatego dla mnie ten czas na adoracji jest bardzo ważny, bo Pan Jezus naprawdę jest bardzo obecny tam i godzina adoracji to jest naprawdę, to jest mało. I mało, może dużo, mało, ale ja przez te wszystkie lata wiem, że Pan Jezus uzdrawiał moje serce na tych adoracjach. Kiedykolwiek z Nim byłam, uzdrawiał moje serce, moją duszę, moje ciało, uzdrawiał niejednokrotnie. Więc no, nie wyobrażam sobie życia bez Pana Jezusa, bez Matki Najświętszej. Dlatego dla mnie to jest bardzo... Jest sporo mam takich też świadectw, które mogłabym tu opowiadać, ale to może też na inne spotkanie. Natomiast chciałabym może jeszcze powiedzieć taką bardzo ważną, chyba istotną rzecz, mianowicie spowiedź święta. Jest to któregoś razu, właśnie może inaczej, któregoś razu Pan Jezus dał mi takie, można powiedzieć, no, doświadczenie, może wizję, coś takiego zobaczyłam. Pokazał mi Pan Jezus, czym są nasze grzechy, czym są moje grzechy dla Niego. I co się wtedy dzieje, kiedy ja grzeszę? I dlaczego powinnam jak najczęściej przystępować do spowiedzi świętej, żeby być cały czas w stanie łaski uświęcającej? Dostałam taki obraz, kiedy Jezus stał naprzeciwko mnie w białej szacie i kiedy ja popełniam grzech, Pan Jezus stoi cały czas w tym samym miejscu, ale ja robię krok do tyłu. Kolejny grzech popełniam, następny krok do tyłu robię. I ja oddalam się od tych promieni Jego miłosierdzia, Jego łaski, którą On może na mnie wylać. Jestem oddalona, jestem coraz dalej. Moje ciało słabnie. Zaczyna chorować, moja dusza jest przyciemniona. I to pokazał mi Pan Jezus. Bardzo wyraźnie to zobaczyłam. I miałam wtedy zaproszenie. Moje dziecko chce, żebyś jak najczęściej przystępowała do spowiedzi świętej. I ja od tego momentu tak przystępuję jak najczęściej do spowiedzi świętej, żeby być w stanie łaski uświęcającej. To jest inne życie po prostu. Inne życie, naprawdę. Życie w radości, takiej, w takiej lekkości. To jest, dlatego ja też dziękuję.

0: Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maria się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. Korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bębenek, o którym można wyczytać w Wikipedii takie informacje. Muzyk, kompozytor, śpiewak. Nie wiem, co jeszcze, co byś chciał dodać do tego opisu.
1: To ja witam cię serdecznie, Basiu. Pozwól, że tak bezpośrednio cię przywitam, ale znamy się już lata, ale też witam serdecznie wszystkich słuchających, słuchaczy radia. Prywatnie jestem mężem, alto wiolistki, też świetnej śpiewaczki Laury, no i mamy czwórkę dzieci, także świętowaliśmy wczoraj całą rodziną naszą, także błogosławieństwo w obecnym czasie, też wielka radość mieć tak blisko siebie rodzinę.
0: To prawda, to jest dzisiaj naprawdę wielkie błogosławieństwo, że trwacie w małżeństwie, w rodzinie. Jaki to jest staż u was?
1: No, bardzo piękne pytanie, bo my w 2026 będziemy mieli dosłownie 30. rocznicę małżeństwa. Rzeczywiście jest to łaska w tym świecie, żeby być wiernym też w taki sposób. Tutaj z dużą Bożą pomocą to wszystko się dzieje, no dlatego też bezcenna wartość małżeństwa jako sakramentu.
0: Powiedziałeś, że spotkaliście się rodzinnie wczoraj przy stole pewnie. Którą kolędę zaśpiewaliście jako pierwszą?
1: A, no to jest temat bardzo ciekawy, dlatego że u nas te młode dzieci rzeczywiście, no Karol jest w szkole muzycznej, jeden z najmłodszych naszych, 10-letni, flecista. On lubi grać kolędy, aczkolwiek nie są jego ojca ulubionym tematem do grania. No, nie śpiewaliśmy przed obiadem jeszcze.
0: To którą kolędę najbardziej ukochał w sobie Paweł Bębenek?
1: Mam słabość do polskiej literatury.

0: literatury kolędowej, bo jest tak bogata. Nie wiem, czy jakiś kraj ma podobnie. Dzisiaj na przykład też na mszy świętej bardzo się ucieszyłem, słysząc w Krakowie u Dominikanów taką kolędę, która ma już swoje lata. Znalazłem ją gdzieś tam w śpiewniku Mioduszewskiego, jeszcze sprzed Siedleckiego. Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie. Uwielbiam prosty wątek, niezwykle głęboki teologicznie właśnie. Warto sobie posłuchać. No, mamy tych skarbów rzeczywiście całe mnóstwo. Mamy w Polsce ciekawą taką tradycję i tendencję do takiej ogromnej radości, która często jest tak na poziomie mocno emocjonalnym, co też jest piękne, prawda? Takie szybkie, radosne kolędy, dużo czasem hałasu do tego w różnym wydaniu gitarowo-perkusyjnym. Natomiast mamy całe mnóstwo literatury bardzo bogatej od strony teologicznej, ale też bardzo spokojnych, typu kołysanki właśnie. I Szczęśliwa kolebko to jest jedna z takich właśnie mniej znanych. Wcale się nie dziwię, bo ona przeleżała dużo, dużo lat gdzieś tam w bibliotece ojców dominikanów, jednym ze śpiewników, który znalazłem.
1: No właśnie, gdy wspominasz o tych mniej znanych kolędach, które no mają okazję być zaprezentowane tylko w środowiskach związanych z muzyką liturgiczną, a Dominikanie do takiego środowiska należą, bo przecież Niepojęta Trójco, ten duży śpiewnik, to jest wydany właśnie przez nich, jeśli się nie mylę, prawda?
0: Dokładnie tak, to już ma tę tradycję ponad 20 lat, ten śpiewnik. Ja jeszcze pamiętam takie wydania A4 kserokopie w takiej zielonej oprawie sprzed ponad 30 lat. Gdzieś te początki rzeczywiście miały miejsce. No chwała Bogu, że Dominikanie się w taki sposób tym zajęli w Polsce. Ma to niezwykły zasięg, jeśli chodzi o tą Niepojętą Trójcę i tą całą pracę z tą piękną muzyką, nie tylko polską, bo w tej tradycji muzycznej tutaj mamy też braci z Teze, no też dużo pięknej tradycji, jeśli chodzi o muzykę w kościele.
1: A powiedz mi, nie masz takiej ochoty, żeby trochę się zająć tymi zapomnianymi kolędami?
0: Mamy całe mnóstwo pięknych rzeczy w wielu klasztorach, nie tylko męskich, ale również żeńskich, chociażby blisko Krakowa siostry benedyktynki w Staniątkach. Więc rzeczywiście ja lubię te stare polskie kolędy z wielu powodów. Po pierwsze, one mają niezwykłą treść głęboką i piękną teologicznie. Na miarę, co tu dużo się niedaleko szukać, święty Efrem Syryjczyk, jeden z największych teologów i poetów. Ja bardzo lubię jego poezję, właśnie prosta, a jednocześnie głęboka. I w tej kulturze polskiej mamy to szczęście, że jest dużo takich tekstów. No, im bardziej współczesny, tym trudniej o jakąś głębię. Ja zacząłem od liryki, bo tutaj rzeczywiście dla mnie słowo w muzyce jest najbardziej znaczące i pierwsze. No, ale jak mamy dobrą poezję, to wtedy łatwo o dobre dźwięki. I ja się tak staram właśnie robić.
1: Wspomniałeś też, że słuchasz podpowiedzi Ducha Świętego, jeśli chodzi o tą tematykę i o płyty, które pojawiają się na rynku. I tak zaczęło się z przytupem, że tak powiem, bo tych płyt było na samym początku, na początku lat 2000 sporo. 2004 pierwsza płyta, potem 2008, 2009.
0: Ale to chyba też zasługa bardzo sprzyjającego tutaj wydawcy świętego Pawła Edycja, ksiądz Daniel Łuka, który zaryzykował w pewien sposób to wydawnictwo. No bo obecnie wiadomo, jak ten rynek wygląda, że płyty CD mało się wydaje teraz w związku z mediami, streamingiem i tak dalej, nowa jakość muzyki.
1: Jak poszukujesz Pana Boga przez te utwory? Bo mam takie wrażenie, że to, że piszesz dla ludzi i że ta muzyka jest, tak jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, służebna wobec słowa, na pewno przynosi coś ważnego Tobie osobiście. Co takiego ta muzyka i te tematy, które poruszasz w poszczególnych płytach, robią Pawłowi Bębenkowi?
0: To, w jaki sposób ja traktuję muzykę, to wszystko zawdzięczam też Laurze, która jest tym świetną altowiolistką, jest muzykiem wykształconym. Moje początki z muzyką zaczęły się właśnie nie w szkole muzycznej, ale w gronie osób, które zajmowały się bardzo profesjonalnie muzyką wokalną. Miałem ogromne szczęście być u boku świetnych muzyków, no tutaj liderów, jeśli chodzi o muzykę dawną w Polsce. I moje początki były zawsze związane z muzyką wokalną, czy też instrumentalną z epoki baroku, renesansu, tak, lutnia, te piękne, dawne instrumenty. Rzeczywiście wraca do życia dobrej jakości muzyka, którą ja od zawsze się zajmowałem, co mnie bardzo cieszy. I tutaj to, co Basiu powiedziałaś, muzyka jako służebnica. Bardzo lubię to określenie, bo ono mi też wskazuje jasno na Matkę Boga, że Maryja jako służebnica słowa. Bardzo piękne jest to określenie muzyki. No zresztą Maryja też dała światu słowo, dosłownie, nie tylko jako osobę Jezusa, ale też jako przecież brzmiące, do dzisiaj rezonujący dźwięk. I to jest też piękne. I ja się też staram właśnie tak... W mojej pracy to wygląda tak rzeczywiście, że przyglądam się słowu, wsłuchuję się mocno w słowo. Czasami Laura się zgadza, że wyjeżdżam na parę dni poza dom. Rzeczywiście w jakiejś przestrzeń ciszy, choćby do przyjaciół Bernardynów w Kalwarii Zbrzydowskiej. Blisko Krakowa, ale mocno odizolowane, piękne miejsce. Albo gdzieś w góry, które bardzo lubię. I tam jestem tylko ze sobą samym i ze słowem właśnie. I tym są początki tej drogi kompozytorskiej. Jak Pan Bóg się zgadza, chyba się zgadza, skoro z tego, co widzę, jakoś chce mnie używać do tego. A to, że chcę właśnie, jakby zmierzając do celu odpowiedzi na to pytanie, co mi to daje, właśnie ta radość muzykowania, która się zaczęła w kwartecie, później w oktecie, w tych małych ansamblach wokalnych, czyli tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest to, czego bardzo potrzebujemy w każdym wymiarze teraz społecznie i muzyka też taką funkcję ma przecież, bo ona uczy słuchania drugiego człowieka, bycia w relacji z drugim człowiekiem. Relacja, którą mamy jako ensemble śpiewające, czy to grające ze słuchającymi, są albo właśnie prawdziwe, albo są zwykle, jak to teraz cała muzyka współczesna, marketingowe, jak to Benedykt XVI pięknie określił, muzyka jako produkt marketingowy właśnie. Benedykt XVI pięknie o tym w takiej Nowa pieśń Pana, w takiej swojej publikacji, jeszcze jako kardynał Ratzinger. Także i tutaj właśnie myśląc o tych relacjach, staram się być w zgodzie ze sobą, z ludźmi, z którymi pracuję, ale też dzięki temu to, co śpiewamy, czyli treści, które, a najczęściej są to treści sakralne, i wypadałoby tutaj, znowu cytując świętego Augustyna, wypadałoby być tym, co się śpiewa. To pięknie Augustyn o tym powiedział, że jeżeli chcemy wyśpiewać chwałę, to sami bądźcie tym, co śpiewacie. I dla mnie to jest najpiękniejsza instrukcja muzyki kościelnej. Nie trzeba żadnych przepisów, żeby to było piękne.
1: Czy masz takie doświadczenie, że muzyka może nawracać, że muzyka może być tak silnym nośnikiem Ducha Świętego, że ktoś, kto nie miał wcześniej kontaktu z Panem Bogiem, słysząc dźwięki, może mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem?
0: Basiu, to jest niezwykłe szczęście rzeczywiście móc zajmować się muzyką w taki dokładnie sposób, bo jak byłem jeszcze troszkę młodszym człowiekiem, te 20-30 lat temu, to muzyka była dla mnie rzeczywiście bardzo takim czysto techniczną rzeczywistością. Nie była, sprawiała mi przyjemność właśnie z strony estetycznej, emocjonalnej. Natomiast nie byłem jeszcze na tyle dorosłym, dojrzałym człowiekiem, żeby zdawać sobie sprawę, że ona może być też właśnie narzędziem do tego, żeby dawać ludziom pewien pokarm duchowy. I na szczęście Pan Bóg się upomniał o to też, bardzo dosadnie, ale bardzo też skutecznie, że jakby zmieniła mi się perspektywę myślenia od strony estetycznej na wartość tą, o której wspomniałaś, nadrzędną, czyli duchową.
1: No i wiele...
0: To się zdarzyło, no to też w tym roku chyba 18 lat, tak, już minęło w 2006 roku, zdarzyło mi się przeżyć stan agonalny w szpitalu. Wybrałem się na rekolekcje ignacjańskie do Starej Wsi na tydzień i okazało się, że po dwóch dniach mój organizm nie jest w stanie przeżyć do końca tych rekolekcji z powodu wysokiej temperatury, ale no i gdzieś tam w Brzozowie blisko Starej Wsi trafiłem do szpitala, gdzie mi pomogli, zbijając tą temperaturę jakąś kroplówką i udało się opanować sytuację, ale jak wróciłem na rekolekcję po tym kilkugodzinnym pobycie w szpitalu, okazało się, że rzeczywiście ból głowy i temperatura wraca na dosyć wysoki poziom, więc zrezygnowałem z rekolekcji, wracając do Krakowa. No ale tutaj musiałem pojawić się w szpitalu i okazało się, że jest diagnoza zapalenia mózgu, więc choroba śmiertelna. I rzeczywiście w 2006 roku trafiłem do szpitala. No i to był właśnie okres, 8 grudnia, to też taka piękna data znacząca dla wielu osób wierzących, tak, zacząłem rekolekcję.
1: Zaczynaliśmy wtedy, startowaliśmy z radiem.
0: No właśnie, 8 grudnia trafiłem na swoje takie długie 40-dniowe rekolekcje. Planowałem tygodniowe, a dostałem w prezencie 40 dni w szpitalu. W stanie śpiączki później do tego jeszcze kolejny wyrok śmierci sepsa, ale no na szczęście tutaj Pan Bóg ma plany, które potrafią lekarzy zaskoczyć. To doświadczenie takiej bezradności i zależności od sił wyższych, świadomość tego, że jesteśmy słabi, skłoniło mnie rzeczywiście do troszkę zmiany perspektywy myślenia, że nie tylko Paweł Bębenek, ale przede wszystkim ktoś inny tutaj jest ważniejszy. Taki krótki rzeczywiście epizod doświadczenia bycia zależnym od innych ludzi, bycia słabym. Wzbudził we mnie też dużą ilość wdzięczności i świadomości tego, że to, co mamy na ziemi, jest bardzo krótkie tak naprawdę i że warto rzeczywiście poświęcić się innym rzeczom niż tylko ego nasze osobiste. Więc
1: powiedz mi, dla kogo jest twoja muzyka? Gdybyś chciał to opisać krócej lub dłużej, jak chcesz, dla kogo piszesz muzykę?
0: Staram się, myśląc właśnie o tej takiej użytkowej stronie muzyki, bo ono od tego jest, żeby ludzi, którzy uczestniczą w liturgii, to jest najczęściej, muzyka, którą się zajmuje najczęściej, to jest muzyka sakralna. W drugiej kolejności to jest muzyka liturgiczna, więc ona nie musi być wykonywana tylko i wyłącznie w czasie liturgii mszy świętej, tak jak my to rozumiemy. Staram się też pisać inne formy muzyki. Bardzo lubię muzykę filmową. Udało mi się na szczęście mieć krótki epizod, pewnie znany i tobie, Basiu, i słuchaczom, ze świetnego zresztą filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. A swoją drogą ten psalm, który otwiera ten film w czołówce, jest psalmem, który ukazał się na wspomnianej przez ciebie pierwszej płycie w 2004 roku. Skosztujcie i zobaczcie. I to, co staram się robić, to myśleć właśnie o takiej użytkowej roli tej muzyki. Myślę, że tutaj dobry temat muzyczny, jakaś pierwsza melodia, którą wszyscy znają gdzieś tam z głosu sopranowego, jak najbardziej, tak żeby ludzie mogli się w prosty sposób włączyć. To, co widziałem ostatnio właśnie we Francji, było przecudowne, że cały kościół, a tam Francja to piękne gotyckie duże świątynie, cały kościół śpiewający bardzo pięknie. Myślę, że to też ma znaczenie, że te melodie są tak napisane, żeby one były po pierwsze do powtórzenia. Staram się też innym głosom sprawiać przyjemność przez pisanie melodii w taki, a nie inny sposób, więc z tego, co widzę, to się jakoś udaje, że i zarówno nie tylko sopran jako melodia, ale pozostałe głosy, alty, basy, tenory, też mają radość z tego, co śpiewają. I to też jest, wydaje mi się, dosyć ważne w tym, bo jak wiadomo, muzyka współczesna chociażby, więc ja się staram w miarę możliwości upraszczać środki, a jednocześnie dawać ludziom przyjemność z śpiewania.
1: Słyszałam o tym, że napisałeś nową wersję Bogu Rodzicy, która została odegrana, odśpiewana w katedrze Notre Dame. No to nie jest mała rzecz. Proszę mi opowiadać teraz, jak do tego doszło.
0: No tak się składa, rzeczywiście miałem tą ogromną przyjemność, a z drugiej strony no już zaszczyt to jest takie słowo najmniejsze tutaj w tej sytuacji, bo jeżdżąc wielokrotnie na warsztaty w różne warsztaty churalne, które pracuję na co dzień, zajmuję się też pracą nad emisją głosu indywidualną i zbiorową, więc mam tej pracy całe mnóstwo w całej Europie obecnie. Bardzo cenię, tutaj muszę powiedzieć o Łotwie, gdzie muzyka jest na bardzo wysokim poziomie wokalnym, no ale Francuzi dokładnie podobnie. Zresztą Ukraina, tam gdzie bywam, zdarza mi się bywać na Ukrainie, chwała Bogu, naprawdę, bo tam też są świetnie wykształceni ludzie po konserwatoriach. No ale Francja też jest takim pięknym krajem w każdym wymiarze. I zdarzyło mi się być wielokrotnie w polskiej misji katolickiej w Konkordii. Tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów i słuchających nas. Całą wspólnotę posługującą muzycznie. Mamy tam świetną siostrę honoratę, która jest organistką w parafii właśnie w Konkordii w Paryżu. No jak się okazało, że będzie ponowne otwarcie polskiej kaplicy w Notre Dame, a też chyba od niedawna tą kaplicę mamy, bo to kilkunastu lat, z tego co dobrze pamiętam, ta kaplica funkcjonuje. Siostra właśnie honorata zaproponowała, żeby Paweł Bębenek napisał muzykę do Bogu Rodzicy, więc troszeczkę się przestraszyłem z powodu tego, że Bogu Rodzica jest, no to jest taki wątek, że lepiej tego nie ruszać z wielu powodów rzeczywiście. Aczkolwiek jak mam ogromną ochotę spotkać się kiedyś z wojownikami Maryi i uświadomić ich, tych naprawdę głęboko dobrze formowanych też mężczyzn, mężczyźni też potrzebują duszpasterstwa, żeby zaśpiewali w Bogurodzice w sposób troszeczkę inny niż militarny. Bo to, co jest atrakcyjne, wydaje mi się, w tym wykonaniach, i tutaj serdecznie się polecam, jeśli chodzi o zaśpiewanie Bogurodzicy względem mężczyzn, żeby przede wszystkim panowie wiedzieli, kto jest adresatem tej melodii, bo jednak wypadałoby wejść w relacje. Natomiast ukazywanie swojej takiej właśnie siły militarnej jako mężczyźni w tej pieśni, ja rozumiem kontekst historyczny, prawda, bo tutaj tradycja, Grunwald i tak dalej, to właśnie, ale czy Chrystus, no właśnie, czy Chrystus użył siły w jakikolwiek sposób, żeby kogoś nawracać? I w związku z tym, że ja mam troszeczkę inny stosunek do tej treści Bogurodzicy, postanowiłem jednak zgodzić się na tą szaloną propozycję siostry i księży z Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu i ubrałem ją troszeczkę delikatniejszą formę, jeśli chodzi o stronę churalną, a w związku z tym, że tekst, no co tu dużo mówić, on też jest niezwykle bogaty, aczkolwiek mało czytelny też, jeśli chodzi o zrozumienie tej treści, więc ja pozwoliłem sobie zacytować fragmenty, a jednak większą część tego tekstu ubrać w troszeczkę inny sposób. A ponieważ mamy całe mnóstwo pięknych tekstów maryjnych w kościele, więc ja znalazłem w różnych śpiewnikach fragmenty różnych pieśni maryjnych i skleciłem tekst właśnie tradycyjny, ale raczej zrozumiały już. On jest też troszeczkę w formie litanii napisany. Natomiast melodia, no, to było ciekawe bardzo doświadczenie, bo dostałem ją w prezencie. Też ta melodia delikatnie cytuje chorał gregoriański w tej wersji melodycznej sopranowej, natomiast chór jest ubrany tak, żeby rzeczywiście brzmiało to dostojnie. I z tego, co widziałem, to spełniła swoją funkcję na też bardzo wzruszający wątek, bo usłyszeć napisaną przez siebie muzykę w takiej sytuacji, jeszcze w katedrze o historycznym kontekście dla Francuzów niepodważalnej, to też niezwykłe wydarzenie, ogromne szczęście w życiu. W związku z szacunkiem moim do historycznej muzyki, do oryginału melodycznego, to nie wiem, czy tutaj słyszałaś, Basiu, ale orkiestracja, ponieważ byłam rzeczywiście muzyka churalna, oddawała treść tekstową, natomiast były też zaangażowane instrumenty w czasie mszy świętej w kaplicy w Notre Dame i ja w orkiestracji zacytowałem, zostawiłem oryginalną melodię Bogurodzicy, więc ona tam, ta melodia się z szacunku właśnie się pojawia w partii orkiestrowej, natomiast chór już włącza się później w nowe. Także połączenie starego i nowego.
1: Opowiadasz tutaj tak pięknie o Francji. Nie wiem, czy jakie jest twoja perspektywa po pobycie we Francji, trochę po obserwowaniu kościoła francuskiego. Czy chcesz powiedzieć, że kościół francuski zaczyna powoli rozkwitać i ta sytuacja nie jest tak zła, jakby się mogło wydawać?
0: No ja znam kościół francuski już od wielu lat, bo rzeczywiście kiedy zacząłem pisać pierwsze kompozycje dla środowiska polskiego, to zdarzały się tłumaczenia na język francuski. Jakież było moje zdziwienie, kiedy naście lat temu usłyszałem jeden ze swoich utworów, też z Mszy o Miłosierdziu z tej pierwszej płyty, psalm 145 przetłumaczony na język francuski. No i lekko byłem zszokowany, bo okazuje się, że tam taki skromny właśnie gdzieś w Notre Dame w Paryżu 300-osobowy, a nawet 500-osobowy chór młodych Francuzów wykonał ten utwór w czasie liturgii. I to mi dało do myślenia. Okazuje się, że miałem okazję właśnie będąc ostatnio w Notre Dame w Paryżu podczas inauguracji tej polskiej kaplicy spotkać się z tym środowiskiem. Jest taki Cantic Ecclesia, takie środowisko młodych Francuzów dbających o piękno liturgii poprzez muzykę. To jest fenomenalne. Cała Francja, młodzi ludzie z różnych środowisk spotykają się raz w roku w różnych miejscach Francji, to też jest ważne, w tych pięknych gotyckich kościołach, katedrach francuskich, na kilkudniowe warsztaty i przygotowują godzinny koncert. I to są takie właśnie chóry od 200 do 500 osób. Więc nam się wydaje w Polsce, że tutaj jesteśmy jakimś liderem, natomiast Francuzi rzeczywiście też od lat się tym zajmują na bardzo wysokim poziomie. No i kiedy byłem we wrześniu w Lyonie na zaproszenie tej francuskiej szkoły muzyki liturgicznej, jakież było moje zdziwienie, że w czasie liturgii właśnie, niedzielna liturgia, Nie, oprócz oczywiście organisty, tak jak to w Polsce, z małą różnicą, że organista we Francji gra, a nie śpiewa, bo od śpiewania jest kantor, więc organista za kontuarem na chórze, kantor przy ołtarzu, też oczywiście w szatach w albie, jak jedna osoba przygotowująca liturgię, do tego schola żeńska, mały zespół wokalny, do tego schola męska, a oprócz tego jeszcze chór, więc taka skromna francuska liturgia w jednej z niedziel. My te przepisy w Polsce też już mamy, mówiąc o kantorach. Natomiast daleko jeszcze nam do realizacji tego w rzeczywistości. Natomiast to są niezwykle zaangażowani ludzie, wielodzietne rodziny też, to też jest piękne. Cały kościół pełen młodych ludzi z dziećmi i kościół śpiewającym. To jest, robi wrażenie.
1: No, to daje też taką wielką nadzieję na przyszłość, bo widzimy, co się dzieje we Francji, między innymi, co się dzieje też w innych krajach. Ja myślę, że takie mnie na przykład najbardziej zaskoczyły filmiki z Korei, jeśli dobrze pamiętam, z utworami wykonywanymi przez Koreańczyków, twoimi utworami. No tego to bym się nie spodziewała, także Pan Bóg się chyba naprawdę robi wielką niespodziankę.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem się zajmować muzyką, tak jak ci mówiłem, po prostu dla przyjemności swojej, moich bliskich przyjaciół, z którymi pracowałem na co dzień i koncertowaliśmy w wielu miejscach Europy, nigdy bym się nie spodziewał, że ta muzyka będzie miała zasięg właśnie o Filipiny, przecież o Tajwan też w języku chińskim, koreańskim, tak. A to, co najbardziej mnie wzruszyło, to też taka sytuacja, Bliski Wschód, kiedy w Libanie, w Syrii było trzęsienie ziemi, to jeden ze znajomych księży też mi przysłał fragment Witaj pokarmy przetłumaczony na syroarabski. Ja się śmieję z tego, dlatego że kiedy... No jeszcze myślę, że większość słuchaczy też nie pamięta tego okresu, jak jeszcze nie było telefonów komórkowych i internetu. Ja takie czasy pamiętam.
1: Ja też.
0: No i właśnie kiedy ja się tym zajmowałem na początku, nie było czegoś takiego jak jakiś plan marketingowy, nie było Facebooków, Instagramów, jak z tą muzyką dotrzeć do ludzi. I w życiu bym się nie spodziewał, że to będzie miało właśnie taki zasięg. I to jest chyba rzeczywiście... Te owoce pokazują, że ta praca w tym kierunku ma znaczenie niemałe.
1: Ale jak myślisz, co wpłynęło na to, że ta muzyka została odczytana jako możliwa do przeczytania w tych środowiskach, które są dalekie od tego naszego środowiska tutaj polskiego, czy nawet europejskiego, no bo ona wyszła poza Europę. Skąd się to wzięło?
0: Na to ma wpływ, mogą mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, część z tych rzeczy, która rzeczywiście była przetłumaczona na te języki dalekowschodnie albo tutaj bliskowschodnie, to oryginały pojawiały się, i to jest, myślę, ważna funkcja tej muzyki też, po łacinie, że to jest ciągle język kościoła, on jest żywy. Natomiast a druga rzecz, że jednak forma muzyczna jest bardzo dostępna i myślę, że to też wpłynęło na wyjście poza przestrzeń, że to nie jest, no nie jest to język współczesny, akademicki, zbyt ambitny. Owszem, Kościół też ma przestrzeń no przecież mamy Mozarta w wielu pięknych miejscach, mamy w Watykanie, już nie wspominając o rzeczy zasadniczej, czyli chorale gregoriańskim. Zresztą ja też używam tego języka w swojej muzyce, chociażby opracowując znane tematy z hymnów świętego Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, no piękny hymn. I wiele innych sekwencji też z czasu paschalnego, najpiękniejszego, jeśli chodzi o tradycję muzyczną. I właśnie to połączenie wydaje mi się oryginału znanego gdzieś tam z tradycji, jeśli chodzi o lirykę, ale w połączeniu z dostępną formą muzyczną. Pytanie, czy formy w kościele muszą być nieosiągalne dla osób uczestniczących i w liturgii jako wierni?
1: No chyba właśnie nie. Mam wrażenie, że ludzie w kościele tęsknią za takimi formami, które będą łatwe do, tak jak ty mówisz, łatwe do powtórzenia, do odtworzenia. I ja to obserwuję choćby u siebie w parafii, bo jeżeli słyszę muzykę, którą znam, a twoje utwory, choćby właśnie z pierwszej płyty, które są chyba najbardziej rozpowszechnione, śpiewane są powszechnie w kościołach w Polsce, to ja już wiem, że ja po prostu wtedy dotykam nieba, bo ja te utwory pamiętam, sama je śpiewałam i mam poczucie, że jestem bliżej sakrum, niż gdyby to był właśnie taki utwór mało znany, czy bardziej skomplikowany. Także ja się w pełni z tobą zgadzam, że te utwory powinny być tak napisane, żeby człowiek, który nie ma wykształcenia muzycznego lub niewielkie wykształcenie muzyczne, ale ma słuch, żeby umiał je powtórzyć.
0: Ale użyłaś, Basiu, bardzo ciekawego i cennego teraz słowa, sobie uświadomiłem, o tęsknocie ludzi za doświadczeniem czegoś pięknego. No co tu dużo mówić, no żyjemy w kraju, który rzeczywiście ma dużo do odrobienia, jeśli chodzi o edukację, o formę edukacji, jak no, Polska, te nasze trudne czasy, choćby komuny, która nas mocno zabrała nam dużo pięknych rzeczy, próbowała nam zabrać, może tak, nie zabrała, ale próbowała nam odebrać dużo pięknych wartości, również w formie kultury. Na szczęście tutaj zarówno zabory, jak i później ten czas postkomunistyczny, który próbował zniszczyć naszą tożsamość kulturową. No i ta tęsknota, która, ja też obserwuję to po ilości warsztatów, które prowadzę w całej Polsce i nie tylko, że ludzie mają doświadczenie nie tylko usłyszeć, ale zaangażować się w sposób aktywny w śpiew. I ja to widzę bardzo, no, ta edukacja właśnie tutaj u nas dużo pozostawia do życzenia na podstawie podstawowym, zwłaszcza muzyczna, że ludzie nie śpiewają.
1: A powiedz mi, jakie jest twoje doświadczenie właśnie związane z organizacją warsztatów, bo to są duże warsztaty. W wielu miejscach tam się setki osób zbierają i ja to zawsze próbuję wyjaśnić moim znajomym Chorwatom, bo jeszcze tam nie dojechałeś, a zaproszenie jest otwarte, że po 3-dniowych warsztatach można przygotować setkę ludzi, którzy tego doświadczenia nie mają muzycznego lub jest ono niewielkie, ale potrafią przez 3 dni opanować materiał, to jest brzydkie słowo, ale pieśni liturgiczne, które później zostaną wykonane na Eucharystii. Dzieje się coś niezwykłego, prawdopodobnie jest to właśnie związane też z czasem, który w czasie którego właśnie będą wyśpiewywać te nauczone teksty, czyli Eucharystia, kiedy dzieje się magia, ale to jest też bardzo złe słowo, tak jak z magią świąt, która nas tutaj atakuje już od listopada. Dzieje się po prostu, zachodzi ta relacja, moim zdaniem, między śpiewającymi a stwórcą. Jakie Basiu, twoje?
0: Znowu trafiłaś w sedno, właśnie chodzi o relacje, bo przecież to właśnie wracając do Lyonu, do tego tematu warsztatów muzycznych w Lyonie, bo tam też takie były, oprócz wykładu, wszystko dotyczy relacji, no bo jeżeli mowa o muzyce, czyli relacji między ludźmi, przecież jedna z antyfon Wielkiego Czwartku, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. I myślę, że muzyka... Możemy sprowadzać muzykę do wymiaru estetycznego. Niestety tak się dzieje w szkołach też i w systemie edukacji, że kształcimy ludzi bardzo indywidualnie w kierunku, to jest bardzo ważne. Natomiast nasza edukacja muzyczna powinna służyć wejściu w relacje. I tutaj dotykamy jeszcze jednego, ale to już bardziej też na innym rozmowie, wydaje mi się, wątku. Muzyka jako soft power w budowaniu relacji, w budowaniu wartości w społeczeństwach. Też miałem taki ciekawy ostatnio panel dyskusyjny. Ale właśnie to, że my wchodzimy w relacje poprzez dźwięki, mało tego. Często uczymy się słuchać innych, akceptować innego głosu. Często ludzi, którzy nie zawsze potrafią. Są takie fajne właśnie definicje chóru, że to jest takie miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie, bo ja zawsze, jak czegoś się nie zaśpiewa dobrze, to jest większe grono ludzi, które to tak łatwiej. Dokładnie tak. Ale właśnie od tego też jest chór, żeby pomagać ludziom. Myślę, że to właśnie to, co powiedziałaś, czyli przede wszystkim relacje, a nie tylko umiejętności i to, czego my doświadczamy w edukacji, nie? Że często brak umiejętności powoduje, że jesteśmy odrzucani jako ludzie. I to jest ogromny błąd w edukacji.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo jakby poza muzyczny, bardziej psychologiczny. Ja sobie też z tego zdaję sprawę, bo słyszę opowieści mojej mamy, która przez wiele lat była członkiem chóru parafialnego. W kościele, w którym znalazł się ktoś, znalazła się siostra zakonna, dla której śpiewanie było pasją. I ona przez to, że w pewnym momencie poprosiła, zapytała moją mamę, czy nie zechciałaby tam śpiewać. Moja mama była w trudnej sytuacji, bo straciła tatę niedawno, a to już było wiele lat temu oczywiście. No i zdecydowała się chyba trochę, żeby już dać tej siostrze, żeby ona dała jej spokój. I w tym chórze minęło kilkanaście lat, nie wiem, czy nawet nie 20. I ta tęsknota za śpiewaniem jest w niej do dzisiaj, teraz mieszka z nami. I cały czas szuka chóru. Jeden się gdzieś tam zakończył, no to gdzieś może następny. To śpiewanie daje takie poczucie bycia z ludźmi. Już teraz trochę w innej perspektywie, już nie jako osobie pracującej, która ma oprócz tego obowiązki domowe, dzieci, tylko już pani seniorka, która potrzebuje pobyć sobie ze swoimi znajomymi i pośpiewać. Także ten wątek psychologiczny, bardzo Ci dziękuję, że też to poruszyłeś, bo on jest też dzisiaj bardzo ważny, szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób czuje się samotnych, a jednak to kolędowanie może nas do siebie zbliżyć.
0: Jest jeszcze jeden piękny wątek, jeśli chodzi o muzykę, o którym też mało mówimy. Wątek korzyści płynących dla naszego ciała, prawda? Bo psychologia i rzeczywiście ta przestrzeń właśnie naszego ducha to jest jeden z elementów. No i tutaj właśnie to ciekawy wątek właśnie też w naszej rozmowie, że tutaj to wcielenie, to święto, które przeżywamy obecnie, czyli Bóg, który staje się człowiekiem w każdym wymiarze podobny do nas. No wiemy przecież, że płakał, że się wzruszał w kontakcie z przyjaciółmi lub ich brakiem. Czuł się też osamotniony wielokrotnie, był też, bał się. Też piękne spojrzenie na człowieczeństwo Boga, ale myślę właśnie o takim aspekcie pozytywnym, mianowicie doświadczenie poprzez śpiew. Bóg też śpiewał.
1: Ale jak myślisz, Pan Jezus śpiewał?
0: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Znaczy, Żydzi generalnie nie recytują psalmów, tylko je śpiewają. więc jestem pewien, że śpiewał. No Maria też śpiewała. To też jest piękne w Ewangelii u Łukasza, jak słyszymy, jak Maria w stanie brzemiennym, dwie piękne niewiasty, Elżbieta i Maria, się spotykają. No i Łukasz opisuje piękną scenę, to też jest wątek bardzo współczesny, stanu prenatalnego człowieka. I pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maria się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. No i później już u Marka i u Mateusza w dwóch Ewangeliach czytamy, że w czasie, w jednej wersji jest tak, że z hymnem na ustach wyszli w kierunku Góry Oliwnej, a u drugiego po odśpiewaniu hymnu wyszli. Wiemy, które psalmy wtedy śpiewano, także jestem pewien. I to był 116 psalm, tak. Czym się Pan odpłaca za wszystko, co mi wyświadczył? Jeden z psalmów tego czasu paschalnego.
1: Czy dlatego muzykę?
0: Zdarzyło mi się, tak. Też gdzieś funkcjonuje. Ale chciałem właśnie tak, jakby zamykając wątek właśnie przyjemności, bo to też ciekawe, że apostołowie śpiewali razem. Mimo tego, a to też jest niesamowite, że Bóg, który mógł być liderem i kantorem, że śpiewał razem z nimi. To też jest piękny obraz. No i właśnie już wracając do tego człowieczeństwa i do tajemnicy wcielenia, tego, co świętujemy obecnie. Korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka. I tutaj mógłbym, że można by rzeczywiście dłużej troszeczkę wątek pociągnąć w kierunku Hildegardy z Bingen, która też pięknie o tym pisała.
1: Ona była, mam wrażenie, cała zatopiona w modlitwie, słuchała Ducha Świętego, no bo te utwory można dzisiaj odtworzyć i odśpiewać. Nie wiem, czy tak dokładnie, no bo to są bardzo, bardzo stare utwory. Ty mógłbyś mi coś więcej na ten temat powiedzieć. No ale są, istnieją.
0: Ja uważam, że Hildegarda niestety zepchnięta w dużej części przez Kościół do kuchni i do diety, jest w ogóle niedoceniana jako jeden z największych kompozytorów muzyki sakralnej. Na szczęście to się zmienia, bo moje przyjaciółki tutaj z Krakowa, Suzy Ferfolia ze świetnym zespołem Flores Rosarum, wracają często. To jest zespół żeński zajmujący się profesjonalnie muzyką właśnie średniowiecza, renesansu. I przywracają do życia piękne utwory Hildegardy z Bingen. Odwiedzałem ostatnio właśnie nad Renem klasztor benedyktynek, gdzie Hildegarda żyła. Hektary dobrego wina tak nad Renem, także tutaj miały warunki sprzyjające do spokojnej modlitwy, dużo pięknej przestrzeni takiej kontemplatywnej. No i właśnie miejsce, gdzie te utwory powstawały, w ciszy.
1: Ale siostry śpiewają jeszcze cały czas tam te utwory Hildegardy?
0: Czy... No troszkę się już to zmienia, dlatego że znaczy, śpiewają, natomiast troszeczkę inaczej ten świat wygląda. Fajnie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to... Zresztą wracamy do tego pragnienia i doświadczenia relacji ciągle. I ta muzyka, która jest tym narzędziem, żeby wejść w relację, że ludzie wracają do tego coraz częściej. Zarówno od strony właśnie monodii, chorału gregoriańskiego, czy też śpiewu gregoriańskiego, jak niektórzy też nazywają ten rodzaj muzyki, ale również wielogłos. Czy to polifonię bardziej bogatą, czy w bardziej uproszczone formy, którymi Paweł Bębenek się zajmuje na co dzień. Mhm.
1: Zapytam cię jeszcze o formę muzyki, ponieważ skojarzyło mi się to z tematem bardziej związanym z współczesnym malarstwem sakralnym i z projektem teologii politycznej namalować katolicyzm od nowa. Moje pytanie dotyczy świata muzyki. Czy uważasz, że utwory muzyczne należy dostosować do współczesności, do tego świata, w którym żyjemy dzisiaj, tak jak uważają malarze zaangażowani w ten projekt, że warto tematy sakralne, akurat w tym przypadku związane z tajemnicami różańcowymi, spróbować przedstawić w nowy sposób, bardziej współczesny, taki, który będzie łatwy do odczytania przez współczesnych.
0: Znam projekt Namalować chrześcijaństwo od nowa, rzeczywiście obserwowałem z ogromną ciekawością i będę troszkę stronniczy tutaj w tym temacie, dlatego że ja mam swojego idola w tym projekcie, bo wydaje mi się, że muzyką jest troszeczkę łatwiej, zaraz powiem dlaczego, natomiast chciałem tutaj namalować chrześcijaństwo w tym projekcie. Bardzo mi się podoba jeden z moich znajomych, no tutaj nie dlatego, że jest moim znajomym, ale Jacek Hajnos, dominikanin, który rzeczywiście delikatnie w tym nowym języku odnosi się do jednak malarstwa choćby flamandzkiego, że tam jest dużo pięknego światła wydobyte w tym malarstwie u Jacka. Na mnie w tym projekcie to zwróciło największą uwagę, natomiast boję się przenoszenia sztuki na język współczesny. Co ciekawe, z tego co obserwuję, no, mieliśmy w historii muzyki polskiej genialnych muzyków muzyki sakralnej, bo przecież Wojciech Kilar to robił. Robił to Henryk Mikołaj Górecki. Miałem okazję osobiście pana profesora też spotkać. Krzysztof Penderecki też miałem okazję na ten temat porozmawiać z panem profesorem. I był taki czas rzeczywiście po Soborze Watykańskim II, że Kościół, choćby, ale też Franciszek Blachnicki, znana wszystkim oaza światło życie, tutaj bezcenny, jeśli chodzi o Kościół ruch, że gdzieś szukano języka nowego. Natomiast wydaje mi się, że on się w ogóle nie sprawdza. Dlatego, że po pierwsze, nowy język to też rodzaj mody i on szybko przemija. Myślę, że tak jak w sztuce, od wizualnej sztuce, tak jak jest rzeźba i malarstwo, to jest... bardziej wydaje mi się odczuwalny i bolesny. Niestety Kościół w przestrzeni muzyki też po to sięgnął, obecnie też, zwłaszcza Kościół niemiecki. Mocno poszedł w stronę post-Schönbergowską, mocno współczesną. No ale to jest Kościół niemiecki, że szukają narzędzi, które są nie do przyswojenia w kulturze, dlatego że są mocno oderwane od tradycji. I to, co ja się staram robić, to jednak... To jest też, myślę, że mam ogromne szczęście, bo Pan Bóg mi dał tą łaskę zajmować się właśnie muzyką średniowiecza, renesansu i baroku. Jedna z piękniejszych, jeśli chodzi o formy, to barok i renesans. Oczywiście z miłością do tego gregoriańskiego śpiewu i polifonii, ale jednak nowe formy muzyczne już nie są językiem zrozumiałym. Działo się inaczej w tej przestrzeni wcześniejszej, że ludzie jednak byli bardziej świadomi tego, co dostają. ten język był bardziej zrozumiały dla współczesnego człowieka. My jakbyśmy sięgnęli po współczesną literaturę muzyczną, bardziej sonorystyczną, już brzmieniową, niekoniecznie melodyczną, rzadko też metrycznie poukładaną. Więc wydaje mi się, zresztą to widać w kościele niemieckim, że ten język nie jest przyswajalny do końca.
1: Ale czy chcesz powiedzieć, że bo wspomniałeś o kościele polskim za, z tego okresu księdza Blachnickiego, że był taki czas, kiedy te gitary i taka prostota w kościele były potrzebne i teraz już nie ma na to miejsca, no nie ma też takiej potrzeby.
0: Tutaj dla mnie osobiście duża część tej literatury właśnie z przestrzeni oazy często to nie są zbyt ambitne melodie. Albo są zbyt banalne, one są proste, ale idące bardziej w kierunku profanum, jeśli chodzi o oddawanie treści. Teksty jak najbardziej, bo często też są biblijne źródła tych tekstów, natomiast no i też sposób grania na gitarze, dokładnie taki, jak często używamy na gitarze na imprezach w domu z kolegami, czy przy ognisku, czy z całą miłością do przestrzeni harcerstwa. No, Kościół nie jest tym miejscem, gdzie ten język musi funkcjonować, wydaje mi się. I dlatego uważam, że Kościół ma swój język i on jest bezbłędny. I dlatego dlatego ja staram się nie poprawiać. Owszem, próbuję coś dodać siebie delikatnie, tak jak w przypadku Bogorodzicy, natomiast to nie jest język nowy, współczesny, takim, jakim posługuje się współczesny język muzyczny. No a wracając do wielkich właśnie kompozytorów już niestety odeszłych, myślę o Wojciechu Kilarze i Henryku Mikołaju Górecki, czyli Krzysztofie Pendereckim. Wielcy, wszyscy wielcy w tej naszej kulturze muzycznej. I tutaj ogromny szacun naprawdę, że mamy takie skarby w Polsce. To na początku swojej drogi muzycznej każdy z nich próbował tej ekstrawagancji. Wiadomo, to są lata 60., 70., warszawska jesień funkcjonująca do współczesnej obecnie nawet. Że ten nowy język postmodernistyczny, dodekafonia, oderwana w ogóle od zasad muzyki tak naprawdę. Myślę o zasadach muzyki troszkę w kontekście bardziej bożym. Myślę o ciągu Fibonacciego i matematyce, to co mamy właśnie w renesansie, w tej muzyce. To też jest piękne w muzyce, że ona jest w pewien sposób bezkompromisowa. Bo jeśli chodzi o malarstwo, tutaj mamy inne narzędzia, natomiast muzyka albo to stroi, albo to nie stroi. Albo to jest molowe, albo to jest durowe i tak dalej. Tutaj nie ma szans, żeby się pomylić. Ale wracając właśnie do wielkich kompozytorów, to przecież Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najpiękniejszych opracowań pieśni maryjnych, bardzo przyswajalne. Cała płyta zresztą wydana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, przez chór Psalmodii, jeszcze świętej pamięci profesor Siedlik, tutaj wiem, że dyrygował tym projektem. Piękna płyta, ale właśnie wielcy kompozytorzy, którzy jednak zeszli do poziomu bardziej przyswajalnego zarówno od strony wykonawczej, ale też dla osób słuchających.
1: No to jest, wydaje mi się, że to jest cenne to, co mówisz w kontekście samych kompozytorów, którzy zrozumieli, że tu nie jest miejsce na to, żebym ja pokazywał siebie, tylko ja mam służyć. A jeśli chodzi o ojca Blachnickiego, który wykorzystał może nie najwyższych lotów muzykę, wydaje mi się, że takie mam przeczucie, że tam mogło po prostu, ta muzyka miała też funkcję służebną, bo ona miała zebrać te tłumy, które w pewnym momencie stały się bardzo niebezpieczne dla komunistów. W momencie, kiedy oni zobaczyli, że w Pieniny przyjeżdżają masy młodych ludzi, no to zdali sobie sprawę, że to nie wróży dobrze nowemu porządkowi, który miał być zaprowadzany wtedy w Polsce. Ale jak widać, Pan Bóg się zatroszczył i o to, i ta muzyka miała swoje miejsce, spełniła swoją rolę, a jednak dusze ludzkie potrzebują chyba czegoś więcej. No na pewno służy temu też wychowanie i te warsztaty prowadzone czy przez ciebie, czy przez Huberta Kowalskiego, przez Piotra Pałkę, bo nie wiem, czy Piotr też prowadzi warsztaty.
0: Zdarza nam się często pracować razem z Piotrem też, tak.
1: No więc właśnie. Więc taka edukacja jest jak najbardziej potrzebna. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, związane z tym, co się dzieje aktualnie w mediach publicznych właśnie w związku z tym okresem bożonarodzeniowym, bo od pewnego czasu możemy zauważyć różnego rodzaju koncerty bożonarodzeniowe, w których biorą udział artyści, których życie moim zdaniem kłóci się z tym, co wyśpiewują. Nie do końca rozumiem, jaki jest cel śpiewania kolęd, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, ale też taki ładunek teologiczny. Bez świadomości tego, o czym śpiewam. Bo takie mam wrażenie, że nie ma tam tej świadomości, że tutaj chodzi po prostu o zagranie koncertu, za który dostanę odpowiednią garzę, wyemitowanie tego w telewizji. Jeśli się mylę, chciałabym się mylić, ale z przyjemnością zobaczyłabym taki koncert, na którym widzę i słyszę artystę, o którym wiem, że i czuję to, że jest ten kontakt, że jest ta relacja i że to jest to wyśpiewane z miłością. Jak ty to oceniasz?
0: No to rzeczywiście jest wątek niezwykle trudny. Ja to, Basiu, staram się na to patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, rzeczywiście to, co powiedziałaś, to jest kolejny wątek traktowania tej muzyki niezwykle pięknej i głębokiej, jako zwykły produkt marketingowy. Wiadomo, że tutaj im większe nazwisko, tym więcej się sprzeda. No niestety rzeczywiście media w Polsce bardziej idą w tym kierunku niż świadectwa. Ja bym zamiast tych koncertów medialnych zrobił takie wydarzenie i tutaj troszeczkę rozszerzę ten wątek o takim aspekcie, o którym powiedziałaś też, mówiąc o księdzu Blachnickim, nie? Że tutaj władza się lękała tej muzyki. Tak. I to jest właśnie walor muzyki niestety zapomniany przez obecny system edukacji, ale też kulturowy w Polsce, wymiar edukacyjny, muzyczny, jak muzyka jako soft power, czyli to delikatne narzędzie do budowania świadomości relacji i kultury w społeczeństwie. I tutaj mi się marzy zamiast takiego koncertu to, co robi, uwaga, obecnie publiczna telewizja łotewska. Mianowicie raz na 5 lat mają ogromne wydarzenie cykliczne dorośli, a później, rok później jest też dla dorosłych i dla młodzieży festiwal pieśni i tańca. I ja bym sobie zrobił właśnie takie kolędowanie na takim skromnym stadionie narodowym w Warszawie. Niech ten pełen stadion ludzi zapełni się i wspólnie pokolęduje. Mówię o tym dlatego, że właśnie Łotwa, który to jest 2-milionowy naród, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale rzeczywiście jest ich nie w stosunku do Polaków o wiele mniej, ale jak byłem, miałem ogromne szczęście być częścią takiego projektu. Właśnie w święto świętego Jana Czerwiec, najdłuższe noce, białe noce w tej części Europy. I taki skromny, uwaga, 40-tysięczny chór śpiewających amatorów, którzy przez 5 lat przygotowują się do tego projektu, żeby się spotkać w amfiteatrze w Łotwie. Ja byłem częścią takiej skromnej 2-milionowej właśnie publiczności, która doświadczyła tego śpiewu na sobie. I gdyby właśnie pokazać ludziom, myślę, że to jest też taki plan na przyszłość mój, takie moje marzenie kiedyś, zrobić takie wspólne śpiewanie. Zebrać piękne teksty Baczyńskiego, Norwida, Słowackiego, napisać do nich nową muzykę, która będzie wykonalna właśnie nie tylko od strony ambitnej dla wysokiego poziomu muzycznego, ale też, żeby była dostępna.
1: Czyli to jest muzyka liturgiczna.
0: Znaczy, no, ja jestem jednak, żyję w Polsce i Bogu dziękuję, że żyję w tym kraju z całą świadomością trudnej historii naszej Polski. Natomiast trudno o piękniejsze miejsce na ziemi, z tego co widzę, patrząc na historię też choćby objawień Faustyny Jezusa, Matki Bożej w Giedrzwałdzie. On będzie też bezpieczny, no zresztą to widać po historii naszej, no całej tej emigracji, Konkordia, Paryż, nawiązując do Notre Dame i Słowacki, przecież właśnie w tym miejscu Chopin. I dzięki temu przetrwaliśmy. I myślę, że gdyby się właśnie skupić od strony medialnej na wykonywaniu muzyki, ale właśnie, żeby artyści byli świadkami, ale jakby patrząc właśnie z drugiej perspektywy, żeby nie odrzucać tych osób, które myślę, że też są, znam też to środowisko, wiem, że ci ludzie, którzy śpiewają w tych mediach za duże pieniądze i robią to tylko z tego powodu, też są osobami, które pragną doświadczenia, relacji, a często w tym środowisku zwłaszcza tego brakuje. Zostaje relacja na poziomie ekonomicznym i jakichś zależności finansowych, natomiast No właśnie, żeby dać tym ludziom szansy. Nie znaczy to, żeby od razu pokazywać w mediach te gwiazdy, ale żeby dać im doświadczyć relacji bezinteresownej.
1: Jeszcze wracając do tych koncertów, o których wspomniałeś i tego wspólnego śpiewania, nie wiem, czy na pewno wiesz i znasz te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha, bo ja mam wrażenie, że to, o czym opowiadałeś, co się dzieje w Łotwie, dzieje się raz w roku w Polsce, właśnie w Boże Ciało, na Placu Sybiraków, kiedy wielki tłum śpiewa bardzo proste, znane utwory kościelne razem z tym chórem ponad 100-osobowym, który sobie stoi tam na scenie.
0: Znam to wydarzenie, ponieważ znam, że tak powiem, pomysłodawcę tego koncertu. I tutaj serdecznie pozdrawiamy Jana Budziaszka, Marcina Pospieszalskiego, który jest producentem tego koncertu, Hubert Kowalski, który dyryguje tym. Nie chwaląc się nieskromnie, powiem, że jeden z utworów otwierających ten koncert jest właśnie Dzięki Ci Panie mojego autorstwa.
1: Tak jest.
0: Także i rzeczywiście jest to fenomen na skalę już światową, też w granicach 40 tysięcy, ale uwaga, osób słuchających. Natomiast ja bym odwrócił sytuację, ja bym dyrygenta postawił w środku Stadionu Narodowego, a publiczność postawił na trybunach tego stadionu. Chwała Bogu, że są takie rzeczywiście, to też jest bezcenne doświadczenie, natomiast to jest ciągle koncert. Natomiast byłoby fajnie, żeby ta grupa była w troszeczkę innej sytuacji, ale to ja myślę o swoich bardziej marzeniach, ale skoro Łotysze to potrafią w tak małym narodzie zrobić na taką skalę, i to transmituje rzeczywiście publiczna telewizja łotewska. Ja myślę, że jesteśmy, jako Polacy mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to w taki sposób też potraktować.
1: A czy Polacy lubią śpiewać?
0: Coraz bardziej się przekonuję o tym, że lubią. Tylko właśnie my ciągle zapominamy o tym aspekcie edukacyjnym muzyki. I tutaj myślę w kontekście tego, co się dzieje obecnie we współczesnej muzyce. Przecież ilość konkursów różnych telewizyjnych coraz większa, różne tam voice'y, mam talenty i tak dalej. Ale właśnie tu są bardziej kierunek jednostkowy. Ale to, że się to dzieje, to też jest bardzo dobre. Że coraz bardziej pokazujemy jakość muzyki w Polsce. No, z takich projektów Śpiewająca Polska jest taki projekt churalny. Też tutaj pani profesor z Wrocławia, Agnieszka Franków-Żelazny, tutaj ukłony w kierunku pani profesor. Genialny właśnie projekt, który jednoczy środowiska, z tym, że to już jest bardziej akademickie rzeczywiście i na poziomie już mocno uniwersyteckim. I troszeczkę ambitniejszy repertuar. Pięknie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast właśnie, żeby dać ludziom takim prostym możliwość doświadczenia.
1: Na pewno warto zaczynać od swoich domów, choćby na przykład teraz od kolęd, czego i tobie, i naszym słuchaczom życzę. Śpiewajmy, świętujmy, gośćmy się, cieszmy się sobą, relacjami i potem przenośmy te relacje na zewnątrz i świećmy, bądźmy takim światłem. To mi też tak towarzyszy od tego w tym roku, przed tym Bożym Narodzeniem, taka świadomość, że jeśli to światło niesiemy w sobie, to inni je zobaczą.
0: Dokładnie tak, a repertuaru na pewno nie wystarczy na cały okres kolędowania, także jest się czym cieszyć.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Bębenek. Szukajcie w swoich miastach ogłoszeń o warsztatach, bo jeśli takie znajdziecie, to będziecie mieć piękną okazję, żeby pośpiewać razem z nim i doświadczyć czegoś więcej niż tylko ładnej melodii, tylko spotkania.
0: Dziękuję serdecznie, Basiu.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, przychodzimy, żeby oddać Ci chwałę, Panie. Prosimy Cię o to, żebyś nas przyjął z tym wszystkim, co sobą reprezentujemy, z naszą historią, z naszymi myślami, z naszymi emocjami, Panie. Daj nam Twojego Ducha, byśmy potrafili mówić na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie. Daj nam, Panie, w tej chwili jakieś orzeźwienie i dar słowa, tak żeby abyśmy mogli w ten sposób Tobie służyć.
0: Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Mario, serdecznie tu zapraszamy. Pod Twoją obronę
1: uciekamy
0: się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Sylwester Szefer. Witaj.
2: To już idzie?
1: A jak?
2: Tak, a witam serdecznie.
1: Co by było z Tobą, gdyby nie było Boga?
2: Świat by się zawalił. Na pewno. Kiedyś coś takiego przeżywałem, że uświadomiłem sobie, że całe moje życie od dzieciństwa było budowane z Bogiem. I gdy byłem właściwie na studiach już i przyszedł taki moment, znaczy to się zdarzyło raz, ale to było takie doświadczenie też bardzo silne, jakiegoś jakby ateizmu. To znaczy w takim momencie, kiedy wydawało mi się, że jestem najbliżej Boga, nagle pojawiły się takie ogromne wątpliwości. I zdałem sobie sprawę, że gdyby Boga nie było rzeczywiście, to cały ten mój świat rzeczywiście się wali. Znaczy wszystko się wali. Ta cała moja, nie wiem, ta cywilizacja wewnętrzna, zewnętrzna, to traci sens. I wtedy byłem przerażony.
1: A zwątpiłeś, że istnieje?
2: Znaczy był taki moment jeden właśnie. I nie spodziewałem się, że to przyjdzie, bo to było w takim momencie, kiedy uczestniczyłem w spotkaniach grupy modlitewnej i przeżywałem jakąś bliskość Boga w modlitwie. Byłem świadkiem niezwykłych wydarzeń podczas spotkań modlitewnych, wręcz takich uzdrowień. I w pewnym momencie przyszły takie myśli, że może to wszystko właściwie to jest jakaś fikcja. Ja wtedy byłem studentem filozofii, też miałem zajęcia z psychologii, bardzo mocno wszedłem w psychologię. I przyszły takie myśli, że może to wszystko jest wytworem jakichś ludzkich wyobraźni, czy jakiejś takiej zbiorowej, można powiedzieć, prawie że halucynacji, że może jest jakaś taka psychiczna, naturalna, zupełnie tylko ludzka potrzeba, żeby był ten Bóg, jakby, i że człowiek sobie go jakby wymyślił. Więc takie myśli mnie opanowały. To trwało na szczęście dosyć krótko, bo chyba przez tydzień. I było to przerażające, ale dotarła do mnie taka świadomość, ale po tym tygodniu pojawiło się też takie pewne doświadczenie, które tkwi we mnie do dzisiaj.
1: Jakie doświadczenie?
2: Znaczy pytanie powstało wtedy w ogóle, na czym jest oparta moja wiara? Na czym jest oparta moja wiara? I wtedy się właśnie tak zastanawiałem. Na czym to polega? Czy to polega na tym, że ja doświadczam czegoś podczas modlitwy, że są jakieś emocje, że jestem świadkiem niezwykłych wydarzeń, których nie sposób wytłumaczyć jakby. Ja pamiętam, że nawet zazdrościłem trochę takim moim znajomym. Miałem taką koleżankę, która rzeczywiście doświadczyła takiego uzdrowienia fizycznego wręcz i sobie pomyślałem, ale ona jest szczęśliwa, bo dla niej sprawa jest oczywista. Prosiła o uzdrowienie, została uzdrowiona. No więc dla niej jest rzeczą tak oczywistą, że jest Bóg.

no bo ona jakby go dotknęła, on jej dotknął, prawda? Ale wtedy właśnie jakby zobaczyłem, że nie można na tym budować swojej wiary.

0: I to do
1: Dlaczego?
0: Czego... Nie, że to rzeczywiście, jeśli nawet nie nastąpi jakieś takie uzdrowienie, to nie jest to, na tym nie jest to, nie może to być fundament. Nie może być to fundament. To,
1: znaczy, ale Pan
0: to
1: jest Bóg rzecz, używa cudów.
0: Używa cudów, jasne. Ale sobie zdałem sprawę, że Pan Bóg używa cudów, ale właściwie cudem jest nie tylko coś, czego ja nie rozumiem. Że spotykam się, nie wiem, komuś się noga wydłużyła. Niemalże, prawda? Tak nawiasem mówiąc, byłem świadkiem też i nawet takiego wydarzenia. Nie, to na tym nie opieram swojej wiary, nawet jeśli jestem tego świadkiem. Nawet jeśli ktoś obok mnie by nawet zmartwychwstał, zresztą w Piśmie Świętym w Ewangelii jest taki fragment, prawda, kiedy bogacz gdzieś tam idzie w czeluść i błaga Boga, żeby on wysłał do jego braci tego Łazarza, który by ich przekonał, że jest Bóg i że trzeba prowadzić życie zgodnie z prawem. A wtedy odpowiedź jest taka, że chociażby nawet i oni i zmartwychwstałego ujrzeli, prawda? To nic się nie zmieni. Mają prawo i proroków. I w każdym bądź razie był to taki moment, kiedy zobaczyłem, że wiara jest zbudowana na zaufaniu. Na zaufaniu. To znaczy muszę komuś zaufać. Komuś muszę zaufać. Komuś wiarygodnemu. I tak sobie pomyślałem, że tą osobą taką wiarygodną, znaczy to są w ogóle te osoby, które są tutaj w Biblii, w Piśmie Świętym. I te osoby wiarygodne, znaczy i temu słowu, które oni tam głoszą w Biblii, Jezus, apostołowie, prawda, wierzę w to, czy nie wierzę, wierzę w to słowo, czy nie, ufam, czy nie ufam. No i też, którzy tutaj są obok mnie i to słowo głoszę, czy no jest, na szczęście my mieliśmy Jana Pawła II, prawda? Mieliśmy kogoś takiego i myślę, że też i innych świętych, wspaniałych świętych, którym możemy zaufać.
1: A dlaczego musimy zaufać? Dlaczego wiarę chcesz budować na zaufanie akurat?
0: No ale na czym innym? To jest tylko na zaufanie. To znaczy ja wiem o tym, że nie mogę jakby zaufać sobie samemu swojej mądrości, bo często się okazuje, że jestem głupi. Nie mogę zaufać nawet, nie wiem, moim kolegom, moim bliskim w rodzinie i tak dalej, bo się okazuje, że błądzimy. Że jednak no, muszę oprzeć swoją wiarę na kimś pewnym. No muszę komuś zaufać. No, jest mnóstwo przekazów. No, czytam gazety, książki, z kimś rozmawiam, pracuję gdzieś tam w telewizji różnych, spotykam ludzi mądrych czy mądrali jakichś. I jednak... Wiara to jest zaufanie w coś, co istnieje, co jest trwałe, co jest wieczne. Słowo Boże. Słowo Boże. Na tym jest, myślę, może można... Ja do tego doszedłem może nie jako student filozofii, nie na zasadzie jakiejś takiej kalkulacji, tylko też, że w pewnym momencie jakoś to do mnie bardzo mocno dotarło.

0: Ale Pismo Święte to takie protestanckie bardzo podejście.
1: Chrześcijańskie.
0: A czy czegoś nie potrzeba więcej niż Pismo Świętego? Myślę tu o doświadczeniu żywego Boga w życiu.
1: Tak, tak, nie, na pewno, tylko...
0: Bo to jest dopiero efekt zaufania.
1: Efekt zaufania, to się ze sobą łączy. To jest ze sobą połączone, to znaczy...
0: Bo ty mówisz, że Pismo Święte to jest punkt wyjścia, słowo. Prawda?
1: Tak, jest Słowo Boże.
0: I na tym się można...
1: Na tym
0: od tego można wyjść.
1: Od tego, to jest fundament. Od tego zaczynam. I potem, jeśli jest jakieś takie doświadczenie, które jest z tym związane, ze Słowem Bożym, po prostu jeśli idę w tą stronę, jeśli przyjmuję Słowo, jeśli próbuję to Słowo wypełniać, pojawia się też doświadczenie, to jest pewne. Znaczy, ja myślę, że Pan Bóg nie pozostawia człowieka, jednak dał nam taką naturę, też pełną emocji i nie pozostawia nas tak, że jest to Pismo i tylko Pismo, i tylko Słowo, prawda? Protestanci może niekiedy mówią i to mówią z przesadą. Ale że na tej naszej drodze oczywiście spotykamy i jest doświadczenie takie wewnętrzne, jest spotkanie z drugim człowiekiem. Pan Bóg też mówi przez wszystko jakby. Przez wszystko, ale przez pryzmat Słowa.
0: Dobrze. I teraz jakie masz zdarzenia w swoim życiu, które pokazują, że to zaufanie, które położyłeś w Bogu, to nie jest pył, pustka, marność.
1: Znaczy, to ja może nie miałem takich spektakularnych takich wydarzeń w życiu. To znaczy, ja jakoś takie miałem ogromne szczęście, rzeczywiście, że od dzieciństwa urodziłem się na Śląsku, w takiej prostej bardzo rodzinie. Miałem takich rodziców, to znaczy mama mnie wychowywała już w kościele i nauczyła mnie modlitwy. Także zaprowadziła mnie do pierwszej komunii świętej. Dla mnie to było wielkie przeżycie jako dziecka, że zawsze byłem blisko kościoła i spotkałem fantastycznych księży. Fantastycznych. Ja niekiedy teraz spotykam różnych ludzi, którzy krytykują, że ich wiara też jakoś może nadwyrężona została, czy upadała z powodu spotkania z księżmi, którzy może nie byli świadkami Chrystusa. No, ja akurat taki jakiś przywilej miałem, że dla mnie największymi autorytetami w szkole to byli nauczyciele WF-u. Miałem świetnych nauczycieli WF-u. No i księża, katecheci. Takich miałem. I bardzo dobrze to wspominam, prawda?

0: I potem w szkole średniej, może w szkole średniej, chodziłem do szkoły PRL-owskiej na Śląsku. W szkole, gdzie podczas uroczystości państwowych trzeba było wchodzić obowiązkowo do szkoły albo w czerwonym krawacie, albo w mundurku HSPS, Harcerska Służba Socjalistycznej w Polsce.
1: Tak. Mało kto pamięta obrzydliwe, kakaowe,
0: coś okropnego,
1: mundurki.
0: Więc ja chodziłem do takiej szkoły PRL-owskiej.
1: Pionierskie, to były pionierskie mundurki.
0: Tak, tak, absolutnie.
1: Nie harcerskie, tylko nie, właśnie sowieckie. Zmienione sowieckie.
0: Sowieckie, tak, tak. I wtedy miałem takie szczęście, bo młody człowiek to się buntuje, więc ja się buntowałem przeciwko tej szkole, ja się buntowałem przeciwko mojej wychowawczyni. Miałem taki zwyczaj, że gdy miałem kilka minut, znaczy, gdy przychodziłem do szkoły, miałem kilka minut jeszcze do rozpoczęcia zajęć, przechodziłem koło kościoła, otwartego kościoła. I wstępowałem na tych kilka minut. Akurat ten kościół był naprzeciw pokoju nauczycielskiego i pani wychowawczyni, która była pierwszym sekretarzem POP. Ja przypomnę, to jest podstawowa organizacja partyjna PZPR-u w szkole.
1: Czyli partii komunistycznej.
0: Tak, ona tam patrzyła, kto tam chodzi do tego kościoła. No i kiedyś było takie wydarzenie, że akurat koleżankę zauważyła, że była w kościele i na pierwszej lekcji wzięła ją do odpowiedzi. Tak ją przepytała, żeby nie odpowiedziała. I powiedziała jej na koniec, no ja widziałam, że ty byłaś w tym kościele, modliłaś się do tego swojego Boga i co ten twój Bóg? No i co? On nie jest wszechmocny, widzisz, dostałaś pałę. No i co z tym twoim Bogiem? I ja jako młody człowiek, będąc świadkiem takich wydarzeń, byłem bardzo zbuntowany. I ja muszę powiedzieć, że w cudzysłowie zawdzięczam temu PRL-owi, komunizmowi i temu wszystkiemu.
1: Emocje.
0: Też tą swoją jakąś taką prostą ścieżkę do kościoła.
1: Religijne.
0: Tak, tak, tak. Bo po prostu bunt, bo skoro tutaj była presja i moda w tym kierunku, no to ja oczywiście odwrotnie. Myślę, że teraz młodzi ludzie nie mają takiego przywileju i ich bunty mogą iść zupełnie w innym kierunku. I potem wiem, że takie inne wydarzenie, o właśnie, to było dla mnie wydarzenie bardzo, mogę powiedzieć, takie religijne wręcz. Jak trwoga, to do Pana Boga jest powiedzenie, prawda? I gdy miałem miałem zdawać na studia, ten chłopak śląski miał wyruszyć do Krakowa, do stołecznego królewskiego miasta Krakowa, z tej prowincji, do stolicy, prawda? Okazało się, że moje dokumenty wszystkie zniknęły. Wtedy wychowawca wysyłał dokumenty na daną uczelnię i te dokumenty nie dotarły. Ja się pojawiłem w Krakowie i zostałem dopuszczony do egzaminów, ale warunkowo. Spotkałem jakąś miłą panią sekretarkę, która się wstawiła u rektora i mogłem zdawać warunkowo egzamin pisemny, ale do egzaminu ustnego, który był po 3 dniach od egzaminu pisemnego, egzamin ustny, do egzaminu ustnego miałem dostarczyć wszystkie dokumenty, które się zgubiły. I dla mnie, dla przestraszonego chłopaka, to była wielka radość, że ja mogę przystąpić do egzaminów pisemnych i świetnie zdałem te egzaminy. Potem się okazało, że można było załatwić nowe papiery. Świadectwo maturalne sam sobie wypisywałem. Może to jest przestępstwo, do którego się w tej chwili przyznaję, w którym brali udział też i inni, bo trzeba było jakiś falsyfikat stworzyć. I dostałem się dosyć łatwo na te studia. I widziałem w tym Bożą pomoc.

0: To znaczy ja jako taki młody chłopak bardzo się modliłem wtedy. Panie Boże, pomóż. Panie Boże, zmiłuj się nade mną. I otrzymałem pomoc. I narodziła się jakaś po prostu wdzięczność. I od razu też miałem to szczęście, że od pierwszego roku studiów od razu wszedłem w duszpasterstwo akademickie. Więc ta moja droga była...
1: Jakoś tak, cię ten Pan Bóg tak chronił.
0: Chronił mnie.
1: Jakąś babcię chyba musiałeś mieć, która tam do Pana Boga stukała mocno.
0: Może w niebie, tak, bo ja swoich babci właśnie nie poznałem.
1: W niebie,
0: tak.
1: Maryi.
0: Tak.
1: No, coś w tym jest. Czy ta droga, o której opowiadasz, czyli droga, no, może nie po różach, ale bez wielkich wpadek, czy ona jakby sprawiła, że potrafiłeś uczciwie odnosić się do tego, co Kościół głosi w przykazaniach? Bo wiadomo, mówisz o latach
0: 70.,
1: ale studenci wtedy żyli dobrze.
0: Jasne.
1: W cudzysłowie. Akademiki były głośne, gwarne.
0: Jasne. Znaczy to życie studenckie tak mi się podobało, że ja sobie je wydłużyłem trzykrotnie. Także ja studiowałem nie lat 5 czy 4, tylko 15.
1: O, to lepiej
0: ode mnie. Bardzo mi się podobało na studiach, tak.
1: Ja tylko 10, wydawało mi się, że to jest duży sukces.
0: To znaczy ja tutaj chcę sprostować, bo może jest takie wyobrażenie, że ten człowiek, który jest w duszpasterstwie akademickim, który jest na tej ścieżce, może właśnie w kościele, że to jest taki grzeczny chłopak. No nie, ja myślę, że byłem takim bowiwantem na studiach i korzystałem z tego. Zwłaszcza może w tej scenerii szarej z PRL-u życie studenckie było bardzo kolorowe, że w akademiku i w ogóle w środowisku studenckim no, przeżywało się więcej wolności, prawda, niż na zewnątrz. To była taka enklawa wolności. Ja chyba zawsze bardzo jakoś tej wolności pragnąłem i z powodu być może tego pragnienia wolności tak się odnajdywałem w kościele, gdzie była wolność, i na tych poszerzonych moich studiach.

0: Jaka to jest skala korzystania z wolności? Czy w tej wolności krzywdziłeś innych? Czy tylko sam siebie? A może w ogóle?
1: Czy krzywdziłem innych? Nie wiem. Nie
0: Bo
1: wiem.
0: Ja, kiedy pojechałem do Krakowa i poczułem się zupełnie jakby zwolniony z obserwacji zewnętrznej, jaka jest w małym miasteczku, w którym byłem, no to pojechałem na całość. I właściwie wszystko, co można było, to robiłem, krzywdziłem siebie, innych i tak dalej, prawda? Więc...
1: Ja akurat te moje imprezy różne to przeżywałem chyba rzeczywiście po Bożemu. Akurat się w takim środowisku znalazłem i moje studia to są nieustanne wyprawy gdzieś tam w góry, bo akurat to mnie pasjonowało. Więc ja byłem tam strażnikiem w czasie wakacji w Tatrach, w Gorcach, w Pieninach. Po prostu schodziłem wszystkie ścieżki, wszystkie szlaki. No to była moja pasja i w takim środowisku też się znalazłem ludzi, którzy kochali przyrodę, którzy lubili łazić, prawda? A to specyficzne, to jest bardzo specyficzne środowisko. I też no właśnie to środowisko duszpasterstwa, czyli też jakieś wyjazdy, ja gdy byłem u świętej Anny, w duszpasterstwie świętej Anny w Krakowie, to była taka tradycja, może po Wojtyle, wypraw kajakowych. I każdego roku byłem gdzieś tam na kajakach. Właściwie całe wakacje zawsze się gdzieś spędzało w plenerze i to była świetna po prostu przygoda i taka szkoła życia. Więc też zostało mi to oszczędzone, myślę. Znaczy zostało mi to oszczędzone. To było bardzo ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe życie. Bardzo bujne takie życie. Bardzo ciekawi koledzy, przyjaciele, których poznałem i z niektórymi do dzisiaj utrzymuję kontakty, jakieś przyjaźnie. Ale akurat właśnie...
0: Od Bożej ścieżki nie odchodziłeś.
1: Nie było takich drastycznych oczywiście odejść. I też ta śląska zasada, to znaczy mimo, że ja się przyznaję do Galicji bardzo, do Krakowa i do Kresów, bo mój tata pochodzi z Kresów i we mnie chyba taka dusza Kresów, jaka jest, czyli taka bardzo spontaniczna, ale urodziłem się na Śląsku i wychowałem się na podwórku śląskim, wśród Hanysów. W Ordungu, w porządku, prawda? I tam był taki porządek, że raz w miesiącu do spowiedzi. I taki, można powiedzieć, schemat, może nawyk, ale to coś tak w człowieka to weszło, że ja się fizycznie źle czuję, fizycznie się po prostu źle czuję, przeżywam to jakoś, że jeśli nie ma tej comiesięcznej rzeczywiście spowiedzi, żeby pójść i prosić o oczyszczenie. I pojednać się z Bogiem, bo to czuję, że to się nawarstwia. Jeśli już miesiąc się przekracza, to się, nawarstwiają się te różne historie złe, prawda, które tego chrześcijanina to, też dotykają.
0: I co myślałeś, że będziesz sam, będziesz miał rodzinę?
1: Poznałem też szczęście, no, w tej grupie modlitewnej poznałem Elżbietę.
0: Modliłeś się o żonę wtedy już, czy jeszcze nie?
1: Modliłem się intensywnie, gdy byłem już blisko 30, bo wcześniej nawet mnie to za bardzo nie interesowało. I przed 30 intensywna modlitwa, pojawia się ona. Ja już stary kawaler, więc może mający swoje nawyki, więc chodzimy ze sobą, rozstajemy się, chodzimy ze sobą, rozstajemy się. Ale w pewnym momencie zauważam, że po prostu, że bez niej nie mogę żyć. Że decyzja, w 3 miesiące później ślub u Dominikanów.

0: A potem jeden chrzest u dominikanów, drugi, trzeci. Mamy trójkę dzieci.
1: Co sakrament zmienia w twoim życiu? W życiu duchowym, w życiu takim?
0: Sakrament, sakrament małżeństwa to jest też sakrament dojrzałości.
1: Co to znaczy? Myślę,
0: to znaczy, że ja muszę uwzględnić absolutnie drugą osobę. Muszę uwzględnić to, czego druga osoba oczekuje ode mnie. Muszę wyjść absolutnie w kompromis. Muszę się dogadać. Muszę zrezygnować ze swojego. Stary kawaler jest egoistą. Stary kawaler może się stać takim wiecznym bowiwantem, który może sobie studiować nie 15 lat, ale całe życie. I to mnie wyrywało z tych studiów. Ja jeszcze, gdy pobraliśmy się, to jeszcze tam z dwa latka kończyłem te kolejne studia już za zgodą Eli. No i to jest zupełnie nowy etap życia, bo dzieci, obowiązki, to jest, i tak jak też w Piśmie Świętym jest napisane, że gdy Jezus się zwraca do świętego Piotra, że gdy byłeś młody, to mogłeś chodzić gdzie chcesz, a gdy się postarzejesz, to ciebie opaszą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz iść. I to rzeczywiście się dzieje w małżeństwie, ale to się dzieje w ogóle w życiu. Znaczy małżeństwo to dla mnie to jest takie prawdziwe życie. Żona wychowuje, dzieci wychowują tego wiecznego studenta.
1: A jak w tym czasie przeżywasz relację z Bogiem? Jak ją pielęgnujesz? Kim Bóg jest?
0: Znaczy ja myślę, że on jest bardziej realny. W życiu małżeńskim on jest bardziej realny. Tak jak wcześniej, to znaczy ja miałem może jakieś takie tendencje w stronę właśnie mistyki, to znaczy Pismo Święte do plecaka i wyjście gdzieś w góry, czy Kraków, to są Bielany, Kamyduli. Zamknięcie się na tydzień u kamedułów i dla mnie to było nie tylko przeżycie takie religijne, ale bardzo też, nie wiem, takie przyjemne. Znaczy to jakaś wielka radość, żeby się znaleźć u kamedułów, tydzień milczenia, tydzień ciszy, wyciszenia wśród przyrody, wśród śpiewu ptaków, coś tajemniczego, pasjonującego, wstać przed wschodem słońca, być z tymi mnichami. No, rewelacja, prawda? Ale w małżeństwie to życie religijne to jest bardzo się łączy z życiem codziennym. Nie ma się wiele czasu, że trzeba być wielkim takim realistą, że ten czas modlitwy trzeba bardzo walczyć o ten czas modlitwy. To nie przychodzi tak sobie po prostu. Tylko jeśli chodzi o mszę świętą poza niedzielą, prawda? To też o to trzeba powalczyć. To trzeba sobie ułożyć dzień. To trzeba z czegoś zrezygnować po prostu. I to jest dopiero, myślę, taki smak życia. Prawdziwy smak życia.

0: co to znaczy prawdziwy smak życia?
1: Prawdziwy smak życia taki, że ten człowiek, jak ten człowiek jest wieczorem zmęczony, idzie spać niewyspany, wstaje niewyspany, że zajmuje się drugą osobą, że rezygnuje ze swojego wspaniale, misternie przygotowanego planu na drugi dzień, prawda? Był świetnie przygotowany i to wszystko się wali, bo dziecko jest chore. Albo, że mam marzenie, żeby wykonywać taką pracę, no ale muszę zrezygnować, bo jest kwestia, nagle mistyk staje w sytuacji takiej, że musi zadbać o mamonę. I religijną sprawą staje się po prostu zarabianie pieniędzy i wykonywanie może czasami jakichś rzeczy, jakiegoś zawodu czy jakiejś pracy, której się nie lubi. I robienie po prostu pewnych rzeczy, które może nie są właśnie takie wspaniałe, nie są zachwycające. Ale taka proza życia, ja widzę, że ona daje więcej radości.
0: Co to znaczy daje więcej radości?
1: Po prostu, znaczy jakoś bardziej...
0: Masz radość z tego, że robisz, czego nie lubisz?
1: Znaczy w pewnym momencie okazuje się, że więcej radości nawet jest właśnie wtedy. Znaczy, bo widzę, że to jest potrzebne. Znaczy, że to jest pożyteczne. Że czasami bardziej pożyteczne jest robienie czegoś, czego nie lubię. Ja strasznie pewnych rzeczy nie lubię po prostu. I jestem do tego zmuszany. Albo jestem zmuszany wprost, to znaczy żona każe i po prostu trzeba to wykonać. Albo sytuacja jest taka. Sytuacja po prostu jest taka, że trzeba po prostu iść w tym kierunku i nie można się jakoś upierać. Może czasami się trzeba upierać, bo niekiedy trzeba, ale... I to jest prawdziwa szkoła życia. To znaczy, kiedy człowieka spotyka... Znaczy, kiedy jest ofiara jakaś. Po prostu i bez tej ofiary no nie ma. Nie ma. Bez tej śmierci jakby, prawda? Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Nie ma radości zmartwychwstania.
0: Ale ty nie mówisz o tym, że trzeba dać się złamać życiu. Bo tacy ludzie nie są radośni.
1: Nie, absolutnie.
0: Chodząc do pracy, która im...
1: Nie, ja myślę, że...
0: Która zabija.
1: Że znaczy to takie życie chrześcijańskie, to prawdziwe, prawda? Ja akurat trafiłem w małżeństwo. Dzieci, praca taka, a nie inna. Inni są w innych sytuacjach, zupełnie innych, więc ja tylko mogę jakby mówić o sobie, ale gdy wstaję nawet rano i jestem niewyspany, bo tego snu było po prostu za mało, ze względu na nadmiar pracy, że może ze względu na jakieś takie spotkanie, dziękować Bogu za ten kolejny dzień. Spojrzeć w lustro i zobaczyć siebie z podbitymi oczami, człowieka nie najpiękniejszego i dziękować Bogu. I dziękować Bogu, że dał ten dzień, że ja mogę coś zrobić. Że może mam trudne spotkanie za chwilę. Może nieprzyjemne spotkanie, ale dziękować Bogu za to. Ja się bardzo cieszę, że jest ten dzień takiego dziękczynienia akurat. Jest zachęta do tego, żeby dziękować Bogu. I to jest wysiłek. Znaczy, ja myślę, że dla wielu ludzi sprawa dziękowania i dostrzegania, że można za coś dziękować, to jest też wykonanie jakiegoś wysiłku.

0: Bo może ktoś powiedzieć, no za co ja mam dziękować? Mam niedobrą żonę, mam dzieci, które nie idą w tym kierunku, jak ja chcę, że nie udaje mi się w pracy, że mam wrogów swoich, że zarabiam marne grosze, że wójt mojej wsi jest taki, a nie inny, że są dziury w drodze, że złapałem gumę jadąc do pracy i w ogóle nie zdążyłem i zawaliłem i ktoś ma słuszne pretensje. W tych wszystkich sytuacjach zauważyć jednak, że można za coś dziękować. Że można za coś dziękować. Ja może miałem łatwiej ze względu, tak jak wspomniałem, na moich rodziców. Może miałem łatwiej ze względu na mojego tatę kresowiaka, który przyjechał na Śląsk w swoich spodniach. Czy nie w swoich spodniach, nie wiem nawet. Po prostu nic, z niczym. I to, co miał, to miał życie swoje. I nic więcej. I przykład mojego ojca może też nawet, patrząc na niego, który potrafił się cieszyć życiem, który potrafił śpiewać, opowiadać kawały, być zadowolony, mimo że nie było może pieniędzy, mimo że była bieda, różne trudności i mimo że był PRL wtedy. No akurat takiego tatę miałem, który był biedny i wesoły.
1: Czy mówisz o tym, że jeśli człowiek stara się szukać tego, co Bóg poprzez sytuacje, o których mówisz, prawda, że czasami coś trzeba, że są konsekwencje jakichś wcześniejszych wyborów i tak dalej, ale że człowiek stara się robić to, czego Bóg od niego oczekuje, to mimo tego, że robi rzeczy, które by mu się tak na poziomie emocji, psychiki nie podobały, czy mu się nawet nie podobają, ale dostaje jakąś nagrodę, bonus, tak? W postaci tej radości. O tym mówisz?
0: Jest coś takiego, że tak, jest coś takiego. Jest coś takiego, ale to też jest zapisane, że błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni radować się będą, że to jest...
1: Ale nie wszyscy, którzy się smucą, znaczy są ludzie, którzy są po prostu w rozpaczy. I oni czasami nie doczekają tej radości, bo po prostu zrobią sobie krzywdę. Chodzi mi o to, żeby oddzielić to, że człowiek jest złamany, bo po prostu nie ma zaufania do Boga, bo nie zna na przykład Boga. Prawda?
0: Bo nie ma wiary w opatrzność Bożą, że to coś się dzieje i coś, z czego jestem niezadowolony. Prawda? Ta bieda, która mnie spotyka, choroba, która mnie spotyka. Że, no, znaczy, ja myślę, że tym źródłem radości rzeczywiście jest Bóg. Źródłem prawdziwej radości jest Bóg, bo człowieka, każdego człowieka, czy to jest chrześcijanin, czy to jest człowiek niewierzący, każdego spotykają różne perypetie życiowe. No, no nie da się uciec po prostu, nie da się siebie zamknąć w jakiejś oazie spokoju i piękna i radości. Nie, nie ma czegoś takiego, nie istnieje. Każdego spotyka jakiś na drodze ten krzyż.
1: Czyli cierpienie.
0: Cierpienie, każdego to spotyka, no... No tak jest, tak. Jesteśmy tutaj na tej ziemi i raz nam się powodzi, raz na wozie, a raz jesteśmy po prostu pod wozem. To nas nieustannie spotyka, prawda?

0: I pytanie jest, jak, co z tym cierpieniem zrobimy, tak?
1: I pytanie, jak to cierpienie potraktujemy? Czy to cierpienie traktujemy jako już absolutną tragedię, że tylko samobójstwo popełnić i nic więcej, że wpadamy z tego powodu w jakąś depresję? I to każdemu się może zdarzyć. Każdemu się to może zdarzyć, po prostu taka historia. No i też człowiek, ja myślę, że będący blisko Boga, też mu się to może zdarzyć, że wręcz też może wpaść w jakąś depresję i wymaga wręcz pomocy lekarza. No coś takiego się dzieje. Różne są przygody życiowe i różne są te cierpienia i różne są straty, prawda? Umiera ktoś bliski. Umiera ktoś bardzo bliski, prawda? Jakieś nieszczęście człowieka spotyka. No co zrobić? Co zrobić? Byłoby to fałszywe, gdyby powiedzieć, no uśmiechnij się. No jak się uśmiechnąć? No to jest ból i płacz. I można płakać i ryczeć. Prawda? No ale w pewnym momencie ja myślę, że do człowieka jakoś wierzącego, który to oddaje w modlitwie i który krzyczy w modlitwie, Boże, co, no ratuj mnie, no co się dzieje? No zobacz, co się dzieje. I ja myślę, że człowiek ma prawo do tego, żeby wrzeszczeć właśnie. Czy w ciszy serca, czy wręcz głośno wrzeszczeć i płakać, i bo dzieje mi się krzywda. Boże, ratuj mnie. Ratuj mnie po prostu. I na ile ta modlitwa będzie wysłuchana?
0: Na ile będzie wysłuchana?
1: Nie wiem, różnie bywa. Ktoś bliski umartego człowieka się nie wskrzesi. Prawda? I przez to cierpienie, przez ten krzyż trzeba przejść. No ale dla chrześcijanina tym wzorem jest Chrystus, który to wszystko przeszedł po prostu. Wszystko to przeszedł na swojej drodze i wtedy, gdy są te momenty złe takie, tego ogromnego cierpienia, no to ten ratunek, no to jedynie, że wejść na tą drogę krzyżową razem z Chrystusem i Jego zapraszać. Chrystusa, który niesie krzyż, który jest na drodze krzyżowej, zapraszać i być razem z Nim, po prostu blisko Niego.
0: A twoja sytuacja taka najcięższa?
1: No śmierć do Ojca. To była chyba najtrudniejsza sytuacja.
0: Ile miałeś lat wtedy?
1: Byłem człowiekiem już bardzo dorosłym. Byłem po 40 i miałem to szczęście, że byłem przez... Byłem wtedy, gdy tata umierał. Kilka dni spędziliśmy razem. Byłem przy jego łóżku. Także miałem takie szczęście i to był taki czas jakiegoś takiego też nowej przyjaźni z nim. Bo jeszcze na początku tej agonii on był trzeźwy i mogliśmy rozmawiać. No potem już odchodził i no każdy, kto przeżywa śmierć bliskiej osoby, no to wie, że to jest... No, minęło kilka lat, do dzisiaj to wraca. I do dzisiaj jest to cierpieniem. Na pewno. Także to życie chrześcijańskie to nie jest jakby wyzbycie się tego cierpienia i ono jest. Po prostu tylko może sposób jego potraktowania. To znaczy ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, co by ze mną się działo i co z innymi może się dziać, jeśli w cierpieniu właśnie nie ma blisko Boga, nie zapraszam go do tego cierpienia. No to jest wtedy rozpacz. No co zrobić wtedy ze sobą? No to jest koniec. To jest koniec po prostu. No i wtedy to no, skończyć ze sobą tylko, prawda? Jeśli nie ma Boga. To jest nie, myślę, że to jest zupełnie nie do wytrzymania.
2: To

0: w jaki sposób starasz się pielęgnować to zaufanie?
1: Ja akurat pracuję w mediach. Jest ogromna ilość informacji. Ogromna ilość ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi spotykam się i bardzo lubię tą pracę. Akurat lubię ją. Więc mnóstwo informacji, które codziennie dociera, nowe informacje. Ja już zapominam, co robiłem przed chwilą. Co było wczoraj, to już minęło, prawda? Bo są nowe informacje. I źródłem mocy jest Słowo Boże. To jest ta informacja jakby najważniejsza. Żeby codziennie czerpać z tego, z Biblii, z tego źródła. To jest świat obiektywny, świat Słowa Bożego. I Eucharystia. Znaczy staram się być codziennie na Eucharystii. I wszystko robię po prostu, żeby codziennie być na Eucharystii, ale nie z powodu jakiejś tam pobożności, tylko z powodu słabości. Z powodu mojej po prostu słabości. Może są tacy ludzie mocni, nie ma sprawy, raz w tygodniu. Myślę, że tak jest. Natomiast z powodu mojej sytuacji różnej, zawodowej, rodzinnej, innej i tak dalej, ja potrzebuję tej mocy naprawdę codziennie. Codziennie Eucharystia. I to jest też jednocześnie Słowo Boże, prawda? Bo jednak to jest liturgia Słowa i do tego Słowa mogę wracać w ciągu dnia. I to jest przyjęcie ciała i krwi, ciała Pańskiego, ciała krwi Pańskiej. I jeśli to jest możliwe, też w ciągu dnia czas na modlitwę, czas na wyciszenie. Jeśli to jest możliwe, żeby się urwać w pracy, akurat też mam taki zawód, że na tą chwilę gdzieś mogę uciec, prawda, w pewnym momencie. I żeby wracać do Słowa, wracać do Boga cały czas, żeby jednak być w kontakcie. Inaczej ja bym się, myślę, bardzo pogubił bez tego i popełniałbym różne i głupstwa, i gorzej.
0: Ale Bóg jest osobą. Z którą z tych trzech osób masz najbliższą relację?
1: Z Bogiem jedynym, który jest Bóg, który jest jedyny, jest Duch Święty, którego proszę, zapraszam do swojego życia, żeby był. Proszę, żeby On sprawił, aby blisko mnie był Jezus właśnie, Jezus codziennie. No jest Bóg Ojciec, ja jestem Jego dzieckiem. Więc tutaj nie sposób jakby rozgraniczyć, prawda? Bóg jest jeden, Bóg jest jedyny. I ta nasza wiara to jest jednak oparta i na Nowym Testamencie, ale też i na tym Starym Testamencie, gdzie to podstawowe przykazanie o Bogu jedynym ono jest.

0: Ale co to znaczy, że Bóg jest osobą dla ciebie?
1: To znaczy, Bóg jest osobą, tak jak osobą bliską jest moja żona. Zresztą ja myślę, że to jest... Wszystkie analogie może są niedoskonałe, ale taką najlepszą chyba analogią, jeśli chodzi o relacje pomiędzy człowiekiem a Bogiem, to jest relacja pomiędzy mężem i żoną. Relacja miłości. I tak jak mężczyzna dokładnie wie, co to znaczy być z kobietą, co to znaczy być blisko kobiety, co to znaczy zjednoczyć się z kobietą, co to znaczy miłość, co to znaczy radość miłości, co to znaczy ból miłości, co to znaczy ból przebywania też blisko siebie i ból oddalenia się od siebie. Tego mężczyzna i kobieta, którzy są w małżeństwie, oni tego skosztowali. I ja myślę, że tutaj no, właśnie jest ta analogią relacja z Bogiem, bliskość z Bogiem, możliwość rozmawiania z Nim. No, ja nie mam innych narzędzi. Ja myślę, że nawet daleko chyba nie należy szukać właśnie jakichś takich mistycyzmów. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo proste. To znaczy, mogę rozmawiać z Bogiem, nie ze sobą samym. Ja pamiętam, że kiedyś jak pisałem jakieś tam swoje pamiętniki i wróciłem do nich, to widziałem, że piszę do siebie i rozmawiam ze sobą. To nawet może było ciekawe. Znaczy, ale w pewnym momencie zobaczyłem, że przechodzi to w rozmowę z kimś. Ja nie jestem sam. Jest On. Jest Bóg. Mam prawo do tego, żeby Go wzywać, żeby się z Nim spierać, żeby Mu dziękować, żeby Go uwielbiać. No to jest ten jedyny dobrodziej, prawda? To jest On, który daje wszystko. Dzięki któremu życie tutaj, już na ziemi, jest, może być życiem szczęśliwym. Nie tylko oczekuję tego szczęścia, tego doskonałego szczęścia, które mam nadzieję tam spotka mnie po tym życiu tutaj, ale już teraz mogę kosztować tego i Bóg tego człowiekowi nie zabiera. Ja myślę, że Pan Bóg się bardzo cieszy z tego, tak jak ja się cieszę, kiedy mój syn jest szczęśliwy, kiedy był na dobrym filmie, kiedy był na świetnej wycieczce i kiedy ma swoich przyjaciół, to myślę, że podobnie i Bóg patrzy na człowieka, na swoje dziecko i On się cieszy, kiedy człowiek się raduje.
0: Za co w ogóle jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Za każdy dzień. To znaczy za każdy dzień. Każdy dzień jest pełen różnych wydarzeń. Ja tutaj może zacytuję też mojego takiego przyjaciela Janka Budziaszka, który mówi, że dziękuj Panu Bogu za wszystko, ale podwójnie dziękuj, jeśli spotyka cię coś trudnego w życiu. Więc każdy dzień może być dziękczynieniem, czy mnie spotyka coś dobrego, czy mnie spotyka coś złego.

0: Ale jakimi słowami byś Boga opisał? Kogo poznałeś?
1: Znaczy, ja nie chcę wymyślać. Znaczy, ja nie chcę też wymyślać, to znaczy to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. I myślę, że taką najlepszą też modlitwą, oczywiście modlitwa osobista. Modlitwa osobista, prawda, że... Ale też taką modlitwą moją też i w ogóle chrześcijańską modlitwą jest modlitwa Słowem Bożym, jest modlitwa psalmami, jest Pan jest pasterzem moim, On jest moim pasterzem.
0: Ale Bóg jest osobą. Osoba jest jakaś.
1: Tak.
0: Kogo poznałeś? Kogo... Bardzo z daleka, ale jednak...
1: Znaczy, Bóg jest naszym Ojcem i przeżywanie tego, że ja jestem dzieckiem Ojca, który jest w niebie. Przeżywanie, doświadczanie Jego opieki. Jednak coś, bardziej coś takiego, że cokolwiek się dzieje, mam opiekuna. Cokolwiek się dzieje, ja mam króla. Ja jestem synem króla. Kiedyś przeżyłem coś takiego bardzo mocno, stojąc w stallach u Dominikanów w Krakowie. Tam są takie piękne, królewskie stalle. I w pewnym momencie podczas Eucharystii dotarło do mnie, że ja stojąc w tych stallach, właśnie kim ja jestem? Oczywiście, że jestem prochem, że jestem nikim, że jestem grzesznikiem, że jestem bardzo marny, że jestem słaby. Tu się modlę, prawda? A tu jestem wstrętny wobec swojej żony czy innych ludzi. Wobec, no, jest się z czego spowiadać, prawda? Ale tam przeżyłem bardzo mocno, że jestem dzieckiem królewskim. Że moim ojcem jest król, że z takiej rodziny ja pochodzę.
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Z naszymi słuchaczami.
1: O dar dziękowania Bogu każdego dnia, a zwłaszcza wtedy, kiedy spotykamy nieszczęście.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Sylwester Szefer. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
0: A po śląsku się pożegnasz z naszymi słuchaczami?
1: Synki drogie, dziążki, ja już trochę zapomniał tej mowy, bo ja mieszkał przez długi czas w Krakowie i tam mieszkam, a teraz no, w Warszawie. No ale serdecznie Was pozdrawiam, szczególnie tych Hanysów, jeśli mnie słuchacie. Cześć.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu. Ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałym miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzschem, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto figury. Wydaje się, że staję po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa i argumentuje na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, w ten sposób, tak?

0: nie naszej bajki. I to była rozmowa, kiedy, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruczeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson i tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest 1:1 z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera. Przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak. pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział, nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, któraś z figur, z ikon nowożytności współczesnej francuskiej, nie wiem, czy to chodziło o Simone de Beauvoir, czy o kogoś innego. I ona pokazała w tekście, że grzeszne życie tej kobiety bardzo mocno wpłynęło na kształt jej twórczości eseistyczno-filozoficznej. I to, że my, bo jak wiesz, Brulion zaczął pytać o takie rzeczy, tak? O zgodność życia z dziełem. I to wywołało takie oburzenie pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni intelektualistą nowożytnym, tak? To znaczy kimś, kto uważa, no bo

0: Europa była stworzona przez ludzi, którzy uważali, że musi być zgodność pomiędzy życiem a twórczością. Tak, mnisi. Świętość polega właśnie na tym, że jest się tym, czym się mówi. Co się mówi, tak? I teraz skąd ta u tak przecież sympatycznego i nam bliskiego twórcy, skąd ta nienawiść do prawdy o sobie samym?
1: Ha, to bardzo, bardzo trudne pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi chyba w żadnej z biografii ani szkiców biograficznych o Jarosławie Marku Rynkiewiczu. Myślę, że możemy szukać odpowiedzi gdzieś w jego pisaniu. To pisanie jest momentami, to jest ciekawe, to pisanie jest bardzo metafizyczne w bardzo wielu miejscach, a momentami jest też bardzo, bardzo pogańskie. Jest ono pogańskie właśnie w takim duchu, w jakim ja jako adwokat diabła przebierałem się w szaty Kreona w wierszu Ja Kreon, od którego żeśmy zaczęli. To znaczy takie przekonanie, że wie się lepiej, gdzie jest tak, tak, a gdzie jest nie, nie, i że te wyroki można ferować i że one powinny być nieodwracalne i daleko idące. Przypomnij sobie te rozważania z esejów historycznych Rynkiewicza, z Wieszania, ze tak. Zborowskiego, prawda, i tak dalej. Nie? Że to jest wręcz wołanie o krew, tak? To jest wołanie o czyn, o mord założycielski.
0: Ja, który wiem, co się ma zdarzyć i mam prawo nawet tego żądać, bo ja wiem.
1: A z drugiej strony Rynkiewicz jest dzięki właśnie tej surowości i to mnie chyba do niego przyciąga, tak jak mnie przyciąga właśnie do autorów klasycznych, do autorów sprzed epoki chrześcijańskiej, bo w tych dziełach autorów antycznych w greckiej tragedii właśnie tą tragiczność świata widzimy w sposób niesamowity opisaną, i to fatum i tak dalej, więc mnie właśnie do Rynkiewicza przyciąga nie tyle jego, chociaż też zgrabny jego wielki talent literacki, bo on jest niesłychanie biegły w mowie polskiej, ale najbardziej cenię jego taki tom z lat 80., moje dzieło pośmiertne, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych tomów w ogóle poezji w Polsce wydanych po 45 roku. Lepszy niż Zachód Słońca w Milanówku, lepszy tam niż te Gawrony i tak dalej. Ponieważ to jest taki tom całkowicie osadzony już w tradycji naszych epitafiów trumiennych i poezji metafizycznej XVII stulecia i tej szlacheckiej, i tej angielskiej, później XVIII stulecia. Ja to próbowałem w innym wierszu oddać, tą surowość, tą nieodwracalność. Tam jest taki wiersz w tomie Milczenie Łazarza, Martwa natura, o panu Rembrandcie i o tej przyszłości, co nas czeka, jak tam wyliczam te wszystkie martwe elementy na martwej naturze. Słuchaj, no czym jest przekonanie, że wie się lepiej? No jest pychą właśnie. Znów wracamy do pychy, do jednego z grzechów pierworodnych.
0: Tak, głównych. Sokrates, Jezus, to jest ten czas, kiedy cystersi, benedyktyni, tak? Czyli spójność. Spójność tego, co robimy z tym, co mówimy, myślimy i kim jesteśmy. I dzisiejsze czasy to są czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że to już jest zdecydowane, że cokolwiek byś zrobił, jeśli jesteś na wstępie predestynowany do tego, żeby nie być zbawiony, to nie będziesz, tak? No i to jest pogląd błędny całkowicie, tak? Ale czy z tego, co mówimy, wynika tylko i wyłącznie prosta konstatacja, że wróciliśmy po prostu, że historia zatoczyła koło, że cywilizacja europejska spoganiała po prostu, tak, że wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy, czyli że człowiek Zachodu cierpi na rozpacz, a rozpacz jest grzechem, bo jest decyzją, więc jakby czy kultura całkowicie unieważniła już, popkultura unieważniła już przesłanie Jezusa?
1: Nie wiem, czy całkowicie, ale na pewno w bardzo dużym stopniu. I tak, wróciliśmy właśnie do bardzo ponurego miejsca. Zresztą ja tak konstruowałem Milczenie Łazarza, żeby to była opowieść z takim, można by było wyrysować łuk. To znaczy wychodzimy właśnie od tego fatum i od tego tragizmu, od tego ferowania wyroków przez Kreona, Odyseusza, który zasnąć nie może, bo spalił Troję, znaczy w sensie, że to jego podstęp do tego doprowadził, i Eneasza, który w noc lądowania na litewskim brzegu widzi wszystkie straszne rzeczy, które staną się za sprawą Rzymu w przyszłości, ale cóż, no już jest za późno, schodzi na ląd i zakłada ten Rzym, prawda? Więc to jest ten początek. Później szczytem jakby tego wzniesienia się jest cykl wierszy pasyjnych w tym tomie, łącznie z wierszem, w którym czytamy, że jeden krzyż wystarczy na cały świat. A na samym końcu mamy wiersz Reformatorzy, w którym ja wprost piszę, co sądzę o tych, którzy właśnie unieważnili wszystko, co dobre i co piękne, i powiedzieli nam, że my jesteśmy niewiele warci, ale oni być może coś tam z nas ulepią. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale opublikowano takie badania, nie pamiętam już, gdzie je czytałem, wydaje mi się, że w którymś z amerykańskich periodyków albo portali konserwatywnych, z których wynikało, że dzisiejsi młodzi ludzie nie tylko nie są w stanie za bardzo zrozumieć tego, co Jezus mówi w Ewangeliach, ale wręcz uważają jego sposób mówienia, jego język, sformułowania, których uważa za obraźliwe, poniżające, jakieś tam, wiesz, mizoginiczne, jakieś tam dzielące ludzi, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprawdopodobne, to jest bariera. No wiesz, to jest bariera taka sama jak wtedy, kiedy ponad 2000 lat temu ktoś mógł nagle właśnie z tego całkowicie pogańskiego świata usłyszeć, że prawda, że
0: nadstaw drugi policzek.
1: Jak przebaczenie, że jest tak. Coś takiego jak godność jednostki, prawda, i tak dalej.
0: Tak, tak, no ale ten język produkuje się od 500 lat i narusza się jego składnie, wszystko się narusza, tak, semantykę, i on już jest po prostu językiem odwróconych znaczeń. Perwersja języka, ja to tak i opisuję dwoma słowami, ale ja chcę zapytać o co innego. Według mnie, i pewnie się ze mną nie zgodzisz, poezja jest metodą wydobywania z siebie rzeczy, których jeszcze nie wiemy świadomie. Ty mówisz o konstruowaniu tomu. Ja również po 28 latach wróciłem do pisania wierszy. Debiutowałem w zeszytach literackich, a potem tomikiem Nibyt, a teraz piszę normalne wiersze, które już mają rytm, to już jest zupełnie inna poezja, ale tak jak wtedy, tak dzisiaj ja swoje wiersze zaczynam rozumieć po 5-8 latach. I czy takie konstruowanie świadome nie jest jakimś zagrożeniem? To znaczy, że jeśli ja mogę na drodze rozumowej pojąć to, jak co jest twoim zamierzeniem, no to a poezja wydaje mi się, że jest takim językiem bliższym tajemnicy niż rozwiązywania teorematów.
1: Ale masz jak najbardziej rację, zaskoczę cię, i na poziomie obcowania z ciałem wiersza, tak moglibyśmy powiedzieć, to jest w 100% prawda. To znaczy sami nie wiemy, skąd coś do nas przychodzi, i sami nie wiemy właściwie, dlaczego ten, a nie inny fragment powietrza z tego, co niewidzialne, obcinamy, żeby zostało to, co później stanie się widzialne w postaci wiersza. Natomiast wiersze wchodzą też ze sobą w dialog. Wiersze też same siebie potrafią wzmocnić lub komentować. I to nie jest tak, że ja, mówiąc o konstruowaniu tomu, mam na myśli takie pisanie, wiesz, że tu mam taki plan bardzo dokładny, sobie zaplanowałem, ja to będę teraz wykonywał i będę do tego dopasowywał rzeczy. Próbowałem kiedyś coś takiego zrobić. Próbowałem kiedyś napisać taki tom, ponieważ świetnie mi się pisało wiersze wczesnym świtem, słuchaj, o godzinie 5 rano w tramwaju, kiedy jechałem z Grochowa na Wolę i chłonąłem tą pustą Warszawę i jakiś taki splin pustego, chłodnego wagonu mnie trzymał i napisałem kilka wierszy, które były związane z konkretnymi miejscami. Pomyślałem sobie, że to jest świetny w ogóle koncept, żeby zrobić taki tom wierszy właśnie 26, ponieważ jeżdżę tramwajem 26, tam piszę 26 wierszy i każdy z nich będzie o jakimś miejscu i tak dalej. Więc nagle się okazało, że mam do napisania coś tylko o 5 miejscach, a o 21 nie. W związku z tym taki plan nie ma sensu. Natomiast myślę, że cię nie zaskoczę, jak powiem, że ja widzę ten łuk, o którym ci mówię, tą konstrukcję tego tomu, tak naprawdę to ja ją jasno zobaczyłem, jak już dostałem książkę wydrukowaną. Jeszcze 3 tygodnie przed posłaniem, czy 2 tygodnie przed posłaniem książki do druku, ja jeszcze dzwoniłem do wydawnictwa i prosiłem o wycofanie 2 wierszy i że ja doślę w to miejsce 2 inne, które powinny być w innych miejscach. Nie potrafiłem wytłumaczyć, dlaczego. Natomiast uważałem, że tak po prostu powinno być, że te 2 wiersze tu nie pasują, a tamte 2 pasują o wiele bardziej, a te pozostałe rozmawiają z zupełnie innymi wierszami, które mam w szufladzie i które się ułożą w jakąś inną historię, więc
0: zgodziliśmy się.
1: Jak najbardziej. To są rzeczy, które gdzieś dzieją się poza nami, a my jesteśmy odkrywcami nieznanych lądów, nieznanych kształtów.
0: Trump i Soros. Czy na pewno to rozpięcie jest ważne. Świat Trumpa walczy ze światem Sorosa. Bo w tym świecie Sorosa są, kto wygrywa bardziej? Nihiliści czy marksiści, naprawiacze? Postmarksiści czy marksiści? I czy Trump jest rzeczywiście z innego świata niż Soros?
1: To sformułowanie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa to jest, z tego co pamiętam, dzieło takiego rumuńskiego socjologa Dana Dungaciu, bardzo ciekawego badacza, związanego z partią AUR w Rumunii, ale też no po prostu bardzo takiego utalentowanego i niesłychanie przenikliwego komentatora współczesności. On jest trochę młodszego pokolenia niż, nie wiem, Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski, ale to jest mniej więcej podobna formacja intelektualna, tak? Czyli człowiek, który w sposób bardzo przenikliwy potrafi definiować i wskazywać choroby współczesności. On wygłosił taki wykład, taką pracę, napisał właśnie o wojnie świata Trumpa ze światem Sorosa, który oczywiście, wiadomo, miał też służyć jako pewne polityczne uzasadnienie tego, że no akurat konserwatywna opozycja, prawicowa opozycja w Rumunii opowiada się za takimi, nie innymi rozwiązaniami. Wydaje mi się, że pytanie o nihilistów czy marksistów jest tutaj trochę, patrząc na stronę Sorosa, jest o tyle nieistotne, że łączy ich tak naprawdę wspólny mianownik, tak? To są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni harariści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, który, czy jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym ateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać, to myślimy sobie, po to pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
0: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
1: Michel Foucault, tak.
0: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu. Tak? Żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
1: Wiesz, kwestii perspektywy krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem, wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie też to jest, ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
0: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
1: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szlimana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że myślę, że każdy człowiek potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomość się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy, ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób, dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
0: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na Brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I jeszcze przed wojną rola sztuki, poezji była niezwykła. Paradoksalnie komuniści też to podjęli, no bo jak nie było jeszcze telewizji, no to mieli w ten sposób rząd dusz, tak? Mojego ojczyma, ojciec Marcin Jerzy Andrzejewski miał wiesz, 300 tysięcy nakłady jednej książki, nie? Więc ci ludzie naprawdę rządzili wyobraźnią wielu Polaków, oprócz tych, którzy się po prostu odcięli całkowicie od systemu, tak? Ale powiedz mi, gdzie dzisiaj idą najlepsze umysły, najlepsze komputery według ciebie? Jaka jest rola sztuki dzisiaj? Czy w ogóle jakąkolwiek rolę jeszcze poezja i sztuka dzisiaj odgrywają?
1: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
0: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
1: Peter Thiele, tak.
0: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy? Tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system kooptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. To jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę, umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia. Tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką być morderczą argumentacją.
1: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że co jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych, jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
0: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
1: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak. No, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział, no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
0: Wymień dwie.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Houellebecq uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller. Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc... Wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
0: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
1: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
0: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
1: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
0: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
1: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata? Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
0: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
1: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
1: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
0: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
1: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakiś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
0: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Boże Ojcze, powierzamy się Tobie w całości. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Duch Święty, przyjdź i oświeć nas. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Maryjo, serdecznie Cię tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Witaj.
1: Witam wszystkich.
0: Czy to Pan Bóg Cię zgubił, czy też Pan Bóg Cię znalazł?
1: Myślę, że nikt nikogo nie zgubił, ani Pan Bóg mnie, ani ja nie zgubiłem Pana Boga, tylko po prostu, no tak, miałem serce jakoś w jakiś sposób tak owładnięte, w ogóle świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, że to było takie falowe. Otwierałem się na Pana Boga, zamykałem się na Pana Boga, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, no, cofając się do naprawdę tych najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze było pragnienie bycia z Panem Bogiem i na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że ja chciałem być z Panem Bogiem, ale On cały czas był przy mnie. Także nikt tutaj nikogo nie zgubił.
0: Ale odchodziłeś od Niego daleko.
1: Ja myślę, że tak, poprzez właśnie grzech, poprzez rzeczy, które miały miejsce w moim życiu, sprawiały, że moja osoba na pewno nie podoba, może nie tak nie podoba się Panu Bogu, ale...
0: To, co robiłeś.
1: To, co robiłem, nie podobało się Panu Bogu. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że Pan Bóg, wierzy w to głęboko, że był cały czas blisko mnie, bo działy się naprawdę rzeczy takie, że gdyby nie Jego opieka, nie Jego troska, nie Jego upór i zawzięcie, jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że nie byłoby mnie tutaj.
0: Czyli co chcesz powiedzieć, że On Ci pozwalał robić rzeczy złe, ale mimo to nie odchodził od Ciebie, nie odwracał się? I łagodził jakby...
1: Nie, myślę, że nie wiem, jak to określić. Na pewno nie wiem, jak to określić, czy pozwalał. W każdym razie, no to wolę wolno ja dostałem i te rzeczy miały miejsce w wyniku mojej woli. I nie wiem, czy On przyjął postawę taką oczekującą, co ja zrobię z tym, co On wyczynia, bo stawiał co jakiś raz niesamowitych ludzi na mojej drodze. I działo się tak, że ja po prostu te dary, tak to dzisiaj odbieram, te dary, które Pan Bóg właśnie w postaci drugiego człowieka, słowa, jakie napotykałem, po prostu niweczyłem. I było cofanie się wraz, wracanie do starych nawyków, starych grzechów, powielanie starych grzechów. I myślę, że w ten sposób.
0: Z jakiej rodziny wyszedłeś? Czy przekazała Ci wiarę?
1: Moja mama jest osobą, która też głęboko ufa Panu Bogu. Ale był taki moment, że poziom niezależności, jaką chciałem osiągnąć, sprawi do tego, że stracili jakikolwiek

0: niektórych patrzę, to widzę, że były wierzące. W mojej ocenie.
1: Jak możesz opisać tego chłopaka młodego w przedszkolu, czy w szkole już, podstawówce? Widzisz, że matka się modli i co, śmiejesz się z tego, czy też to ci imponuje?
0: Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy świadomie tak do końca nie kpiłem z Pana Boga, nie kpiłem z tego, co się działo wokół mnie. Zawsze było pragnienie Pana Boga i w wieku naprawdę wczesnym pojawiały się takie pytania, które być może były za wczesne i one sprawiły, że pojawiało się zwątpienie, bo przez, myślę, że do któregoś tam roku życia, 12, może 13, rodzice uważali, że gdzieś pójdę na drogę kapłaństwa, a poszłem całkowicie w drugą stronę, w drugi biegun.
1: A skąd takie przekonanie, że kapłaństwo?
0: Rodzice?
1: Tak, rodziców.
0: Oni tak uważali. Ja w sumie nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem, ale gdzieś takie sytuacje, że no uciekanie nieraz w różnych takich sytuacjach gdzieś do kościoła, ale już nie na mszę, tylko taka osobista, wtedy nie mogłem tego określić jako dzisiaj, bo dokładnie nie wiedziałem, co to jest, ale osobista, taka bardzo intymna, ja i Pan Bóg, relacja, ja i Pan Bóg, nawet gdzieś tam zbieranie wizerunków Pana Boga i gdzieś to na podstawie tak z dnia na dzień gdzieś się utarło. Z tym, że mówię, zaznaczam, że w wieku 14-15 lat już tak naprawdę agresywnie wszystko poszło w drugą stronę.
1: A dlaczego jako dziecko musiałeś uciekać?
0: Uciekać? Nie godziłem się na pewne rzeczy. Nie miałem na pewne rzeczy wpływu.
1: O czym możesz powiedzieć?
0: Myślę, że przede wszystkim tryb życia moich rodziców, alkohol. Nie jestem terapeutą, trudno mi to ocenić, czy to już był alkoholizm, ale no na pewno sytuacja, mieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu i niezgoda, nieraz to picie przedłużało się, nieraz trwało nie, 2 dni i no i pojawiały się za właśnie ucieczki. Zostawałem sam sobie i na początku uciekałem tam. Uciekałem do kościoła, uciekałem do Pana Boga, ale to
1: było. Później się zmieniło.
0: To się zmieniło, że pojawili się koledzy, pojawiła się inna jakaś taka forma, żeby ten krzyk, to wszystko, ten ryk zagłuszyć.
1: Twój ryk wewnątrz siebie.
0: Myślę, że tak.
1: Niezgoda na świat. Na ten świat.

0: A taka sytuacja pijących rodziców to była w tym najbliższym środowisku twoim normalna, czy też zupełnie wyjątkowa?
1: Znaczy to było, w sumie mieszkaliśmy w takim podwórku i w sumie to wchodziło nawet co jakiś czas w dobry taki obyczaj wtedy na tamten czas. Mówię, ja nie wiedziałem, nie potrafię zidentyfikować tego, co się dzieje, ale to po prostu dobry obyczaj, wypłata i wspólne jakieś tam ognisko i od tego się zaczynało.
0: I jak się zbuntowałeś? Na czym ten bunt polegał?
1: Przede wszystkim doprowadzenie się do takiego stanu, że przestałem się tym przejmować. I krok po kroku zacząłem wchodzić na taki, w taki sam tryb życia, jaki był wokół mnie, jaki mnie otaczał. To były alkohol, to były imprezy, to były, bardzo dużo było hazardu, karty. I, no mówię, już poszłem tak po całości wtedy.
0: A skąd pieniądze na hazard?
1: Skąd pieniądze? No, karty, jakieś handle. Jeszcze złodziejstwa wtedy nie było, ale z czasem i złodziejstwo się pojawiło.
0: Jak daleko doszedłeś na tej drodze?
1: W tym wszystkim.
0: Jak rozumiem, wtedy już Pan Bóg poszedł zupełnie w odstawkę. W sensie takim właśnie, chodzenie do kościoła.
1: Właśnie nie było tak. W wieku... Trwało to tak 2 lata, taki już taki... Ten i w jakiś czas odbiłem. Zająłem się sportem, była piłka nożna, później trochę walki, tego wszystkiego i sport, i utrzymanie kondycji, bo to nie wchodziło w grę, ćwiczenie tutaj. I znowu na jakiś czas gdzieś takiego spokoju troszkę osiągnąłem i wyładowanie fizyczne i psychicznie odpoczywam. W wieku 18 lat jakoś tak się stało, że znowu zacząłem do tego wracać.
0: Do złego?
1: Do złego. Zaczęły się bójki i z którejś tam bójki wynikła taka sytuacja, że trafiłem do zakładu karnego.
0: Ile siedziałem?

0: Pierwszy razem siedziałem 1,5 roku, byłem skazany na 3 lata i wtedy... I wtedy myślę, że zaczęło się już naprawdę takie... Zaczęło się takie ogromne pragnienie jednak bycia i podobanie się Panu Bogu.
1: A to było... W więzieniu, po więzieniu?
0: W więzieniu. W więzieniu przyjąłem bierzmowanie. Spotkałem na swojej drodze kapucyna. To był ojciec Kazimierz, który mnie przygotował do... To miało miejsce, miałem 19 lat wtedy, no już prawie 13 lat temu. Przygotował mnie do bierzmowania. Świadkiem była osoba właśnie z odnowy w Duchu Świętym. I wbrew temu, co mógłby ktokolwiek powiedzieć, tam miałem takie warunki stworzone, sam sobie po części je stworzyłem, że w jakiś sposób odcięłem się od tego wszystkiego, co mnie otaczało. I była lektura, był cały kontakt z kapucynem i listowny, później zostałem przewieziony do innego zakładu. I sam fakt przyjęcia z opóźnieniem bierzmowania, czyli to i dobrze, że tak się stało, bo wiedziałem, myślę, że czego doznaję, że coś się zaczyna dziać w moim życiu. I skończył się wyrok, wyszłem i jeszcze szkołę w tym czasie skończyłem, bo trafiłem do zakładu karnego, nie ukończając szkoły. I odzyskałem wolność.
1: I jaką szkołę skończyłeś to?
0: Rolniczą, zawodowo rolniczą. I wyszłem na wolność i myślę, że około roku otrzymywałem ten stan ducha taki, takiego wzrostu.
1: I jak się zaczęło znowu schodzenie? Dlaczego tak się stało? Jak myślisz dzisiaj, patrząc na to?
0: Przede wszystkim myślę, że sytuacja materialna.

0: Nie dawałeś sobie rady.
1: W sumie ja, jeśli chodzi o mnie, myślę, że zadbam o siebie, ale wrażliwość i to wszystko sprawiło, że moi rodzice już czasem po tym wszystkim, mama straciła pracę, ojciec też stracił pracę. I
0: nie byłeś w stanie pomóc.
1: Pomagałem, normalnie. Ale wiecznie na coś brakowało. I znowu ten problem, że myślę, że bezradności, świadomy tego, że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jeszcze nie do końca właśnie gdzieś tak ugruntowana ta wiara, że zostawić to Panu Bogu, co będzie, to będzie, ale no mówię, no trzeba było przyjść przez te rzeczy. Jeszcze...
0: Czyli zacząłeś kombinować po swojemu.
1: Zacząłem swoim po swojemu. Zaczął się przemyt, zaczął się handel papierosami, spirytusem, no i...
0: Ale w jakiejś zorganizowanej grupie, tak? Czy sam
1: tak,
0: to robiłeś?
1: Tak, w zorganizowanej grupie.
0: Nie bałeś się wejść w taki klimat?
1: Myślę, że... Ja od 14-15 roku byłem w takiej grupie, także kiedyś myślałem, że to zostawiłem za sobą, a to było tak jakby stało w rezerwie.
0: Czyli kumple po prostu czekali.
1: Stało w rezerwie.
0: Coś mu się tam w więzieniu w głowie pomajdało, coś tak, tam tak, jakieś tak. Tego, ale wiadomo, że wróci do nas.
1: I także wróciłem, jedna, druga impreza i propozycja: Wojtek, zarób, co się będziesz męczył. Mówię, pracowałem takie stawki, jakie miałem. No to ich śmieszyły po prostu. Pracę zaczynałem od zbioru jabłek, od takich wszystkich prac się podejmowałem, takich, które były mało płatne, ale dawały satysfakcję. Ale mówię, sytuacja, która no materialnie...
0: Wydawało ci się, że jest za mało.
1: Wiecznie na coś brakowało i za dużo właśnie było tej troski o to, co będę jadł, co zjem, a za mało było właśnie tego, nieważne, co zjesz. Ważne, żebyś nie robił krzywdy, nie ranił drugiego człowieka.
0: Czy robiąc te rzeczy musiałeś krzywdzić ludzi? Tak bezpośrednio.
1: Były takie sytuacje, że bezpośrednio były krzywdzone inne osoby, ale na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że czy rozprowadzenie papierosów, czy alkoholi różnego rodzaju, tym bardziej, że później, jak już na to trzeźwo jasno spojrzałem, że w sumie moje problemy zaczęły się od tego, że moi rodzice też mieli problem z alkoholem, a
0: ty go zacząłeś
1: ja
0: dostarczać.
1: Jestem osobą, która to samo robi.
0: Dostarczasz go.
1: Dostarczam go.
0: Ale jak daleko w tę ciemność zabrnąłeś? Jak to możesz opisać?
1: Myślę, że traktuję to, bo trafiłem drugi raz do zakładu karnego. Też to było...
0: Ale powiedz mi, bo wiesz, dla jednego człowieka uderzenie innego to już jest w ogóle...
1: Znaczy nie, wiem o co ci chodzi.
0: Chciałbym zrozumieć, jak daleko w zło... Cię wciągnęło?
1: Nastąpiło, myślę, że takie naprawdę ogromne, w dużym stopniu przewartościowanie. Były takie momenty w moim życiu, że krzywdzenie drugiego człowieka nie traktowałem i nie było wyrzutów sumienia, tylko po prostu traktowałem jako obronę swoich interesów, swoich jakichś tam układów tego wszystkiego. Także jeśli o to ci chodzi, to tak, daleko z tym zabrnąłem, bo świadomość tego, że to jest bardzo złe, że krzywdzi i rani drugiego człowieka, dopiero to wyszło już, Pan Bóg jak już dotknął, już zaczął naprawdę tak głośno się odzywać, dopiero to wychodziło. Zatem znowu pojawiły się wyrzuty sumienia i pierwsze co było, to jednak nie to, że jednak to trzeba skończyć, tylko dodatkowe wyrzuty sumienia jeszcze bardziej mnie w sumie tak obciążyły, tym wszystkim dobijały, i ucieczka, jakieś ulgi, w sumie gdzieś tam uciekanie od tego wszystkiego, co jest dobre, a wraz trzymanie się tego, gdzie jest akceptacja tych rzeczy, które ja robiłem.

0: Jaki był wyrok drugi? Drugi wyrok był prawie 4,5 roku. Odbyłem go już.
1: Czyli trochę więcej narozrobiłeś.
0: Troszkę więcej. Troszkę. Nie będę tutaj tego minimalizował. Myślę, że już naprawdę wystąpiłem przeciwko człowiekowi, Panu Bogu już tak naprawdę, bo moment, w którym biłem i krzywdziłem drugiego człowieka, tak jak najdzisiaj pamiętam, to szatan tak opętał mnie, że chciałem naprawdę skrzywdzić bardzo człowieka, łącznie może i z odebraniem mu bardzo zdrowia i życia.
1: Trafiasz do więzienia i co się dzieje?
0: Trafiłem do więzienia i pierwsze dni to jest od razu takie otrzeźwienie. Nie ma żadnej bojaźni, nie ma nic. I to się niesamowicie, to było niesamowite, że Panie Boże, dajesz mi kolejną szansę. Wylałeś na mnie kolejny kubeł zimnej wody. I to samo próbowałem mamie powiedzieć. Mama mi mówiła, że mówię tak, ale to nie jest droga. Nie trzeba cały czas iść w ten sposób, że będziesz tak się obijał, że takie konsekwencje twojego dojścia do Pana Boga, do tego, co jest dobre dojście. Jednak ja wierzę w to, że tak. Pan Bóg dał mi kolejną szansę. I
1: skorzystałeś z niej?
0: Zanim już naprawdę tak otworzyłem się na Pana Boga, jeszcze troszkę minęło czasu. Dzisiaj powiem, że tak. Dzisiaj mówię, że tak. Ale ta droga była jeszcze później po opuszczeniu zakładu karnego. Podobna sytuacja jak po pierwszym wyroku.
1: I jakiś czas dobra?
0: Dobrze, wszystko dobrze. Później
1: trzymałeś jeszcze, się prawa, tak, trzymałeś się przykazań?
0: Zdawałem sobie sprawę, że sam niewiele zrobię, że miałem to świadomość, że Pan Bóg cały czas jest przy mnie, ale że potrzebuje grupy, potrzebuje społeczności. I na myślę 3 lata związałem się ze zborem ewangelicznym Kościoła Zielonoświątkowego, zboru Zielonoświątkowego.
1: Co u nich zobaczyłeś, że tam
0: poszedłeś? Co u nich
1: zobaczyłem?
0: Radość. Przede wszystkim i akceptację.
1: Ciebie.
0: Akceptację mnie. Ja miałem świadomość tego, że naprawdę byłem utytułany w tym wszystkim, w tym całym grzechu, w tym błocie. I wiedziałem, że mnie znają. Wiedzieli, skąd wychodzę. A mimo wszystko akceptacja, modlitwa, radość chwalenia Pana Boga. I to był początek. To był niesamowity zachwyt. I później takie jakieś tam pomocy, jeśli chodzi o poszukiwania pracy, tego typu rzeczy.
1: Czyli prawdziwa społeczność.
0: No i oczywiście wielbienie Pana Boga, studiowanie Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego i wtedy uważam, że wszystko jest w porządku. A na tym mi najbardziej zależało, żeby poznać, czego chce ode mnie Pan Bóg, poznać Jego obietnice i oczywiście czego wymaga, ale również i poznać, co grozi za niewypełnianie tego, czego on oczekuje ode mnie.

0: ale oni się zachowywali w porządku, bo ci też jako ludzie próbowali pomóc, czyli tak, prawdziwa tak, wspólnota.
1: Tak, ja w sumie odeszłem od nich, ale ja nigdy ich nie potępiałem, nie będę ich potępiał.
0: Dlaczego odeszłeś?
1: Odeszłem dlatego, że odczułem przede wszystkim pastor tego zboru wystąpił do mnie z propozycją, żebym przyjął chrzest. I później miałem wypadek i nachalność w pewnych sprawach, już takie już po prostu moje odczucia były wtedy, że po prostu pewne rzeczy już muszę.
0: Przyciskają się, że to nie jest wolności.
1: Że to nie jest wolności.
0: Mhm. Czyli to nie jest Kościół. Bo jeśli Kościół jest wolny, daje wolność. Jeśli jakaś grupa jest Kościołem, daje wolność. I jeśli człowiek w wolności robi to, czego nawet można powiedzieć, że domyśla się, że ktoś oczekuje, prawda? Ale jeśli jest nacisk, to już wiadomo, że to nie jest Kościół, że to jest sekta. I zobaczyłeś te naciski, tak?
1: Zobaczyłem te naciski i u mojego boku była osoba, która cały czas się modliła o to, żebym przede wszystkim wrócił do Kościoła katolickiego. Bardzo się modliła i gdy odeszłem, tego samego roku pojechałem do Częstochowy.
0: Byłeś z tą osobą w sakramencie?
1: Nie. Nie byłem. To te sprawy się wszystkie ułożyły z czasem, ale wtedy, no mówię, no patrzenie na to wszystko i pojmowanie grzechu i tego, co właściwie tłumaczyłem sobie, że jest miłość, że nie łączy żadne zboczenie, że tylko i wyłącznie miłość i tym bardziej, że ta osoba mi pomagała naprawdę w bardzo ciężkich chwilach i była przy mnie. I te modlitwy tej osoby, to wszystko. Także identyfikacja tego w moim mniemaniu wtedy nie była zła. Że to pochodzi jednak od Pana Boga. Tylko, że...
0: A ona była w stanie taką też się zgodzić na rezygnację z jakiegoś ważnego chyba dla siebie, jeśli mówisz, że to była osoba tak wierząca, z rzeczy ważnej.
1: Trudno mi to oceniać teraz tak.
0: Ja pytam, jak ona jakby się w tym znajdowała, tylko po prostu jak to widziałeś wtedy? Czy to było jej poświęcenie?
1: Poświęcenie było ogromne. Poświęcenie było ogromne, bo konsekwencje mojego grzechu i ona ponosiła. Także myślę, że ogromne poświęcenie było.
0: Ale przekroczyła pewną granicę i zrobiła to świadomie, czy nie? Czy była tak zakochana, że po prostu nie wiedziała, co robi?
1: Myślę, że tak, była oddana, była zakochana i za wszelką cenę chciała mnie wyciągnąć. Wiecznie mi powtarzała: Wojtek, ty jesteś dobrym człowiekiem.

0: oni naprawdę już trafiłem z powrotem do Kościoła katolickiego, były jeszcze narkotyki, także był pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 3 wypadki samochodowe, ale te wypadki akurat nie wynikały z tego, czy że ja byłem po alkoholu, czy po narkotykach, po prostu stało się, ale te wypadki też uważam nie były przypadkiem, bo ostatni wypadek naprawdę przeżyłem tylko i wyłącznie łasce Pana Boga i ta osoba nigdy
1: nie zwątpiła w ciebie.
0: Nie zwątpiła we mnie. Choć myślę, że były takie chwile, że ona sama z sobą toczyła boje. Dosyć. Przypuszczam, że tak było.
1: Ale też musiała zrezygnować z Eucharystii.
0: Tak.
1: Jak ten ciężar niosła? Bo to jest dramat.
0: To jest dramat. Ona poświęciła... Trudno powiedzieć, właśnie te wybory, których ja byłem świadomy, które będę musiał dokonywać, te wybory między krzywdzeniem drugiego człowieka, między złodziejstwem, między uderzeniem i zostawienie tego było bardzo łatwe. Ale kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg troszkę dużo większe ofiary zażąda. Bo dla mnie wtedy była to ofiara właśnie przede wszystkim na pewno niemożliwość współżycia seksualnego i tego typu rzeczy. Widziałem, że przyjdą takie wybory, które naprawdę będą bardzo ciężkie. Bo mówię, pozostawienie tych wszystkich rzeczy, które wchodziły w sferę może i nałogów i naprawdę z powrotem przewartościowanie się, wrócenie tego, dla mnie to było myślę, że na dzień dzisiejszy proste, ale jak właśnie i poprzez modlitwę, poprzez Pismo Święte, czytanie, poznawanie Pisma Święte, wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że Pan Bóg tego też nie akceptuje, że kapłan musi rękę położyć na nas i wtedy... I tutaj był naprawdę ogromny mur do przejścia, ominięcia, nie w sensie ominięcia w tym, żeby po prostu żyć w tym, co było, ale po prostu zgodzenia się na to i no walka ogromna była.
1: Znaczy mówisz o tym, że największym wyzwaniem było to, żeby zdecydować się na czystość, tak? Przed ślubem?
0: Tak. W sumie jest jeszcze tak, że my nie mamy ślubu i modlimy się o to.
1: Są przeszkody osoba, jakieś, tak?
0: Są przeszkody. Modlimy się. Osoba ta była już u naszego proboszcza, rozmawiała, że droga jest otwarta. Także
1: modlimy się. Są przeszkody, tak?
0: Tak. Droga jest otwarta. Ale co mi, Panie Boże, dasz? Co będzie, to po prostu będzie i godzę się. I był taki czas, że na pewno by nie przyszł, nie postawiłbym tego, nie poświęcił tej miłości, bo mówię, wtedy traktowałem to jako ogromną ofiarę. Na dzień dzisiejszy to nie jest ofiara. Jeżeli już tak ewidentnie Pan Bóg powie, a wiesz, to, że w jakiś sposób da mi znak, bo i czuję, i wiem, czego nieraz chce ode mnie. Nie wiem, nie wierzę w to, że jakikolwiek przypadek jest w moim życiu. Po prostu będzie, podam się woli Pana Boga.

0: uporządkujmy to, bo dotknęliśmy czegoś bardzo dla ciebie trudnego.
1: Trudnego, na pewno.
0: I powiedzmy to najprościej, ale też tak delikatnie. Ta osoba walczyła o ciebie, ale i tak walczyła o ciebie i ten czas był strasznie trudny, bo pojawiły się narkotyki, o których wcześniej nie mówiłeś i jakby bardzo taki czas wielkich, mówiłeś o wypadkach samochodowych, o tym, to nie był prosty czas.
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: I mimo tego ona walczyła o to, żebyś wrócił do kościoła, mimo że wiedziała,
1: tak,
0: że to sprawi, że tym bardziej przed wami będzie jeszcze większy mur.
1: Tak, żebym wrócił do kościoła, właśnie pojawił się narkotyki. Później mi się przyznała, że gdzieś tam pokryją, się modliła na różańcu. Także sytuacja i moje postępowanie doprowadziły nawet do takiej sytuacji, że ona po prostu kryła się z pewnymi rzeczami.
0: A dlaczego z różańcem się kryła? Żeby...
1: Że ja po prostu źle odbiorę, bo był taki moment, że ja ją po prostu chciałem jeszcze zabrać sobą
0: do zboru.
1: Był taki moment.
0: No to piękne. Odmawienie różańca. Partyzantka różańcowa. Nieźle, nieźle. I powiedz o tym czasie, kiedy następuje przełom w wychodzeniu jakby na jasne już pole zupełnie.
1: To jest właśnie ten wyjazd do Częstochowy. Znalazłem grupę odnowy w Duchu Świętym.
0: Nie przeszkadzało ci to, że to katolicy?
1: Że katolicy? Nie, bo rozstając się z człowiekiem, ja bym... Trzeba mi powiedzieć, bo stan, w którym szłem, ja... Szukałem wtedy, już szukałem jakiegoś takiego ulżenia temu wszystkiemu, co się dzieje i po prostu... Na pewno nie było nigdy czegoś takiego, że nie było wiary w Pana Boga, tylko że zasady, które no były już tak pokręcone, pomieszane to wszystko, były tak, była negacja, negowałem i świętość Maryi w ogóle. Te podstawowe kanony wiary katolickiej były. Nie było modlitwy do świętych, nie było modlitwy ze zmarłych, nie było czegoś takiego, tych rzeczy. I w sumie wróciłem do kościoła katolickiego całkowicie ogołocony. Nie było tego wszystkiego. Była wiara w Trójce, wszystko odnoszenie, nie było wiary w spowiedzi, nie było wiary w to, że jest potrzeba spowiedzi, że tego wszystkiego nie trzeba i przede wszystkim było zwracanie się do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Trójcy i tylko tyle. Nie potrzebuję nic więcej, bezpośrednio moja relacja, ja, Pan Jezus i będzie wszystko w porządku, uwielbienie Go. I mogę się modlić w każdym miejscu, gdzie tylko zechcę, na ulicy, w bloku, w windzie i w ten sposób. Ale trafienie do Odnowy w Duchu Świętym i zaraz wyjazd do Częstochowy na czuwanie i wspólne uwielbianie Pana Boga, położenie, wykrzyczenie, modlitwa uwalniająca, wykrzyczenie tego wszystkiego, co naprawdę. Proszenie Pana Boga też, żeby to wszystko wypalił i żeby pozabierał to wszystko z mojego życia, oddanie się Mu.
0: Matka Boska ci nie przeszkadzała wtedy?
1: Nie. Bo wtedy zdałem sobie sprawę. Wtedy, w ten jeden dzień, bezgranicznie zakochałem się w Matce Bożej i mówię, odrzucając tego dogmaty, to wszystko, widziałem, że kocham Matkę Bożą, kocham, pokochałem Częstochowę. To było pierwsze takie uderzenie i prosiłem Pana Boga, odjeżdżając, Panie Boże, pozwól mi wrócić tu za rok.

0: pan Bóg mi pozwoli, bo wracałem już 4 razy już tam byłem na czuwaniu, także...
1: Co to za czuwanie?
0: To jest czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
1: A, czyli ten wielki...
0: Tak.
1: Zlot.
0: Tak, w tym roku również byłem, chwała Panu Bogu za to. Mhm.
1: I jak porządkuje to twoje życie od tego momentu?
0: Tak pospolicie mówiąc, tak jak często gdzieś tam słyszałem, że po prostu to jest ładowanie tych baterii w ten sposób, ale tak naprawdę to jest jazda tam na to, jak na ostatnim czy przedostatnim spotkaniu właśnie, takie ucztowanie, najedzenie się, wyznaczenie sobie kolejnych kierunków poprzez hasło, jakie tam było i dalej iść i poznawać Pana Boga, czego chce ode mnie, czego oczekuje. W międzyczasie rekolekcje, taki dom rekolekcyjny w moich okolicach jest i te rekolekcje też i świadomość tego, że tak, Pan Bóg jest przy mnie, czuwa przy mnie, ale potrzebuje do w ogóle do tego, żeby było łatwiej, powiem tak, żeby było łatwiej oddawać cześć Panu Bogu i Jemu się podobać, to potrzebuje do tego wspólnoty, potrzebuje do tego ludzi, którzy tak samo kochają i wielbią Pana Boga jak ja.
1: Możesz przystępować do Eucharystii?
0: Tak.
1: Od kiedy? I jak to się stało?
0: Od... od kilku miesięcy.
1: Jak to się stało?
0: Poszłem do spowiedzi i... w trakcie spowiedzi powiedziałem, że żyję ze sobą bez sakramentu. To efekt był spowiedzi i od tamtej pory po prostu wróciłem do Eucharystii.
1: Ale co ona na to? No bo za tym idą...
0: Nie może postawić, mieliśmy rozmowę, nie może postawić mnie w takiej sytuacji, że będę wybierał między Panem Bogiem a nią. Ja na dzień
1: ale dzisiejszy... zgodziła się na to, że żyjecie w czystości?
0: Tak, spotykamy się, ale na dzień dzisiejszy ja wiem, że ważniejszy od moich rodziców, ważniejszy nawet ode mnie jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, jestem ja, później jest rodzina, także najważniejsza jest... Ja jestem świadomy tego, że relacja moja z Panem Bogiem, ona się przełoży na innych wtedy i wtedy będzie wszystko, ja mimo, w sensie w porządku chciałem powiedzieć, ale jest wszystko w porządku. Te rzeczy, które mnie przyjemne są, które wierzę, że ja muszę je po prostu przeżywać.

0: tutaj czytałem, na ścianie jest napis: dziękuję ci, dziękujemy za chwilę szczęśliwości. Jeżeli i zdałem sobie sprawę, że jeżeli oddałem Panu Bogu swoje serce i w ogóle swoje życie i zawierzę mu, to nie jest chwila szczęśliwości. Pozornie w tych naprawdę przykrych, złych doznaniach może gdzieś tam czasami jest smutek, jest złe samopoczucie, ale tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy i nie bać się. Na pewno ludzi się nie przestałem się całkowicie ludzi bać, bo jakieś konsekwencje odejścia z tamtego życia, z tamtego środowiska, obawy przed tym wszystkim, już nie przed samym też, że po prostu wrócę i zacznę się bronić w ten sam sposób, jaki zostanę zaatakowany, czyli agresja, w ten sposób, że powrót do starych tych schematów działania, czyli pięść, i w ten sposób zacznę się bronić.
1: I tego się boisz? Czy się już nie boisz?
0: Na co dzień mam. Na co dzień mam sytuację, czy to w pracy.
1: Czyli stary człowiek jest za rogiem cały czas, tak?
0: Tak, jest. Są sytuacje, że po prostu czy nieraz odezwa się wulgarnie, czy agresja, to jednak... Ale to chwała Panu Bogu, że to jest bardzo szybka taka refleksja tego wszystkiego, że jeżeli już ma to miejsce, to przede wszystkim noszę głowę do góry, przepraszam Pana Boga za to. Staram się w jakiś sposób to z człowiekiem, z którym dotknęła to moja agresja, przeprosić go. Ale sama ocena tych sytuacji, sama jasność tego, co jest złe, ewidentnie, co jest złe, co jest dobre, jeżeli już pewne rzeczy i pewne rzeczy już nie są pewne jakieś poukrywane, ale i czucie tego, to jest ogromna łaska. Wiem, co jest dobre. Wiem, kiedy mogę skrzywdzić człowieka i uciekam od tego. Nie uciekam, po prostu postępuję tak, że
1: Odrzucam to,
0: co było kiedyś, całkowicie mnie przenikało, a na dzień dzisiejszy chcę żyć tak, żeby jak najbardziej się Panu Bogu przypodobać.

0: ogromny wpływ wywarł na mnie film Pasja, ale pewne fragmenty filmu i biczowanie Pana Jezusa i wbijanie tych gontów, tego wszystkiego. I w momencie, gdy tak już naprawdę chciałem wrócić do Pana Boga właśnie o tych szukanie lektury, filmu, tego wszystkiego i każdy grzech, cokolwiek bym nie zrobił, to tam już nie bawię się tak, że, przepraszam za słowo bawię, ale że każdy bicz, każdy ból, każdy grzech
1: odnosisz do siebie.
0: Odbiorę do siebie, że tak samo jak ja bym napluł Panu Bogu w twarz, jak ja bym go biczował, jak ja bym go przebijał, jak ja bym nim zgardzał. Także każdy grzech, także w ten sposób.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Był moment, w którym i pytanie jest, czy podjęliście decyzję razem, czy ty ją podjąłeś, w którym przestaliście być ze sobą w domu, jakby w jednym miejscu. Bo ty powiedziałeś o momencie, kiedy już była kropka nad i, prawda? Spowiedź i koniec. Ale czy to była wspólna decyzja, czy to była twoja decyzja?
0: Myślę, że to była wspólna decyzja, która też była okupiona nerwami i...
1: Bo mieszkaliście ze sobą przez jakiś czas, tak?
0: Nerwami i buntem, ale mi bardzo trudno było, bo próby takiego rozdzielenia już wcześniej następowały.
1: Z czyjej inicjatywy?
0: Z mojej. Wyprowadzanie się, tego typu rzeczy. Ale żeby było łatwiej, po prostu wyjechałem z miejsca tam, gdzie mieszkam. Wyjechałem do pracy, do Warszawy, mieszkam tutaj. I jakoś w ten sposób właśnie, że odległość to wszystko, że będzie dużo łatwiej.
1: A jak ona zareagowała na te pierwsze twoje wyjście z
0: bunt,
1: domu?
0: Bunt, nerwy, łzy.
1: Czyli nie może tego zaakceptować?
0: Na dzień dzisiejszy akceptuję. Spotykamy się, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy. Jesteśmy świadomi, myślę, że obydwoje wzajemnej miłości. Ale myślę, że i ona jest świadoma tego, że no na pewno nigdy już nie będę dokonywał wyboru takiego. Pan Bóg, drugi człowiek. Przede wszystkim Pan Bóg. Chociaż są te wybory i poprzez grzech właśnie, wybierając grzech, wybieram jednak nie Pana Boga. Ale wracam, tak myślę, że jeżeli mówię wracam, podnoszę to głowę, idę do spowiedzi i szczerze, nie dla zasady, nie dla jakiejś reguły, ale po prostu szczerze, bo takie jest pragnienie, taki jest głos serca, żeby pójść, powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. I oczekiwać przebaczenia, i oczekiwać znowu gdzieś tam poczucia, że Pan Bóg jest jednak zadowolony z mojej postawy.
1: Ale pojawiła się nadzieja też. Mówisz, że byliście u proboszcza, tak?
0: Tak.
1: Jest szansa na jakieś...
0: Jest, tak jak proboszcz powiedział, jest szansa. Jestem świadom tego, że to jest w czasie na pewno...
1: Czyli zapytacie Kościół o to, czy tak. Jej związek tak. Był sakramentem.

0: spotkaliśmy się na modlitwie. Co to za wspólnota?
1: To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Trzymałem się właśnie tego, że potrzebuję, że samo bycie w domu, studiowanie Pisma Świętego, rozeznawanie tego, modlitwy, tak, niech ma miejsce, ale też potrzebuję właśnie wspólnoty i tego się trzymam. I trafiając tutaj do pracy, a mieszkam w Międzylesiu, poszłem do kościoła koło godziny 20, jak skończyłem pracę. Zakłóciłem spokój proboszcza. Po prostu spytałem się, czy jest odnowa w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu, bo się okazało, że w tym tygodniu, w którym przyjechałem, zawiązała się odnowa w Duchu Świętym.
0: W tej parafii?
1: W tej parafii.
0: No to pięknie. Powiedz, czego ta historia Cię nauczyła o Panu Bogu? Twoja historia. Kto to
1: moje?
0: Jest?
1: Myślę, że tylko zasadniczą rzeczą, która gdzieś już od jakiegoś dłuższego czasu jest, to jest to, że nigdy Pan Bóg mnie nie przestał i nie przestanie mnie kochać. Jedyną stałą rzeczą, wartością jest właśnie miłość Pana Boga do mnie, do człowieka. Moja miłość mogła po prostu gdzieś być stłamszona tym wszystkim i że niezależnie jakbym był potykał się, nigdy mnie Pan Bóg nie opuści. Ja na pewno też nie mogę Jego cierpliwości nadwyrężać. To jest podstawa. Ale zasadnicza taka też i rzecz, że życie bez Pana Boga nie ma sensu. Życie to jest, nie wiem, nie chciałbym już jakimiś takimi słowami, ale jest po prostu bycie, jakieś przemieszczanie się w czasie i to wszystko. Nie ma radości, nie ma. Potrafiłem się nawet cieszyć pozornie z rzeczy, które gdzieś tam były naprawdę nieprzyjemne. To jest dowód tego, że Pan Bóg czuwa. Chociażby gdzieś upadnę, przewrócę się, to nie ma jakiejś złości, tylko jest podzięka Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję, że wstałem z powrotem z tego, że podniosłem się, nic nie złamałem. Także taki stopień tego wszystkiego jest. Bez Pana Boga nie ma sensu moje życie.

0: co jesteś mu wdzięczny najbardziej?
1: Za jego miłość do mnie. Powiem tak, Panie Boże, za Twój upór jestem Ci wdzięczny. Za to, że otworzyłeś, Panie Boże, otworzyłeś moje serce. Otworzyłeś na prawdę, na tą mądrość, na chęć, na łaskę pragnienia, przypodobania się jak najbardziej Tobie, Panie Boże. Za to jestem mu najbardziej wdzięczny.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Abym wiecznie trwał przy Panu Bogu, aby już nie było tych zwrotów. Panie Boże, proszę Cię, żeby nie było już tych zwrotów. Proszę Cię, doświadczaj mnie. Jestem otwarty na każde doświadczenie, które Ty postawisz na mojej drodze życia, ale tak, żebym już nie zawrócił od Ciebie, abym był coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu.
0: Prosimy Cię, Boże, bądź ulubiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dobry Panie Boże, Jezu Chryste, Baranku Boży, Tobie powierzam wszystkie te sytuacje, sytuacje Wojtka, sytuacje naszych słuchaczy, moją rodzinę. Panie, daj nam doświadczać Twojej miłości, Panie, daj nam siłę na drodze do Ciebie, Panie, daj nam widzieć trudności, które przed nami, jako szansę od Ciebie, Panie, na wzrost. Bądź uwielbiony, Panie, i będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała Tobie, Panie, Ojcze nasz, który jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Wojtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Sztuka powinna być przeżywana, a nie przeżuwana. Dość częstą reakcją naszych widzów jest takie zdanie, że zmieniłem patrzenie na niepełnosprawność, albo że komuś przemeblowaliśmy życie duchowe. Strasznie się rozpłakał i w bardzo czuły sposób położył mu rękę na ramieniu i chciał go pocieszyć. I to coś było absolutnie dla mnie niezwykłego. Ja się tylko operatorów zapytałem, czy to się nagrało. Dla mnie takim katarzis było takie doświadczenie śpiewaków operowych. Ciężki temat ruszyłaś. 1600 darczyńców składało się na ten film. W sztuce powinno coś się dziać naprawdę.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej audycji, naszej sobotniej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj naszym gościem, ku mojej radości, jest Maciej Sikorski, polski reżyser, scenarzysta, aktor z wykształcenia, instruktor teatralny i twórca, dyrektor krakowskiego teatru Exit. Dzień dobry, Macieju.
0: Dzień dobry.
1: Dziękuję, że zgodziłeś się dzisiaj przyjąć zaproszenie do studia Radia Niepokalana. Chciałabym porozmawiać z tobą. No właśnie, zobaczymy, o czym porozmawiamy, bo trwamy w oktawie zesłania Ducha Świętego, a on prowadzi nas tak jak chce, jeżeli się pozwolimy poprowadzić. Ale bardzo mnie ciekawi temat chyba twojego takiego największego zaangażowania w ostatnim czasie, jeśli się mylę, popraw mnie. Chodzi o teatr Exit. Mamy dzisiaj do czynienia z czymś okrutnym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce. Mówię o tym, że ludzie zdrowi decydują o życiu ludzi chorych, a jak się okazuje ostatnio, nawet o życiu dzieci zdrowych, decydując o tym, czy one się urodzą, czy one się nie urodzą. Ty jesteś przykładem takiej osoby, która daje szansę na przyjęcie tej niepełnosprawności, a tak naprawdę chyba na wyjście z tej niepełnosprawności, bo tak piszecie na swojej stronie internetowej.
0: Nawiązałaś jakoś na pewno do czegoś, co bardzo jakoś przeżyłem, co ostatnio mieliśmy kilka dni temu taką oto sytuację, że uśmiercono jedno z dzieci w bliźniaczej ciąży, zdrowe, bez żadnych wskazań medycznych. Trochę mi się wylało, bo to już było dla mnie za dużo. I wiesz co, nawet ja trochę chcę o tym powiedzieć, bo to przeraziło mnie. Ja nawet nie tyle byłem przerażony tym, że to się stało, bo takie rzeczy niestety się stają i dzieją się gdzieś tam w świecie, w Polsce niestety też. Ale jeszcze bardziej niż samo to wydarzenie przeraziła mnie wypowiedź pani, która opowiadała o tym, no mordzie, nazywajmy sprawy po imieniu. Mówiła o tym, jakby usunięto jakiś nowotwór gdzieś tam albo zepsutego zęba z ciała kobiety. I ona mówiła o tym z jakimś takim szczęściem w oczach fałszywym, w jakimś takim zachwycie, że to po prostu, no aż teraz jak myślę o tym, to mi włos dęba staje. Co musi się dokonać w człowieku, jak bardzo te porządki dobra i zła muszą być obrócone, no żeby można się tak zachowywać, bo to jest sytuacja taka, że jeśli my jako ludzie, ja jako człowiek doświadczę czegoś takiego jak odwrócenie porządków, czyli ktoś lub coś zrobi mi tak, że ja będę dobro widział jako zło i zło jako dobro, no to już mi się potem będzie wszystko zgadzało. I ta pani jest przykładem tego, jak świat, jak propaganda, jak kultura, i to myślę, że kultura ma tutaj bardzo wiele do powiedzenia, robią coś takiego dokładnie, czyli odwracają porządki, odwracają dobro sprawiają, że człowiek widzi dobro jako zło i zło jako dobro. A potem się już wszystko zgadza. I też sobie jakby tak słuchając, czytając o tym wydarzeniu, no tak sobie doceniłem jakby kolejny raz to, co mamy tutaj w Teatrze Exit. Nasz podstawowy zespół, czyli tych w tej chwili sześcioro aktorów z różnymi niepełnosprawnościami. No logiką tego świata idąc, no też niekoniecznie mogliby się urodzić, bo porażenie mózgowe byłoby aż nadto silnym jakby takim wskazaniem do tego, żeby dokonać aborcji. Ale w Teatrze Exit dzieje się taka rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, bo często jest tak, że w tej dyskusji pro-life, pro-choice, ta strona pro-choice często stawia taki zarzut. Ja uważam, że ten zarzut ma poniekąd nieco racji. Mianowicie jest to takie trochę oskarżenie tego ruchu pro-life, że nadto skupieni jesteśmy nad ochroną życia poczętego. A co dalej? Co z tym życiem, które już się urodziło? Co z tymi ludźmi, którzy przyszli na świat? I co z rodzinami tych ludzi, którzy nie mając łaski wiary, nie rozumiejąc tego światopoglądowo tak jak my, postrzegając to inaczej, że oni mają wejść w te buty pomimo tych odwróconych porządków, bo dla nich aborcja nie jest tym, co dla ciebie i dla mnie, że jest to jakaś śmierć dziecka, tylko oni to nazwą usunięciem płodu, likwidacją zlepu komórek i tak dalej. I to jest wiesz, strasznie trudne i my mieliśmy raz taką zbiórkę na film Tobiasz, adaptacja biblijnej księgi Rzecz o świętości rodziny, czyli coś absolutnie niezrozumiałego pewnie dla tego świata mocno takiego liberalno-lewicowego. Ale robiąc zbiórkę na ten film, uświadomiłem sobie, że właśnie to nasze pro-life polega na pokazywaniu godności życia osób z niepełnosprawnościami, polega na pokazywaniu ich wielkiej radości z tego życia, ich wdzięczności za to życie, czyli pokazywanie czegoś, co być może bardziej pomoże ludziom z tej drugiej strony światopoglądowej barykady zrozumieć, że niekoniecznie jest tak, jak oni myślą, że to życie jest bez wartości dla tych, którzy się urodzili i dla tych, którzy są ich rodzinami.
1: Czy słyszałeś, spotkałeś się z takimi świadectwami osób, o których opowiadasz, które przyszły do ciebie i powiedziały, że no, obejrzałem spektakl, zobaczyłem klip, posłuchałem poezji i coś się zmieniło?
0: Bardzo często. Bardzo często mamy takie zdarzenia właśnie. Wynika to głównie z tego, że ja przyjąłem 10 lat temu taką strategię dla teatru, że to ma być miejsce spotkania prawdziwego. Czyli nawet jeśli gramy spektakl, to my go gramy owszem w teatrze czy gdzieś indziej, ale po spektaklu jest szansa na jakąś interakcję z widzami, na rozmowę. Ale też postanowiłem, że nasze filmy nie będą prezentowane w telewizjach czy w internecie, tylko będą pokazywane na spotkaniach z nami po to, żebyśmy mieli te 20, 40, czasami godziny, a czasami 2 godziny nawet, na to, żeby po spotkaniu zacząć rozmowę, żeby ta sztuka trochę popracowała, porezonowała i żeby dawała szansę na jakąś taką absorpcję tego, co o czym my tam mówimy. I dość częstą reakcją naszych widzów jest takie zdanie, że zmieniłem patrzenie na niepełnosprawność, albo że komuś przemeblowaliśmy życie duchowe. To są bardzo, bardzo częste reakcje, które wynikają wprost pewnie z tego, że ktoś widzi moich aktorów, którzy są bardzo pięknymi ludźmi, bardzo mocno odczuwają wdzięczność dla Boga za to, że są pięknymi ludźmi, jak sami często o sobie mówią. I to rzeczywiście jest pewnego rodzaju fenomen, na przykład spektakl Misterium Miłosierdzia jest no poniekąd dla świata mógłby być uznany jako prowokacja, czy wręcz nawet jako skandal, bo jak ludzie z ciężką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, jak to się nazywa w prawie, mogą wyjść i powiedzieć o tym, że są wdzięczni Bogu, że doświadczają Bożego miłosierdzia, że są szczęśliwi. No to nie jest łatwe dla wielu do przyjęcia, ale jeśli już to zobaczą i się z tym skonfrontują, no to mają szansę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy oni mają wdzięczność za życie, czy oni są szczęśliwymi ludźmi, co sprawia, że nie są szczęśliwymi ludźmi, gdzie oni szukają tego szczęścia. Także to są pytania i odpowiedzi czasami przychodzą zdumiewające, dlatego właśnie to spotkanie ma największą wartość i często takie słowa faktycznie słyszymy.
1: Z tego, co opowiadasz, wyłania się taki obraz teatru egzystencjalnego, takiego, który stawia trudne pytania. Bardzo dobrze, że te pytania stawiacie, ale powiedziałeś w pewnym momencie, że nie wchodzicie do telewizji i nie chcecie z tym materiałem wejść na teren taki publiczny. No, ja mam jakiś taki bunt, jak to słyszę, bo dla mnie to by była taka kolejna okazja, żeby pokazać niepełnosprawność szerszej publiczności. Wiesz, ludzie są niepełnosprawni ludzie są pozamykani w domach i być może taka osoba, która obejrzałaby spektakl w telewizji czy w internecie, sama zaczęłaby szukać potem kontaktu z wami.
0: Wiesz co, to jest tak, że część tej twórczości w internecie jest, takiej krótszej, czyli na przykład teledyski. Były filmy, ale te dokumentalne o nas, jak ktoś był czujny, to mógł je zobaczyć. Natomiast te filmy na przykład biblijne, takie jak Tobiasz, Jonasz czy Hiob, wymagają jednak tego, żeby przeżyć to dobrze, to trzeba sobie zadać trochę trudu i wysiłku, wsiąść w samochód albo być zawiezionym samochodem, albo wsiąść w tramwaj, albo przejść trochę piechotą. I ja mam takie powiedzenie swoje, że sztuka powinna być przeżywana, a nie przeżuwana. My przeżuwamy straszne ilości kultury z internetu. Mamy Netflixa, mamy te inne platformy. Spora część ludzi ogląda dziesiątki seriali. Ja nie wiem, jak oni to robią, że oglądają, nie wiem, po trzy seriale, po ileś tam odcinków w tygodniu, ale tak to jest. I ta sztuka przeżywana, a przeżuwana to jest coś zupełnie innego, bo ta przeżuwana to jest tam między kolacją a herbatą, między kawą a ciastkiem. Oglądam ten serial, żeby się zapchać, żeby się moje oczy nasyciły, żebym ja dostał jakiegoś takiego krótkiego bodźca, który da mi coś tam z tego ekranu, a potem będę potrzebował kolejnego i będę tak cały czas w kółko. I to jest to przeżuwanie, a przeżywanie sztuki jest czymś, co jest w teatrze od zawsze jakby uznawane za najważniejsze, czyli to mityczne katarzis, to oczyszczenie, ta szansa na dotykanie serca. Ja trochę nie widzę szansy na dotykanie serca w momencie, kiedy kultura byłaby w wielkiej części przeżywana przez internet. Bo tak, no, internet jest potrzebny, żeby się dowiedzieć, żeby czasami posłuchać może jakiejś rozmowy, ale nie uważam, żeby to było medium, w której większa część kultury powinna być zamknięta. Tak się stało w pandemii, to się bardzo źle stało. że postawiono jakby znak równości między medium internetowym, a tym, co jest na żywo. Pamiętam naszą taką trasę w najgorszym momencie pandemii, kiedy zamknięto lasy, wprowadzono te żółte strefy, czerwone strefy. Myśmy dostali wtedy granta z Ministerstwa Kultury i albo mogliśmy odwołać tą trasę, albo grać. Zdecydowaliśmy, że pomimo tego, że jeździmy w jednym autobusie, jest nas 12 czy 13 osób, że jesteśmy narażeni na tam zakażenie tym COVID-em, że jednak wsiadamy w tego busa i jedziemy. I mieliśmy tak ułożoną trasę, że byliśmy 2 tygodnie w trasie. Graliśmy codziennie spektakl. I to był chyba najpiękniejszy moment, bo przychodzili ludzie, tam były jakieś te obostrzenia, czyli tam co drugie krzesło albo co trzecie.

0: tą i relacją na żywo. To jest absolutne kłamstwo, nie jest tak. Mało tego. Ja zrobiłem taki film po drugiej stronie dnia. To jest taka nasza wersja boskiej komedii, tylko że my tam schodzimy nie do piekła, takiego piekła, tylko tym piekłem jest doświadczanie kryzysów psychicznych, chorób psychicznych. Tym dnem piekielnym u Dantego to są te kolejne kręgi piekielne. Te nasze kręgi piekielne to są różnego rodzaju doświadczenia kryzysów psychicznych i chorób psychicznych, aż z tymi najgorszymi, czyli z bardzo dużym zalekowaniem, z zapinaniem w kaftan bezpieczeństwa w psychiatrykach. I potem powolne wychodzenie u Dantego jest do światła, jakim przez czyściec do światła nieba. U nas to jest takie wychodzenie do światła zdrowienia. Ale po co ja to mówię? Po to, żeby odwołać się do statystyk. Jak zaczynaliśmy ten film, czyli to był okres chwilkę przed pandemią, Unia Europejska ogłosiła takie dane, gdzie 27% populacji ludzi na terenie Unii ma kontakt z chorobami, z kryzysami psychicznymi. Ma kontakt, czyli skorzystało z pomocy terapeuty bądź psychologa bądź psychiatry, i te same dane zrobiono jeszcze raz po pandemii. I przez bardzo krótki okres, 2 czy 3 lat, te cyfry wskoczyły na 33%. A gdybyś zobaczyła dane, jak to się ma wśród ludzi młodych, to jest katastrofa. Najmłodszy samobójca miał chyba 10 lat. Jestem świeżo tutaj po wydarzeniach strasznych w Krakowie, gdzie 12-letnia dziewczyna popełniła samobójstwo. Znaleziono ją właśnie w Lesie Wolskim. I jeśli my z tym nic nie zrobimy, to będziemy mieli kłopot. A my nie zrobimy tego w internecie. Po prostu my musimy zrobić coś. To, co się dzieje na świecie teraz, można nazwać, bardzo wiele rzeczy się złych dzieje, społecznie mam na myśli te zjawiska, ale jest to epidemia samotności. To jest samotność w sieci. Siedzimy w tych internetach, scrollujemy te wszystkie portale i tak spędzamy wiele godzin. Ja też mówię o sobie, bo ja też w jakiś sposób mam z tym problem, że jak się dorwę do tej komórki, to udaję, że sprawdzam aktywności na Facebooku teatralnym, a oglądam, nie wiem, filmik o II wojnie, program kulinarny albo inne jakieś takie głupoty. W końcu się mogę publicznie przyznać, że mnie to też dotyczy i też z tym mam problem i też z tym chcę zawalczyć. Więc generalnie przydługawa moja odpowiedź na twoje pytanie brzmiałaby tak, że bardzo nam zależy na prawdziwej relacji, która jest w świecie realnym, bo widzimy zagrożenie, jakim jest zamykanie siebie w sieci. Mm-hmm.
1: Powiedziałeś coś takiego, co wydaje mi się bardzo ważne, że te spotkania, do których zapraszacie widzów, mają służyć pewnemu katarzis. Ja chciałam ciebie zapytać, co ostatnio u ciebie wywołało takie katarzis? I drugie pytanie... Kto ciebie jako twórcę teatru Exit inspiruje?
0: Masz na myśli inspiracje artystyczne, tak?
1: Tak. No, chociaż.
0: Dobra, to wiesz co?
1: Szeroki temat, co?
0: Nie, no fajny, bo ja lubię o sztuce gadać, tylko że ostrzegam, że może być długo, więc nie wiem, czy mamy jakieś limity, czy się mogę jakoś dyskretnie chrząknij albo coś, bo... Dobra. Wiesz co, ja mam bardzo dziwną, jak na twórcę, który związany jest z twórczością chrześcijańską, inspirację, która wielu może zadziwić lub zszokować. To odpowiem na to drugie pytanie, bo się ucieszyłem. Ucieszyłem się bardzo z niego. Był taki twórca teatralny, też teoretyk teatru, nazywał się Antoine Artaud, żył we Francji w latach 20-30. Powstawał teatr

Zachował się w takiej jakby myśli o teatrze, w tym jako teoretyk teatru. I czasami jest tak, że można zainspirować się jakimś jednym słowem, można zainspirować się jedną myślą. Arto mawiał, że w sztuce coś powinno dziać się naprawdę. I poszukiwał. Poszukiwał bardzo daleko, bo pojechał do Meksyku, do Indian Tarahumaras. I on w pewnym momencie zaczął pisać takie rzeczy, że rytuał to jest coś, co w sztuce dzieje się naprawdę. Indianie Tarahumaras mieli te rytuały takie jeszcze przedkortezyjskie, czyli to były tańce, korowody, to się wiązało też ze spożywaniem kaktusa Lofofora Williamsi, taki halucynogenny kaktus, to było jakieś takie przywoływanie duchów przodków. Jako w moim, że tak powiem, poprzednim życiu, kiedy nie doświadczyłem relacji z Jezusem Chrystusem, bardzo się na tej myśli Arto zaczepiłem. Bardzo mi się podobało to, że ta fraza w sztuce powinno coś się dziać naprawdę. Arto jest też takim prekursorem performersu i happeningu, bo to właśnie w performersie i w happeningu aktor wystawiony jest na działanie w realnym życiu. Nie? Wychodzi jakiś performer na ulicę i to już nie jest odtwarzanie czegoś, tylko na tej ulicy coś się dzieje. I teraz bardzo dziwnie zestawię tą inspirację z czymś zupełnie innym. Mianowicie jestem też zafascynowany sztuką średniowieczną. I te dwie rzeczy mi się skleiły jako inspiracja teatralna. W sztuce średniowiecznej mieliśmy moralitety, mieliśmy misteria. I w sztuce średniowiecznej bardzo często chodziło o to, żeby, mam na myśli tą część taką duchową, bo jeszcze była komedia dell'arte, później się rozwinęła, która już była stricte rozrywką. Natomiast sztuka średniowieczna o tyle mnie pasjonuje, bo to jest znowu podążanie tym tropem, coś się dzieje naprawdę. Czyli to coś się dzieje naprawdę, to mam na myśli takie założenia moralitetów czy misteriów, żeby sztuka służyła wzrostowi duchowemu. I te dwie sfery, pozornie totalnie różne, Arto, teoretyk teatru i sztuka średniowieczna, czyli coś z zupełnie różnych, powiedziałbym, i czasokresów, i może nawet sfer jakichś tam duchowych, skleiło mi się w takie coś, co jest taką moją koncepcją uprawiania tego zawodu. Ja bardzo często mówię, że w sztuce coś powinno się dziać naprawdę, ale korzystam z takiego niezwykłego fenomenu, jaki daje praca z moimi aktorami z niepełnosprawnościami, że to dzieje się naprawdę. To są, wiesz, takie niesamowite wydarzenia, jak robiliśmy film Jonasz, gdzie główną rolę gra Baver Ando Aka, taka postać kolorowa, mój przyjaciel, ciemnoskóry, mulat, nigeryjsko-polskiego pochodzenia, znakomita osobowość, też związana z działaniem pro-life. A bogiem był Marcin Konik, osoba, mój wspaniały aktor z porażeniem mózgowym, bardzo wrażliwy, stąd dożywotnia rola Boga obiecana przeze mnie i się trzymam na razie tego. I mieliśmy taką sytuację na tym planie, że w ostatniej kwestii jest taki dialog Boga z Jonaszem, z prorokiem Jonaszem. Jonasz tam mówi taki wyrzut do Boga. No i mieliśmy na tym, ta księga się kończy na tym wyrzucie Jonasza jakby wobec Boga, ale na planie się nie skończyła, bo Marcin Konik usłyszał te słowa trudne proroka i czego nie było w scenariuszu, podjechał do tego proroka Jonasza, do Bawera, strasznie się rozpłakał i w bardzo czuły sposób położył mu rękę na ramieniu i chciał go pocieszyć, bo widział, że prorok źle się czuje.
I to coś było absolutnie dla mnie niezwykłego. Ja się tylko operatorów zapytałem, czy to się nagrywa.

0: I zakończyliśmy zdjęcia czymś takim absolutnie niezwykłym, że w tej sztuce, zobacz, sztuka to jest takie coś, gdzie się ciągle udaje, lepiej lub gorzej. Nawet film dokumentalny nie odzwierciedla rzeczywistości 1:1. On jest blisko, bo pokazuje prawdziwe fragmenty wydarzeń, ale nie zachowuje wszystkich kontekstów, więc gdzieś tam jest pewnego rodzaju udawaniem i poszukiwanie w sztuce tego, co jest prawdą i tego i szukanie takich działań, żeby coś działo się naprawdę z użyciem tych wspomnianych jakichś takich moich inspiracji jest czymś, co mnie absolutnie fascynuje.
1: Czy ten moment w czasie waszego nagrania to był taki moment, w którym zostałeś bez słowa? I jakie inne momenty przypominasz sobie z... No, z innej twórczości, które wywołały u ciebie takie uczucia.
0: Ale z twórczości cudzej, w sensie...
1: Cudzej, tak.
0: No wiesz, z twórczości cudzej to pewnie bym mógł bardzo dużo wymieniać. To na pewno... Jakby poruszamy się w tym platońskim... jakby sformułowaniu i prawda, dobro, piękno. Nie? No to jest coś, co jest też przeze mnie uznawane za taki fundament, że wokół tych trzech wartości się sztuka powinna jakby kręcić. I moje doświadczenia katarzis jako widza sprowadzają się do tego, że często z tych trzech materii poruszenia mnie dotykają. No, mogę powiedzieć o tym, że zdarzyło mi się być dotkniętym rzemiosłem artystycznym wielokrotnie. Nie? I to ja mam takie bardzo patrzenie na sztukę bardzo, bardzo szerokie, bo ja się nie zamykam w jakichś tam gatunkach, no może w disco polo nic nęcącego nie znalazłem. Ale tak naprawdę bardzo wiele gatunków muzyki słucham, oglądam wiele filmów różnych. Więc mogę powiedzieć ci tak, że dla mnie takim katarzis było takie doświadczenie śpiewaków operowych. I to powiem ci, że o dziwo to nie było w operze, chociaż w operze też, ale w życiu. Mój przyjaciel Rafał Siwek, jeden z lepszych basów operowych świata, spędzaliśmy kiedyś razem wakacje w Bieszczadach i byliśmy w kościele, gdzie jego przyjaciel, który z nami również był, zakonnik, dostaliśmy klucze od kościoła i Rafał zaśpiewał w tym kościele psalm. Ale zaśpiewał to tak, że jak ja sobie teraz to przypomnę, mi nawet włos teraz dęba staje, bo zaczęły się trząść szyby w oknie. I to było dla mnie coś absolutnie dotknięcie innej rzeczywistości. Podobne wydarzenie przeżyłem słuchając z bliska Artura Rucińskiego. To było jego wykonanie utworu na naszym koncercie wspólnym, gdzie graliśmy z Teatrem Exit i właśnie z Arturem Rucińskim i z Rafałem Siwkiem. Artur Ruciński stał 3 metry ode mnie i śpiewał mi do ucha fragment jednej z arii. Ja byłem tak głęboko dotknięty fenomenem jego głosu, że do dzisiaj jest to jedno z mistycznych takich doświadczeń, ale mogę powiedzieć, że równie mistyczne było doświadczenie słuchania głosu Ryśka Ridla we wczesnej młodości, kiedy a cappella na urodzinach mojej siostry zaśpiewał Aleje Róż. Więc to jest doświadczenie takie, że to katarzis może przyjść jakby na kilka sposobów. Pierwszy to jest fenomen piękna w sztuce, bo to był tak piękny głos, nie z tego świata, coś na tak wysokim poziomie warsztatowym, że to naprawdę zostaje na całe życie. Można by wymieniać doświadczenia takiej prawdy scenicznej, nie? Że i to są takie doświadczenia, że jest to katarzis, ale takie podszyte smutkiem. Pamiętam takie doświadczenie koncertu grupy Dżem i taki moment, w którym Rysiek Ridel wykonywał utwór Detox, który opowiada o zmaganiu się narkomana którym sam był, osoby uzależnionej. Śpiewa to tuż przed zabiegiem, gdzie jakoś tam wstawiono mu zęby. On już prawie tych zębów nie ma. Opowiada o tym, że piosenka opowiada o tym, że świeżo uciekł z kolejnego odwyku, co było prawdą, bo świeżo uciekł z kolejnego odwyku. I śpiewa to w taki sposób, że choćbyś zgoniła najlepszych wokalistów świata i kazała im śpiewać ten utwór, nigdy nie zbliżą się do takiego poziomu. Bo on śpiewał o sobie, śpiewał coś, co było przerażającą prawdą. I to jest jakby katarzis poprzez, mówiliśmy o pięknie, mówiliśmy o prawdzie, ale czasem sztuka niesie też, albo powinna zmierzać do tego, żeby to dobro jakby się też pojawiało. Także można jakby to na różne sposoby można to przeżywać. Dla mnie też jakby odwołując się do świata filmu, nie? To też dla mnie takim katarzis są na przykład fragmenty filmu Bellatara, niektóre, gdzie prowadzona kamera przez kilka minut pozwala mi, on lubi takie sceny, gdzie wieje wiatr i tam się bohaterzy przemieszczają po opuszczonych węgierskich małych wioskach czy miasteczkach. I teraz ta sztuka, to katarzis będzie polegało na tym, że ja ulegnę takiej iluzji, że to ujęcie jest tak długie i tak piękne i ten wiatr wieje i niesie liście i ten wiatr wieje w twarz, czyli pokazuje się takie przeciwności losu, które każdy może spotykać i to jest zrobione w tak dobry sposób, że ja mogę być w środku tej opowieści i dzięki temu mogę zmierzyć się z tym, z czym mierzy się ten bohater. Czyli to katarzis będzie polegało na tak dobrym rzemiośle, że to wyprowadzi mnie z mojego świata i wprowadzi w ten świat sztuki. Ale to już bym postawił kropkę, bo ja bym tak długo mógł.
1: A Frlicza kojarzysz, takiego twórcę teatralnego?
0: Tak.
1: Bo ja mam wrażenie, że w tym, co on próbuje pokazywać, nie ma miejsca na żadną z tych cnót platońskich. Nie ma tam ani, nie dotyka się ani prawdy, ani dobra, ani piękna. A widzę, jak dużą popularnością cieszą się te spektakle. Cieszą się w cudzysłowie oczywiście. I ludzie to kupują, więc tymczasem, czy my pozwoliliśmy się aż tak oszukać, że kupujemy coś takiego?
0: Wiesz co, no to musielibyśmy jakby sięgnąć pamięcią do początku jakby tej rozmowy, nie? Bo to odwracanie porządków jakby tutaj jest kluczowe, bo współczesna sztuka i akurat właśnie performers i happening, no to bardzo często one są tworzone w taki sposób, żeby albo coś pokazać, dać sprowokować taką przestrzeń, w której coś się dzieje, albo inaczej, czyli często sztuka współczesna uwikłana jest, zwłaszcza ta teatralna, uwikłana jest w pewnego rodzaju takie wątki propagandowe, nie? Że to jest trochę tak jak było w socrealizmie, że były te kobiety na traktory. Tak teraz sztuka bardzo często ma takie zadanie walki o pewne cele społeczne. I teraz z perspektywy twórców, bardzo wielu twórców, perspektywą społeczną jest walka z dyskryminacją na przykład osób LGBT. Walka z dyskryminacją domniemaną, tak bym dodał. Walka o jakieś tam wyzwolenie, nie wiem, seksualne, czy o I ci ludzie startują, mam na myśli proces tworzenia, startują z takiego poziomu, że uważają, że to jest dobre. Natomiast ten platoński jakby trójpodział, te trzy platońskie fundamenty, one są z kultury aktualnie rugowane. Już normalnie mam kilkoro co najmniej znajomych na różnych uczelniach artystycznych, gdzie do studentów, nie wiem, malarstwa czy rzeźby, no to już ci wykładowcy mówią, no żeby się tam do tego Platona tak nie przywiązywali, że to współczesna sztuka jakby odchodzi od tego, że we współczesnej sztuce wcale nie o to chodzi. I tu jest jakby ten problem, że my jesteśmy w takim świecie, w którym nie istnieje dobro obiektywne. Przestało istnieć, nie? Jesteśmy, gdybyś zastanowiła się nad cywilizacją Zachodu, to jest cywilizacja, która napędzana jest przez ideologię New Age bardziej niż przez chrześcijaństwo, to na pewno i tu się pewnie zgodzisz, nie? I teraz co to powoduje? Jak w świecie chrześcijańskim mieliśmy taki oto świat, w którym Pan Bóg, stwarzając świat, od czego rozpoczyna? Nie? Rozpoczyna od tego, że rozdziela światłość od ciemności, ale idzie dalej. Nazywa światłość dniem, a ciemność nazywa nocą. I zobacz, jakie to ma ze sobą, jakie to ma konsekwencje, jeśli to zderzysz z relatywizmem, który przychodzi z New Age. W New Age masz z kolei yin-yang, czyli masz te równoważące się przeciwności. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że nie ma obiektywnego dobra. Wszystko, absolutnie wszystko jest zrelatywizowane, zależy od punktu widzenia. I w takim momencie, jeśli tak się staje, a tak się rzeczywiście stało, to coś takiego jak dobro obiektywne nie istnieje, ale też traci rację coś takiego jak pojęcie grzechu. I to jest coś, co jest bardzo wyraźnie widoczne. Ta pani, o której wspomniałem z tego teamu jakiegoś aborcyjnego, która była zachwycona zabiciem dziecka w ciąży bliźniaczej, ona była szczerze tym zachwycona. I nie tyle jakby można ubolewać nad tym, że tego dokonano. Oczywiście trzeba ubolewać nad tym, bo zabito zdrowe dziecko bez wskazań medycznych. Ale jeszcze gorsza rzecz, do jeszcze więcej powodów do ubolewania powinniśmy mieć nad tą kobietą, która uznaje coś ewidentnie złego za dobro i wręcz za szczęście, nie?
1: Ta sytuacja, o której opowiadasz, to jest sytuacja, która nie, to się nie stało wczoraj, ani rok temu, ani nawet 10 lat temu, bo to, o czym opowiadasz, ja o tym rozmawiałam niedawno z pewną panią psycholog i nawiązała dokładnie do tego samego obrazu, kiedy Bóg, stwarzając świat, rozdziela, a my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, kiedy diabeł, nazwijmy też to po imieniu, próbuje wymieszać te składniki, zmiksować. Nie ma już podziału, nie ma kobiety i nie ma mężczyzny. Trudno dzisiaj w niektórych sytuacjach nawet rozpoznać, kto jest kim. Więc, a jak przypomnisz sobie piosenkę Johna Lennona Imagine, za której komentarz przecież Przemysław Babiarz został zwolniony z pracy, no też nazwijmy to po imieniu. Więc widzimy, w jakich czasach przyszło nam żyć. Daliśmy się oszukać.
0: No, jest dokładnie tak, jak mówisz. Pewnie nie wszyscy się dali oszukać, ale większa część społeczeństwa pewnie ma problem z tym, żeby wyraźnie stawiać granice, żeby z rozdzieleniem jeszcze myślę, że próbujemy. Gorzej jest z tym nazywaniem, bo tego już nie wypada robić, nie? Wiesz, że jesteśmy w takim medium, że możemy sobie ponazywać rzeczy po imieniu, ale jak pan Przemek Babiarz w medium takim, powiedzmy, bardziej mainstreamowym coś powiedział takim, jakim ono jest, no to stracił robotę, nie? Pomimo tego, że on nic nie powiedział takiego kontrowersyjnego, no powiedział tak, jak powiedział to, o czym Lennon śpiewa w Imagine, nie? Skądinąd piękna piosenka z jakby z bardzo toksycznym tekstem, nie? Właśnie, tak. Zobacz, i to jest to, że jeśli tej triady nie ma, no to to coś, co jest może, no może być, no ta melodia jest piękna w Imagine, nie? Wpada w ucho, można ją nucić, to jak ktoś ładnie zagra na fortepianie, to naprawdę jest piękny motyw, piękny temat, nie? Natomiast w tym momencie, jak to dobro jest wyrugowane i tam jest jakaś taka wizja komunistycznego świata, jak z jakichś komunistycznych manifestów, no to ludzie ulegają. I tutaj jakby tak. Ja bym dotknął jeszcze jednego tematu, o którym ja często mówię, ale to jest jak wołanie gdzieś tam w puszczy. My sobie z jednej sprawy nie zdajemy sprawy i Kościół sobie też nie daje sprawy w Polsce z tego sprawy. Jak, bo, no bo tak, zastanawiamy się, co się stało, nie? Że to tak funkcjonuje. Więc ja powiem, co się stało. No, stało się to, że Kościół zaniedbał bardzo właśnie kwestie kultury. I tu znowu się odwołam do średniowiecza, nie? Kościół, jakby kultura średniowieczna dostarczała, brzydko mówiąc, taki kontent duchowy, żebyśmy my mogli duchowo wzrastać, żebyśmy mogli swoją moralność kształtować, żebyśmy mogli zachwycać się rzeczami, które są dla chrześcijan ważne. Kościół całkowicie odpuścił kulturę, całkowicie. Jak sięgniesz do wieków tych wcześniejszych, no to różne rzeczy można mówić o Michale Aniele, ale no nie sposób nie docenić geniuszu tego twórcy. Kaplica Sykstyńska jest arcydziełem sztuki. Nie namalował jej szwagier proboszcza, tylko namalował to największy artysta tamtych czasów. Gdybym ci opowiadał, jak ja miałem kiedyś takie doświadczenie, że wysłaliśmy do kościołów polskich 1500 maili z propozycją zagrania bardzo pięknego spektaklu. Jak myślisz, ile dostaliśmy odpowiedzi?
1: Nie mam pojęcia. 5.
0: 10, ale 10, ale jak się pojawił wątek pieniędzy, to zainteresowanych było wstępnie 2, a potem nikt się nie odezwał. Oczywiście Kościół nie jest miejscem do tego, żeby stawał się domem kultury, ale tak jak Kościół wcześniej, Kościół setki lat urządzał koncerty. I czym innym jest granie spektaklu czy misterium, na przykład gramy ciągle misterium Bezdomny Jezus, to jest po prostu droga krzyżowa, to jest liturgia. 14 rozważań z historii z hospicjum wileńskiego. Do tego jest 14 lamentacji z Księgi Jeremiasza, zrobionych, zaśpiewanych, zagranych. I do tego jest warstwa plastyczna. Więc ja uważam, że Kościół, ludzie Kościoła, rodziny, chrześcijanie po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że my, mówię teraz o społeczeństwie, to w jaki sposób rozwijają się młodzi ludzie duchowo, to jakie wzorce stają się drogowskazami, te wszystkie rzeczy w bardzo dużej mierze są zaczerpnięte z kultury właśnie. Jeśli my zaniedbujemy kulturę, bo nie wspieramy twórców, nie wspieramy muzyków, reżyserów, czy teatralnych, czy filmowych. To się trochę zmienia, bo już trochę tych rzeczy jest, gdzieś tam próby są finansowania, ale nie przez Kościół instytucjonalny, tylko przez ludzi. I to zaniedbanie jest karygodne i Kościół nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo odpuszcza najważniejsze pole do kształtowania ludzi, jakim jest kultura. Mówię po tej warstwie duchowej oczywiście, nie?
1: Trudny temat. Bardzo się cieszę, że poszło w eter. Mam nadzieję, że słuchają nas również biskupi. Powiedz mi w takim razie, czy jedyną formą, taką skuteczną formą finansowania takich przedsięwzięć, jakie ty tworzysz i twoi aktorzy, są zrzutki. Ja tutaj widzę na waszej stronie, jesteście w trakcie zbierania, w trakcie zbiórki, która ma osiągnąć 220 tysięcy. W tym momencie jest, nie wiem, kilka czy kilkanaście procent z tej zrzutki osiągniętych. Czy to, po pierwsze, czy Polacy są hojni i czy to jest jedyna forma finansowania takich projektów, w jakie ty wchodzisz?
0: O, ciężki temat ruszyłaś. Waga rzeczywiście ciężka jak w boksie. To wygląda tak. Od 3 lat nie dostaliśmy żadnego finansowania z instytucji kultury, ani z Ministerstwa Kultury, ani z Narodowego Centrum Kultury, ani z PFRON-u, który też ma od paru lat pewien program na działalność teatralną, który jest jakby skrojony regulaminowo pod Teatr Exit, ale dziwnym zbiegiem okoliczności przez 3 lata dostają, muzeum dostaje na teatr na przykład. Nie wiem, co ma muzeum z teatrem wspólnego, ale to by się trzeba jurorów pytać. W grantach ministerialnych dostają pieniądze tacy ludzie jak Jaś Kapela na musical o aborcji. Boli tym bardziej mnie osobiście, bo w tym samym projekcie odrzucono moją książkę na 10-lecie teatru. Uważam bardzo potrzebną, bo ona dotyka nie tylko kwestii twórczości, ale też moich spostrzeżeń, którymi się chciałem podzielić, dotyczących niepełnosprawności w ogóle. Więc to jest tak, że z taką twórczością, jaką podejmujemy, bardzo trudne by było dostanie pieniędzy na film Eliasz na przykład, o proroku Eliaszu, który chcę bardzo zrobić od paru lat i nie mam pieniędzy. W Polskim Instytucie Sztuki Filmowej po pierwsze nie dano by mi pieniędzy, a gdyby dano, to by zgwałcono ten scenariusz pewnie tak bardzo, żeby ukryć to jądro, to ostrze jakby tego filmu. Więc jeśli się takie radykalne sprawy podnosi, to jest trudno. Film, natomiast to ma też niekoniecznie tylko i wyłącznie... A, jeszcze jeden jest deficyt. Katolicy w Stanach Zjednoczonych są trochę lepiej funkcjonujący od nas. Mam na myśli pewne umiejętności organizacyjne. Amerykanie to jest taki fajny naród, który jest bardzo skupiony wokół aktywności swojej zawodowej. Oni dużo pracują, nie? Oni mają taki etos dochodzenia ciężką pracą. Tam grantów ministerialnych nie ma. Tam oczywiście opieka medyczna jest pod psem, ale z kolei rozwijają się fundacje. Ludzie chcą być wolontariuszami, bo to ich publicity, jak oni to mówią, tego wymaga, żeby pokazać się gdzieś jako wolontariusz. Ale jest też taka organizacja Creative Catholics, to są kreatywni katolicy, która grupuje ludzi, na przykład biznesmenów, którzy chcą wspierać twórców katolickich, bo widzą w tym sens. U nas tego nie ma. Środowisko, my jesteśmy jako katolicy gdzieś tam pogrupowani w takich klasycznych wspólnotach, czy Odnowa, czy tam Neo, czy coś tam jeszcze, Oaza, Domowy Kościół, etc. Natomiast trochę nie możemy skopiować tego wzorca amerykańskiego, czyli nie umiemy zorganizować się w grupę na przykład ludzi bogatych, którzy zechcieliby wspierać twórców.
1: Wiesz co, trochę ci wejdę w słowo, bo taka grupa powolutku zaczyna się kształtować. Nie wiem, czy słyszałeś o projekcie teologii politycznej Namalować katolicyzm od nowa.
0: Tak, oczywiście.
1: No właśnie i Ja z przyjemnością słuchałam historii kilku z mecenasów, którzy zdecydowali się wspierać ten projekt. I gdzieś to bardzo, bardzo, bardzo powoli raczkuje. Więc wydaje mi się, że no, ja jestem optymistką. Mam nadzieję, że takie osoby przekazują właśnie takie informacje swoim znajomym, znajomych będą się powoli w to angażować. Nie wiem, może jestem niepoprawną optymistką.
0: Nie, no to lepiej być optymistą niż pesymistą, bo znaczy ja powiem ci tak, no jeden z filmów udało nam się zrobić dzięki zbiórce, to konkretnie chodzi o film Tobiasz. 200, nie pamiętam, 60 chyba tysięcy zebranych na bardzo niskobudżetowy film, który był robiony w sposób no, szalony, bo to były 17 godzin, 22 godziny zdjęciowe, a doba ma 24. Żeby się zmieścić w budżecie, musieliśmy dokonać jakiegoś takiego heroicznego wysiłku. Już bym nie chciał tego powtarzać, bo to naprawdę za dużo było, nie? W sensie tego wysiłku. Nie wolno tak pracować, nie powinno się tak pracować, ale zmuszeni do tego byliśmy. Natomiast ja mam z tego powodu taką dużą satysfakcję, bo my umieściliśmy nazwiska chyba 1600 darczyńców składało się na ten film jako producentów w napisach na końcu filmu. Więc taki mandat społeczny jest cenny. Teraz jesteśmy w trakcie filmu Trzeba marzyć o absolutnie niezwykłej miłości dwojga naszych aktorów. Asi, która ma 53 lata, jest z porażeniem mózgowym i mieszka w DPS-ie. I Rysiu, który ma 64 lata, jest niewidomy. Ten film wystartował z takiego jakby prostego powodu. Podjąłem taką decyzję, bo wydawało mi się, i dalej tak uważam, że gdybym tego dokumentu nie zaczął robić, to popełniłbym skrajnie ciężki grzech zaniechania. Bo miłość Aśki i Rysia jest tak absolutnie niezwykła. Ja na nią patrzę 9 ponad rok już. Jak Rysiu ją karmi, jak jej ubiera buty, jak ją w ogóle ubiera. Asia jest bardzo duża, ubranie jej kurtki zimowej to jest jakiś wyczyn dla 3 osób, by starczyło pracy. On to sam robi. Jak jedzie z nią na spacer, on nie widzi. Ona na tym elektryku jeździ albo on pcha jej wózek, ona mu mówi lewo, prawo. Ich czułość, ich niesłychana miłość, zapatrzenie w siebie. To jest 13 lat i już ma ta relacja, a w tej chwili doczeka się jakby takiego czegoś bardzo pięknego, jakim jest małżeństwo. To jest też opowieść o ludzkiej godności, że każdy z nas na miłość zasługuje i ma do niej prawo. To jest też trochę film, który ma opowiedzieć o wykluczeniu mentalnym, które spotyka ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i z które i nie tylko z nieintelektualną i z którym chciałbym jakoś walczyć, bo my sobie nie zdajemy sprawy że z tego, że podstawowym wykluczeniem, którego doświadczają osoby z niepełnosprawnościami, nie są wcale braki wind czy schody, tylko wykluczenie mentalne, bo my ich nie traktujemy poważnie. My ich traktujemy jak dzieci, nie dowierzamy, że oni mogą coś wartościowego zrobić. To jest potworne. My się też z tym spotykamy w teatrze. Natomiast to wygląda tak, że jakby ten film dla mnie osobiście jest bardzo ważny. On wystartował, nawet nie chcieliśmy iść do instytucji, bo zanim te młyny by to przemieliły ten wniosek, to już by się po prostu ślub odbył. Więc wystartowaliśmy ze zrzutką, 15% zebraliśmy, ta zrzutka jakoś idzie, ale ciągle potrzebuje pewnego rodzaju przełomu. I tutaj jakiś taki jeszcze jeden dodam temat, że zbiórki idą wtedy, kiedy angażują się influencerzy w te zbiórki.
1: Bo mamy taki przykład Łatwoganga, prawda?
0: To jest absolutnie chłopaka. Genialny przykład, świetna akcja, świetny chłopak, brawa, wielkie dla niego i szacunek. Natomiast w pewnym momencie tam się dzieją takie rzeczy, że ci influencerzy przychodzą i się lansują na tej zbiórce. Tak to jest. Oczywiście nie odbieram im dobrego serca, bo pewnie w jakiś sposób też dobrze myślą o dzieciach chorych na nowotwór, ale już tacy chętni do wsparcia naszego filmu nie są. Dlaczego? Bo my nie gwarantujemy im zasięgów. I to są nawet bliscy mi ludzie i to jest dla mnie bardzo trudne do przyjęcia, że wiele takich znanych nazwisk nie wykazuje zainteresowania naszym filmem, pomimo tego, że dostali informacje, bo nie generujemy zasięgów, które przełożyłyby się na ich zasięgi. I to jest jakby najgorsza choroba tego świata, świat zasięgów. To jeszcze dużo by można było o tym mówić, ale nie będę narzekał. Mam nadzieję, że ta zbiórka pójdzie, bo to będzie bardzo piękny film. Tu zrobimy taki wyjątek, jeśli chodzi o prezentację. Myślę, że film wyślemy do telewizji publicznej. Być może jeszcze gdzieś indziej zobaczymy, czy będzie zainteresowana emisją. Mam wątpliwości, ale może jestem małej wiary. Natomiast dla darczyńców zrobimy pokaz filmu, ale chciałbym do tego dołączyć spotkanie z Asią i z Rysiem. No i przede wszystkim zrobimy w październiku premierę tego filmu i ufam, że ta zbiórka pójdzie, a też Państwa bardzo gorąco zachęcam, bo bez Was nie damy rady, po prostu nie ma szans na realizację filmu bez skutecznej zbiórki, a być może też są osoby, które chciałyby się zaangażować w promocję tego filmu albo we wsparcie jakieś poważne finansowe. W zamian oczywiście za pewną promocję firmy przy okazji naszej produkcji, więc zachęcam bardzo.
1: Drodzy Państwo, i tym zaproszeniem niestety musimy skończyć dzisiejsze spotkanie. Ja mam nadzieję, że nie jest ono ostatnie i że uda mi się zaprosić Macieja do kolejnego wywiadu i na kolejną rozmowę. Kiedy ślub Asi i Rysia?
0: 20 czerwca ślub, Kościół Świętej Katarzyny Kraków, ulica Augustiańska, a potem otwarte wesele w formule takiego koncertu, trochę pikniku. I bardzo zachęcam, może uda nam się wkleić tutaj link do tej zbiórki. Zachęcam do wsparcia i zapraszamy na ślub i wesele.
1: Kochani, poczynania teatru Exit możecie śledzić na ich stronie internetowej, łatwo ją znaleźć. Są tam też linki do zbiórek. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Maćku.
0: Z radością porozmawiam, bo pewnie mielibyśmy jeszcze o czym. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
0: Z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Mogę z całą pewnością powiedzieć, że tak, ponieważ jak wspomniałeś, to rzeczywiście właśnie już niedługo w czerwcu minie 4 lata we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia. I absolutnie tak, miłosierdzie Boże bardzo w moim życiu żyje, gości i bardzo mnie Pan Bóg tak prowadzi. Myślę, że na pewno ta obecność Pana Boga w moim życiu, bo bardzo, no właśnie to bycie moje we wspólnocie od tych 4 lat bardzo mi to pokazuje, że ja bez Boga naprawdę nie mogę żyć, że Jego pomoc, Jego kierowanie, prowadzenie mnie przez różne rzeczy jest naprawdę dla mnie najważniejsze. Więc budowanie tej relacji z Nim i to, jak On mi pokazuje wiele rzeczy, myślę, że to jest dla mnie teraz najważniejsze, a radość też daje mi to, że właśnie mogę też wypełniać Jego wolę. No i też myślę, że z pasją żyć i też wykonywać taką pracę, która też jest tą pasją i misją. Myślę, że tak i też to takie wlewanie też przez Pana Boga tych pragnień w moje serce naprawdę, no bardzo to czuję, nie? Że jakby On mi pokazuje też, co dla mnie jest dobre i też tak mnie prowadzi, więc absolutnie to jest w zgodzie z Nim i z tym, no co czuję też, że jest zgodne z Jego wolą. Przychodziło różne ewolucje. Tak wracając troszeczkę do wcześniejszych lat, to faktycznie gdzieś ta droga się rodziła od gdzieś tam po części właśnie w oazie, w ruchu Światło Życie. To jeszcze lata takie gimnazjum mojego. No i były różne etapy. To było takie, myślę, że fundamentalne rozpoczęcie relacji też z Maryją. I do dnia dzisiejszego też Maryja w moim życiu jest i funkcjonuje. A było różnie tak naprawdę, bo jakieś takie moje braki, pustka, myślę, że pustka miłości gdzieś w moim sercu, gdzieś tam spowodowana na pewno różnymi sytuacjami z domu, ale tak po prostu. To już starałam się szukać tej miłości gdzieś na zewnątrz, więc właśnie jak miałam taki czas, kiedy szukałam tego u mężczyzn, w innych ludziach, no to się zagubiłam, pogubiłam się bardzo. No i właśnie, no jednak okazało się, że no nikt tej takiej prawdziwej miłości, tego największego dobra, no nie może mi dać poza Bogiem. Więc jak była właśnie oaza, później była taka przerwa dłuższa od Boga. No i też jeszcze później byłam w jednej wspólnocie, a już w takim momencie takiej totalnej bezsilności i trudnego czasu właśnie dla mnie w życiu, to się pojawiła wspólnota Przymierza Miłosierdzia. No i ja tak naprawdę miałam zawsze wolną wolę, więc myślę, że to generalnie była moja decyzja, chociaż taka pogubiona i zagubiona jakby w decyzyjności. Ja tak do końca chyba nie miałam takiego czasu, żeby Boga o coś obwiniać, chociaż myślę, że taka trudność relacji z moim tatą spowodowała, że chyba też nie za bardzo też potrafiłam może szukać tej relacji z Bogiem i raczej chyba miałam duży dystans. Więc obwiniać nie, ale chyba rzeczywiście było tak, że nie umiałam też go za bardzo szukać i szukałam gdzieś indziej, poza nim. Absolutnie tak. Wielokrotnie o tym słyszałam i teraz też Ostatnio też właśnie chodzę teraz na 12 kroków, na drugi obrót i po raz kolejny ten temat się gdzieś odzywa. Co prawda mi się wydawało, że właśnie skoro nie miałam takiego standardowego obrazu, czy właśnie Boga Ojca jako policjanta, czy sędziego, czy innego, to że ja nie wchodzę w, jakby w to podejście. Ale jednak, jak teraz to obserwuję i też to widzę, to jednak widzę też to, że jakaś trudność w relacji z moim tatą, w sumie jego trochę brak, to jednak powoduje to, że mi do Boga też jakoś ciężej jest się zbliżyć. Chociaż ta relacja się buduje, ale widzę odniesienie jak najbardziej. Tak, tak. Wtedy była generalnie przerwa. W międzyczasie się jeszcze jedna wspólnota, chyba już po studiach, już nie pamiętam. Tak, to już musiało być po studiach, jeszcze na chwilę tam na rok. Wspólnota, która też mi pomogła na krótki czas, ale ogólnie miałam taki czas posuchy od wspólnot. Nie myślałam, żeby do wspólnoty wchodzić do czasu. Ja do wspólnoty nie zamierzałam wstępować. Jakoś tak nie myślałam o tym, ale myślę, że taki czas już właśnie trudnej też jednej relacji z jednym z kolegów, powiedzmy, spowodowała, że ja już byłam bardzo tym zmęczona i bezsilna. Myślę, że musiałam tą bezsilność swoją określić i nazwać. I koleżanka z pracy, która się okazała, że jest właśnie ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia, poinformowała mnie, a wręcz zaprosiła na Facebooku na takie warsztaty, rekolekcje Talita Kum, organizowane przez Przymierza Miłosierdzia. No i w takiej bezsilności stwierdziłam, że może warto iść i no i poszłam. I to, no to zmieniło bardzo moje życie. Tak, myślę, że to było takie i wewnętrzne, i zewnętrzne doznanie takiej naprawdę prawdziwej miłości Bożej, ale też i ludzkiej. Miałam kilka takich momentów ważnych dla mnie podczas warsztatów, gdzie mogłam wybaczyć różnym osobom i to było dla mnie szalenie ważne, ale też właśnie poczuć taką spływającą na mnie łaskę też od Ducha Świętego na pewno, ale też od Boga, że właśnie, że On mnie tak kocha tą miłością bezwarunkową, pomimo moich grzechów, pomimo jakiegoś takiego pogubienia się. Tym bardziej, że ja często czułam w moim życiu, że tak Pan Bóg mnie przyciąga do siebie, że ja się odsuwam, odchodzę, ale On ze mnie nie rezygnuje. No i wtedy to się wydarzyło. Bardzo to było piękne doświadczenie. Właśnie przede wszystkim poczucia tej miłości, że On mnie taką przyjmuje i że walczy o mnie. I doznałam tej miłości właśnie z tej takiej duchowej, niesamowitego przyjęcia przez Boga, ale też bardzo mnie poruszyły te zachowania, bądź po prostu prowadzenie tych warsztatów przez ludzi z ich miłością. No i to było naprawdę piękne doświadczenie. Tak, tam byli ludzie w ogóle młodzi, gdzieś tam w wieku zbliżonym do mnie, ale ksiądz oczywiście występował, ale głównie jakby odprawiał msze i przyspowiedzi ewentualnie przy innych momentach krótkich. Ale tak, ludzie świeccy, tacy normalni, otwarci i właśnie tacy przyciągający tą swoją postawą miłości. Takiej miłości między nimi, ale też do uczestników, takiego uśmiechu, radości. To były dwa pełne dni, gdzie oni, to przygotowanie, cała organizacja, piękne śpiewy i to wszystko i tak dużo się tam działo. No to było niesamowite, że to jest tak zorganizowane. W każdym calu no było właśnie czuć taką miłość, w tym taką też bezinteresowną od ludzi. Tak, dokładnie. To właśnie jest pełne dwa dni, plus oczywiście jak teraz jestem świadoma, to wiele przygotowań wcześniej, sprzątnięcie po i wiele rzeczy do zrobienia w tym temacie. I absolutnie nikt im za to nie płaci. Oni tam są z własnej woli, ale ja teraz właśnie, ja uwielbiam, kocham wręcz właśnie posługiwać na Talita Kum, na tego typu właśnie warsztatach, rekolekcjach, bo tam się dzieją niesamowite rzeczy, łaski. I mam poczucie, że właśnie Pan Bóg posługującym daje taką też piękną łaskę tej miłości i to napełnia. Pomimo tego, że można być bardzo zmęczonym, bo to czasu jest dużo, ale coś się tam takiego pięknego dzieje, że naprawdę chce się ten czas przeznaczyć, pomimo, że można byłoby zrobić coś innego, ale to jest zupełnie coś bardziej takiego duchowego i, no i piękny czas zawsze. To ja jak najbardziej się pod tym podpisuję. Bardzo, bardzo też to czuję. I właśnie jak dajemy, to też jeszcze więcej potrafimy dostawać, chociaż to nie jest może motywacją, ale faktycznie radość z dawania jest ogromna i jak widać, jak ludzie się przemieniają, czy jak czerpią, czy w ogóle coś przeżywają, to jest no, piękne owoce i chce się to dalej robić. Oj, to bardzo dużo. To jest raptem 4 lata, a Pan Bóg mnie przeprowadził przez wiele rzeczy, od posługi muzycznych, po właśnie posługę na rekolekcjach, na warsztatach. W międzyczasie, bo też Przymierze Miłosierdzia ma charyzmat posługiwania ubogim, bezdomnym. Ja miałam z tym tak z początku troszeczkę jakąś taką trudność. Nie bardzo wiedziałam, jak się za to złapać i jak to rozpocząć, ale tak trafiłam do jednego z takich domów, dom Betlejem, do bezdomnych na stałe mieszkającym w takim domu. Przez taką trochę śmieszną sytuację, bo kończył się już karnawał i bardzo chciałam gdzieś iść potańczyć. No i akurat się tak trafiło, że nie było z kim gdzieś iść, jakoś nikomu nie pasowało. Ale się okazało, że w domu Betlejem był organizowany bal karnawałowy i ja tam trafiłam. No i to była przefantastyczna zabawa i jak zobaczyłam tych bezdomnych i te wszystkie osoby, które naprawdę też bardzo potrzebują Boga, to już zostałam. Później też koordynowałam tą grupą. W międzyczasie też jeszcze wielka, niesamowita podróż do Medjugorje autostopem. No i przez wiele, naprawdę wiele doświadczeń. No i teraz też jestem bardzo związana ze wspólnotą, więc nie wyobrażam sobie życia bez niej. Sama bym na to nie wpadła. To jest właśnie ten element, gdzie to Pan Bóg, gdzie tam Duch Święty prowadzi, a przede wszystkim Maryja, bo tak też myślę. Mieliśmy jedno ze spotkań takich, znaczy ja wcześniej słyszałam faktycznie już o Medjugorje i o tym, że czasami zdarza się, że ktoś autostopem jedzie, a było takie jedno spotkanie właśnie wspólnoty, gdzie różne osoby mówiły o różnych grupach, gdzie posługują i też takie od nas dwie dziewczyny powiedziały o ich doświadczeniach w Medjugorje podczas podróży autostopem. I mnie bardzo to poruszyło, jakoś ta forma i że takie cuda się działy. I jak wyszłam ze spotkania, to na metrze spotkałam koleżankę Ulę, która akurat przypadkiem tak zwanym była na metrze również, bo miałyśmy wracać. No i ona się podzieliła właśnie też tym poruszeniem, tym autostopem, że w ogóle to fajnie byłoby pojechać. Zaczęłyśmy chwilę rozmawiać, no i tam już się działo, jeśli chodzi o organizację. I tak to powstało, więc tak naprawdę poruszenie jakieś takie obustronne z Ulą, gdzie... No i później udało się zorganizować to wszystko. Droga do Maryi, jeśli dobrze pamiętam. Tak, bo Ewa, która była właśnie jedną z osób, która też zakochana bardzo w Maryi, prowadziła wcześniej taki blog. I to też było takie poruszenie, żeby właśnie dzielić się tymi doświadczeniami z tej podróży autostopem, bo jakby główną zasadą tej podróży, tej pielgrzymki było to, że jedziemy bez pieniędzy i bez jedzenia. Na początku jakieś takie drobne rzeczy, ale ogólnie w opatrzności Bożej, więc ona nas wspierała, prowadziła razem z Maryją, tak się czułyśmy i to dalej już było prowadzone. Przez świętych, przez Maryję i wszystkich. No właśnie tak po czasie to stwierdziłyśmy, że nie byłyśmy pewne, czy było to odpowiedzialne, ale poruszone pięknym świadectwem i tym, że no wiedziałyśmy, że to się dzieje i jest to możliwe, to nie bardzo się bałyśmy. Rzeczywiście też uważałyśmy, bywały sytuacje, że któraś z nas tak delikatnie gdzieś tam dawałyśmy sobie znać, że no z tą osobą może niekoniecznie. Były momenty trasy gdzieś tam, gdzie nie byłyśmy pewne, gdzie miałyśmy jakiś taki kryzys już wyczerpania i nieprzespanych nocy. Ale nie, jeśli chodzi o takie banie się, żeby zrezygnować czy coś takiego, to nie, ale doświadczenia były różne, tak. Pan Bóg przeprowadzał przez różne sytuacje. Ale zaufanie było stuprocentowe. Oj, wielkiej, bo jak dla mnie To była podróż naprawdę życia i pamiętam, często sobie wspominam takie momenty, gdzie totalnie nie wiedziałyśmy, co robić. Czy napisać to miasto na kartce, czy już Medjugorje, czy jeszcze nie. Czy stanąć tutaj w

by próbować dalej zbliżać się do Medjugorje, do celu. Absolutnie tak. Tak, no oparta też na, no, na takim myśleniu, ale też właśnie na bezpieczeństwie, tak? Bo były sytuacje, że analizowałyśmy, tak? Czy lepiej już zostać, czy lepiej jeszcze gdzieś przejść, czy wybrać właśnie takie miejsce, gdzie będziemy się czuły bezpiecznie, więc to tak różne nasze takie poziomy świadomości, że tak powiem, działały. No można. Czemu? No świadectwo Ewy i Karoliny było dla nas takim poruszeniem wielkim. Tak naprawdę to myślę, że taka duchowa ta przestrzeń tej pielgrzymki, właśnie zaufania, że to właśnie nie ma być po naszemu, tylko że to ma być prowadzenie Boże, tak jak Pan Bóg chce i tak jak Maryja by tego chciała, to myślę, że było takim naszym odgórnym myśleniem, bo no myślę, że na pewno gdybyśmy miały pieniądze z założenia, to ta podróż zupełnie inaczej by wyglądała. A doświadczenia, które miałyśmy, były tak niesamowite, że no nie da się tego powtórzyć. I w Chorwacji właśnie, jak byłyśmy w Zagrzebiu, to pamiętam, że bo ludzie nam czasami dawali jedzenie czy właśnie pieniądze, się zdarzało i miałyśmy tam trochę tych pieniędzy. I Ula się tak właśnie, podejmowałyśmy też razem decyzję, jeśli chodzi o ewentualny wydatek. I było takie chyba pytanie od Uli, czy ewentualnie jakąś taką pamiątkę byśmy mogły sobie wziąć z Chorwacji, a obie tam byłyśmy pierwszy raz. Mówi, nie, no to wiesz co, jak tak czujesz, czy jak tak czujemy, no to tak, nie? I faktycznie się zdecydowałyśmy i ona sobie wzięła jakiś taki kubek fajne. Ja wzięłam taki magnes z puzelków ułożonych chorwackich i to było coś niesamowite właśnie, że to nie były nasze pieniądze, ale że to tak się potoczyło i ta radość z kilku tam euro była tak niesamowita. I naprawdę, gdybyśmy miały pieniądze, to ta podróż na pewno by zupełnie inaczej wyglądała. No to tam się dzieją cuda. Cuda, tak, bo dalej nie mamy pieniędzy takich założenia. Miałyśmy jakieś takie drobne pieniądze, ale no dalej nie miałyśmy żadnego noclegu, dalej nie miałyśmy w zasadzie nic. I oczywiście nawet nasze marzenia się spełniały, bo na przykład Ula chciała się napić kawy. Spotkałyśmy w takim z jednych hoteli rodzinę taką polską i ktoś zaproponował kawę. Więc to było niesamowite też doświadczenie. Miałyśmy jeden nocleg też w hotelu dzięki poleceniu przez znajomą też ze wspólnoty, że może nas tam przyjmą. Więc te noclegi się trafiały. A cuda i właśnie osoby, które spotykałyśmy, się okazywały tak ważnymi osobami, tak ważne te rozmowy były, że no one również nie odbyły się, gdybyśmy chciały po swojemu tą podróż zaplanować. Tak, to było dużym zaskoczeniem, bardzo dużym i właśnie też piękne to, że ludzie naprawdę, jakby my nie prosiłyśmy, jak ktoś pytał, no to wtedy odpowiadałyśmy, że faktycznie w opatrzności Bożej. To był taki szok, ale jak to, ale to się nie boicie, ale w ogóle po co? No to tłumaczyłyśmy, tak, ale to też było niesamowite doświadczenie, że wtedy ludzie chcieli dawać coś i tak dzielić się czymś i faktycznie tak się działo, że mieli taką potrzebę i to było piękne. Czy właśnie raz mieszkałyśmy w Chorwacji u takiego małżeństwa i to też tam właśnie wszystkie te puzzle wcześniejsze z podróży, różne sytuacje się układały, a radość była niesamowita właśnie spędzić z tymi osobami czas. Tak naprawdę to 7 dni, mniej więcej tydzień jechałyśmy do samego Medjugorje. I tam bodajże byłyśmy, całość chyba było około 12 dni, więc tam jeszcze spędziłyśmy kilka dni. Też ciekawa tam była historia, bo my dosyć szybko planowałyśmy wracać z Medjugorje. Jeszcze nas przyjęła taka Polka na kilka nocy. W każdym razie tak każdego dnia ogłaszałyśmy przez polskiego księdza na mszach, że gdyby ktoś wracał, to my chętnie się zabierzemy. A ta Polka tak nas się któregoś dnia spytała, czy my byłyśmy u spowiedzi, a my mówimy, że nie. A ona odpowiada, no ale jak to? To wiecie co, to jakby tutaj trzeba w Medjugorje być u spowiedzi, więc jak nie byłyście, no to idźcie, bo to jest bardzo ważne. I faktycznie jak poszłyśmy do spowiedzi, to następnego dnia już po ogłoszeniu tam się zgłosiło jedno małżeństwo, które nas, no już tak podwiozło duży kawał
drogi. Więc łącznie tak około 12 dni.

0: Tak. Jakoś tam za ule nie chcę mówić, ale tak, było to piękne doświadczenie. Też tak myślę, że podsumowujące, bądź po prostu tak na podsumowujące i takie zaznaczające, jeśli chodzi o mnie, to taki moment mojego życia też, gdzie myślę, że dostałam też odpowiedzi i takie... Pomoc i taką wsparcie, gdzie wiedziałam jeszcze w jakim kierunku iść dalej. Tak, ludzie byli generalnie w dużym szoku i właśnie często były pytania, czy się nie bałyśmy, ale po co i tak dalej, więc owoce absolutnie są. Ja często sobie wspominam i tych ludzi, i to, co się działo i naprawdę na mnie to wywarło ogromne wrażenie, ale też ogromny wpływ. Tego, że no to była taka droga nadziei, którą przeżyłam. Więc był to piękny czas i ludzie też się dziwili. No tak, i jakby to jest świadectwo właśnie takiego zaufania Panu Bogu i tak, więc to było no niesamowite doświadczenie, którym bardzo chętnie się dzielę, bo no właśnie, pomimo, że bez pieniędzy, ale no myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że najpiękniejsza taka podróż Boża w opatrzności i z pomocą. Dalej widziałam na wielu momentach swojego życia, jak właśnie jest mi potrzebne to zaufanie i w wielu momentach, jak potrzebowałam tego wsparcia Bożego, to sobie nieraz przypominałam, że stałam na rozstoju dróg i tak naprawdę nie wiedziałam, co robić. Więc to było bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, które bardzo wzmocniło to właśnie poczucie takiego bezpieczeństwa z Bogiem, że nic mi się nie stanie, bo nam naprawdę dużo się mogło wydarzyć na tej trasie. Więc ufność i zaufanie bardzo u mnie się zwiększyło i taka wdzięczność, że w ogóle miałam taką możliwość i też kilka osób poznałam, też Polaków, więc to było niesamowite. No i dalsze działanie w przymierzu na pewno, tym bardziej właśnie podparte tym, że takie rzeczy się mogą dziać. No bo to było tak naprawdę dzięki byciu we wspólnocie i to tak się potoczyło wszystko. Na pewno relacja z Bogiem jest taką przestrzenią, która bardzo mnie przyciąga do Niego samego i dzięki czemu trwam w ogóle. Ale też ta relacja, ona się tworzy i się rozwija też bardzo dzięki ludziom. Ja to bardzo czuję dzięki różnym sytuacjom, łatwiejszym czy trudniejszym. Ale widzę, jak w ogóle, no to mogę dużo mówić o wspólnocie, ale bardzo duży rozwój dzięki niej czuję. I to jak Pan Bóg naprawdę w takich słabościach, w wielu słabościach rozwija, no to jest dla mnie też niesamowite, że On tak to prowadzi. Więc to jest takie najważniejsze też właśnie wsparcie ludzi. Jeszcze tak, jeśli chodzi o tą Medjugorję, troszeczkę wracając, to ludzie się bardzo modlili o tą naszą podróż. I to było niesamowite, jak czułam z Ulą tą modlitwę i oni się dzielili. Więc no myślę, że wsparcie ludzi jest też dla mnie bardzo ważne i to też bardzo prowadzi. I świadectwa też innych. To zawsze tak... Często potrafi też podnosić na duchu. Tak, już teraz bardziej, znaczy tak, była ulica Potrzebna, teraz jest, to się nazywa przy ulicy Gniewkowskiej. Tak, jako wspólnota wychodzimy tam systematycznie do tego miejsca, do tej wspólnoty i tam właśnie bezdomni mieszkają na stałe. Piękne doświadczenia, ponieważ właśnie w takim ubóstwie ta obecność Pana Boga jest zawsze, tym bardziej, że oni tam mają swoją kaplicę i Najświętszy Sakrament, to jest wielką łaską. No bo to jest ta największa prostota. I tam my nieraz jak posługiwaliśmy, to naprawdę mieliśmy takie poczucie, że tam wystarczy po prostu być. I tam wiele nie trzeba. I jakby też Pan Bóg też tym prowadzi, ale to dzielenie się w ogóle tym Bogiem, że w ogóle On jest i dawanie tym ludziom też nadziei i bycie dla nich. Po prostu bycie, że oni czują, że właśnie my jesteśmy tam dla nich. To naprawdę wystarcza. Można tak powiedzieć, oczywiście. Tylko, że my właśnie chcemy mówić o tym Bogu i chcemy, żeby ludzie mieli zawsze tą nadzieję, bo potrafimy być czasami jedynymi osobami, które powiedzą o Bogu, czy jak chodzimy na ewangelizację, czy jak w tym domu Betlejem, ale albo na ulicy. To są piękne doświadczenia, kiedy jedno słowo, że Bóg cię kocha, albo zapytanie się o imię tej osoby, która jest bardzo samotna i czuje się opuszczona, to naprawdę może dać im nadzieję. I myślę, że to jest dla nich bardzo wspierające i no niejednokrotnie też miałam takie doświadczenia, że potrafiło to naprawdę nawet zmieniać ich życie. Tak, to ja bardzo chętnie zapraszam na warsztaty Talita Kum. Jest to wyjątkowy czas, bo można wziąć w nich jeden raz w życiu, więc bardzo warto je przeżyć. Też Przymierzu Miłosierdzia w Warszawie można śledzić fanpage'a, więc serdecznie zapraszam. To ma spowodować, żeby ludzie, którzy, przede wszystkim ludzie, którzy nie wierzą, albo może odeszli od kościoła, może są zagubieni, żeby jednak usłyszeli o tym Bogu. Bo może nie być im po drodze kościół, żeby do kościoła wejść. Mogą mieć różne etapy w życiu, a my chcemy tą miłość właśnie nieść, tą, którą sami doświadczyliśmy. Czy przez przymierze miłosierdzia, czy może przez inne jakieś elementy życia, ale chcemy ją nieść i chcemy o Bogu mówić. Tak naprawdę po to, żeby oni również mieli tą możliwość bycia bliżej Boga i żeby mogli zbliżać się do zbawienia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Trzy historie. Młoda kobieta jedzie do Indii, tam spotyka Sai Babę. Sai Baba medytuje i robi cuda. Te cuda są robione publicznie. W pewnym momencie kobieta postanawia wracać do Polski, porzucić tę grupę ludzi, która wokół Sai Baby jest, która funkcjonuje w autorytecie Sai Baby. I zaczynają się w Polsce dziwne rzeczy. Ona odczuwa w nocy, jak to nazywała, gwałty. Kiedy chciała spotkać się z księdzem, jakaś cztery osoby za nią szły, stanęły wokół kościoła. Działy się rzeczy absolutnie nieprawdopodobne. My dziś wiemy, że Sai Baba był guru lewej ręki, to znaczy współpracował z demonem. Metoda Hellingera. Kolejna historia. Dziennikarka Gazety Wyborczej idzie na ustawienia Berta Hellingera. Jest wybrana do tej grupy osób, które mają reprezentować członków rodziny, osoby w cudzysłowie terapeutyzowanej. I ona pisze: nagle zaczynam czuć nienawiść do obcego mi człowieka. Ten człowiek słyszy z ust prowadzącego ten seans, słyszy rzeczy, na które reaguje szokiem, ponieważ nikt o nich, nikt z ludzi o nich po prostu nie wiedział. Trzecia historia. To jest moja historia. Ja studiuję metodę kontroli umysłu według Silwy. Tam posługujemy się pojęciami energia, częstotliwości, fale mózgowe i tak dalej, i tak dalej. Na koniec tego kursu okazuje się, że ja potrafię diagnozować z 80-90% prawdopodobieństwem choroby osób mi nieznanych, których tylko imiona i nazwiska mam przed sobą, i potrafię uzdrawiać, a przynajmniej wpływać tak mocno na świadomość i somatykę człowieka, że ten człowiek po prostu zapomina na przykład o wielkiej traumie. Dobrze. Drodzy Państwo, zapraszam do wspierania kanału Otwórz Oczy. W opisie jest miejsce, w którym można to zrobić, i bardzo też proszę o to, żebyście wsparli Radio Niepokalane FM. Tutaj równolegle transmisja jest na tego radia. Tam jest dużo więcej materiałów ewangelizacyjnych, a te związane z obroną wiary jest ich mniej. A osoby, które zawdzięczają coś tej mojej pracy trwającej już 30 lat, bardzo proszę o stworzenie stałej dyspozycji na koncie bankowym. Numer konta fundacji jest tam umieszczony również. Bez stałego wsparcia nie da się rozwijać. Cały czas jest walka o przetrwanie. I wróćmy teraz do kwestii medytacji, umysłów kosmicznych i różnych innych tego typu pojęć i kategorii. Otóż, co było istotne w związku z metodą kontroli umysłu według Silwy? Otóż mnie informowano przez całe trwanie tego kursu i wcześniej w klipach promocyjnych, że mamy do czynienia z materialną rzeczywistością, no bo energia jest również formą materii, a na pewno jest czymś, co można badać i zmierzyć. I nagle na końcu tej książki pada sformułowanie: no bo podziękujmy, bo wiele zawdzięczamy umysłowi kosmicznemu. I mnie wtedy jakby piorun strzelił, no bo o czym my mówimy tutaj cały czas? O nieosobowych energiach, o częstotliwościach, o jakichś manipulacjach falami mózgowymi, a tutaj nagle pojawia się osoba, inteligencja, czyli ktoś, kto ma umysł i wolę. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że cała ta przestrzeń,
która jest opisywana na moim kanale poprzez świadectwa głównie, a ja w tych wykładach również odwołuję się do świadectw, czyli do opowieści, które można albo przyjąć, albo odrzucić, tak? Więc cała ta rzeczywistość, cały ten opis tej rzeczywistości duchowej, on jest elementem takiej triady. To znaczy ja opisuję jedną z trzech podstawowych elementów ontycznych świata, nie wnikając w filozoficzne rozróżnienia. Otóż wszystko to, co jest związane z wiarą i wszystko to, co jest związane z wiedzą, wiedzą opartą o doświadczenie, o empirię, tak? Czyli naukę i wiarę, religię, wszystko to, co jest pomiędzy, na przykład ta manipulacyjna, w cudzysłowie, wiedza tajemna, no bo tam są stopnie wtajemniczenia, czyli metodę kontroli umysłu według Silwy, to jest pewien nurt, który towarzyszy chrześcijaństwu od pierwszych wieków. I teraz, co się okazało w ciągu ostatnich 10-12 lat? Otóż badacze odkryli, że największym korpusem niezbadanych dzieł w całej europejskiej historii humanistyki jest literatura ezoteryczna, czyli ta przedstawiająca wiedzę tajemną. Z tym, że tutaj w przypadku słowa wiedza musi być cudzysłów. I ta wiedza tajemna, te wszystkie stanowiska, książki, praktyki, pragmatyka opisana w tych dziełach, na które składa się wiedza tajemna, okazało się, że najważniejszą i wspólną ich cechą jest odrzucenie przez autorytet nauki, odrzucenie przez autorytet wiary. I teraz te badania na temat wiedzy tajemnej stały się modne. Prawdopodobnie z tego powodu, również z tego powodu, że ta satanizująca ezoteryka odrzucana przez stulecia, przez naukę i wiarę, stała się dzisiaj osoczem popkultury. Tak, my mamy z tym do czynienia od zawsze. Kiedyś to było na marginesie kultury europejskiej, najpierw chrześcijańskiej, potem humanistycznej, a od 60-50 lat jest to centrum tej kultury. I teraz od początku XXI wieku tym nurtom okultyzmu, neognozy i magii poświęcono kilkaset monografii, konferencji naukowych. Powstały liczne kierunki studiów. Są recenzowane czasopisma, są serie monograficzne, ale oczywiście to jest ten poziom badań związany jest z pewną historią idei, natomiast on nie odnosi się do mechanizmów wewnętrznych wiedzy tajemnej, czyli okultyzmu, spirytyzmu i tych zdesakralizowanych praktyk transowych. I teraz, ale te badania już same w sobie, chociaż są formalne, no z nich okazało się, że król jest nagi, tak? Ta wiedza tajemna była i jest tajemną z dwóch najważniejszych powodów. Po pierwsze, wtajemniczenie jest po to, żeby guru, mistrz uzyskał autorytet wobec osoby, która się uczy. A po drugie, no bo wtedy można mieć władzę nad uczniami, tak? No skoro ja jestem tym, który posiada wiedzę, a wy jesteście tymi, którzy tej wiedzy nie posiadają. No i to prowadzi czasami do władzy absolutnej, jak w sektach, tak? I kończy się po prostu uprzedmiotowieniem i wykorzystaniem. Ale po drugie, ta wiedza jest tajemna, ponieważ wyłożona na światło dzienne budzi śmiech i zażenowanie. Nie ma nic ukrytego, co by nie stało się jawne.
Po prostu dlaczego wiedza tajemna nie ryzykuje zetknięcia się z środowiskiem akademickim? No bo środowisko akademickie, modus operandi czegoś, co nazywamy uniwersytetem do XXI wieku, była po prostu jawność i przejrzystość, tak? Pisałeś pracę magisterską czy pracę doktorską, wykładałeś ją w holu biblioteki, tam każdy mógł przyjść, przeczytać, powtórzyć twoje doświadczenie i jeśli to było prawdziwe, no to summa wiedzy człowieka się zwiększała, jeśli okazało się, że był jakiś błąd, jakieś subiektywne podejście do tematu, no to wtedy po prostu to odrzucano i nie stawało się to nauką. I dlatego środowiska ezoteryczne, środowiska magiczne, okultystyczne, spirytystyczne i środowiska promujące różnorodne praktyki transowe trzymały się z daleka od transparentności, tworząc wiedzę tajemną. No bo to ta tajemność powodowała, że mieli władzę ci guru, ci mistrzowie nad adeptami, no i nikt nie weryfikował ich twierdzeń. I teraz tak, dlaczego ośrodki akademickie odrzucają wiedzę tajemną? Od zawsze. Bo nie spełnia wymogów racjonalności. Czemu ezoterykę, wiedzę tajemną, okultyzm odrzucają autorytety religijne? Bo prowadzi do szkód duchowych. I to właściwie zamyka temat. To właściwie stawia cały ten nurt ezoteryczny pod pręgierzem. Tak? Nie dość, że to jest nieprawda, to jeszcze te praktyki, czyli intelektualny błąd, to nie dość, że jest błąd intelektualny, to jeszcze jest niebezpieczeństwo duchowe, czyli wejście w działania, które mogą prowadzić do otwarcia się na świat demoniczny. I teraz jaka jest konsekwencja, jaka w przeciągu ostatnich 500-600 lat była konsekwencja wyznawania tej wiedzy tajemnej? Odrzucenie chrześcijaństwa. Ten nurt również z tą religijnością New Age, która była w latach 60., 70., aż do połowy lat 80. bardzo modna, dopóki nie okazało się, że żadne z tych ich twierdzeń nie trzyma się kupy, a działania ich nie prowadzą do żadnych namacalnych skutków. Cały ten nurt, który był wcześniej na marginesie, a teraz jest w mainstreamie, jest zamiennikiem chrześcijaństwa. Czyli te duchowości, quasi-duchowości, te ideologie, one są po prostu instrumentalnie wykorzystywane przez ośrodki władzy i wiedzy, które, posługując się tym fałszem, starają się wpływać na kształt kultury zachodniej. No i w starej Europie i w dużej części USA to się udało. To się udało. Tam chrześcijaństwo po prostu jest w odwrocie albo w ogóle już nie jest obecne. I o tym trzeba pamiętać, że ezoteryka, że okultyzm w szerszym znaczeniu tego słowa jest zastępnikiem chrześcijaństwa. Tak? To jest zamiennik. On jest stosowany w procesie, który jest celowy, który ma swoją... Jest strategia tej przemiany i kultura zachodnia poddała się tej przemianie. I teraz w XIX wieku odbył się taki bardzo ważny proces, któremu dziś również w Polsce właściwie wszyscy ulegli. To znaczy dotąd mieliśmy, ta cała wiedza tajemna była oparta na przekonaniu, że my rozmawiamy, odnosimy się i próbujemy panować, to magia, z istotami, z osobami, z inteligencjami bezcielesnymi, tak? I pod koniec XIX wieku zaszedł proces z takiej
energetycznej materializacji ezoteryzmu, tak? Tej wiedzy tajemnej. Dlaczego? Dlatego, że to jest z duchem czasu idziemy, tak? Po prostu większość ludzi już tego świata duchowego nie doświadcza, nie wie o jego istnieniu, odrzuca jego istnienie. Tak? I teraz coś, co jest wiedza, która jest podzielana przez wszystkie religie, poważne religie, tak? Te religie, które mają przekaz, które mają przez pokolenia ten przekaz jest i widzimy najczęściej więcej dobrych niż złych konsekwencji przyjęcia doktryny. Wszystkie te religie mówią, że świat duchowy zamieszkują osoby, bezcielesne inteligencje. I ta wiedza tajemna odniesiona jest do bezosobowych sił i oddziaływań. I to jest zafałszowanie. I te nurty nieezoteryczne, okultystyczne, tego nurtu nieakceptowanego przez naukę i przez wiarę, część z nich mówiła o tym, że praktykowanie okultyzmu prowadzi do władania nad tym, co naturalne, choć w przyrodzie ukryte. Czyli przestaną mówić o tym, o czym mówiono wcześniej, że zaklęcia i inkantacje mają zmusić demony do służenia magowi. Tak? I teraz te wszystkie formy ezoteryczne, które są praktykowane, stając się okultyzmem. Drugie kłamstwo polega na tym, że one są stylizowane na medycynę, na psychologię, czyli oraz na wszystkie inne dziedziny przyrodoznawstwa. I ezoteryzm stał się w ciągu ostatnich 20-30 lat praktyczną psychologią. Oraz w pewnej części takim pretekstem do egoistycznego zaspokajania potrzeb seksualnych w każdej ich formie. I to dzieje się w sektach, i to dzieje się w grupach psychomanipulacyjnych, gdzie po zdobyciu władzy nad osobą, która wchodzi w te ideologie, to wszystko prowadzi do uprzedmiotowienia adeptów. I teraz my mamy do czynienia z Kulturkampfem. W Polsce toczy się wojna kulturowa. Ona jest jeszcze nie przegrana, tak jak przegrana została w starej Europie i na wschodnim i zachodnim wybrzeżu USA. Kulturkampf w tej formie nie metaforycznej czy historycznej, to była wojna z Kościołem katolickim prowadzona przez państwo pruskie, a potem państwo niemieckie. I teraz media polskojęzyczne dziś są te media, które są zorientowane na realizację niemieckich interesów w Polsce, powtarzają ten schemat działania. Tylko on już nie jest, czy też nie do końca jest nakierowany na przejmowanie ziemi, majątku i tak dalej. Chociaż ten nurt jest bardzo silny, ale ja o tym nie mówię, bo się na tym po prostu nie znam. Chociaż wiem, że tak się dzieje. I te media polskojęzyczne w tym odcieniu germańskim promują irracjonalizm i toksyczne duchowości. Ale też rozwiązłość, tak? Każdy wie, kto ma do czynienia ze współczesną prasą i portalami, na których też można czytać teksty, wie, że to jest coś obecnego w Polsce od wielu, wielu dekad. I teraz spis treści tych mediów, czasopism można scharakteryzować, opisać jednym zdaniem.
Wszystko, byle nie chrześcijaństwo. I ci ludzie, jak to się mówiło za komuny, rzuceni na front ideologiczny, tutaj akurat duchowy, ci ludzie robią dokładnie to samo, co robił Bismarck za pomocą państwa niemieckiego. I na Zachodzie wiedza ezoteryczna, demoniczny okultyzm i satanizm, ta wiedza tajemna zastąpiła wiarę katolicką. I dlatego, że jest ona zamiennikiem chrześcijaństwa, jest promowana równie mocno jak, nie wiem, absurdalny klimatyzm, bambizm, woke czy ideologia transokaleczeń. Tak? Cała ta ofensywa lewicowo-liberalna, właściwie lewacka, służy właśnie w tym jednym nurcie, o którym ja mówię i na którym się znam, ma zastąpić wiarę katolicką, bo Bismarck wiedział, że dopóki nie zniszczy się kościoła w Polsce, dopóki nie zniszczy się wiary w Polsce, dopóki nie zniszczy się wspólnot katolickich, do tego momentu Polska się nie da podbić. I teraz w tej wojnie kulturowej dużą rolę odgrywają osoby powszechnie znane. I one nigdy, te osoby, nie były traktowane przez społeczeństwo jako autorytety, tak? Moralne czy duchowi przewodnicy. A od pewnego czasu media, sieć, portale, aplikacje wkładają na nich, na tych ludzi, taki płaszcz autorytetu. I ci ludzie są traktowani jak przewodnicy duchowi i mają wielu fanów, ale wśród tych fanów są również wyznawcy. I to jest skrajnie niebezpieczne, dlatego że autorytety dzisiejsze nie mają nic wspólnego z mądrością. To są tylko osoby, które bardzo dobrze orientują się w nurtach popkultury i zawsze starają się być na fali. Tak? I te osoby wiedzą, co trzeba mówić, żeby być cytowanymi. I teraz 4 czy 5 miesięcy temu znana polska artystka Justyna Steczkowska udzieliła głośnego wywiadu. I teraz ja nie oceniam Justyny Steczkowskiej. Ja pokażę teraz, w jaki sposób ten wywiad jest wykorzystywany do wojny kulturowej i duchowej z Polakami. Jak on jest używany w tym Kulturkampfie. To między innymi odbyło się na łamach, na stronach Onetu, czyli czasopisma niemiecko-szwajcarskiego. Szwajcaria, jak wiemy, ma też, oprócz komponentu francuskiego, ma też komponent niemiecki, jeśli chodzi o społeczeństwo. I co Onet pisze? Że Steczkowska budzi podziw, że budzi podziw swoim głosem, ale również niezwykłą wrażliwością, co więcej, duchową głębią. Tak? I teraz piszą, że choć dla wielu pozostaje tylko ikoną polskiej sceny muzycznej, coraz częściej odsłania swoje przemyślenia na temat życia, przemijania i sensu istnienia. Kto ma dużo do powiedzenia na temat przemijania i sensu istnienia, na temat życia, tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i na czym polega zwycięstwo, happy end w tej drodze, no to są po prostu ludzie mądrzy, ludzie duchowo doświadczeni, ludzie stabilni, ludzie, którzy jeśli mają dzieci, to je wychowują na stabilne osoby, na osoby szczęśliwe, tak? A teraz nam się podsuwa ludzi labilnych, ludzi, którzy nie potrafią, co zresztą jest dość naturalne, zobiektywizować swojej historii. No, dlaczego? No bo są w niej emocje, a jednocześnie traktowani są jako obiektywnie mądrzy i ich opinie warto przekazywać.
I teraz Onet buduje wizerunek Justyny Steczkowskiej jako osoby kompetentnej duchowo. Tak? I teraz jak ktoś popatrzy na historię chrześcijaństwa, ale też hinduizmu czy buddyzmu, no to z pokolenia na pokolenie precyzowane są tam pojęcia, precyzowane są pewne prawidłowości duchowe i dlatego do dziś czytamy Ignacego Loyolę, dlatego do dziś czytamy Małą Tereskę, bo jej wskazania czy jego wskazania pomagają zrozumieć i pomagają człowiekowi rozwijać się duchowo, wzrastać, czyli otwierać się coraz bardziej na Boga. Tak? I wiemy, że te historie tych ludzi, one zmierzały ku świętości. Tak? I wiemy, ile było w tym cierpienia, ile było samozaparcia, ile było walki z wadami i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle w miejsce tak potężnej wiedzy mamy uczyć się życia od osób, co do których historii, znaczy to nie są świadkowie, tak? No bo kto jest człowiekiem mądrym? Ten, kto życiem potwierdza swoją naukę. Tak? I teraz Justyna Steczkowska, przedstawiana jako osoba kompetentna duchowo, rozwija własną świadomość. W tym wywiadzie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przemijania i karmy. Karma jest koncepcją i reinkarnacja to są koncepcje rozbudowane i jakoś skomplikowane i odpowiadają na jakąś część pytań, tak? Najważniejszym z pytań tutaj akurat, jeśli chodzi o karmę i reinkarnację, jest kwestia sprawiedliwości, tak? Dlaczego jedni mają lepiej na świecie, a inni mają źle? I to jest jedna z prób wyjaśnień. Nie będę w to wnikał, to jest próba błędna. I powiem tylko tyle. Żaden nawet Budda czy guru prawej ręki w hinduizmie nie ogłaszali, że są bogami. Każdy z nich miał jakąś wiedzę, jakiś przekaz, a my dysponujemy autorytetem Boga. No bo jeśli Jezus nie był Bogiem, no to całe chrześcijaństwo jest śpiewem szaleńca, bełkotem szaleńca. A my wiemy, że nie jest, tak? Widzimy pozytywne skutki 2000 lat oddziaływania chrześcijaństwa. Zatem wszystko byle nie chrześcijaństwo, tak? Karma, reinkarnacja. I teraz ja nie chcę, żeby ktoś sądził, że ja oceniam Justynę Steczkowską. Prawdopodobnie popełniłem w swoim życiu więcej błędów niż ona. Ja tylko staram się opierać na dwóch autorytetach. Autorytecie nauki i autorytecie wiary. Niedoskonale upadając, będąc opornym, grzesznym i obrzydliwym. I nie oceniam Justyny Steczkowskiej. Mówię tylko, co jej słowa robią z umysłami i z sercami jej słuchaczy, a szczególnie nie tylko fanów, ale wręcz wyznawców. Ja tylko pokazuję, jakie mogą być konsekwencje przyjęcia jej światopoglądu. Karma i świadomość, tak? I Justyna Steczkowska wypowiada się na temat karmy, która według niej była takim kołem, zamkniętym kręgiem, z którego nie sposób się wydostać. To jest istotna cecha przekonań hinduistycznych, ale Justyna Steczkowska podważa to. Na jakiej zasadzie? No, na takiej zasadzie, jaką podważa cały ten nurt oparty na hinduizmie, ale na hinduizmie energetycznym, bo cały ten nurt nałożył ideę oświeceniową, ideę postępu na życie duchowe. I o ile hinduistyczna religia jest fatalistyczna i pesymistyczna, o tyle Justyna Steczkowska jest po prostu
jedną z tysięcy, setek tysięcy być może osób, które w sposób całkowicie nieuprawniony tworzą taką sam to zrób religię. No ona ma takie przekonanie, że karma jest formą otwartą, a nie zamkniętą. No i co zrobisz z tym przekonaniem? No ona po prostu ma. I sposób, w jaki ona to tłumaczy, jest całkowicie jest no, niespójny, tak to powiedzmy najdelikatniej. Tak? To jest, dla niej karma to jest zlep wielu różnych sytuacji, doświadczeń, nagrody, konsekwencji twoich działań. Tak? I to jest pogląd całkowicie arbitralny. Całkowicie arbitralny. Ona uważa, że kluczowe jest to, jaką energią i przekonaniami kierujemy się w życiu. Tak? Trzeba wyjaśnić, co to jest energia. Nikt nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Nikt nigdy nie zarejestrował przyrządami naukowymi istnienia tej energii. Ona po prostu nie istnieje. Ale jest pewną formą opowieści na świecie, gdzie można powiedzieć wszystko, no bo działa coś, co jest nam nieznane, co właściwie może wszystko. I jest to taki wytrych, każdy problem logiczny można przy pomocy energii w cudzysłowie wyjaśnić, no bo energia ma takie właściwości. No jakie? No tego już do końca nie wiadomo. I teraz kluczowym elementem tej synkretycznej duchowości, którą ona prezentuje, jest przekonanie, że istotą rzeczy jest rozwój świadomości. I z jednej strony możemy polecieć dalej, jak to mówi, a z drugiej strony nie mamy przebywać w tej ciężkiej, gęstej energii materii. Cokolwiek to znaczy. To są jakieś subiektywne doznania jakiegoś flow, jakiegoś stanu ekstazy, tak? No ale nie mamy się konfrontować z życiem, tak? No bo to jest ta ciężka, gęsta energia materii, tak? I tutaj wchodzimy na teren gnostycyzmu. I Justyna Steczkowska, jakby bez żadnych skrupułów, miesza pojęcia różnych systemów, które same wobec siebie są sprzeczne. No, zrób to sama religia, polega właśnie na tym, tak, że bierzemy to, co odpowiada naszej historii i co nas tłumaczy. Justyna Steczkowska twierdzi, nie musisz wracać do zaklętego koła karmy, bo możesz się nigdy z niego nie wydostać. No, najpierw musimy mieć dowód na to, że nie jesteśmy w tym kole karmy i jak się z niego wydostać. No, albo jesteśmy w obrębie wytłumaczenia hinduistycznego, że karma to jest to i to, działa w taki, a nie inny sposób. Konsekwencją jest reinkarnacja w formy wyższe lub niższe i tak dalej, i tak dalej. No albo nie jesteśmy w tym i się wyrywamy z tego, więc intelekt wyrwał się z jakichkolwiek ram dyscypliny formalnej, logicznej i tak dalej. I teraz najpierw artystka przyjęła pogląd, który jest przyjmowany z grubsza przez miliard osób. Tak? I on jest jakkolwiek, gdy porównujemy go z teologią chrześcijańską, on jest niedoskonały, ale jednak w jakiejś części on opisuje doświadczenie duchowe. Tak? I teraz mamy 200 pokoleń hinduistów, którzy precyzują te pojęcia, a Justyna Steczkowska jednym zdaniem odrzuca, pozostając niby w obrębie tego systemu myślowego, odrzuca jego zasady. Jednym zdaniem. No, to nie jest działanie poważne, aczkolwiek bardzo, znaczy dość zrozumiałe, no, bo tu chodzi o to, żeby subiektywnie czuć się lepiej, żeby wytłumaczyć sobie swoje życie. No bo ta religia, zrób to sam religia, nie ma żadnych wymagań. Nie stawia żadnych wymagań wobec człowieka. My wiemy, że religie stawiają wymagania. I to, co jest na przykład wspólną podstawą buddyzmu, hinduizmu
i chrześcijaństwa, nie porównując tych religii, nie stawiając ich w jednym rzędzie, to jest przekonanie o tym, że samokontrola, że współczucie, że empatia, że praca nad sobą, no to są rzeczy wartościowe. Tak, i od tego się w ogóle zaczyna. Potem są już różne pomysły, ale mnisi buddyjscy po prostu żyją w celibacie. Tak? Hinduiści nie, no to jest oczywiste, tak? Ale mnisi żyją w celibacie. Po co? Po to, żeby panować nad własnymi porządliwościami, ponieważ wtedy, kiedy mamy tę sferę uporządkowaną, możemy myśleć o empatii, możemy myśleć o innych istotach, nie tylko o sobie. Możemy się jakoś tam zacząć wyzwalać z egoizmu. Te instytucjonalne religie przyciągają do siebie ludzi mądrością ascetów, czyli ludziom poświęcających się wymagającym praktykom religijnych. Ta wiedza jest kumulowana przez pokolenia. I to są właśnie te okruchy prawdy w innych religiach, o których mówi katolicyzm. Justyna Steczkowska robi eksperyment z własnego życia, bo ona nie wie, jakie będą konsekwencje tych jej wywodów. Tak? My wiemy, jakie są konsekwencje przyjęcia chrześcijaństwa, tej pieczęci chrztu. My wiemy, jakie są konsekwencje z grubsza dla ludzi, którzy przyjęli kiedyś chrzest, a potem go odrzucili. I wiemy, jakie są z grubsza konsekwencje dla ludzi nieochrzczonych przyjęcia tych wschodnich religii. Ale nie tylko wschodnich oczywiście. Tak? To z grubsza wiemy. Justyna Steczkowska robi eksperyment własnym życiem, tak. Nie wiadomo, jaki będzie tego efekt. Nie wiadomo, czy ktoś będzie chciał tę drogę, patrząc na efekty w jej życiu, będzie chciał tę drogę przyjąć bądź porzucić, tak. I teraz Justyna Steczkowska nie jest autorytetem duchowym, a jest w taki sposób przedstawiana zgodnie z ideą wszystko byle nie chrześcijaństwo. I teraz kolejne pokolenia hinduistów na przykład, ale mówimy o karmie i reinkarnacji, więc tym przykładem się posłużę. Kolejne pokolenia hinduistów przyglądały się tym owocom przyjmowania reguł tej religii. A tutaj mamy całkowicie subiektywny i intelektualnie niekoherentny przebieg. Tak? My nie wiemy, co z tego wyniknie. My nie wiemy, co to znaczy, nie musisz wracać do zaklętego koła karmy. Skąd w ogóle pomysł, że w tej koncepcji człowiek ma jakikolwiek wybór? Skąd takie przekonanie? W hinduizmie jest determinizm, fatalizm. Więc albo jesteś hinduistą i to przyjmujesz, albo nie wyciągaj z tego jakiegoś jednego elementu, a wszystkie inne porzuć. Tak? No bo to jest absurd. I co więcej, tutaj są całkowicie odrzucone wektory tej religii, tak? Tu jest pesymizm raczej, chociaż niektórzy rozwijają się w coraz wyższe formy życia, a tutaj nagle jest jakiś optymizm. Ta idea postępu oświeceniowa, która dla większości ludzi, którzy są kształtowani przez współczesną kulturę, jest oczywistością, tak? No ale to jest tylko i wyłącznie jakaś propozycja interpretacji rzeczywistości. Ona nie jest prawdziwa, ale o tym to na razie zostawmy. Zostawmy na boku. To jest religia, która akcentuje absolutnie surowe konsekwencje życiowych wyborów, pokazuje na surowe konsekwencje życiowych wyborów, akcentuje to, że to, co zrobisz, to potem tak zostanie ci odpłacone. Tak? Tego pesymizmu eschatologii hinduistycznej nie da się odrzucić bez rozbicia jakby systemu pojęciowego. I teraz skąd taki pomysł na to absurdalne działanie? Z tradycji wiedzy tajemnej. To jest istota synkretyzmu gnostyckiego. Pierwszy, drugi wiek.
mówimy o tym, że to jest era gnostycyzmu, że katolicyzm jeszcze, że chrześcijaństwo jeszcze nie przebiło się intelektualnie przez masę tych pism i oddziaływanie publicznego ezoteryków, ale nie ezoteryków, tylko tego myślenia gnostyckiego, ale każdy gnostyk opowiadał inną historię. I te historie były równie subiektywne. I teraz Justyna Steczkowska, czy świadomie, czy nie, garściami czerpie z tych błędnych rozważań i rozwiązań ideowych, intelektualnych zachodniego ezoteryzmu. My wiemy, że one są nieprawdziwe, mówi o tym Wiara i Nauka. I ten nurt ezoteryczny, jeden z jego głównych nurtów, przyjął kilka hinduistycznych intuicji, ale całkowicie je przedefiniował. Więc to, co przekazuje odbiorcom Onetu i tych portali, które mają milionowe zasięgi, to, co przekazuje, jest po prostu częścią subiektywnej i groźnej duchowo tradycji. Tradycji odrzucanej przez ośrodki akademickie i odrzucane przez doktorów ojców Kościoła. I teraz jednym z obrazów, które Justyna Steczkowska przywołuje, jeśli mówimy o synkretyzmie, no to kolejny dowód na to. Ona przywołuje taki obraz dusz uwięzionych w ziemskiej energii, które zapominają o swoim pierwotnym celu. No tak to jest znowu idea gnostycka. Uwięzione dusze, absolutnie topos gnostycki. Do tego jeszcze ona głosi takie idee XIX-wiecznego pozytywnego myślenia. To jest potęga podświadomości Murphy'ego. Ta książka wyszła bodajże w 1963 czy 5 roku i ona mówi, że od ciebie, twojej do słuchacza, tak? Od twojej świadomości, mojej, twojej, naszej, zależy to, gdzie polecimy dalej. Bo wszystko zaklęte jest w naszej własnej świadomości i w naszym rozwoju. No tak, no to są idee, nad którymi już nie warto się pochylać. Świat jest realny, jest obiektywny. Cierpienie nie zniknie, choćbyśmy jak najbardziej rozwinęli świadomość. To cierpienie jest najważniejszym weryfikatorem religii i udających religię systemów myślenia. I teraz ta piosenkarka ma milionowe zasięgi. I ludzie będą powielali, ci, którzy uwierzą w to, co ona mówi, bo mówi z wielkim przekonaniem, odnosząc się do konkretnych wydarzeń ze swojego życia i przez swą autentyczność, ona naprawdę wciąga ludzi, wciąga w system błędny. I teraz te media o największych zasięgach ten przekaz multiplikują. Dzieje się to w filmach, w kolorowych czasopismach dla kobiet, w popularnych serialach fabularnych, paradokumentalnych. Cała popkultura promuje neopogaństwo, neognozę, magię, spirytyzm oraz kilkanaście odmian herezji energetycznej. Ja sobie to tak nazywam. Tutaj chodzi o wszystkie formy starego okultyzmu, które są opisywane językiem energetycznym, a nie spirytualistycznym. I teraz te wszystkie nurty energetyczne to są te pojęcia wibracji, energie, czakry, czakramy, prana, pole morfogenetyczne i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to był magnetyzm zwierzęcy, eter czy siła witalna. Nauka całkowicie zdeprecjonowała te hipotezy. Nie istnieje eter, który miał wypełniać cały kosmos. Nie istnieje magnetyzm zwierzęcy. To są po prostu hipotezy, które się nie sprawdziły. One po prostu nie znajdują potwierdzenia w badaniach. Czyli są nieprawdziwe. Ale rodzą poważne konsekwencje w życiu ludzi, którzy przyjmą te twierdzenia. Ważną rzeczą jest, że przyjęcie tych wierzeń energetycznych, ale też ezoterycznych, spirytystycznych, okultystycznych, oznacza porzucenie wiary w Jezusa Chrystusa. I jeśli od tych przekonań przechodzimy do działania, do jakichś praktyk, tak?
nie wiem, niechrześcijańskich medytacji z intencją. Jeśli przechodzimy do medytacji ku pustce, tak? Albo medytacji na nauczyciela, tak? Albo gdy weźmiemy udział w nie wiem, w warsztatach tantrycznych, tak? Bądź konsekwentnie i z dużą uważnością będziemy ćwiczyć jogę, możemy spodziewać się depresji nie dających się leczyć farmakologicznie, obniżeń nastroju, statystycznie nieprawdopodobnej liczby negatywnych wydarzeń w życiu, smutku duchowego, trudności z modlitwą, paralizacji.

hinduiści w tym rozwoju naturalistycznym, do którego miejsca dochodzą, guru prawej ręki wiedzą, że z tych mocy Siddhi nie wolno korzystać, tak? Bo jeśli się z nich korzysta, to człowiek się degeneruje moralnie, degeneruje się na każdym polu i potem gwałci ludzi, uzależnia ich od siebie, wykorzystuje emocjonalnie i finansowo i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które w tej sekcie Sai Baby, kiedy on żył, się działy. Więc musimy pamiętać, że również te religie starsze od chrześcijaństwa, one mają nurty ciemne. Tak? I dlatego też Sai Baba pod koniec życia już właściwie posługiwał się iluzją, różnymi sztuczkami, ale ten moment, który opisałem z tą kobietą, która wróciła z tego ashramu, w którym on mieszka, no były przerażające. I oczywiście to działo się dlatego, że ci ludzie, którzy tam tę kobietę straszyli i byli otwarci na demona, który stał za Sai Babą, i oni byli jakby prowadzeni, dlatego szli za nią, stalkowali ją, próbowali wpływać na jej decyzje, ale tak samo te rzeczy, które się działy z nią, które niemalże były materialne, działy się dlatego, że ona była w dalszym ciągu otwarta na tego demona, którego w inicjacji Sai Baba jej przekazał. I teraz ustawienia Hellingera. Najkrócej, jak to jest możliwe. Zakonnik wyjechał do Afryki, miał ewangelizować Zulusów, Zulusi w cudzysłowie zewangelizowani jego. Tak? Przeciągnęli go na stronę pewnego rodzaju wierzeń spirytualnych. On to potem połączył z pewnymi elementami psychologii. Nigdy nie skończył żadnego kursu oficjalnego psychologii. I ten człowiek demonizował setki osób, które przychodziły na jego seanse, bo te seanse były zorganizowane w formie takiej presji masy. No, ludzie starają się dostosować do tego, w jaki sposób większość wokół nich się zachowuje, a do tego był dołączony element spirytystyczny. To dlatego dziennikarka Gazety Wyborczej słyszała, wiecie, odbierała jakby historię, czuła nienawiść do kogoś. To wszystko było działania spirytystyczne, czyli demon, na którego się otwarła, powodował w niej pewne wrażenia, a taki seans, takie ustawienie wobec konkretnego człowieka kończy się tym, że ten człowiek wypowiada tak zwane zdanie równoważące. I to są zdania otwierające na złego ducha. Zapraszam cię do swojego wnętrza, przywracam ci miejsce w systemie, oddaję ci cześć, przyjmij naszą atencję i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu wokół ustawień Berta Hellingera istnieje taka otoczka niezwykłości. Bo psycholodzy z niebywałym natężeniem szukają przejawów mocy. Cały system psychologiczny jest jakimś dalekim refleksem, nie wiem, na przykład dzieł Ignacego Loyoli. Są tam elementy prawdziwe, ale są też elementy nieskuteczne, tak? Są też działania nieskuteczne i dlatego psycholodzy bardzo łakną takiej mocy, którą obiecuje ta praktyka, spirytystyczna praktyka Berta Hellingera. I na koniec to oszustwo, jakiego doświadczają ludzie chodzący na kursy jakiejś kontroli umysłu, doskonalenia umysłu, metody Sylwy, kursy i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby clue tego nurtu wiedzy tajemnej. Dlaczego? Dlatego, że metoda kontroli według Sylwy zawiera wszystkie
techniki inicjacyjne, znane w połowie lat 60., bo wtedy powstawała ta metoda.

Tak? Myśmy wchodzili w drzewa, myśmy przyzywali przewodników, myśmy robili absolutnie wszystko, wszystkie techniki deprawacyjne, depersonalizacyjne, no wszystko robiliśmy, żeby zetrzeć tę taką barierę, jaka w człowieku, który nie miał nic do czynienia z ezoteryzmem i okultyzmem, jaka istnieje. Myśmy byli poddani każdej formie inicjacji naturalistycznej, która jest inicjacją demoniczną. Po raz kolejny przedstawiłem Państwu pewien zestaw poglądów i świadectw. Zapraszam na ten kanał. Zapraszam do obejrzenia materiałów filmowych sprzed roku, dwóch. Szczególnie mówię o świadectwach. I to należy zrobić na początek. Bo świadectwo można przyjąć albo odrzucić. I jeśli widzimy ludzi, którzy byli otwarci na ten świat duchowy, toksyczny świat duchowy i którzy zostali uwolnieni mocą Chrystusa i którzy opowiadają te historie po to, żeby choć jedna osoba nie poszła ich drogą i drogą tego cierpienia. Ja kilka lat czekałem na egzorcyzm i to był czas potworny. Oprócz tego są tam moje konferencje, które zalecam po odsłuchaniu tych świadectw, tak? Bo wtedy będzie można zbudować sobie obraz tej rzeczywistości. I teraz, drodzy Państwo, ja nikogo do niczego nie przekonuję. Ja po prostu buduję pewien budynek, pewną budowlę intelektualną i empiryczną świadectwa. Tam z imienia i nazwiska się osoby przedstawiają. Po to, żeby można było odnieść do tego, do tej konstrukcji, do tej spójnej, absolutnie od początku do końca. Bo ja najczęściej nie posługuję się w ogóle, szczególnie w książkach, to już w ogóle argumentami z porządku duchowego. Ja zawsze posługuję się argumentami empirycznymi. Tak? Po co? Po to, żeby również ludzie niewierzący mieli świadomość, że można się otworzyć na demony, nie wierząc w nie. Na przykład idąc po pomoc do hipnotyzera czy bioenergoterapeuty, czy idąc do kogoś, kto wróży kartami z jakimś bardzo konkretnym celem istotnym dla życia człowieka. Więc mnie chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyś miał, człowieku, wybór. Abyś mógł odnieść wszystkie te opowieści dziwnej treści, jakie są wam przedstawiane po to, żeby zdobyć nad wami władzę i po to, żeby odnieść was do systemu, który jest nieprawdziwy. Mówi o tym nauka i mówi o tym wiara, a wiara mówi w dodatku, że jest szkodliwy. Więc to w zupełności mi wystarczy. Jeśli choć jedna osoba, a czytam niektóre świadectwa tutaj i ludzie w rozmowach, w komentarzach, niestety nie wszystkie mogę czytać, ale niektórzy właśnie posługują się tym argumentem, że kiedyś im pomogłem, więc tak widzę sens tych codziennych wykładów, konferencji tutaj o godzinie 9, które później na kanale oczywiście można sobie obejrzeć. Dajmy Polakom możliwość wyboru. Niech wybiorą, czy wybierają naukę i wiarę, czy też wybiorą wierzenia, które są niespójne i toksyczne duchowo. Dzięki serdeczne za dziś. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Tobie, Panie Boże. Daj nam, Panie, Twoje światło i Twoje słowo. Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj audycja absolutnie wyjątkowa. Naszym gościem jest ksiądz Andrzej Grzewkowicz, egzorcysta warszawski. Myślę, że już nic więcej na temat wyjątkowości tej audycji mówić nie muszę. Za chwileczkę rozmowa z nim.

0: dzisiejsze czasy są wyjątkowe, jeśli chodzi o posługę egzorcysty?
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie te dzisiejsze czasy są wyjątkowe, bo nagle nasza ilość wzrosła, jeżeli w ogóle nie trzeba by było powiedzieć, że od 99 czy 98 roku wraca na nowo, albo w ogóle pojawia się w Kościele w stałej formie posługa egzorcysty. Wcześniej ta posługa egzorcysty była posługą, do której kogoś delegował biskup ordynariusz wtedy, kiedy pojawiała się jakaś konkretna potrzeba.
0: Czy to oznacza, że w tej chwili więcej osób potrzebuje pomocy egzorcysty?
1: Trudno mi na to powiedzieć do końca. Nie jestem tak całkowicie przekonany, że potrzebuje w tej chwili więcej osób pomocy egzorcysty. Pewnie trochę tak, ale myślę, że także jest większa świadomość różnego rodzaju uzależnień, które... Znaczy po prostu ludzie dowiadują się o tych uzależnieniach, dowiadują się o pewnych objawach, które niekoniecznie muszą być jakąś dolegliwością psychologiczną czy już z dziedziny psychiatrii, tylko że są, to jest tu problem duchowy. No myślę, że też, że na to składa się coraz bardziej rozwijająca się aktywność wszystkich nurtów New Age'owskich i stąd też ta narastająca potrzeba.
0: Jakie są objawy? Jeśli człowiek co czuje, co w jego życiu się dzieje, powinien się zastanowić, czy ma się zwrócić o pomoc do egzorcysty. Jestem zwykłym człowiekiem i teraz kiedy powinienem się nad tym zastanawiać?
1: Czy ja bym może tutaj wpierw rozróżniał dwie rzeczywistości, w których potrzeba człowiekowi pomocy. O ile spotykamy się z takimi sytuacjami jak kuszenie, które jest właściwością złego ducha i to kuszenie jest czymś, czego doświadcza każdy chrześcijanin i że tak powiem, mamy to zagwarantowane do momentu, prawda, kiedy nie zostaniemy wzięci do domu Ojca, to wtedy tych kuszeń będziemy doznawać. I to jest, powiedziałbym, te doświadczenia, które nie wymagają jakichś interwencji specjalnych. Tu wystarczy własna modlitwa, czy modlitwa innych, czy wtedy, kiedy ktoś doświadcza jakichś takich ostrzejszych pokus, to prosi o modlitwę kogoś innego, albo ze spowiednikiem swoim rozmawia na ten temat. Natomiast dalej trzeba mówić o tak zwanych zniewoleniach i opętaniach. I są to te dwie sytuacje, w których zdecydowanie potrzeba pomocy Kościoła, no bo człowiek się w coś tam wpakował, albo sam, albo z pomocą innych. I takiej interwencji potrzeba.
0: Ale jak odróżnić dręczenie od kuszenia?
1: No tak, może być to pewnego rodzaju trudność. Czy tego rodzaju kuszenie jest tylko kuszeniem, czy jest dręczeniem. Natomiast są inne objawy, takie, które będą, powiem, typowymi dręczeniami, a więc jakimiś objawami, prawda, związanymi z sytuacją zniewolenia. I to do tego będą należały takie rzeczy jak jakieś depresje, dalej koszmary nocne, albo jakieś już doświadczenia na jawie o charakterze prawda, jakby no, w półjawie, półśnie, kiedy ktoś doświadcza jakiegoś albo niepokojenia, obecności jakiejś innej osoby koło mnie, chociaż nie ma materialnie nikogo obecnego. No ale mogą być nawet takie doświadczenia, jak to czasem mi mówią ludzie, siedział ktoś na mnie, dusił mnie ktoś, ściągał ze mnie kołdrę i tak dalej, prawda? I to są takie typowe rzeczy, które doświadcza się na sobie. Mogą być wreszcie takie objawy jak te takie wydarzenia zewnętrzne. No, do takich trzeba by wymienić czy zaliczyć jakieś, prawda, stuki, puki, gaszące się światła, zapalające się światła, przezywające się meble, samozapłony, prawda? To mogą być tego rodzaju rzeczy i czasem przychodzi ktoś do mnie i mówi, że nawet nie ma odwagi tego głośno powiedzieć, bo się boi, że go potraktują za kogoś, kto stracił rozum, że prawda, coś jest z nim nie w porządku. Natomiast są to po prostu doświadczenia duchowe.
0: A obsesyjne myśli? Gdzie jest ta granica?
1: Tego tu się nie da granicy określić, prawda, przy obsesyjnych myślach, właśnie przy jakichś takich natręctwach, bo one mogą być, prawda, czymś, co jest czymś, co jest jakimś objawem chorobowym. Może być czymś, co jest, powiedziałbym, jakimś niepokojeniem sumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś coś tam wpakował się w jakieś niedobre rzeczy, coś niedobrego zrobi, potem go niepokoją. I mogą być to też formy takiego działania złego ducha, gdzie ja to mówię, jak z igieł robi widły, czyli, prawda, była jakieś drobne wydarzenie, natomiast te niepokojenia, które przychodzą, są niewspółmierne do samego wydarzenia. I najczęściej człowiekowi samemu jest wtedy trudno złapać tutaj dystans, na ile to, o czym on mówi, czy to, czego on doświadcza, to są właśnie poważne historie, czy poważne wydarzenia, uzasadniające, prawda, taką formę tych przeżywania przez siebie tych rzeczy. Ja bym tutaj przy tego rodzaju wątpliwościach, czy w ogóle przy doświadczeniach takich, zaczynając od depresji, które przecież też mogą być sytuacjami jakichś chorób właśnie z pogranicza psychiki, czy nawet już zaliczanych do chorób z psychiatrii, to ja bym się odwoływał tu do bardzo konkretnych wydarzeń, do konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu człowieka o charakterze okultyzmu. Jeżeli miały miejsce jakiekolwiek wydarzenia, że ktoś uświadamia, że coś było i że doświadcza w tej chwili właśnie czy to depresji, czy czegoś innego, prawda, o takim charakterze, to jest, nie powiem stuprocentowa pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że tu mamy do czynienia z duchowym problemem, a nie z problemem jakimś tam psychicznym, czy problemem psychiatrycznym.
0: Materia, w której ksiądz się porusza, jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy emocji, psychiki i sfery duchowej. I oddzielenie różnorodnych przeżyć człowieka, emocjonalnych czy psychicznych, od duchowych, czasami nawet doświadczonym chrześcijanom sprawia problem, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z człowiekiem cierpiącym. Czy regułą jest, że współpracuje kapłan z psychologiem? Kapłan egzorcysta.
1: Czy ja może bym jeszcze trochę odwołał się wpierw doświadczeń, które właśnie nachodzą na siebie, prawda, z dziedziny duchowej i dziedziny psychicznej, czy może nawet i somatycznej, prawda, tam gdzie będziemy mówili o jakichś objawach o charakterze psychiatrycznym, to ja bym się nawet nie kusił, czy niespecjalnie się nie tutaj nie napinał na to, że musimy oddzielić takie, które są problemami psychicznymi, od takich, które są problemami duchowymi, bo jest to bardzo trudna sprawa i wcale nie jest to akurat regułą, że jeżeli będziemy podejmowali współpracę psychologa, powiedzmy księdza, egzorcysty, że wtedy doskonale to rozgraniczymy. Trzeba powiedzieć, że nie rozgraniczymy tego. I dlatego ja bym bardziej trzymał się w takich sytuacjach tych konkretnych rzeczy, które miały miejsce w życiu, a które mogły wpłynąć na uzależnienie duchowe. I to jest pewien konkret. Jeśli on miał miejsce i są konkretne objawy, to należy podjąć działania o charakterze prowadzącym do uwolnienia, a potem zobaczymy, czy to jest problem tylko duchowy, czy to jest problem i duchowy, i psychiczny. Bądź też przekonamy się na przykład o tym, że tu będzie problem psychiczny, a nie duchowy. Prawda? Po jakiejś pierwszej, drugiej pomocy. Zresztą w podobny sposób może funkcjonować psycholog czy psychiatra, który spotykając się z człowiekiem skarżącym się na objawy, które mieszczą się w zakresie jakiejś, prawda, choroby psychicznej bądź jakichś komplikacji na poziomie psychicznym czy osobowościowym, emocjonalnym, no to też może zacząć od jakiegoś tam towarzyszenia, jakiejś próby pomocy i patrzeć, czy są jakieś pozytywne efekty, czy człowiek funkcjonuje w oparciu, prawda, o pewne reguły znane w psychiatrii czy psychologii. Natomiast jeżeli tutaj te reakcje człowieka są takie odbiegające od normy, no to wtedy, a jeszcze jest okazja przecież o zapytanie, prawda, czy pani nie korzystała z jakichś tam, prawda, propozycji new age'owskich, no i wtedy także prosta sprawa jest skierowania czy do księdza, czy do egzorcysty. Natomiast, prawda, już nawet tutaj z tego takiego krótkiego przedstawienia tej problematyki widać, że ta współpraca jest bezwzględnie konieczna i to potrzebna jest ona w obu sytuacjach. No nawet powiedziałbym uczciwy psychiatra czy uczciwy psycholog czy psychoterapeuta, jeżeli w pewnym momencie, nawet mając świadomość, że to on powinien pomagać, ma też jednocześnie jakieś tam komunikaty, że tu miały miejsce jakieś wydarzenia, które mogły obciążać od strony, prawda, duchowej, no to z uczciwości własnej powinien też zachęcić czy zalecić do korzystania pomocy i jeszcze kogoś innego. Więc tutaj no niewątpliwie ta współpraca jest potrzebna, a z mojej strony powiedziałbym, że ja sobie nie wyobrażam mojej czy naszej posługi egzorcystów czy tych, którzy modlą się o uwolnienie. Nie wyobrażam sobie bez jakichś kontaktów czy współpracy z no przynajmniej z psychologami czy psychoterapeutami, dlatego że bardzo często ludzie, którzy dłuższy okres czasu pozostają pod jakimś wpływem złego ducha, to poza tym uzależnieniem duchowym dokonuje się także jakieś zniszczenie i na polu moralnym, i na polu psychicznym. Więc tutaj no czasem może to będą krótkie, czy jakieś krótkotrwałe, prawda, krótkotrwała forma pomocy, ale ta pomoc jest potrzebna, że człowiek chwycił pewną równowagę psychiczną.

0: zanim przejdziemy do tych różnorodnych dziedzin współczesnej kultury, za którymi kryją się zagrożenia duchowe, ukryte zagrożenia duchowe, to jeszcze dwie kwestie chciałem w pytaniach do egzorcysty o nie zapytać. Pierwsza rzecz to jest taka. Używa ksiądz pojęć modlitwa, uwolnienie i egzorcyzmy. Po pierwsze, czym one się różnią, a po drugie, jakie są proporcje w księdza doświadczeniu jako egzorcysty pomiędzy właśnie zniewoleniami będącymi tylko i wyłącznie, wobec których trzeba modlić się o uwolnienie, a tymi, wobec których trzeba już stosować egzorcyzmy, to modlitwy uroczyste z mocą całego Kościoła. Oczywiście Jezus Chrystus działa, ale tę specyficzną formę, która jest przez Kościół zalecana. Co to są za dwa typy modlitw?
1: Te dwa typy modlitw są formami, które są uzależnione od sytuacji człowieka. Tam, gdzie jest sytuacja zniewolenia, czyli my to określamy trochę w taki opisowy sposób, kiedy zły duch działa od zewnątrz, ale w taki sposób poważniejszy niż kuszenie, bo kuszenie też jest takim działaniem od zewnątrz, prawda? Ktoś doświadcza jakiś tam zachęt do czegoś, powstrzymania przed czymś, prawda? To tutaj są to te, powiedzmy, tego rodzaju doświadczenia, ale no, o wiele bardziej zwielokrotnione. Albo właśnie doświadcza takich tych depresji, niepokojów, lęków, czy jakichś tam innych tych form, o których przed chwilą była mowa. To są wszystko działania z zewnątrz. Znaczy człowiek, który doświadcza tego, jest świadomy, że jest coś, co mu tu utrudnia życie, czy ogranicza, czy uniemożliwia jakieś aktywności, ale dalej jest on sobą, on sam podejmuje decyzje, on może przekraczać, powiedziałbym, lęki, on może się nie poddawać depresjom, on może mieć jakiś tam przymus do, nie wiem, do powiedzmy, tak jak to Jacques Verlaine opowiada, do skoczenia, prawda, wyskoczenia przez okno z któregoś tam piętra domu. Może doświadczać takiego przymusu i może się na to nie decydować. Natomiast w sytuacji opętania jest to, zdarzają się zachowania, które już od człowieka nie zależą. Czyli to on zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy, których by nie chciał robić. To on nagle znajduje się w zupełnie innym miejscu, do którego zupełnie się nie wybierał, a gdzie na przykład został przeniesiony. Bardzo takim dla mnie pouczającym przykładem była sytuacja dziewczyny, za którą się modliłem, i jeszcze nie mieliśmy wtedy wszyscy świadomości, że to jest sytuacja opętania. Po prostu podjęliśmy jakąś modlitwę. Ja w trakcie tej modlitwy kładę rękę na jej ramieniu i ona zaczyna mi odpychać swoją ręką tą moją rękę, żeby ją strącić z ramienia, a jednocześnie sama reaguje na to: ojej, co się dzieje? Ja tego przecież nie chcę. Czyli ona nie chciała odpychać tej ręki, natomiast ta ręka jakby sama, czyli powiedziałbym pod wpływem złego ducha, zaczęła spychać moją rękę. No, to była bardzo subtelna forma reagowania. Zresztą najczęściej przy modlitwach, które podejmuję, to od tego się zaczyna, a potem ta inwazja, powiedziałbym, tego złego ducha w ciało człowieka i tylko ciało człowieka, prawda, ma miejsce w dużo poważniejszy sposób, no, łącznie z tym, że potrzeba z naszej strony poważnego wysiłku, na przykład, żeby chronić konkretnego człowieka przed wyrządzeniem sobie jakichś poważnych krzywd.
0: Dlaczego ksiądz podkreślił to ciało człowieka i tylko ciało?
1: Dlatego ciało i tylko ciało, bo tylko tutaj ma przystęp zły duch. Gdzie indziej nie ma przystępu. Czyli jakby wewnątrz człowiek jest wolny. Jest dalej wolny. Pamiętam, jak pod wpływem jakichś wykładów Filipa Madr, kontynuując, czy realizując po raz kolejny egzorcyzm wobec no, jakiejś tam osoby, młodej dziewczyny, rozpoczynając gdzieś tam przy wstępnych modlitwach, zachęcałem ją do wewnętrznych aktów modlitwy. I chyba to było przy takim psalmie, który odmawiamy, 91 psalmie, gdzie refren jest takim wyrazem zaufania Panu Bogu i złożenia w nim naszej nadziei. I ja zachęcałem do tego tam w środku, wewnątrz, tam gdzie jesteś wolna, tam ty powtarzaj, wypowiadaj te słowa, powtarzaj je nieustannie i dalej, próbowałem się razem z nią, mów tutaj ze mną, ty nie musisz nie jesteś w stanie wypowiedzieć, prawda, tego swojego, tych słów głośno, ale możesz wewnątrz mówić. Jakiś czas w ten sposób zachęcałem ją do takiej modlitwy i w pewnym momencie ta osoba nagle zrywa się z krzesła, odskakuje kilka kroków od nas, że tak powiem, burząc cały porządek i powoli musieliśmy doprowadzić do jakiegoś ładu, ale sobie pomyślałem, trafiony. Że ten kierunek działania był na tyle trafiający gdzieś tam w serce tej przestrzeni, prawda, złego ducha, że zareagował w taki sposób ostry i rzeczywiście nam przerwał nam jakąkolwiek modlitwę, przerwał wszystko, prawda, żeby nie dopuścić do tej drogi, którą podjęliśmy. Bardzo często też na przykład przy podejmowaniu egzorcyzmów, tam gdzie jest ten akt taki oddania, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, prawda? Odcięcia się od złego ducha, wyznania wiary, prawda? Osoba, wobec której podejmujemy egzorcyzm, często nie jest w stanie tego powiedzieć. Natomiast bardzo często próbujemy i udaje się zrobić to w ten sposób, że ja stawiam pytanie i mówię w ten sposób. Zaczynaj odpowiadać na to pytanie twoim sercem, wnętrzem. Ty we wnętrzu w twoim sercu mów, odrzekam się. Czy odrzekasz się złego ducha? I ty powtarzaj, odrzekam się złego ducha. I przez jakiś czas towarzyszę takiemu wewnętrznemu aktowi, odrzekam i w pewnym momencie ta osoba jest w stanie wykrztusić siebie już głośno, odrzekam. Nie? Czyli jakby wyrzuca z siebie, prawda, to coś, co jest wewnętrznym jej aktem i w pewnym momencie jest to możliwe także głośno. To wszystko są te przykłady, które pokazują, prawda, ta przestrzeń wolności, która jest wewnątrz i która prawda, jest niezależna od tego, że ktoś zewnętrznie, fizycznie czegoś nie jest w stanie wykonać. Natomiast mogą być takie działania, że zły duch, powiedzmy, jakąś formą dręczeń, jakąś formą zastraszeń powoduje, że człowiek wycofuje się. I to jest jego decyzja, prawda? Jego akt woli, że wycofuje się z jakiejś przestrzeni walki duchowej albo na nowo oddaje się złemu duchowi. I mówi, to już wolę być z tobą, tylko mi daj spokój i nie dręcz mnie więcej.
0: No, po to robi po prostu.
1: Tak, po to robi, żeby do tego doszło, prawda? No i wtedy, jak to się na nowo jest jego, nie? Na nowo jest jego.
0: Ksiądz opisuje teraz właściwie wojnę. Wojny wewnątrz człowieka.
1: Ale
0: człowieka,
1: ja bym przerwał, bo tam było jeszcze pytanie o samą modlitwę, prawda?
0: Tak.
1: Że tu jest modlitwa o uwolnienie, a tu egzorcyzm. Jest egzorcyzm. I teraz tak, ja bym może to w ten sposób rozróżnił, że ten egzorcyzm, o którym tu mówimy, to chodzi o tak zwany duży egzorcyzm. Czyli jest to pewnego rodzaju liturgia zawarta w specjalnym rytuale wydanym w 1958 roku przez Stolicę Apostolską. I ta forma jest zarezerwowana tylko do przypadków opętań I z tego mogą korzystać tylko egzorcyści. Natomiast wszystkie inne formy są formami dopuszczalnymi do podejmowania przez księży, czy zwłaszcza przez księży. Także wszystkie formy tak zwanego małego egzorcyzmu, czyli od słów, prawda, nawet spontanicznie wypowiadanych przez kapłana i sprzed szatanie, aż po egzorcyzmy takie jak Leona XIII, czy powiedzmy jakieś inne małe, jakieś inne formy egzorcyzmów, czyli takich słów, w których wprost zwracamy się do złego ducha.
0: Wprost zwracamy się?
1: Wprost zwracamy się do złego ducha i zwracamy się do Niego w imieniem Jezusa Chrystusa. Czyli ja, nie jako ja, tylko odwołując się do autorytetu, do mocy, jaką, do władzy, jaką nam, jaki nam udzielił Jezus Chrystus, mocą tej władzy nakazuje mu odstąpienie.
0: I to mogą kapłani?
1: I to mogą kapłani.
0: Ale ktoś natomiast dostał małą furtkę, że zazwyczaj, czy też głównie kapłani. Czy to oznacza, że takie formy zwracania się wprost do złego ducha?
1: Przez świeckich to są tylko... Co, czekamy?
0: Tak, czekamy, niech w dzwoni 11 wyżyn. Jesteśmy, drodzy Państwo, w Magdalence, w mieszkaniu księdza Andrzeja i mamy naturalny dżingiel z pięknego zegara inkrustowanego jakąś, jest intarsja chyba orzechowa albo jakaś tak.

0: już jesteśmy z powrotem z państwem. I czy to jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla kapłanów? Bo wydawało mi się, że ksiądz zostawił jakąś możliwość.
1: Ta możliwość jest tego rodzaju, że każdy może zwracać się z tymi tak podobnymi słowami typu idź precz, szatanie, w swojej własnej sytuacji. To jest tam, gdzie ja doznaję jakichś zmagań, coś. Mam możliwość zawsze powiedzenia idź precz, szatanie. Czy odmówić jakiś egzorcyzm. Czy mały egzorcyzm w sytuacji doświadczania działania złego ducha. Natomiast jakby nie polecałbym tej formy jako formy, nie wiem, nawet na przykład codziennej modlitwy, bo w nią się wtedy zaczyna tworzyć taka chora pobożność, która z pobożności, w której oddajemy chwałę Bogu i prosimy Jego opiekę, zaczynamy się koncentrować, cała nasza pobożność się zwraca do walczenia ze złym duchem i to jest, czy go nie ma, czy on dręczy, czy on nie dręczy, to ja tym kijem macham, prawda? No i to już zaczynają być chore formy. No niestety, dlatego o tym mówię, bo to ja mam takie wrażenie, że się ta chora forma pobożności nasila, więc to nie tak droga. Ludzie, nie wiem, może przestraszeni tym złym duchem, prawda, zaczynają że tak powiem, przekierowywać swoją modlitwę i to zupełnie nie jest dobre. Natomiast poza samym, prawda, egzorcyzmem jest wiele różnych modlitw, które mają, czy mogą mieć też taką moc uwalniania. I tu od zwyczajnej prośby, Panie Jezu, uwolnij tego człowieka od działania złego ducha, prawda?
0: Czyli można już wobec kogoś, wobec drugiej osoby, bez zwracania się do nieprzyjaciela, można prosić o uwolnienie.
1: Można prosić o uwolnienie, może prosić świecka osoba, może prawda, w tej intencji odmawiać różaniec, może w tej intencji odmawiać koronkę, może modlić się psalmami, może czytać Słowo Boże. Bardzo tutaj cenną formą modlitwy jest jakaś modlitwa wielbiąca. Natomiast ja bym bardzo ostrzegał, żeby przygodne osoby, chociażby słuchacze tejże audycji, nie porywali się od razu w sytuacjach jakichś właśnie zniewoli. No to my też będziemy taką podejmowali posługę, czy my też będziemy się tak modlili, a my tak czujemy wewnętrznie, że my jesteśmy do tego powołani, będziemy właśnie też tutaj się w ten sposób angażować, bo się to może źle skończyć. To każda osoba, która czy chciałaby, czy ma jakieś poczucie takiego, że powinna tego rodzaju posługę podejmować, to po pierwsze powinna poddać jakiś tam przedstawicielstwu, prawda, władzy kościelnej te swoje pragnienia dla rozeznania, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł, żeby ona się w ten sposób angażowała. Po drugie, nigdy tego nie wolno robić samemu. A po trzecie, bardzo pożądane byłoby, żeby zawsze w takiej ekipie, która chce w ten sposób służyć, był kapłan, który towarzyszy takim modlitwom. Nawet on nie musi być takim podziemnym osobą wiodącą w tym zespole. On może być taką osobą...
0: Parasolem.
1: Może takim, który będzie interweniował w sytuacjach, prawda, ekstremalnych. Może ktoś inny być taką osobą prowadzącą, ale ta obecność kapłana jest bardzo pożądana. Nie mówię, że jest bezwzględnie konieczna, ale jest pożądana. Tak może dla przykładu, pierwszą taką modlitwą, która zdarzyła mi się na parę dobrych lat przed tym, nim podjąłem posługę egzorcysty, była modlitwa uwolnienie, którą podejmowałem z kimś jeszcze, wobec osoby z grupy odnowy, którą tam inni podesłali, że a proszę księdza, coś tu się z tym chłopakiem źle dzieje, niech ksiądz się za niego pomodli. No i zaczęliśmy. Modlitwa się przez jakiś czas dobrze, prawda, rozwijała. Jakoś tam wtedy tą modlitwę w taki sposób spontaniczny, prawda, podejmowaliśmy. No i jak powiedziałem, jakby w pewnym momencie mi się koncepcja na modlitwę skończyła i doświadczyłem tego jakby takiego stanięcia pod murem. Ani nie wiedziałem, co dalej, ani nie widziałem, nie miałem takiego przeświadczenia, że już z tą osobą jest wszystko w porządku. No i w takiej trochę bezradności w pewnym momencie skierowałem do tej osoby pytanie, a co ty teraz czujesz? No i ta osoba mi odpowiada wtedy, a to coś we mnie mówi mi tak, no i zobacz, co oni mogą. I to było dokładne nazwanie naszej sytuacji. No, z mojej strony taka konsternacja, zgłupiałem, prawda? No, dokładnie tak jest. I za chwilę zaczynam modlitwę. Panie Jezu, my tu rzeczywiście nic nie możemy. Tu możesz tylko Ty. I ja skończyłem tę modlitwę. Ta osoba doświadczyła kilku takich drgawek, prawda, takich ten, i nastąpiło uwolnienie. Zaczęliśmy już wszyscy wielbić Pana Boga. Prawda, po jakimś tam czasie tego uwielbienia zakończyliśmy modlitwę, poszliśmy spać. Następnego dnia pytam jak? No, skowronek. Wraca do domu po tygodniu, pytam innych tam przedstawicieli grupy, a co tam z tym i z tym? A, no, skowronek. No, dla mnie to był, czy często jest takim, takim powiedziałbym ważnym doświadczeniem i pouczającym, że my się nie musimy napinać na jakieś nadzwyczajne, prawda, modlitwy i która to modlitwa będzie teraz najskuteczniejsza, już tak przywali diabeł, że się nie podniesie, prawda? Że tutaj dużo ważniejsza jest nasza postawa i prawda, i pokory, i świadomości, że to Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny i jakieś jedności między nami. To są dużo istotniejsze rzeczy niż to, czy ja takiej modlitwy użyję, czy ja użyję innej modlitwy i czy tym razem to trzeba się solą posługiwać, czy wodą pobłogosławioną, prawda, czy jakimś błogosławionym olejem, prawda? Że, no to są sakramentalia, które tutaj jakoś towarzyszą i są pomocne i sam korzystam z tego, ale powiedziałbym, żeby wiedzieć, czy mi świadomość, że ten akcent, czy to coś, czego potrzeba przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, to jest to nasza postawa duchowa, a nie metody, nie sposoby, których tu będziemy używać.
0: Jakie są proporcje zniewoleń do opętań w księdza posłudze egzorcysty?
1: Czy ja bym powiedział tak, że z osób, które zgłaszają się i potrzebują egzorcyzmów, to jest mniej niż 10% w stosunku do wszystkich innych osób, które faktycznie potrzebują pomocy. Ale faktycznie potrzebują pomocy, ale o charakterze uwolnienia. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, że ktoś, kto się zgłasza do mnie czy do nas, prawda, to potrzebuje pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, a nie naszej pomocy. To jest też poniżej 10%.
0: Czyli 90% osób dobrze trafia do egzorcysty.
1: 90% dobrze trafia do egzorcysty, a z tych 90% powiedziałbym poniżej 10% to są ci, którzy potrzebują dużego, uroczystego egzorcyzmu. Natomiast te osoby pochłaniają nam tyle energii, tyle czasu, że powiedziałbym, no jak może bym przesadził, jakbym powiedział do 50% naszego zaangażowania, ale nie jest to zbyt przesadzona proporcja.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
0: Byliśmy, drodzy Państwo, w takiej absolutnie maksymalnie skoncentrowanej formie. Krótki wykład na temat nadzwyczajnej posługi Kościoła wobec nadzwyczajnego działania złego ducha.
3: Wszystkie te sytuacje, w których no właściwie każdy z nas, który zna sytuację kuszenia, czy też szerzej mówiąc działania właśnie zwykłego oddziaływania złego ducha, to są sytuacje, w których oczywiście zdarza się, że upadamy, ale to są sytuacje, w których możemy wygrać. Natomiast te wszystkie sytuacje, w których już mamy do czynienia z jakimś wewnętrznym działaniem złego ducha, wtedy szukamy pomocy w Kościele, ponieważ z mocą ten Kościół może występować wobec złego ducha, z mocą taką, no, przed którą muszą się ugiąć kolana i karki tych inteligencji, które nie życzą nam dobrze. Witam, panie Arturze.
4: Witam serdecznie. Ja dzwonię tak naprawdę z takim jednym pytaniem. Ja mam takie pytanie do księdza. Czy ksiądz...
3: Jestem osobą świecką. Księdzem był mój rozmówca.
4: No właśnie, tak. A rozmówcy już nie ma w studiu?
3: Niestety nie, to było nagranie.
4: Rozumiem.
3: Słuchał pan całości, bo nawet...
4: Nie, dopiero włączyłem radio.
3: Tak.
4: Ale w takim razie mam pytanie. Może jakiś egzorcysta słucha akurat. Bo mam pytanie takie, czy egzorcyści nie czują się takie zepchnięci na margines? Bo tak naprawdę obserwując to, co się dzieje w Kościele, czy jak podchodzi się do działania złego ducha w Kościele, to mam wrażenie, że to jest tak traktowane trochę jako folklor taki, że ten zły duch, no, to jest taki straszak na niedobre dzieci, a tak naprawdę nikt na poważnie do tego nie podchodzi. No, ja na przykład we mszy świętej nie zauważyłem egzorcyzmu chociażby. A przecież modlitwa do świętego Michała Archanioła była kiedyś obecna we mszy świętej. Teraz jakoś od tego odstąpiono i obawiam się, że nie w tą stronę idzie. Zamiast nasilić te ataki na złego ducha właśnie z naszej strony, czy nasilić tą obronę właśnie,
3: to
4: my odchodzimy od tego. I właśnie tak mam taki, zastanawiam się, czy egzorcyści nie czują się bardzo, bardzo zmarginalizowani w Kościele.
3: Dziękuję za pytanie.
4: Dziękuję bardzo.
3: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Zacznijmy od tego małego egzorcyzmu, czyli modlitwy do świętego Michała Archanioła. Otóż Sobór Watykański II, wydaje mi się, że słuszną intuicję przekuł na wymóg, żeby msza święta zawierała po prostu tylko i wyłącznie te elementy, które są jej istotą i żeby poza czas mszy były przesunięte różnego rodzaju inne, czasami nawet bardzo szlachetne nabożeństwa. I stąd właśnie ta modlitwa do świętego Michała Archanioła. Są kościoły, w których odmawiana jest na samym końcu, już po błogosławieństwie. Ale rzeczywiście była to kiedyś praktyka w każdej mszy, teraz tego nie ma. Rozumiejąc intencje pytania, no to odpowiedź jest chyba optymistyczna, bo jeśli w ciągu ostatnich lat widać jakiś ruch, jakąś tendencję, to do poważniejszego traktowania egzorcyzmów i egzorcystów w Kościele. Jest ich w każdej diecezji już kilku nawet i zmienia się to na lepsze. Oczywiście w sercu pytania naszego słuchacza tkwi prawda, nie ziarno prawdy, tylko dużo tej prawdy. Było takie zawahanie, lata 60., 70. i do dziś Kościół jakby jest w cieniu, czy też ponosi konsekwencje tego właśnie, tej takiej ucieczki przed myśleniem o realnym złu osobowym. I jeszcze w seminariach no, nie poświęca się tylu godzin wykładów, ile powinno poświęcić się demonologii i informacji o tym, jakie są formy dzisiaj zwodzenia, poprzez które zloduch wchodzi w życie wiernych Kościoła w sposób nadzwyczajny. Więc mam nadzieję, że precyzyjnie na to pytanie odpowiedziałem. Trend jest dobry, obserwacja absolutnie celna, ale z każdym miesiącem i rokiem jest lepiej. Witam Pani Magdo.
5: Dobry wieczór. Mam takie pytanie. Dobry wieczór. Osoba posługująca się wahadełkiem wymaga interwencji egzorcysty. Jeśli nie zauważa u siebie, jeśli nie zauważa i właściwie to jest w takich celach zdrowotnych,
3: pytanie
5: i na
3: jest
5: własny
3: takie...
5: użytek, i na własny użytek, a nie jak gdyby dla jakichś tam celów zarobkowych.
3: To nie ma znaczenia. Pytanie jest takie, czy to wahadełko w ręku tej osoby się kręci?
5: Tak.
3: I czy pozyskuje ona w ten sposób informacje, których człowiek znać nie może? Prawdziwe informacje.
5: To znaczy, to są informacje takie odnośnie stanu zdrowia.
3: Ale rozumie pani.
5: Ale pozyskuje.
3: Tak. Jeśli tak, informacje. To jest osobą inicjowaną i potrzebuje modlitwy Kościoła.
5: Czyli egzorcysty, czy jakoś...
3: Można zacząć od modlitwy o uwolnienie, proszenie jakiegoś kapłana, jakiejś grupy charyzmatycznej, ale może skończyć się na egzorcyzmach również.
5: Ale nie, ja jestem z boku, jak gdyby, i nie widzę, żeby były jakieś objawy, o których było tutaj.
3: Tak. Te objawy pojawiają się i to jest takie doświadczenie bardzo wielu, suma doświadczeń bardzo wielu osób, że ujawniają się problemy duchowe w sytuacji, gdy taka osoba wykonuje jakiś zdecydowany krok ku Panu Bogu. Nie wiem, spowiedź całego życia, jakieś nawrócenie. No, w chwili, w której dzieje się coś, co człowieka do Pana Boga zbliża, to wtedy święty Ignacy Loyola taką zasadę rozeznawania duchowego odkrył, która być może wytłumaczy pani, dlaczego nie widać objawów. Otóż zły duch, kiedy człowiek jakby jest w jego, pod jego oddziaływaniem, nie niepokoi tego człowieka. Wręcz przeciwnie, daje mu pozory spokoju. Natomiast wtedy anioł porusza sumienie, czy stara się poruszyć sumienie tego człowieka. Natomiast kiedy tylko następuje zwrot ku Panu Bogu, to natychmiast zły duch zmienia taktykę i zaczyna atakować. I wtedy następują dręczenia, wtedy następują te problemy, które mają go odwieść od drogi ku dobru.
5: A to jest osoba bardzo rozmodlona i nie, jakby nie potrzebuje na jakiejś interwencji, żeby...
3: Każdy człowiek może się nawrócić jeszcze bardziej.
5: Aha,
3: papież spowiadał się co dwa tygodnie, Jan Paweł II, więc tutaj no, nie ma takiej miary. Jedyną rzeczą, którą można zrobić dla tej osoby,
5: tak,
3: to jest modlitwa i post. Połączenie tych
5: ja
3: dwóch...
5: Ja na przykład mogę, tak?
3: Na przykład tak. Każda

0: wytoczy.
1: Tego nie będzie, przepraszam.
0: Jeśli wytoczy pani wojnę duchową, pani rozpocznie, to po krótszym lub dłuższym czasie zobaczy pani efekty tego, to znaczy znaki zapytania intelektualne u tej osoby, pojawianie się jakichś faktów, które będą ją kierować w dobrą stronę i wreszcie będzie kryzys, a jak będzie ten kryzys, to wtedy będzie można szukać argumentów, pokazywać, że radiestezja jest po prostu rodzajem spirytyzmu bardzo, bardzo toksycznego duchowo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
1: Pana
0: dobrego.
1: Dobranoc.
0: Witam Pani Magdu również.
2: Dobry wieczór. Niech będzie Chrystus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.
2: Ja chciałam się zapytać. Ja byłam egzorcyzowana na Bednarskiej. Właśnie albo u księdza Żebeckiego. Ponieważ też bawiłam się wahadełkiem w szkole średniej. I zostałam uwolniona przez spowiedź przez Eucharystię we wspólnocie. I też chciałam się zapytać w tej chwili, ponieważ bardzo możliwe, że wyjadę na turny rehabilitacyjny, na których będzie joga i będzie pranayama. I chciałam się zapytać po prostu, czy pranayama jest czymś szkodliwym duchowo, jest zagrożeniem duchowym.
0: Wszystkie komponenty jogi i rzeczy, które są związane z duchowością hinduistyczną, są dla chrześcijan regresem duchowym i mogą prowadzić ich do naprawdę nieprzyjemnych sytuacji. Także
2: również pranayama.
0: Tak.
2: Czyli po prostu nie wiem w ogóle, czy powinnam jechać na ten turnus.
0: Zastanowiłbym się, jeśli to są jakieś istotne elementy.
2: Znaczy jest to ten turnus obowiązkowy, natomiast ja mogę odmówić uczestniczenia w tych zajęciach.
0: Oczywiście, ale można poszukać jakichś innych miejsc. Natomiast no, trzeba zapytać ich, czy oni są świadomi.
2: Znaczy ja im powiedziałam na zebraniu, że jest to zagrożenie duchowe.
0: Może łatwiej jest rozpoczynać od takich lżejszych kalibrów i powiedzieć im, że jest to po prostu praktyka religijna, religii niechrześcijańskiej.
2: Aha. Rozumiem. Bo to znaczy,
0: że to nie jest neutralne, że to nie jest neutralne psychologicznie, emocjonalnie i duchowo, prawda? Że to nie jest, tak jak oni to przedstawiają, rodzaj techniki jakiejś, która ma pomóc psychologicznie człowiekowi. Że jest to technika religijna, która oddziaływuje na emocje, na psychikę i na ducha człowieka.
2: Na psychikę, na emocje i na ducha.
0: Tak.
2: Rozumiem. Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego
2: Panem
0: dobrego.
2: Bogiem. Wszystkiego dobrego.

0: Witam.
1: Witam. Szczęść Boże. Chciałam zapytać, jakim zagrożeniem jest astrologia dla kogoś, kto się tym trudni?
0: Astrologia jest rodzajem zwiedzenia i odmianą wróżbiarstwa. I ci astrolodzy, którzy, czyli innymi słowy, pierwszy podstawowy koszt, jaki się ponosi wchodząc w astrologię, to jest koszt intelektualny. Po prostu wchodzi się w błąd. Astrologia w żaden sposób nie jest zdolna potwierdzić skuteczności swoich założeń. To znaczy, no to nie działa w taki sposób, nie wiem, jak działa astronomia, czy nie wiem, rachunek prawdopodobieństwa, prawda? Czyli rzeczy, o których wiemy, że naukowo mają taki, a nie inny, taką, a nie inną skuteczność.
1: Duchowe.
0: Natomiast tak, i to jest pierwszy krok. Natomiast duchowy to jest następny krok, czyli osoba, która wchodzi w to, wierzy, szuka i no, inwestuje emocje.
1: Opracowuje ludziom horoskopy.
0: Tak, tak, tak. Jeśli potrafi je interpretować w sposób, który nie jest tylko i wyłącznie rodzajem intelektualnej pracy nad tymi jakimiś przesłankami, no bo tam się wyciąga jakieś informacje niby i ktoś, no, jeden będzie miał tych informacji tyle z danego kosmogramu i powie przez 3 minuty, a ktoś inny może przez

0: pół godziny opowiadać, prawda? Ale istotą jest, czy te informacje są nadzwyczajne, to znaczy, czy tam są rzeczy, których człowiek wiedzieć nie może. Bo medytowanie kosmogramów, czyli pewnych linii, pewnych kształtów, wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, które otwierają na złego ducha. To znaczy bardzo wielu astrologów, szczególnie tych, którzy no, są bardziej znani, no bo już do nich ludzie chodzą, dlatego że w cudzysłowie sprawdziło im się, prawda?
1: Tak, tak.
0: To te osoby są inicjowane i otwarte na złego ducha.
1: Ale czy w związku z tym wymagają egzorcyzmu?
0: Tak.
1: Wymagają.
0: Tak, tak. Jeśli...
1: A co zrobić, jeżeli człowiek sobie nie zdaje sprawy po prostu z tego, że...
0: Można należy zacząć się modlić za niego i pościć w jego intencji, a potem dostarczyć mu informacji.
1: Dziękuję, panie Robercie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Halo.
2: Tak, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, panie Robercie. Szczęść Boże wszystkim. Mnie do właśnie do zabrania głosu skłonił głos pana Artura chyba na początku. I właśnie tak jakoś taka refleksja mi przyszła, że...
0: Chyba ma pani radio włączone.
2: Nie, wyłączone.
0: No jakoś tak huczało, bardzo
2: nie
0: proszę.
2: Nie wiem dlaczego. Przyszła mi taka refleksja, że... No właśnie, coś włączę rzeczywiście. Przyszła mi taka refleksja, że my według takiego naszego określenia myślenia, tak jakbyśmy zapominali o tym, że w naszym znaczeniu egzorcystą, ale właściwie... kimś, kto ma największą władzę nad złymi duchami, to przecież jest Jezus.
0: Tak.
2: I Jezus nam obiecał Ducha Świętego, którego nam ześle Ojciec. I to było też w rozmowie z samarytanką w Ewangelii Świętego Jana powiedziane, że Ojciec chce, żeby go czcić w duchu i w prawdzie. Więc ten Duch Święty, który nam był obiecany, jeżeli bardzo o to prosimy, i tu Pan powiedział, Artur, o mszy świętej, przecież sama msza święta to już jest, nie tam powiedzmy egzorcyzmem, prawda, ale cała msza święta.
0: Tak.
2: Przecież tam zły duch się nie może znaleźć na mszy świętej, dlatego że jest Ojciec, jest Duch Święty, jest Jezus, są wszyscy święci, Maryja i tam już nie ma dostępu najmniejszego, więc naprawdę my często polegamy na ludziach, to raz, może już na końcu nawet mówiąc, ale przecież Jezus, Bóg, święci, no nawet ja, anioł, Michał, to wszystko jest, są te tak jakby warstwy niższe, a przede wszystkim Jezus się liczy.
0: Tak. I jego realna obecność w trakcie mszy.
2: I panie Robercie, dlaczego właśnie ludzie są takiej małej wiary i nie ufają przede wszystkim Bogu Jezusowi, który powiedział, prawda, że uczniom zsyła Ducha Świętego, a jeżeli my chcemy być tymi uczniami, to wystarczy ten nasz spokój, oddanie się Duchowi Świętemu, Bogu Jezusowi, Duchowi Świętemu, no i przecież sami, nie wiem, ja tak mówię, że sami w tej naszej bardzo wielkiej wierze, zaufaniu, modlitwie, różaniec przecież, jak ojciec Pio powiedział, że to jest, prawda, broń przed złymi duchami, mamy różaniec, mamy Pismo Święte, które też jest egzorcyzmem. I kiedyś była taka rozmowa, pamiętam, z panem Pawłem Wdówikiem, to zapamiętałam na całe życie, że my często to swoje wnętrze, naszego ducha, serce tapetujemy tą telewizją różnymi takimi rzeczami, niepotrzebnymi śmieciami, a ja sobie coś takiego, no już od pewnego długiego czasu mam takie doświadczenie, że tapetuję sobie jakby słowami z Pisma Świętego, mądre myśli, mądre książki, święci, starożytni i tak dalej. I to wszystko już mam tak zatapetowane w środku, że tam już nie może być dostępu złego ducha. I miłość, przede wszystkim miłość, Duch Święty, to jest przecież miłość wzajemna Ojca i Syna. Więc dlaczego my tak mało ufamy? Mam takie doświadczenie, kiedyś opowiadałam panu, panie Robercie, w rozmowie, którą pan tam nagrał ze mną i była pewna część, którą pan nie puścił w radio. No i to naprawdę mnie wtedy tak bardzo to uświadomiło, doświadczyło, że nasza wola, o czym powiedział też ksiądz Krewkowicz, to jest takie ważne, że my musimy mieć tą siłę woli, taką od Boga oczywiście, od Ducha Świętego, i przez to możemy sobie poradzić sami, naprawdę nie musimy aż tak polegać na ludziach. Pamiętam, jak ta osoba bardzo polegała na ludziach. Ona ciągle do ludzi szła, nie było tej wiary, tłumaczyła mi, nie rozumiała tego, że Bóg przede wszystkim może jej pomóc. I to jest coś takiego, że my nie potrafimy się zwrócić naprawdę z takim otwartym sercem do Boga.
0: Dzięki.
2: Przede wszystkim to, panie Robercie, jest...
0: Absolutnie się zgadzam.
2: Panie Robercie, jeszcze jedno.
0: Tak?
2: Pamiętam na rekolekcjach w Krakowie, to były te moje pierwsze rekolekcje z ojcem Bilem, jak powiedział, nie bójcie się złego ducha. Przecież mamy naprawdę władzę nieba, władzę Jezusa, władzę Ducha Świętego Ojca. I naprawdę nie może mieć do nas dostępu, jeżeli będziemy bardzo wierzyć i będziemy chodzić. Oczywiście są chwile słabości, kiedy jest depresja, prawda? Ludzie też mówią o tym, że oni nie mają siły iść do kościoła. To może kto inny ich doprowadzi, może razem z kimś modlić się o to i to przyjdzie. To przyjdzie z czasem, czasami trzeba poczekać. I trzeba samemu, może czasami trzeba sobie zrobić pustynię, jakoś, nie wiem, odizolować się od ludzi i zwrócić się szczególnie do Boga w płaczu, w jęku, z łzami, ale ciągle prosić o to i to przyjdzie.
0: Dzięki serdeczne. Pani Teresa, ta intuicja jest absolutnie, absolutnie celna. Msza Święta to jest wydarzenie tak zupełnie nieprawdopodobne i obecność realna Chrystusa w niej no jest leczy każdą sytuację, gdy nie ma możliwości skierowania cierpiącej osoby do egzorcysty, gdzie no, są jakieś utrudnienia gdzieś daleko poza krajem, czy też w jakichś właśnie takich miejscach, gdzie no, nie ma takiej możliwości, to zawsze proponujemy, żeby przez rok uczęszczać codziennie na mszę i przyjmować Chrystusa. I to jest, no doświadczenie jest takie, że ludzie, którzy to przez właśnie taki czas przyjmowali Chrystusa, są po prostu całkowicie uwolnieni. Nawet egzorcyzmów już nad nimi nie trzeba było, mimo że były te osoby zniewolone głęboko, czasami opętane. Witam, panie Pawle.
3: Halo?
0: Witam serdecznie.
3: Mam na imię Piotrek. Panie Robercie, mam pytanie, ponieważ od dawna słucham tych audycji pana i jakby pan przestrzega przed praktykowaniem jogi. Ja jako praktykujący katolik też jakby próbując pogłębić swoją wiarę też szukałem jakichś wskazówek odnośnie medytacji i odnalazłem taką stronę Światowego Stowarzyszenia Medytacji Chrześcijańskiej i też jakby tak wynikając i będąc ostrożnym, przeczytałem, że już to stowarzyszenie w 2007 roku otrzymało status z prywatnego stowarzyszenia według kodeksu prawa kanonicznego, także jakby jest zatwierdzone przez Kościół. No i są takie spotkania co roku, to się nazywa Meditatio i teraz przyjeżdża w tym roku ksiądz João Pereira z Indii i jest tu napisane, że ten ksiądz jest odznaczony z najwyższymi odznaczeniami rządowymi za zasługi dla narodu hinduskiego, że na prośbę matki Teresy z Kalkuty wielokrotnie prowadził w Kalkucie dni skupienia i rekolekcje. Ale też jest napisane, że od 1968 roku ojciec Pereira praktykuje jogę według KBS Ingere, nie wiem jak to dokładnie się mówi, na podstawie której opracował zespół ćwiczeń uwzględniających pozycję ciała, sposobów oddechu i medytacji, które stanowią integralną część programu KRIPA w leczeniu osób uzależnionych. No i ten ojciec ma być 7 maja i poprowadzi specjalną sesję medytacji i jogi właśnie też dla tej światowej wspólnoty medytacji chrześcijańskiej. Jakby ja tam się wczytuję w książki ojca Freemana i Johna Mayna i tak staram się też medytować. Przez Kościół to stowarzyszenie jest zatwierdzone, a z drugiej strony przyjeżdża kapłan, który jogę
0: tak,
3: będzie uczył.
0: Ja bym panu polecił wnikliwsze przyjrzenie się stroną tego stowarzyszenia, ponieważ ja to zrobiłem. I znalazłem tak schodząc warstwa po warstwie, jakby w tych merytorycznych ich zapewnieniach, że to jest modlitwa, że to nie jest technika i tak dalej. Doszedłem do do tego, że zaczęli się powoływać na Elisabetę Gryfisa, który, no jaki jego komunikat był? No chrześcijaństwo musi się dowiedzieć o istnieniu kundalini i musi się wreszcie wydobyć według niego, prawda, z tej głębokiej niewiedzy duchowej, jaką jest niepożytkowanie tej wielkiej mocy, jaką daje kundalini. Także i ojciec Freeman, i ojciec Main według mnie zostali zwiedzeni.
3: Chcę tylko wspomnieć, bo tak była ciekawa audycja, mimo że rzadko słucham Radia Maryja, na temat ciszy i wartości ciszy, i prowadził tą audycję biskup Adam Lepa z Łodzi i też powoływał się jakby na temat ciszy akurat, jakiś chyba cytował fragment z książki właśnie ojca Freemana i też mówił o takiej wspólnocie, także no mam takie rozdarcie, że no, z jednej strony też podobno w Australii są biskupi, którzy zalecają tą medytację, a z drugiej strony czuję i słyszę, że no, muszę być ostrożny.
0: Ja powiem w ten sposób. 99% tego, co przeczytałem na tej stronie, to są zdania właściwie prawdziwe. Tylko problem polega na tym, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju odwróceniem pojęć, bo rozumie pan, czym innym jest intelektualne przyjmowanie tego, co oni piszą, a piszą w taki sposób, żeby być w ortodoksji, prawda? A czym innym jest przyjęcie doświadczenia techniki duchowej, hinduistycznej, która stoi u korzeni ich medytacji. Bo oni wywodzą się, jakby linia ich tradycji zmierza w tym kierunku. I czym innym jest ten... Ja nie twierdzę, że oni to robią ze złej woli, wręcz przeciwnie.
3: Ale przykładowość. Już nawet nie jadąc na te ćwiczenia medytacji jogi, ale siedząc w ciszy i w skupieniu i powtarzając w sercu Jezu, ufam Tobie, myślę, że taki typ medytacji można stosować.
0: Tak? Ale medytacja, cisza to są rzeczy absolutnie niesamowite i podstawowe w życiu duchowym. Natomiast żadna pozycja nie ma nic wspólnego z koniecznością, czyli większą skutecznością jakiejś modlitwy.
3: Jeśli ktoś... To mnie to wybiło jakby, że to przyjeżdża kapłan z Indii, tak, który jest bardzo odznaczony. Matka Teresa z Kalkuty prosiła go
0: tak, ale, panie Piotrze, ale ja jakby panu daję, staram się dać narzędzia do rozróżniania. I jeśli ktoś mówi, że niezbędna jest jakaś pozycja ciała. Jeśli ktoś mówi mi, że trzeba siedzieć z wyprostowanym kręgosłupem w czasie modlitwy, to ja mówię, że bełkocze i bzdurzy. Bo Bóg jest osobą wolną i w żaden sposób wyprostowany czy zgięty kręgosłup do niczego mu nie jest potrzebny nasz. To co, Marta Robem się źle modliła, bo nie umiała usiąść? No to są jakieś kpiny kompletne. Chodzi o to, żeby oddzielać technikę od modlitwy. I wtedy będzie Pan mógł spojrzeć na to, co tam jest napisane, jakby w wolności i mając narzędzia, którymi będzie Pan mógł zobaczyć, gdzie. Bo to jest w ogóle takie pokłosie złudzeń lat 60., że wszystkie religie, prawda, zmierzają w tym samym kierunku i że to są drogi do tego samego miejsca, tylko, prawda, no, na różne sposoby one przebiegają. No, niestety to jest nieprawda. Niestety to jest nieprawda. Co nie zmienia, że te religie, hinduizm, buddyzm, judaizm, że te religie mają własną godność i nie porównuje się religii, prawda? Natomiast chodzi o to, że ta droga religii naturalistycznych, tych hinduizmu i buddyzmu, jakby jest drogą, która jest kompletnie nie do pogodzenia. Nie ma żadnej możliwości translacji tych rzeczywistości, bo z tego jest kultura, która jest zupełnie inna, z tego są pojęcia, cały światopogląd kompletnie, kompletnie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję.
0: Pani Natalio, jedno zdanie.
4: Dobry wieczór. Tak krótko chciałam zapytać, ponieważ moi rodzice z moimi dzieckami pozostawiali w konflikcie i w końcu doszło do tego, że moja babka zaczęła zaklinać mojego ojca, dzieci, więc mnie, moje przyszłe dzieci. I zaczęła palić świeczki, różne inne jeszcze rzeczy się działy. Potem jeszcze po śmierci dziadka różne dziwne rzeczy w domu się działy. I ja chciałam zapytać, czy to może mieć odzwierciedlenie w życiu moich rodziców, w moich dzieci. Chciałam zapytać, jak to można jakoś zneutralizować, bo jestem świadoma tego, że to jest kobieta 86-letnia i już się do kościoła czy do egzorcysty zaprowadzić nie da. No po prostu się nie pozwoli zaprowadzić. I jak to samemu zneutralizować?
0: Zneutralizować to jest być może zbyt techniczne sformułowanie. Tak, ale rozumie pani, dlaczego ja o tym mówię, bo te rzeczy nie rozgrywają się w przestrzeni przyrody, prawda, że coś można odeprzeć czymś. Tu mamy do czynienia z rzeczywistością ducha. Dla waszej rodziny istotą jest więź z Chrystusem. Czyli jakby wy macie wyżej poprzeczkę postawioną. Rozumie pani? Że głęboka więź z Chrystusem każdej z tych osób niweluje jakiekolwiek tego typu oddziaływania. I to jest jakby absolutna podstawa. Można poprosić Kościół o modlitwę, o uwolnienie, jakby wesprzeć się, prawda? Szczególnie w sytuacjach, gdy rzeczywiście dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, bądź jakby czujecie się słabsi, prawda? I chcecie poprosić Kościół, żeby was wsparł. Ale istotą jest głęboka więź z Chrystusem.
4: Właśnie my myśleliśmy, mój ojciec myślał o odbyciu egzorcyzmów, o wybraniu się właśnie do takiego księdza egzorcysty. Natomiast
0: pierwszą rzeczą jest rozeznanie tej sytuacji. Co tak naprawdę się zdarzyło, jakie są tego konsekwencje, to musicie znaleźć kogoś, z kim będzie możliwa taka rozmowa i rozeznanie.
4: Rozumiem, dziękuję bardzo.
0: Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję
0: nawzajem. Drodzy Państwo, teraz doceńmy wagę ciszy i wagę modlitwy. Bardzo proszę, żeby ksiądz poprowadził taką modlitwę o odwagę dla wszystkich tych osób, które gdzieś tam znalazły w tej audycji zachętę do szukania pomocy w Kościele, bądź proszenia o modlitwę, ale też o to, żeby ich cierpienie miało sens. No i żeby też wzbudzać tych ludzi, którzy chcą pościć, modlić się w intencji osób zniewolonych i opętanych.
5: Panie Jezu, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony Ty, który jesteś jedynym Panem, który jesteś Panem nieba i ziemi, który jesteś Panem całego wszechświata. Ty, który jesteś Panem także wszelkiego rodzaju mocy, potęg. Ty jesteś tym, który władasz także nad całym światem złych duchów. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, Panie, bo my w Tobie znajdujemy nasze oparcie i naszą ochronę. W Tobie i tylko w Tobie, Panie, jest cała nasza nadzieja. Bądź błogosławiony, Panie, dlatego, że możemy być absolutnie pewni i spokojni, że wtedy, kiedy trwamy w jedności z Tobą, to nic nam nie jest w stanie zagrozić. To nic nam się złego nie może stać. Bo Ty, Panie, jesteś naszą tarczą. Ty jesteś naszą obroną. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mamy Ciebie jako naszego Pana i Zbawiciela. Dzięki Ci, że zawsze możemy się odwołać do Ciebie. Dzięki Ci, Panie, że mogę się odwoływać do Ciebie nawet wtedy, kiedy pobłądzę. Kiedy okaże się na różny sposób Tobie nieposłusznym. Ale kiedy na nowo chcę wracać do Ciebie, Ty przyjmujesz mnie z otwartymi rękami. Dzięki Ci, Panie. Bądź błogosławiony, bądź wywyższony, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Z Państwu naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Andrzej Grawkowicz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty się z nami nie nudzisz, że nie odpychasz nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy śmieszni, czy groźni, czy robimy krzywdę innym, czy sobie. Panie, dałeś nam ten czas, żeby Ciebie chwalić. Spraw, byśmy potrafili to robić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebne i błogosławione, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polec, Twojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartek Pulcyn. Witaj.
1: Witam.
0: Czy masz doświadczenie życia bez Boga?
1: Nie, nie mam. Nie mam, bo od samego początku mojego życia On był obecny. W różnej formie. To się trochę zmieniało oczywiście. Ale nie było takiego momentu. Być może to jest właśnie jakiś znak, że jeszcze nie jestem tak jak ci najwięksi. Znaczy, daleko mi bardzo do tych, którzy właśnie to przeżywają kiedyś. Mają takie momenty, nawet lata. Ja całe szczęście z tego się cieszę, że nie. Że zawsze jest.
0: To znaczy, że wyszedłeś z rodziny, która wiarę przekazywała.
1: Tak, tak. To jest tak. To dziedzictwo.
0: Warszawska rodzina inna?
1: Warszawska.
0: Mhm. I gdzie się tacy ludzie uchowali jeszcze w Warszawie?
1: Na Pradze. Ale to chyba nie jest kwestia.
0: A środowisko wokół było wierzące, czy raczej odstawaliście?
1: Tak, tata jest dziennikarzem katolickim już od dawna, od lat. Skończył teologię, apologetykę dokładnie. A mama jest z Bielan, też z rodziny bardzo takiej wierzącej, katolickiej.
0: A otoczenie, sąsiedzi?
1: Sąsiedzi bardzo. My mieszkamy na Gocławiu, gdzie tak naprawdę była bardzo, bardzo dużo rodzin. Nasi sąsiedzi wszyscy praktycznie są gdzieś tam poza Warszawy. I jakoś wspólnie, tak jak teraz patrzę na te lata, bo to już w sumie mieszkamy tam 20 kilka lat, to bardzo ciekawe jest też środowisko właśnie. A pod względem takim religijnym to wierne bardzo. Cały nasz blok chyba.
0: To fajnie, czyli jakaś wioska się zrobiła, tak?
1: Wioska, tak. I praktycznie wszyscy mieszkają tam od początku.
0: Ale to nabożeństwa majowe są na klatkach, czy nie?
1: Nie, nie, ale była kiedyś peregrynacja obrazu, to pamiętam, to jak byłem bardzo mały. A teraz jeszcze szykuje się peregrynacja figurki Ojca Pio, bo nam się zmieniła parafia i teraz jesteśmy już w parafii Ojca Pio.
0: Aha, i co, i wszyscy przyjmowali wtedy?
1: O ile pamiętam, tak. Chociaż miałem wtedy chyba 6 lat.
0: Super. I powiedz, ale do szkoły chodziłeś już jako tam kilkunastolatek i w szkole już nie wszyscy tacy byli. Co się wtedy? Zdziwiłeś się, że są niewierzący ludzie?
1: Tak, myślę, że to było jakieś takie było zdziwienie. Mhm. Znaczy, pamiętam z podstawówki, to są już zamierzchłe lata, kiedy były rzeczywiście, to większość się uczęszczała prawie wszyscy na religię, kiedy ona była dopiero do szkoły wprowadzona, wróciła. Bo jeszcze jak przygotowałem się do komunii, to jeszcze było w salkach przy parafii. Właśnie, ale były już pierwsze takie zdziwienia właśnie kolegi, który jakoś to jawnie odrzucał i to było zdziwienie. A potem już nie, potem już liceum i studia to już

0: co możesz o takim dziesięcioletnim, czy ośmioletnim, czy jedenastoletnim doświadczeniu Boga powiedzieć swoim? Czym to było?
1: Znaczy mi się, tak jak teraz sobie myślę, to tak przypomina mi się moja katechetka z tej drugiej klasy szkoły podstawowej. To było, ile miałem, na 8 lat. No i to była taka chodząca miłość. Zresztą myśmy ją bardzo też kochali, bo pamiętam i do tej pory, jak to wspominam, to się uśmiecham, bo myśmy, to jeszcze było przed wielkimi tam zmianami na Gocławiu, taki bardzo skromny kościółek drewniany stał wtedy. Obok takiej zupełnie baraki, w którym mieliśmy religię, a pani nadchodziła z przyczółka, to jakieś było 500 metrów takiej polnej drogi. Teraz to już jest asfaltówka. I kiedy ona się tylko na horyzoncie pojawiła, to myśmy taką chmarą biegli do niej rzeczywiście i tak z nią. Z nią przychodzili na to samo miejsce. No to myśmy ją bardzo kochali, myślę, że ona też nas, chociaż była surowa, bardzo wymagająca. I też taki, pamiętam, ciekawy moment, że jak był Wielki Post, to ona miała taki zwyczaj, że jak grupa się zachowała dobrze, to przyklejała kwiatek na koronę cierniową, przykładała, że Panu Jezusowi jest lżej wtedy. I niestety moja grupa bardzo mało tych kwiatków miała. Ale to pamiętam do tej pory. To jakieś takie, no właśnie, wspomnienia.
0: A twoje wewnętrzne, czy były, czy jesteś świadom tego z tamtego czasu?
1: Nie wiem, czy jestem w stanie w tej chwili sobie przypomnieć. Jakoś tak powrócić do tamtego czasu takiego spotkania osobistego. Myślę, że było, nie było zbyt to takie dojmujące, żebym to zapamiętał. Zresztą to chyba, tak jak teraz patrzę, też wybiegając już trochę do przodu i widząc to moje życie całe, to jednak lata późniejsze to było takie poznawanie się dopiero tak naprawdę, takie kształtowanie tej takiej relacji osobowej po prostu.
0: Liceum. Co to za doświadczenie?
1: Liceum było doświadczeniem fantastycznym, jeżeli chodzi o wspólnotę. No, wspólnotą może dużo powiedziane, ale przyjaźnie wśród moich rówieśników i jakieś takie poczucie, że się przyjaźni no, bardzo mocne. Przyjaźni, która zresztą trwa do dzisiaj. No i liceum to również, jeżeli chodzi o kwestie duchowe, to już początek, już nawet byłem jakoś mocniej w ruchu Światło-Życie. Z którym się zetknąłem jeszcze w podstawówce. Jeszcze właśnie w tamtej parafii drewnianej, małej. Wtedy po raz pierwszy wyjechałem na rekolekcje razowe, no i tak to już trwa od tam kilkunastu lat.

0: No i to był właśnie moment takiego poznawania się z Panem Bogiem, bo to rekolekcje pierwszego stopnia, oazy nowego życia i następnych. No i taka droga. Nie jestem w stanie chyba teraz powiedzieć dokładnie, kiedy, co się wydarzyło, bo to już było jakiś czas temu.
1: Ale powiedz mi, jak myślisz, dlaczego ci ludzie, których spotkałeś w liceum, którzy mieli kompletnie różne już pomysły na życie, dlaczego oni cię nie zachęcili do przyjęcia swojego sposobu myślenia, w którym nie było miejsca dla Boga?
0: Pierwsza sprawa to jest to, że nie było rzeczywiście takiej alternatywy, nie było takiej sytuacji, że jakby to były tak kompletnie różne światy, w którym ja stałem przed jakimś wyborem, wybieram A albo B. Nie. Zresztą, no ja nie byłem też osobą, na której można byłoby chyba duży wpływ wywrzeć. Raczej no, myślę, że postrzegany byłem jako osoba taka bardziej... miałem jakieś tam cechy przywódcze, jakieś odnajdywałem w sobie i koledzy też to widzieli. Byłem przez wiele lat jakimś tam liderem w klasie. Natomiast myślę, że z jednej strony to właśnie to, a z drugiej strony kwestia tego, że no już to wtedy byłem w ruchu Światożycie, który bardzo wyraźnie stawiał pewne wymagania, pewne ramy i ja po prostu miałem taki fundament, do którego się mogłem odnieść. Dużym, dla mnie też bardzo, i to jeżeli chodzi o liceum, to najbardziej dużą wartością była Krucjata Wyzwolenia Człowieka, czyli takie dzieło oazowe, ale nie tylko. Czyli taka decyzja trzeźwości, abstynencji całkowitej od alkoholu. I kiedy się ten alkohol już w liceum pojawiał, no to ja już byłem w krucjacie i to był taki wyraźny znak. Zresztą nie miałem z tym nigdy specjalnie problemów, bo całkowicie wszyscy moi przyjaciele z liceum korzystają z alkoholu. Zresztą alkohol nie jest niczym złym, jak wiadomo. Natomiast ja zawsze byłem abstynentem już wtedy.
1: Jak to było przyjmowane?
0: Zawsze się dobrze, no właśnie, to jest wielkie szczęście, że było dobrze. Oczywiście nie zabrakło jakichś tam dowcipów, które do tej pory zresztą są, ale już to jest kompletnie w formie takiego wspomnienia wesołych chwili, a ja nigdy tak naprawdę nigdy nie odczułem jakichś szykanów czy wyśmiewania się. Jeżeli to były żarty, to były żarty naprawdę tylko dla zabawy. Nie miałem żadnych z tym problemów kompletnie. To też jest wielka radość dla mnie.

0: jak następuje to dojrzewanie twoje w wierze, w relacji? Jakie są, tu nie chodzi o chronologię, tylko jakie są takie ważne momenty, chwile? Bo to była decyzja istotna, prawda? Że jakoś musiałeś charakter swój i swoją osobowość no, utwierdzać w tym, co wybrałeś, no, wybierając zachowanie kompletnie przeciwne wszystkim.
1: No jako, że to nie była rewolucja. Bo wiem, że takie doświadczenie moje i moich bliskich z właśnie Oazowiczów. Różnie to bywa. U mnie to była właśnie ewolucja bardziej. Dlatego trudno jest wskazać właśnie konkretne momenty, takie wydarzenia przełomowe. Ale doświadczenie bliskości, jakiejś miłości Pana Boga, czy jakiejś takiej konkretnej interwencji, to były takie... No to były ważne chwile na pewno.
0: No, ale... Powiedz o nich.
1: No, na przykład na jednej z innych moich rekolekcji, też druga moja jedynka, czyli to było Mórz Zasichle, Zakopane.
0: Czy to jest jedynka?
1: Jedynka to jest pierwszy stopień. Oazowe rekolekcje są podzielone na stopnie. No, nie jest to w żaden sposób stopień kariery, szczeble, nie wiem, doskonałości, tylko po prostu uporządkowanie treści. Bo każde rekolekcje to inny temat. Temat pierwszego stopnia to jest kerygmat, czyli no, fundament wiary, takie cztery podstawowe prawa życia duchowego i jego konsekwencje później. A drugi stopień to już jest tajemnica wyjścia, połączenie Starego Testamentu, wyjścia z Egiptu z odkupieniem nowotestamentalnym. Trzeci stopień to jest Kościół. No są jeszcze dla młodzieży, ale to może już nie będę tutaj o tym mówił, jednakże dla młodszych, dla gimnazjalistów teraz. No i jedynka, czyli poznanie z Chrystusem. I był taki moment, taka zabawa, która jest czasami bardzo przeżywana przez ludzi. Mianowicie takiego, zostaliśmy gdzieś tam pozostawieni sami sobie, tak? Był taki moment, że dosłownie to trwało 15 minut, ale tak było atmosfera i tak byliśmy przygotowani przez prowadzących, przez animatorów, że mieliśmy jakby taką świadomość jakiegoś tam osamotnienia właśnie, że może poczucia przez chwilę, że nikogo nie wokół nas, że jesteśmy sami i że jest nam źle. I rzeczywiście to było. Po czym, już nie wnikając w scenariusz tej zabawy, po czym każdy z nas był wyciągany na naszą prośbę, na nasze wezwanie, zabierany, przegarniany i zaprowadzany w takie miejsce, gdzie było wesoło, gdzie była radość, gdzie był śpiew, który słyszeliśmy gdzieś tam z oddali. Mieliśmy też wtedy właśnie zawiązane oczy, nie mieliśmy takiej kontaktu ze światem. Dopiero tam, kiedy się dostawaliśmy, jakby mogliśmy wszystko zobaczyć, wszystko poczuć. No i to był dla mnie bardzo ważny moment, bo właśnie to było takie doświadczenie fizyczne tego, że z takiej samotności, z takiego smutku jest właśnie Chrystus, bo to było powiedziane, że to Chrystus wyprowadza do radości, do takiej pełni życia. To był taki bardzo ważny też emocjonalnie dla mnie moment, ale właśnie emocjonalnie to myślę, że to był ważny, tak. Ważna chwila.

0: A potem były takie, myślę, że etapy już takiej pracy może wewnętrznej nad sobą, kiedy kiedy ja po prostu na tej mojej drodze, myślę, że to wolno trwało, ale jakoś trwało. Stawiałem sobie jakoś, myślę, że na pewno pod natchnienie Pana Boga, kolejne zadania.
1: Jakie?
0: Takie, które się wiązały z zgodnością życia, że takie doświadczenia.
1: Po kolei powiedz.
0: Po kolei, tak. To, żebym to wiedział, po kolei to było.
1: Może być nie po kolei.
0: Na pewno jednym z takich pierwszych moich decyzji to było to, że chcę rzeczywiście korzystać z sakramentu Eucharystii codziennie. To nie było, nie trwało jakoś to. Znaczy nie było jakieś super dawno temu, ale to była taka decyzja. I wtedy, no właśnie, otwierały się oczy, można było, mogłem doświadczyć, że to jest wielka łaska, że to jest wielka siła dla mnie. Tak naprawdę żyć w wolności. Później była też kolejna decyzja, takiej kompletnej, chyba jakoś podwójce, myślę, kiedy o tej wolności jest dużo, że taka decyzja, że chcę żyć właśnie jak najbardziej właśnie w takiej wolności wewnętrznej, czyli właśnie w pokoju, w czystości. To jest taki ważny moment. I Pan Bóg to błogosławił. I Pan Bóg to do tego mnie uzdalnia cały czas.
1: Ale powiedz, jaki efekt w twoim realnym życiu miała tak konkretna decyzja? Chodzę codziennie, przyjmuję ciało Chrystusa. Bo jeśli o tym mówisz, to domniemuję, że udaje ci się przynajmniej w dużej mierze być codziennie
0: tak,
1: w kościele.
0: To dzięki temu, że mam taką pracę, jak ja nie inną. No jest mi po prostu łatwiej trwać. Łatwiej.
1: Kiedy zauważyłeś, że to coś zmienia w twoim życiu?
0: Kiedy dokładnie data?
1: Nie. Stan ducha. Bo to się widzi. W pewnym momencie nagle patrzysz i mówisz, a.
0: No wtedy, kiedy stwierdziłem, że mogę żyć tak, jakbym tego chciał. Kiedy mogę żyć tak, jak sobie to wymarzyłem. W kwestii duchowej, w kwestii mojej też grzeszności. Kiedy byłem wolny od tego. Było mi łatwiej być wolnym od różnych.
1: A co przeżywałeś wcześniej, kiedy tej wolności nie miałeś? Kiedy ją dopiero sobie zamierzałeś wyprosić?
0: Myślę, że było dużo, dużo takiego lęku. Dużo lęku, dużo myślę, że brak jakiejś takiej pewności. Może niepewności siebie takiej, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, tak właśnie, że jakbym jakiś skryty, czy nieśmiały, ale takiej siły wewnętrznej. Myślę, że byłem bardziej podatny też na jakieś zewnętrzne

0: czym to się przejawiało. Bo mówisz na razie o stanach umysłu, prawda? Mm-hmm. Że, czy też woli. Czego się lękałeś?
1: Myślę, że miałem czasami jakieś takie taki lęk przed tym, że ludzie, którzy, na przykład ludzie, których ja jakoś bardzo umiłowałem, którzy są mi bliscy, nie odejdą, pozostanę sam, to może tak. I to się też przejawiało w jakiejś takiej być może nadmiernym, przesadzonym skupieniu się na jakichś tam relacjach, które czy takim właśnie trochę jakaś karykatura jakiejś takiej relacji, która byłaby.
0: Jak to wyglądało? Dlaczego myślisz, że to była karykatura?
1: Bo myślę, że nie jest, no nie ma, nie, nie ma dużo, znaczy właśnie trzeba, wydaje mi się, teraz już wiem, że trzeba zostawić relacje no, takimi, jakie one są, jakie one mogą tak w sposób naturalny się rozwijać. Nie trzeba nadmiernie
0: zabijać.
1: Tak, ingerować i jakoś i ciągle rozgrzybywać tego tak naprawdę każdej, nie wiem, każdej myśli, każdego słowa, które gdzieś tam w tej relacji gdzieś tam się pojawia, a potem jeszcze nad tym się tyle razy zastanawiać, co to mogło znaczyć tak naprawdę. No właśnie, potrzeba takiej wolności i takiego zaufania.
0: Może... Czy lękałeś się odrzucenia?
1: Tak, myślę, że tak.
0: I dlaczego się nie lękasz teraz?
1: No nie, to znowu taki banał trochę, no ale to jest ten fundament i wiara w Bożą opiekę, w Jego działanie. No.
0: Ale w tobie się coś zmieniło. Rozumiesz, bo to są słowa, to co przed chwilą powiedziałeś, ale mówisz o jakimś stanie sprzed i o stanie po. I to była ingerencja łaski w ciebie?
1: No tak, tylko że no, na pewno tak, tylko że nie ma takiego no takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, że to było w tym momencie, nagle ja tutaj dostałem olśnienia i już
0: po jakimś czasie zorientowałeś się, że już nie ma w tobie tyle lęku
1: tak,
0: i zabiegania o relacje.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I tak naprawdę Pan Bóg, ja to wiem, uporządkował taką hierarchię wartości we mnie. Co jest dla mnie najważniejsze i co powinno być najważniejsze. I kiedy to się wydarzyło i też nie wiem dokładnie kiedy. No to opadły ze mnie właśnie takie, no nie wiem, jakieś no nieuporządkowane jakieś potrzeby, pragnienia i takie brak tej wolności. Po prostu to było... No wolność jest tutaj, myślę, że kluczowym słowem, chociaż często sobie myślę, może nie uświadamiam tego.
0: Czyli jaka ta hierarchia w tej chwili jest? Ta, która pozwoli uporządkować się? Mm.
1: No pierwsze dla mnie teraz już od pewnego czasu to jest życie zgodne z wolą Pana Boga. No właśnie, to też może brzmieć jak banał. Ale takim, no, takim głębokim sensie i to dla mnie ma no, kluczowe znaczenie. Nie tylko jeżeli chodzi o sferę moralną czy takich codziennych zwykłych wyborów, ale też całościową
0: to znaczy.
1: Powołania, wypełniania Jego woli w całym moim życiu.

0: No a tak sobie też myślę, jak już tak myślę o tym, to jest to powołanie na pewno do miłości, tylko jeszcze te miłości w jakiejś konkretnej formie, którą ciągle odkrywam.
1: Ile masz lat?
0: 27.
1: I... Bo dzisiaj 27 to znaczy zupełnie co innego niż 20 lat temu, 27. I jak myślisz, jakie to powołanie może być? Myślisz coś na ten temat?
0: Myślę.
1: I jakie może być?
0: Myślę, że to jest sprawa do tyle osobista, intymna, że nie... że jeszcze nie będę o tym rozmawiał.
1: Ale masz już jakieś
0: Znaczy,
1: podejrzenia?
0: To jest taki długi okres, że już są... No to muszą być jakieś tam... Znaczy nie muszą, ale są konkretne myśli, ale myślę, że mogę to zostawić jeszcze.
1: Co to znaczy żyć zgodnie z wolą Bożą w codzienności?
0: No to właśnie znaczy kochać to na pewno. Kochać...
1: Co to znaczy kochać? W codzienności.
0: Znaczy podchodzić do drugiego człowieka właśnie z miłością. I to jest no, chyba najtrudniejszym zadaniem, bo...
1: Do kogo ci jest najtrudniej podejść z miłością?
0: Bardzo często w takich najbliższych relacjach rodzinnych. No bo to są zazwyczaj jakieś takie drobne sprawy, ale burzące pokój. No trudno czasami do kompletnie obcych osób, które gdzieś tam w danym momencie zachodzą za skórę, kompletnie nieznane gdzieś na ulicy. No i trudno też do tych gdzieś tam na szczytach, którzy popełniają błędy i one są strasznie widoczne i no denerwujące bardzo.
1: Jak sobie radzisz, kiedy to się dzieje wobec osób ci najbliższych?
0: Znaczy staram się milczeć, chyba najbardziej, bo kiedyś miałem większy z tym problem. Z zachowaniem jakiegoś takiego zewnętrznego spokoju.
1: Mieszkasz z rodziną?
0: Tak. A teraz jest mi łatwiej i to też się przenosi na mój pokój wewnętrzny. To też pomaga.
1: Wobec zupełnie nieznanych osób? Co jest trudne?
0: Nie wiem, jakaś najbardziej trudne dla mnie jest jakaś bezinteresowna, no nie wiem, nienawiść to może mocne słowo, ale jakaś taka kompletnie niespodziewane wybuchy, nie wiem, złości, nieprzyjaźni, nie wiem, jakieś słowo, które jest kompletnie niepotrzebne wobec ludzi. Zazwyczaj to są ludzie kompletnie też im obcy.
1: Czyli jest sytuacja, że idziesz ulicą i nagle ktoś mówi do ciebie coś albo stoisz w kolejce.
0: Tak. Chociaż właśnie mnie to, znaczy, akurat też nie spotykałem ja takie rzeczy często, ale bardziej mnie to, mówiąc szczerze, też boli, jak widzę, że ktoś wobec kogoś innego się tak zachowuje. To jest, no, komunikacja miejska, to jest po prostu źródło takich różnych zachowań. No to jest smutne bardzo.

0: Natomiast bardzo mnie cieszy zawsze i wielką radością jest dla mnie, kiedy taki bezinteresowny okazanie komuś przyjaźni, uśmiechnięcie się do kogoś. To mnie bardzo buduje zawsze.
1: I jak reagujesz w takiej sytuacji, gdy ktoś bluzga niewinnego człowieka i słabszego wyraźnie?
0: Wewnętrznie to modlę się za niego. Dlatego, zwłaszcza tego gdzieś tam poniżanego. A jeżeli jest możliwość reakcji, to myślę, żebym reagował, chociaż nie miałem takiej okazji. Nie miałem, nie powiem, że była taka. Zresztą to są takie chwilowe, konkretne, kompletnie rzeczy, że to jest jedno słowo i kompletnie już ci ludzie nie mają z sobą kontaktu. To są takie wypadki bardziej. No.
1: A jak próbujesz się powściągać wobec osób publicznych, co do których masz emocje?
0: No to nie jest trudne, bo oni tak nie usłyszą mnie przez ekran telewizora. Więc tak naprawdę chyba tutaj mi hamuje po prostu moja głowa, że to jest bezcelowe po prostu. I no i nie ma co się denerwować.
1: Co jest taką rzeczą w tobie do przemiany najtrudniejszą? Z czym się mierzysz w swoim życiu duchowym?
0: Myślę, że z taką też jakąś taką odwagą często. Odwagą podejmowania takich trudnych wyzwań.
1: Czy nie masz takiej odwagi, tak?
0: Myślę, że mógłbym mieć jej więcej.
1: Na jakimś konkretnym przykładzie mógłbyś to powiedzieć? Bo nie wiem, co znaczą te słowa. U każdego człowieka mogłoby znaczyć co innego.
0: No to się wiąże z jakimś też takim właśnie rozeznawaniem tej drogi życiowej, która przede mną, a która bardzo często wymaga jakichś takich trudnych decyzji, trudnych rzeczy.
1: Co to znaczy konkretnie, bo nic więcej ogóle, nie wiem. Nic nie dowiedziałem się.
0: Nie wiem, czy podam jakiś przykład. Czy jestem w stanie podać. To jakieś takie, nie wiem, może bardziej irracjonalne. Może takie bardziej, nie wiem, poczucie...
1: Nie, no jak czytałem dzienniczek siostry Faustyny, to ona w jakimś miesiącu tam się z pychą mierzyła, w jakimś miesiącu z tym, nie wiem, Małą Tereskę strasznie wkurzało, jak siostra

Pycha również w bardzo wielu odcieniach i wymiarach. No, to też jest takie odkrycie ostatnich, myślę, lat, że ta pycha jest tak bardzo różnorodna i jest tak bardzo, dotyczy mnie po prostu. Tehillim kufmun, halleluja, halleluja.

0: هللوه بالتاكع وشفار، هللوه بالنفل وخنور، هللوه بالطف ومحول، هللوه بمنيم وعقاب، هللوه بتلتلي شماع، هللوه بتلتلي تروعه، كل هنشمات هلليه هللويه.
1: A w jakich sytuacjach to lenistwo konstatujesz?
2: Przede wszystkim w takich momentach, kiedy nie chcę mi się podjąć jakiegoś trudu, chociaż wiem, że to jest dobre. Na przykład jak czytanie książki, taka bardzo prosta sprawa, jak jakiś rozwój intelektualny. Bardzo łatwo mi jest znaleźć wymówkę, żeby tego nie robić, a zająć się niby czymś. Być może tak sobie mogę powiedzieć, wartościowym, ale tak naprawdę nic nie wnoszącym.
1: I jakie jeszcze rzeczy są takie, które w sobie chcesz zmienić? Mówiłeś o tych odcieniach pychy, prawda?
2: Tak, właśnie.
1: Co to znaczy?
2: Różne. Przede wszystkim jakieś takie... To też wynika, tak sobie myślę, czasem z zawodu. Ocenianie. Oceniam filmy, tak? To się jakoś czasami przekłada na ocenianie ludzi. Niestety. Chociaż staram się tego rzeczywiście unikać. To jest... Natomiast takie skoncentrowanie się, takie krążenie myśli wokół własnej osoby, to jest coś, co... czego nie akceptuję po prostu. A co się zdarza, co dostrzegam, co zauważam.
1: Wśród twoich rówieśników wielu jest takich jak ty, samotnych, mieszkających z rodziną?
2: Wielu. Myślę, że tak. Może nie jakoś super wielu, ale myślę, że jakieś 50%, tak mi się wydaje.
1: I jakie oni modele życia preferują? Singli? Wielkomiejskich nie wiem jak to nazwać, ale wiesz o co chodzi, ludzie w garniturach, dobre samochody, w ogóle jest git.
2: Znaczy tu i tutaj te światy się troszkę rozchodzą właśnie w tym momencie, kiedy już, bo mówiłem wcześniej, że to było, nie było takie oddzielne, takie osobne, zupełnie inne, to teraz tutaj jest, myślę, że dużo rozłam, ponieważ świat moich przyjaciół z liceum, ze studiów, to jest właśnie bardziej świat ludzi żyjących samotnie albo w parach, ale na kocią łapę na przykład, jak to się mówi. Czyli życia bez Pana Boga, bez wartości, w których bardzo często wyrośli, bo wiem o tym, że tak było. Czyli jakiegoś porzucania. Natomiast moi przyjaciele z środowiska oazowego to są ludzie bardzo bardzo gorliwi, wydaje mi się, wierni i tutaj większość, zdecydowanie większość myśli o rodzinie, o małżeństwach, ewentualnie niektórzy o kapłaństwie czy o zakonie. Tak, to są takie modele.

0: ten model nieoazowy, czy on cię pociągał?
1: Nie. Właśnie nigdy mnie nie pociągał. Nie był jakąś taką alternatywną, taką atrakcją, którą mógłbym wybrać.
0: Jak myślisz, dlaczego? Bo on jest dla 20-parolatka bardzo atrakcyjny.
1: No tak, ale kompletnie jest... znaczy, to nie jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, wymyślenia tego, że ja mówię, że nie. Po prostu wydaje mi, ja wiem z doświadczenia, że kiedy ja żyję, odrzucam Pana Boga, to ja nie jestem po prostu szczęśliwy. To ja jestem... jestem nie na właściwym miejscu. To się przynosi również na to, jeżeli ja wiem, że życie bez Pana Boga, bo to w bardzo wielu momentach jest życie bez Pana Boga, to wiem, że byłbym człowiekiem nieszczęśliwym, byłbym człowiekiem pogubionym, zagubionym, gdzieś tam nie tylko samotnym, ale też po prostu wewnętrznie, bez takiego pokoju wewnętrznego, który jest dla mnie jakąś wartością taką bardzo dużą.
0: Czy masz doświadczenie takiego życia bez Pana Boga?
1: To pytanie, na które powiedziałem już na początku. Myślę, że nie uświadomiłem sobie tego.
0: Nie, bo teraz powiedziałeś, że jakby odnosisz się do stanu braku pokoju, prawda?
1: No tak, braku pokoju, tylko że no, tak teraz, jak rozumiem życie bez Pana Boga, to jako taki trwały stan, taki stan jakiegoś takiego kompletnego odrzucenia czy osamotnienia, bo to z jednej strony albo z drugiej. To takiego dłuższego stanu nie doświadczyłem.
0: A co znaczy odrzucenie? Nie rozumiem tego. Zarysowałeś jakieś dwie...
1: No, wydaje mi się, że może być stan, bo to już jest bardziej teoretyzowanie. Stan, w którym ja odrzucam Pana Boga i żyję bez Pana Boga, a drugi stan taki, kiedy ja chcę żyć z Panem Bogiem, ale tego Pana Boga nie doświadczam. To tak mi się wydaje. Są takie alternatywy. To ja żadnego z tych na dłuższą metę, tak na dłuższy czas nie doświadczyłem.

0: ale na krótsze, jak doświadczyłeś to, co było.
1: No to się wiąże oczywiście, to ja to utożsamiam ze stanem, momentem jakiegoś grzechu i no i to był stan wysoce niekomfortowy, mówiąc najoględniej.
0: To, co czułeś?
1: No właśnie brak tego pokoju, czyli taki nieustający jakieś pobudzenie wewnętrzne wynikające właśnie z tego, że i ta świadomość, bo ta świadomość jednak nie opuszcza mnie, kiedy tak się dzieje. To nie jest tak, że ja mogę o czymś zapomnieć. To jest dla mnie doświadczenie bardzo dojmujące, takie, że ono przenika rzeczywiście każdą minutę mojego życia. Nie jestem w stanie o czymś takim zapomnieć.
0: Jak młodzieniec przyszedł do Chrystusa i powiedział o tym, że właściwie wszystko już robi Pan Jezus z tego, co nakazuje prawo i tak dalej, to Pan Jezus powiedział: rzuć wszystko i chodź za mną. I to jest takie kontinuum, prawda? Z tą wyraźną cezurą jakby decyzji bardzo radykalnej, ale ten młodzieniec już bardzo daleko był. Gdzie byś się znalazł na tym w tym modelu? Czy masz poczucie, że twoje życie służy innym ludziom? W jakiś taki sposób, który się Panu Bogu podoba?
1: Ja nie chcę być tutaj właśnie ani fałszywie skromny, ani tutaj jakoś kreować. Ale często tak. Często jest takie doświadczenie. Zwłaszcza w tej mojej moim byciu w ruchu, kiedy prowadzę wspólnotę, kiedy wyjeżdżam na rekolekcje, które też jakoś współprowadzę z księdzem moderatorem.
0: Czyli służysz we wspólnocie?
1: Tak, tak. Służę w różnych formach w oazie i we wspólnocie naszej parafialnej i we wspólnocie całej diecezji warszawsko-praskiej. To są miejsca mojego zaangażowania i właśnie takiego dawania i służenia rzeczywiście. Więc w tym sensie tak.
0: Ta służba jest dolegliwa?
1: Czasami tak.
0: Najgorszy moment?
1: Najgorszy moment takiego poczucia, że masz się bardzo dużo na swoich barkach. I to dotyczące, i to jest taki splot rzeczy duchowych i rzeczy materialno takich organizacyjnych.
0: Na przykład?
1: Na przykład niedługo wyjeżdżam na rekolekcję, co się wiąże z bardzo wieloma sprawami, które trzeba ogarnąć, pomyśleć o tym. Po pierwsze, żeby było co jeść, a poza tym, żeby były faktury na to i takie zwykłe sprawy, drobne, i żeby było co gdzie spać i odpowiednią liczbę łóżek i żeby można było dojechać szczęśliwie. A do tego drugi wielki, myślę, że ważniejszy dział, czyli jak to zrobić, żeby Pan Bóg mógł najlepiej działać w sercach tych ludzi, którzy jadą na te rekolekcje, czyli tych młodszych od nas ludzi. Żebyśmy my jakąś swoją słabością czy grzesznością nie blokowali tej łaski, która może się wylać, może działać. No i to są takie właśnie rzeczy, w których czasami czuję się osamotniony, bo jestem jedyną osobą, która akurat takie zadania podejmuje na tych rekolekcjach.

0: kiedy miałeś poczucie, że Pan Bóg ci jakby te twoje zainwestowane czas, serce i tak dalej najbardziej zwrócił?
1: Kiedy czuję miłość, znowu miłość. Ale...
0: Pytam o konkretny moment. Może być jeden z tysiąca, prawda? Ale jeden konkretny.
1: Kiedy spotykam się z moimi uczestnikami, chłopakami, którzy są młodsi ode mnie o 10 lat i doświadczam takiej przyjaźni, takiej głębokiej przyjaźni, takiego zrozumienia, to jest konkretny moment. Takie zwykłe spotkanie, bardzo zwykłe, tam się nic nie dzieje. Tam się nic szczególnego nie dzieje, a ja czuję, że jestem na właściwym miejscu. Albo kiedy słyszę też od jakiegoś mojego uczestnika, również młodszego, o wiele lat. Albo doświadczam na przykład rozmowy, na której po ludzku nie byłbym zdolny kompletnie. I że słowa jakoś się pojawiają same i dokonują się takie rzeczy, których bym się nie spodziewał. Nie we mnie, tylko właśnie w tym moim rozmówcy. I coś się dokonuje. Są łzy, jakieś takie też zewnętrzne znaki. I to doświadczenie Bożej miłości, Bożego działania gdzieś tam przeze mnie. Przez te moje mało zdolne i być może na pewno nie wykwalifikowane ręce. Ale to... I to mnie cieszy, bo to daje mi takie poczucie, że to jest... Że jestem właśnie na właściwym miejscu.
0: Poznajesz Boga, kogo poznajesz?
1: Nie za bardzo rozumiem, kogo poznaję. Kim jest Pan Bóg?
0: Tak, jaki On jest? Kim jest ta osoba? Jakie ma cechy? Co zobaczyłeś w tej całej swojej historii dotychczasowej? Na jego temat.
1: Przede wszystkim to była przyjaźń taka, na początku zwłaszcza, taka przyjaźń, która była zawsze, tak jak mówiłem, dla mnie wartością taką bardzo ważną. I taka możliwość powierzania całego życia, tak po prostu mówienia o tym, co się we mnie dzieje i co się ze mną dzieje gdzieś tam też na zewnątrz. I powierzania całkowicie się Jemu. Czyli taka zażyłość, taka relacja z takim człowiekiem bliskim, przyjacielem właśnie.
0: Mówisz o Jezusie?
1: Tak.
0: Człowiekiem?

0: tak było kiedyś, tak? Mówisz, że to było...
1: Tak było na początku, tak. Teraz to ciągle jest, to nie minęło, ale... ale też... myślę, że ja sobie stawiam coraz bardziej chyba większe wymagania w takim sensie, że Chrystus i Bóg nie jest kumplem tylko. Może na tamtym momencie, ten Bóg, taki przyjaciel bliski był mi niezbędny. Teraz myślę bardziej, poza tym, że Bóg jest przyjacielem, to też jest wymagającym. Kimś wymagającym, kimś to wymaga i gdzieś tam posyła też do konkretnych rzeczy, do konkretnych zadań. I no właśnie, taka bojaźń, myślę, że Boża się bardziej uaktywniła we mnie. Ostatnio.
0: Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
1: Za to, jak to życie moje się poukładało. To znaczy za to, że wyrosłem w takiej rodzinie, jak wyrosłem. Za to, że obdarzył mnie takimi zdolnościami, które mi pomogły jakoś rozwijać też moje talenty, ale wszystkie moje zainteresowania, to co jakoś gdzieś tam pokochałem na mojej drodze, bo to nie od samego początku pokochałem akurat film, ale to się jakoś rodziło we mnie. No i za to, że trafiłem do ruchu Światło Życie, bo to zmieniło kompletnie moje życie. Dlaczego? Może to zabrzmi, jakbym sobie zaprzeczał, że zawsze nie było takiego momentu, ale to był taki moment na pewno, który pomógł mi, umożliwił tak naprawdę nawiązanie tej bezpośredniej relacji z Panem Bogiem jako osobą. Myślę, że ruch Światło Życie jest takim miejscem, w którym można zacząć taką przygodę z Panem Bogiem. Bo ja tak myślę, że to właśnie była taka przygoda. Może trudno mi mówić o konkretnych wydarzeniach czy jakichś zwrotach, bo to jednak już jakiś jest czas długi, ale tak wewnętrznie czuję, że to była taka przygoda z różnymi za takimi mniejszymi lub większymi zakrętami, ale na pewno ciekawa i jestem za nią wdzięczny na pewno.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: W mojej intencji? Jakąś mogę sobie wymyślić?
0: Tak.
1: Dobrze, to chciałbym się pomodlić w intencji tych rekolekcji, na które wyjeżdżam, o to, żeby właśnie Pan Bóg mógł działać mimo naszych słabości, którzy tam będą posługiwać. No i za wszystkich naszych uczestników, animatorów, księdza moderatora, którzy będą tam.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Bartek Pulcyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała, cześć i uwielbienie, Panie. Ofiaruję Ci, Panie, ten czas. Niech będzie on na Twoją chwałę. O Twoje tylko światło prosimy, opiekę nad nami i o Twoje słowa. A Ciebie, Maryjo, też serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu, chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witam. Czy Twoja historia życia ma jakieś wyraźne części?
1: Myślę, że tak. Najpierw oczywiście dzieciństwo, okres dojrzewania. Później czas, kiedy zaczęłam poznawać Boga jako osobę, kiedy oddałam Mu swoje życie. Później wyróżniam też okres po kursie Paweł. To były takie specjalne dla mnie rekolekcje. A teraz okres aplikacji, ostatnie kilka miesięcy. Myślę, że tak, na pewno są to momenty, które potrafię wyłapać.
0: A dzieciństwo, czy ono się z wiarą łączyło? Czy dom przyniósł wiarę?
1: Tak, chociaż nie tak jak teraz. To znaczy, ja jestem z rodziny wierzącej, takiej katolickiej rodziny praktykującej.
0: Z jakiego miasteczka,
1: miejscowości? Z Warszawy, z Ochoty.
0: Tam dużo takich wokoło?
1: W moim bloku jest co najmniej kilka takich osób, które chodzą na mszę świętą także w tygodniu i widuję. I takie, które widuję na mszy świętej w niedzielę. Kilku osób nie znam, więc może też chodzą, a ich nie widać. Ale jest to mała kamienica. Tylko 20 chyba mieszkań nawet nie ma.
0: Czy te praktyki były takie zwyczajne, czy to było coś nieważnego, czy raczej bardzo ważnego?
1: Ważnego dla mnie. To znaczy, chodziliśmy co niedzielę do kościoła i wiara była dla mnie ważna, ale to był taki system nakazów i zakazów, jak myślę, że Pana Boga się trochę bałam. Trochę miałam taki obraz Pana Boga wykrzywiony, Boga Ojca. Maryję widziałam bardziej tak, jak jest. Natomiast Boga widziałam, tak sobie wyobrażałam, jak właśnie takiego sędziego. Jestem w ogóle prawnikiem, może stąd takie już od dzieciństwa konotacje. Kogoś, kto jak umrę, to policzy wszystkie moje dobre i złe uczynki, a ponieważ nie jestem doskonała, no to może być różnie. Może być źle. I jakby dlatego Pan był dla mnie kimś silnym, ale też ważnym, ale dalekim. Bardziej właśnie Maryję widziałam, tak jak jest naprawdę Pan Bóg. Kogoś, kto kocha, kto patrzy z miłością, widzi wszystkie dobre cechy, widzi wszystko to, co jest dobre. No, też byłam jakiś czas w dzieciach Maryi jako małe dziecko, może wtedy miałam więcej okazji coś o niej do się usłyszeć.
0: Czy ten czas właśnie dzieciństwa pozostawił jakieś takie obrazy związane z relacją z Panem Bogiem? Czy to tylko była...
1: Były. Pan Bóg cały czas do mnie pukał. Ja mam taką świadomość teraz, że Pan Bóg wielokrotnie pukał do mojego serca. Że On wiele razy usiłował taki dłuższy kontakt nawiązać. I były takie momenty, kiedy właśnie z dzieciństwa, czy z okresu później dojrzewania, kiedy pamiętam, że właśnie jakoś tak widziałam tego, czułam jakoś tego Pana Boga. W takim sensie, że jakieś wydarzenia konkretne, czy generalnie było tak, że na przykład wieczorem jak szłam spać, to jak się nie pomodliłam, to nie mogłam usnąć. Jakoś tak... Myślę, że Pan Bóg też był w tym wszystkim, jakoś chronił nas i tak...

0: Ja jako takie małe dziecko zupełnie podobno byłam bardzo śmiała i bardzo taka żywa i energiczna. Natomiast gdzieś w pewnym momencie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś się zaczęło dziać inaczej i już jako dziecko w podstawówce, już później w liceum, ja byłam bardzo nieśmiałą osobą, bardzo zamkniętą w sobie, bardzo zakompleksioną, smutną w gruncie rzeczy. W domu bardziej gadatliwą, czy bardziej może nawet nerwową, powiedziałabym, a w szkole taką cichą i bojącą się i nawet prześladowaną przez kolegów i koleżanki. Także gdzieś tam moja osobowość została w pewnym momencie gdzieś... Coś się zniosło, coś się stało, nie wiem, coś się... Musiało może jakieś wydarzenie, nie wiem, jakaś zawiedziona przyjaźń w przedszkola albo coś w tym stylu. Może zmiany w rodzinie, cokolwiek.
1: A czas buntu, czy był ważny?
0: Buntu? Znaczy ja przeżywam taki okres, kiedy właśnie byłam jeszcze bardziej, jak bardziej łatwo się denerwowałam, różne rzeczy, czułam się niezrozumiana przez moich rodziców, czułam się, co nie było prawdą, czułam się wręcz niekochana momentami przez nich, nierozumiana, ale to nie było prawdą, widzę to teraz, że po prostu to było takie moje subiektywne doznanie. Czas, kiedy się kłóciłam ze swoim rodzeństwem na przykład. W tym czasie ja się tak naprawdę chowałam też w książki, w telewizję. Dużo oglądałam telewizji po kilka godzin dziennie, czytałam mnóstwo książek. Też pewnie trochę zajadałam swoje problemy. Tak właśnie było. Myślę, że z tą telewizją, z tymi książkami, to jest jakieś, to był jakiś rodzaj nawet uzależnienia już w pewnym momencie. Taki mój świat, w którym ja byłam, ale nie był prawdziwy. No. Pozwalało mi na tylko częściowe poznanie tego, co jest tak naprawdę. Też zubożał moje kontakty. Tak naprawdę nie miałam za specjalnie koleżanek, przyjaciół. Dopiero tak pod koniec liceum zaczęłam mieć swoją taką przyjaciółkę. I to też na pewno był ta od Pana Boga dar. I też on też się do tego przyczynił. I tak to właściwie nie bardzo. Właściwie wcale.
1: I co myślałaś o swoim powołaniu, że co w życiu robić?
0: Ja zawsze byłam przekonana, że do małżeństwa, to znaczy nie chciałam nigdy iść do zakonu i nie mam takich pragnień, chociaż uważam teraz i zawsze tak uważam, że to jest dobra rzecz, że to jest dobra, ale nie dla mnie, o takie. Natomiast jako nastolatka ubzdurałam sobie, sama sobie stwierdziłam, że ja to nigdy nie wyjdę za mąż. Absolutnie nie ma takich szans, że muszę się z tym pogodzić. Pamiętam, że właśnie usiłowałam się z tym pogodzić i wcale mi to nie wychodziło. Ale tak mówiłam sobie, że na pewno Pan Bóg tak chce, że tak ma Pan być. W ogóle bolało mnie to oczywiście. No, tak pamiętam, że tak było.
1: A o szkole jakiejś myślałaś, o pracy, o tym, co dalej w życiu robić?
0: No w podstawówce to rzeczywiście jeszcze nie bardzo. Miałam dużo zainteresowań i biologię, i historię, język polski. No nie matematyka w każdym razie, wiedziałam. Natomiast dopiero tak w połowie gdzieś tak liceum zaczęłam się zastanawiać, co ja będę robić w życiu, kim ja będę. No i tak myślałam, za bardzo nie mogłam wymyśleć. Nawet prosiłam moją mamę, żeby mi podpowiedziała. Ona nie chciała za bardzo, nie chciała po prostu mną kierować. W końcu mówi, no a może prawem. Myślę, no może i tak. I stwierdziłam, że to byłoby to.

0: I myślę, że to też jest od Pana Boga, że człowiek, młody człowiek, który tak naprawdę jeszcze niewiele wie o tym, co znaczy dany zawód, wybiera dany ten konkretny i potem jest dobrze. Że to też jest od niego, że ja się w sumie czuję dobrze w swoim zawodzie. Uważam, że dobrze wybrałam, że prawnik, prawo interesuje mnie nadal.
1: I kiedy Pan Bóg się upomina?
0: Pan Bóg się upomina. Oprócz tych wielokrotnych razów, tych właśnie jakichś, czy jakieś rekolekcje, czy tych dzieci Marii, czy jakichś tam innych wydarzeń, coś mnie dotknęło w kościele, jakaś pieśń, czy cokolwiek, to w pewnym momencie, to było właśnie już po skończeniu liceum, kiedy właśnie miałam wejść w nowe środowisko studenckie, już wchodziłam, zresztą mam, to już musiało być gdzieś tak październik, listopad, i bałam się właśnie tego przejścia trochę, ponieważ bałam się, że moja przyjaciółka, jedyna jaką miałam, nie będzie już ze mną w jednej klasie, w jednej ławce, że no nie odnajdę się jej w ogóle. Wtedy właśnie poszłam do kościoła się spowiadać i zabrałam ją ze sobą, ona czekała na mnie w ławce. I ksiądz po spowiedzi powiedział, żebym do niego przyszła. Ja wiedziałam, że oczywiście na pewno się koleżanka nie zgodzi i koleżanka się zgodziła, więc poszłyśmy. I tak naprawdę, ponieważ jak mówię, byłam bardzo nieśmiała, ksiądz bardziej rozmawiał z nią niż ze mną. I zaprosił nas na spotkanie wspólnoty. I ona chciała pójść. Jak ona zaczęła chodzić, no to ja, żeby mieć, że tak powiem, jakiś kontakt z nią więcej i dlatego też, że ktoś był, kto ze mną mógłby wejść tam w to miejsce, Pan Bóg się też nią posłużył, przez to, że ja też zaczęłam tam przechodzić. Na początku właśnie tak uwieszona, jakby prawie, że jej za ramię. Pamiętam, jak wchodziłam któregoś razu do kaplicy i tak trzymałam ją, tak co to, jak do komuś cześć powiedzieć. Tak nie za bardzo widziałam czasami, jak nawet właśnie funkcjonować, jak rozmawiać z ludźmi w moim wieku. O, w moim wieku to jest dobre określenie. Z starszymi osobami łatwiej mi się rozmawiało. I zaczęłam chodzić. No i okazało się, że ciekawe te ksiądz mówił, takie rzeczy, ciągle coś nowego się działo, więc zaczęło mnie to jakoś tak wciągać. No i chodziłam na te spotkania i na jednym z tych spotkań właśnie ksiądz kazał nam przynieść fotografię i powiedział, że będzie teraz wystawienie Świętszego Sakramentu i tak właśnie zrobił. I że teraz jest czas, kiedy każdy z nas może powiedzieć Jezusowi, czy chce mu oddać swoje rzeczy, czy Jezus chce, żeby dla niego był Panem. Ja sobie, no katoliczką jestem. No to chyba tak sobie myślę. No i tak zrobiłam, że położyłam tą fotografię na ołtarzu, powiedziałam Panu Jezusowi, że chcę, żeby był moim Panem. I pamiętam, że bardzo się ucieszyłam, że jakoś taka radość w moje serce wstąpiła. No i Jezus poważnie potraktował moje słowa i zaczął zmieniać moje życie.

Jezus zaczął zmieniać wszystkie dziedziny mojego życia. Zaczynając od tego właśnie, co mówiłam, o tej nieśmiałości, zamknięcia sobie, kompleksów, samotności. Czyniąc to także przez tych ludzi tam, którzy tam byli w tej wspólności i przez swoją miłość, przez to, że jakby dowiadywałam się i poznawałam, że jest taka osoba, Pan Bóg, który bardzo, bardzo mnie kocha. Jest ktoś, kto mnie właśnie bardzo kocha. Mnie osobiście. Że jestem dla niego ważna. Że patrzy na mnie z miłością. To było takie ważne, że w patrzeniu jakby na mnie samą, dla mnie samej. I jakby stopniowo nabierałam takiego większej umiejętności rozmawiania z ludźmi, życia, jakby socjalizowałam się, można powiedzieć. Już teraz nie uważam się za osobę nieśmiałą, nikt mi tak nie mówi. Ludzie mówią mi zazwyczaj, że jestem bardzo otwarta i wesoła wręcz, taka radosna. To jest jeden z tych rzeczy. Jeśli chodzi o moje relacje z rodziną, to też się zaczęło zmieniać. Ja odkryłam to przez Pana Boga, przez to, że odkryłam Boga jako Ojca, który kocha mnie, odkryłam miłość mojego Ojca. Pamiętam, że to było dla mnie odkrycie, zaskoczenie. I ja wiem, że mój tata cały czas mnie kochał. Ja to dopiero wtedy musiałam zobaczyć, że on jest... To było dla mnie szok. No, jest ze mnie dumny, mój tata. Także na przykład relacja z moim tatą się zmieniła też pod tym kątem. Ja zaczęłam... No tak, wiadomo, że nie jest nigdy idealnie we wszystkich relacjach u mnie w rodzinie, ale właśnie jest taka też miłość, jeśli chodzi o mojego tatę, to potrafiłam mu się wpakować na kolana, będąc już na studiach, ale nie robiłam tego jako nastolatka, czy tam dziecko, nie pamiętam. Z małą siostrą też się bardzo zmieniła relacja, jak mówiłam, się kłóciłam z moim rodzeństwem. Teraz z małą siostrą jesteśmy przyjaciółkami, tak mogę powiedzieć, że to jest jedna z moich przyjaciół. Tak. I ona też jest w tej wspólnocie od kilku lat, bo to już było ponad 8 lat temu. Ale to ona tam jest od mniej oczywiście, bo jest ode mnie 6 lat młodsza. Więc jak mówię, relacje z rodziną, moja relacja do mnie samej, moje patrzenie na mnie samą, moja relacja do Pana Boga, czyli ktoś, kto mnie kocha, Bóg, który jest miłością, który jest osobą, a wcześniej właśnie sędzia, zakazy, nakazy, a teraz relacja. Właśnie jakby widzę, że to jest proces. To jest tak, że to nie jest skończone dzieło, że to się ciągle zmienia, że Pan Bóg uczy mnie odpowiedzialności, pokazuje mi różne moje wady, oducza mnie ona, na przykład chociażby z tymi książkami, czy z tą telewizją. Teraz już telewizora w domu w ogóle nie mam, nie oglądam telewizji, chyba że pójdę do kogoś. No wtedy widzę, że to jednak było uzależnienie, bo od razu mnie tam ciągnie do tego okienka. A tak mam dużo więcej czasu. Mniej czasu tracę na właśnie na oglądanie. Książek też czytam na przykład mniej. To są takie rzeczy, których Pan Bóg mnie uwalniał jakby.

0: Jak to się dzieje? Przychodzi się do jakiegoś miejsca, słucha się jakiegoś mężczyzny, który coś opowiada o rzeczach, których nie widać.
1: Niezupełnie. To znaczy, to nie jest tylko ksiądz, który tam mówi. To są ludzie, którzy tam są. I to przede wszystkim jest Pan Bóg. Myślę, że On sam po prostu działa. To jest nie do końca trudne, to nie do końca się da tak po prostu powiedzieć słowami, wytłumaczyć. To jest jakaś, jakaś łaska, jakaś współdziałanie tak naprawdę. Ja się zmieniałam, a tak naprawdę to Pan Bóg mnie zmieniał. To nie jest, to jest jakaś współpraca, ale też jest to jakaś łaska i to też jest pewna czasami moja praca, moja decyzja. To nie jest tylko ten raz. Ja jeszcze ileś razy tam stawałam w takim zastanowieniu się i podejmowałam decyzję, że chcę, żeby to był Jezus, żeby Jezus był najważniejszy. Myślę, że to jest po prostu tak trudno do końca opisać. Tym bardziej, że to się rozkłada na lata w tej chwili już. A no myślę, że tak najwięcej jakby z tego się działo przez pierwsze półtorej, może dwa lata, jakby tak czasowo rozkładać, ale dużo, dużo innych rzeczy później jeszcze Pan Bóg stopniowo zmieniał.
0: I to się dzieje najczęściej, to są jakieś historie.
1: Też, ale też takie coś, co się zmienia z dnia na dzień, niezauważalnie. Są to historie, jakieś konkretne sytuacje, które czasami są niesamowite. Ale też są to właśnie takie stopniowe, powolne zmiany, które się zauważa. Pamiętam to, jak kiedyś ksiądz kazał nam się podzielić w grupkach tym, co w ostatnim roku Pan Bóg dla nas działał. To było jeden z pierwszych lat właśnie, może drugi rok. Jak szłam między kolumnami i jak nagle uświadomiłam sobie, ile Pan Bóg we mnie zmienił przez ten rok. Jak się nagle z tych ziarenek piasku zrobił taki duży kopczyk. Pamiętam moje zdziwienie, jak moje zdumienie po prostu. Jak przechodziłam między tymi kolumnami w tym momencie, widzę siebie, pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam coś, co się zmieniało stopniowo.

0: co we wspólnocie jest najważniejsze? Co jest tym, co najbardziej karmi duszę?
1: Myślę, że samo bycie jest najważniejsze. To znaczy, to już jest dla mnie taka decyzja. W pewnym momencie pokusie po prostu powiedziałam sobie, że ja nie odejdę ze wspólnoty, chyba żebym miała jakąś inną, w której już bym wiedziała, że tam będę. Bo wspólnota jest potrzebna. Po prostu bez niej, no, moim zdaniem chrześcijanin ma małe szanse tutaj w takim mieście jak Warszawa. I to się nie do końca da też znowuż opisać, co jest najważniejsze. No wiadomo, że Jezus jest najważniejszy, ale on po prostu działa przez to, że się przechodzi w różnych momentach przez Słowo Boże, przez śpiewy, przez słowa innej osoby, przez spojrzenie, czasem gest, przez rekolekcje. To są jakieś konkretne, znowuż jakieś dawki, tak powiem, promieniowania Bożego.
0: Dlaczego kurs Pawła był ważny?
1: Czego był ważny? Ponieważ odkryłam, że jestem Panu Bogu potrzebna, że On chce mi do konkretnych rzeczy używać i odkryłam radość ewangelizacji, mówienia innym o Jezusie, o tym oświadczenia o Nim, dzielenia się. Okazuje się, że tak naprawdę ja więcej dostaję. Ja się bardzo tego bałam. Ja mówiłam, że ja nie będę, są wszyscy, ale nie ja. Byłam od już kilku lat wtedy we wspólnocie ewangelizacyjnej i mówiłam, że nie będę ewangelizować, bo to nie dla mnie. I Pan Bóg po prostu, kiedy tylko Mu powiedziałam, na koniec już tej rekolekcji w pewnym momencie już pękłam i powiedziałam, dobrze Panie Jezu, jak Ty chcesz, to On mi dał takie pragnienie, On mi taką chęć, która jest we mnie dalej. To jest radość moja. Ja nie mam ostatnio na to czasu, niestety, ale to jest ciągle wielka moja radość i moja pasja, ewangelizacja właśnie. I to też właśnie pewne prawdy, które sobie przyswoiłam, które trzymam i są dla mnie ważne, jak właśnie na przykład wspólnota, która jest, wiem, że jest mi potrzebna. Wiem, że jest mi potrzebna po prostu. To jest taki teza. Na przykład.
0: Ale takie rekolekcje to też jest krótki czas. Wyjątkowa sytuacja. Później się wraca. Mhm. Co się dzieje? Co jest takiego ważnego? W jaki sposób Pan Bóg działa w takich wyjątkowych okolicznościach?
1: No, na przykład jeśli chodzi o kurs Paweł, to tak naprawdę to uczucie, tylko mówię o uczuciach, oprócz tych tez właśnie, które zostają, tych jakichś pewnych wskazówek, jak działać w konkretnych sytuacjach, co wybierać, to uczucia wtedy, pamiętam, że dość długo we mnie było. To naprawdę taka radość, to tak naprawdę została we mnie właściwie do dzisiaj. Są jakieś takie ślady trwałe, że tak powiem. Pan Bóg uzdrawia konkretne jakieś moje, na innych rekolekcjach na przykład, uzdrowił jakąś, to na przykład, że ja czułam się samotna i bardzo szukałam swojej drugiej połowy i czułam się bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. I na przykład na innych rekolekcjach Pan Bóg dotknął tego miejsca, to jest w mojej duszy i sprawił, że już tak bardzo się tym nie martwiłam, nie przejmowałam, jakby nie smuciłam, nie stanowiło to takiego czegoś, co ciągle we mnie tkwiło, jak taki oset, tylko po prostu no dalej chciałabym, nie zmieniły się jakby moje plany życiowe, ale nie jest to już jakby takim czymś, co mi przesłania wszystko. Więc zostają takie jakby konkretne zmiany w moim myśleniu, w moim sercu, w mojej duszy. I zostają jakieś wskazówki, a czasami też dobre nawyki. Dużo się może zmieniać. Chociaż to prawda. Dużo rzeczy też niestety umyka. Dużo rzeczy niestety też pozostaje niezrealizowane, zmarnowane przeze mnie. To, co zostało mi dane. To, co zostało mi przekazane. Niestety. Prawda.

0: A ta ewangelizacja, kiedy miałaś na nią czas, to co to było?
1: Nasza wspólnota jest wspólnotą ewangelizacyjną, czyli mamy właśnie różne takie okazje, więcej niż inni. Możemy iść z księdzem na rekolekcje, możemy posługiwać, prowadzą takie właśnie kolekcje dla innych, takie kursy, właściwie nie kolekcje, kursy jak Filip czy inne. Mamy okazję czasami się zdarza, ktoś mnie po prostu poprosi, czy na jakieś są ewangelizacje uliczne, czy gdzieś indziej powiedzieć jakieś świadectwo. Zresztą w ogóle na co dzień. Często mi się zdarza, że takie zwykłe rozmowy, nie z gruszki, nie z pietruszki, przychodzą na temat Pana Boga. I no ja po prostu w tym momencie tak mam tak się rozpalam, tak mam ochotę mówić o Panu Bogu, w sensie tym, że co On dla mnie zrobił, jakby też. To samo się dzieje. Często są takie każdego prawie tygodnia, nawet jak teraz, kiedy nie mam czasu w pracy, jak się uczymy gdzieś tam. Czasem krótko coś powiedzieć. Pan Bóg sam daje okazję.
0: Życie sakramentalne. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym? W takiej codzienności, zwykłości.
1: Znaczy ja staram się być codziennie na mszy świętej. No niestety teraz ze względu na tą aplikację kilku miesięcy mam z tym problem. Z tym, żeby mieć czas na tą codzienną mszę świętą. Bo czuję, że jest mi to potrzebne. Czuję też, że adoracja dużo mi daje. I też na nią mi brakuje czasu. I żałuję bardzo. I staram się o to też walczyć. Bo gdybym tak sobie podarowała, to w ogóle bym nic się nie modliła, nigdy nie modliła na mszę świętą. Wiem, że na pewne obowiązki stanu czasami po prostu muszą mnie ograniczyć. To jest dla mnie ważne. Myślę, że taka msza święta codzienna, od lat już praktykowana, dużo jest. A także dużo według mnie to, że kiedyś, jeszcze zanim tak naprawdę poznałam do końca Pana Boga, chodziłam na tą mszę w niedzielę co tydzień i przyjmowałam Pana Jezusa co tydzień. I to też myślę, że skutkowało w moim życiu i chroniło mnie przed pewnymi rzeczami. To jest ważne. I właśnie adoracja też jest super modlitwą. Przychodzi człowiek, siada i no nie wychodzi się nigdy, nie wychodzę nigdy, żebym Pan Jezus nie dał mi więcej spokoju albo jakieś pocieszenia, dobrych myśli. No zawsze, no tak jest. Spowiedź też jest ważna. Mam swojego stałego spowiednika. Bardzo się z tego cieszę od ze 2 lat. Też mi to dużo daje. Taki spokój kolejny, że przychodzę, jest ktoś, kto jeszcze z zewnątrz spojrzy na to. Ktoś to patrzy okiem Jezusa. Ktoś jest Jezusem tak naprawdę w tej roli. I kieruje jakoś tak, kiedy ja mam wątpliwości. Podpowiada, bo to nigdy nie jest tak jak z moją mamą, która nie chciała mi narzucać, co mam rzucić robić. Tak samo mój spowiednik też mi nigdy nie narzuca niczego. Tylko właśnie, kiedy ja mam wątpliwości, to pomaga mi w tym, rozmawia ze mną. Jest bardzo mądry i też jest święty człowiek, moim zdaniem.
0: A co jest w tym procesie najtrudniejsze? Z czym się mierzysz? Z czym nie radzisz sobie?
1: Na co dzień? Teraz to jest dla mnie bardzo trudny brak czasu. Tak naprawdę brak czasu. To jak zorganizować wszystko, żeby sobie z tym wszystkim to wszystko pogodzić, chcę się sobie poradzić. Takie jakieś ciemne noce czy kryzysy wiary trafiają się, ale w tej chwili tak naprawdę ta codzienność tego braku czasu jest najtrudniejsza dla mnie. Jak to wszystko zrobić, żeby nie zgubić tutaj Pana Jezusa, nie odejść od Niego stopniowo, niezauważalnie. Żeby nie stało się tak w moim życiu, że ja będę mówić Jezus, Jezus i tak naprawdę będę robić coś innego, bo też czasami się na tym łapię, że marny ze mnie chrześcijanin w niektórych dziedzinach, jak w jakiejś konkretnej sytuacji. To też jest trudne.
0: A jaka cecha, jaka rzecz w tobie najbardziej oddziela cię od Pana Boga? Z czym się mierzysz najbardziej w tobie?
1: Myślę, że jest parę takich rzeczy. Jest coś takiego jak trudność wytrwałości w postanowieniach, w moich konkretnych jakichś, że postanawiam sobie dobrze, rachunek sumienia codziennie 15 minut, siadam, no i mija ileś tam dni i znów. Za jakiś czas znów próbuję i ileś razy już podchodziłam do tej praktyki i za każdym razem mi się nie wychodziło. Brak takiej właśnie umiejętności w systematyczności. Tym bardziej dla mnie niesamowite jest to, że ciągle mam zapał do ewangelizacji po kilku latach. To jest dla mnie dowód, potwierdzenie, że Pan Bóg działa w tej mierze. A inne rzeczy... Czasami mogę mieć takie zapędy właśnie takiego prawniczego podejścia, że takie są zasady, odtąd dotąd, nie dalej. Tutaj tak mam zrobić, usiłuję znaleźć te zasady. Nie do końca się to da zrobić, bo Jezus jest osobą, to jest relacja i to nie da się tego tak zamknąć.
0: A najtrudniejszy moment już z Panem Bogiem, który przeszłaś?
1: Było takich parę ciemnych nocy, albo ciemnych tygodni, albo miesięcy, kiedy po prostu moja wiara stawała się decyzją. Tak naprawdę, bo nie odczuwałam tego. Ostatni taki kryzys to był wcale nie tak dawno, niewiele ponad rok temu, kiedy właśnie stanęłam w sytuacji, kiedy po prostu nie odczuwałam tego, że Bóg jest miłością, nie widziałam tego, miałam wątpliwości i po prostu czułam się, jakby po prostu jakby mi zabrakło podłogi pod nogami. Tak się czułam. I w tej sytuacji, no, nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu życie traci sens w tym momencie. Życie traciło dla mnie sens i co zrobiłam, to, że nie przestawałam się mimo wszystko modlić, chodzić na mszę świętą i mimo natłoku tych różnych sytuacji, bo wtedy nałożyło się dużo różnych takich niepowodzeń życiowych, jakby to powiedzieć, zaczynając od fizycznych, a kończąc na finansowych, we wszystkich. I no i po prostu w pewnym momencie powiedziałam: Panie Boże, ja nie czuję, ale ja mówię, że Ty jesteś moim Panem i ja Tobie oddaję życie moje i uznaję, teraz wiedząc o tym, to jest jeden z owoców którejś tam rekolekcji, że wiara nie jest uczuciem. Ja mówię, że Jezus, Ty jesteś moim Panem, Jezu. Jezus jest moim Panem. No i stopniowo te emocje zaczęły się wyciszać. I stopniowo wróciły do stanu równowagi. Czy jakby Pan Jezus sam sobie radzi z moimi wieloma takimi sytuacjami, kiedy właśnie miałam jakieś ciemności, jakieś trudności i kiedy mówiłam, Jezus jest Panem, to stopniowo to się samo się te emocje jakoś ustawiały.

0: Jak długo jeszcze będziesz czekać na to, że w twojej sytuacji życiowej jakieś fakty nastąpią, których oczekujesz?
1: Ale to znaczy, ja tak już tak bardzo nie do końca czekam z każdym dniem. W tej chwili jakoś tak spokojnie, jeśli chodzi o moje powołanie, jest w tej mierze. Jakoś tak przez to może, że mam dużo bardzo zajęć, a nie mam czasu na to myśleć nad tym. Teraz na co czekam? Jestem teraz na aplikacji. Ja odliczam, kiedy skończę tą aplikację i zacznę mniej więcej czasu. To jest to, na co czekam. A tak naprawdę to pewnie masz na myśli tą ostatnią bramę. To, co się może wydarzyć w każdej chwili, to jest przejście na drugą stronę, do nieba. I tak naprawdę to jest też coś, na co trochę czekam. To znaczy, chciałabym już być tam, ale wiem, że Pan Jezus wie lepiej, gdzie mam być. No, w sumie nie ma takiego oznaczonego terminu dziennego, na który mogłabym czekać. No, poza tym skończeniem aplikacji, który jakiś tam termin ma wyznaczony, ale też nie jest zdarzeniem pewnym.
0: Ale co, nie wzbudza to twojego oporu, że myślałaś o rodzinie, a tutaj nie wiadomo. Czas płynie.
1: Właśnie ostatnio nie. Ostatnio jakoś tak nie czuję tego oporu. Jeżeli nawet nie będę mieć tej rodziny, to trudno. No, Pan Jezus wie lepiej i na pewno nie będzie mi tak źle, jeśli on będzie, to będzie jego decyzja. Poza tym nie wiadomo, to nigdy nie wiadomo, może się coś zmienić w tej kwestii w każdym tygodniu, prawda? Może się zacząć dziać coś inaczej. Więc nie mam takiego w tej chwili oporu. Nie czuję się w tym momencie jakoś przez Pana Boga pokrzywdzona, absolutnie.
0: Ale kontekst tego miasta na taką twoją sytuację rzuca światło na takie, że w oczach wielu osób to może być coś, co jakoś cię stawia niżej.
1: Ale co?
0: No, jesteś chrześcijanką, jesteś samotna. Obok tutaj toczy się życie, jutro piątek.
1: No, ale życie się toczy, ale ono się toczy także w moim życiu. To nie jest tak, że ja stoję i nic nie robię.
0: Odtwarzam teraz sposób myślenia, prawda? Ludzie funkcjonują tak, jakby po prostu 10 przykazań nie istniało. I to jest uważane za normę.
1: Nie, ja się czuję szczęśliwa w moim życiu. Ja nie chciałabym go zamienić na inne, bardziej rozrywkowe.
0: Pytam się o presję. Czy w twoim otoczeniu, w twoim środowisku taka postawa jak twoja jest jakimś wyjątkiem, czymś dziwnym?
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o moje środowisko, dużą część mojego środowiska stanowi moja wspólnota, moja rodzina. No wiadomo, że moi rodzice chcieliby, żebym wyszła za mąż. Jakąś tam presję wywieram jak każdy rodzice na każdą córkę i syna. Ale nie na to, żebym nie była chrześcijaninem. Czasami no, mówią, że już tam nie od się tyle, czy coś tam, ale no to jest presja do wytrzymania, że tak powiem. Tym bardziej, że nie mieszkam z nimi.

0: No wśród moich przyjaciół to jest inaczej. To wręcz odwrotnie. Oni są tak samo jak ja. To jest ten sam gatunek, że tak powiem. Oni wszyscy tak myślą. Podobnie.
1: Czyli środowisko, innymi słowy.
0: A w pracy nie czuję się jakoś... Też nie czuję się w żaden sposób przyciskana w tą stronę.
1: Nie, no tam wręcz przeciwnie. Tam jest raczej moda na singlowanie, bo to daje dużo czasu na pracę.
0: Znaczy nie, ja nie myślałam w tej chwili tylko raczej o wierze, że jeśli chodzi o wierę, też nie czuję się przyciskana. Jeśli chodzi o... To raczej... To może w jakiś sposób tak, jest tak, że jakoś tak... Nie czuję się przyciskana specjalnie w tej chwili. To raczej, jeśli ta presja była, to była ona raczej wewnętrzna, bym powiedziała. W swoim czasie mocno. Bardziej wewnętrzna, a zewnątrz to tylko tak...
1: Nie, ale też czasy się zmieniają. Też jest inaczej niż parę lat temu. Też ta presja już nie jest taka oczywista, prawda? Też nie udaje takiej oczywistej, bo ona nigdy oczywista nie była.
0: Znaczy ja jeszcze jestem w takim wieku, że jeszcze nie można powiedzieć, że to tak zostanie. Ja bym powiedziała, że to jeszcze wszystko jest możliwe. Że to jest...
1: Największe marzenie?
0: Nie wiem. Możliwe. Mam takie marzenie, które we mną chodzi od kilku lat. Nie wiem tylko, czy Pan Bóg ma takie samo marzenie. To jest marzenie, żeby właśnie zająć się ewangelizacją zawodową, to znaczy być w takiej wspólnocie jakiejś życia, w której nie będąc osobą konsekrowaną, mogłabym to właśnie na co dzień robić. To jest tak naprawdę moje głęboko ukryte marzenie. Takie życie. Życie właśnie na co dzień z Panem Bogiem w tym niesamowitym wydarzeniu, jakim jest kuszenie Go i współdziałanie z Nim. Jest super pomysł. A inne marzenia są mniej głębokie.

0: w tej swojej historii, jakiego Boga odkrywasz?
1: Miłość. Boga przyjaciela. Boga, który właśnie mnie kocha, który ze mną współpracuje, który ze mną rozmawia, który na mnie patrzy z miłością, a jednocześnie jest mądry, stanowczy. Ma dobry pomysł na moje życie i lepszy niż mój. I to On jest Panem, to On jest Bogiem i to Jemu mam ja służyć. A jednocześnie właśnie bardzo łagodnego, miłosiernego Zbawiciela, który za mnie już zapłacił wszystko.

0: Tak, chociaż oczywiście nie ma szczęścia idealnego. Ale na pewno jestem wiele, wiele szczęśliwszy niż zanim go poznałam. To mogę powiedzieć.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Może pomódlmy się, żeby właśnie miała czas dla Pana Boga, żeby moja relacja z Nim się rozwijała. Za nas tutaj obecnych, za Ciebie także, za całą moją rodzinę, przyjaciół, osoby, z którymi pracuję, wspaniałe, i za wszystkich, których spotykam, żeby właśnie też poznawali Jezusa.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Boże, Panie Boże, Twoje jest każde miejsce i każdy czas, Panie, oddaję Ci teraz ten czas. Tak, Panie, prosimy Cię, żebyś Ty był Panem.
1: Twoimi jesteśmy, na Ciebie należymy.
2: Prowadź nas po Twoich ścieżkach, po Twoich drogach. Daj nam swój świat, Twój ogień, abyśmy nie głosili siebie, ale tylko Ciebie. Abyśmy byli Twoimi świadkami.
0: Prosimy Cię, Panie.
2: Twoimi przyjaciółmi. Abyśmy podobali się Tobie, abyśmy służyli Tobie. Abyśmy dawali się zapalić Tobie.
1: Ja bym pewnie był to czas, Twój czas, Panie.
2: Tak.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże, Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami
1: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Magda i Łukasz Bańkowscy. Witam serdecznie.
1: Witamy.
0: Czy to, że Bóg jest w życiu każdego z Was, to było oczywiste od zawsze?
2: Oczywiste od zawsze, oczywiście. Tylko my nie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nie zawsze o tym wiedzieliśmy. I szukając Boga, szukaliśmy Go w różnych rzeczach, w różnych sprawach, w różny sposób.
0: Czy rodziny, z których wyszliście, to były rodziny takie, przekazujące wiarę?
2: Tak. I ta wiara była przekazywana w tradycyjny sposób. Ale gdzieś po drodze myślę, że przynajmniej ja jeszcze w młodym czasie, będąc młodym chłopakiem, przychodziłem nawet tutaj niedaleko na spotkania rodzin. Ale Bóg był dla mnie po prostu Bogiem takim, po prostu Bóg, jakiś tam Bóg. Nie miałem z Nim relacji osobowej, relacji osobistej. I dopiero różne wydarzenia, jakieś trudne w szkole, w domu, zdrowotne sprawiły, że zacząłem szukać Boga, tęsknić za Nim. I to doprowadziło do mojego spotkania z żywym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.
1: Myślę, że początki mieliśmy podobne z Łukaszem, to znaczy też wychowywana byłam w rodzinie katolickiej. Moi rodzice są cały czas wierzącymi i praktykującymi katolikami. W pewnym momencie zachęcili mnie do tego, żebym weszła do wspólnoty.
0: Jaki?
1: Do wspólnoty Ruchu Światło Życie. Tam między innymi też żeśmy się poznali z Łukaszem. I od tamtej pory, czyli od 13 lat praktycznie już w tej chwili, jest to takie świadome pójście za Bogiem i takie rzeczywiście radosne trwanie w Jego rzeczywistości, w Jego miłości.
0: Zobaczyliście się jako młodzi ludzie bardzo, po raz pierwszy.
1: No tak, nadal jesteśmy młodzi. Więc...
0: Ale bardzo powiedziałem młodzi. Mhm.
2: Tak, bardzo młodzi.
0: I co? Zwróciliście na siebie uwagę?
2: O, i to była bardzo dziwna historia. Ponieważ ja już byłem odpowiedzialny we wspólnocie, animatorem, Magda dopiero wchodziła do wspólnoty, poznawała życie we wspólnocie. I ja już miałem duże pragnienia, duże ambicje rozwoju duchowego, rozwoju też wspólnoty. I na jednym jakimś takim etapie swojego życia duchowego, młodego jeszcze, co prawda, miałem pragnienie, szukałem osoby, która chciałaby ze mną codziennie się modlić, codziennie trwać, być takim towarzyszem duchowym, żebyśmy mogli razem iść za Jezusem, razem być dla siebie wsparciem. I tak się modliłem i pytałem się Pana Boga, kto byłem u jednej osoby, u drugiej. Do trzeciej osoby, do której przyszedłem, to była Magda. I tak się zaczęło. Zaczęło się od modlitwy, od spotkań przed Bogiem, przeradzając się w przyjaźni, w miłości i w małżeństwo. Także tak to się zaczęło. Nasza przygoda zaczęła się z Jezusem i tak trwa.
0: Tak to było?
1: Tak to było, tylko że jeszcze może dodam, że Łukasz nigdy nie był moim animatorem, więc nie było to związane z tym, że byliśmy w jednej grupie. Był akurat animatorem mojego brata, tak się złożyło. Przy czym początki były trudne, bo bardzo mnie mylił z moją siostrą, z którą notabene wcale nie jestem podobna, więc tak różnie. Ale tak to rzeczywiście Pan Bóg prowadził i widzę, że była to Jego wielka wola, Jego wielkie pragnienie, żebyśmy byli razem.

0: No i kiedy te pomyłki już przestały? Kiedy przestał się Łukasz mylić?
1: Kiedy się przestał mylić? Jakieś 10 lat temu. Od 10 lat jesteśmy razem. Od 5, przeszło 5 lat jesteśmy małżeństwem.
0: Jak to było? Jak się zmienia relacja?
1: Jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że najpierw zaczęło się rzeczywiście od takiego pragnienia modlitwy, przy czym z mojej strony na pewno też to było jakieś zauroczenie Łukaszem. Przeszło to później w fazę zakochania, w co Łukasz bardzo powoli wchodził, wcale nie chciał się chyba zakochać. Myślał wtedy bardziej o seminarium, o posłudze Bogu, czy o wyjeździe na misję.
0: Jaka była różnica wieku między wami wtedy?
1: Cały czas jest 4 lata.
0: Ale wtedy to zupełnie co innego znaczyło.
1: Tak, tak, dokładnie. Łukasz już zaczął studiować, ja jeszcze byłam w liceum, więc no była to dosyć duża różnica mentalności też. Czyli z mojej strony to po prostu było takie pierwsze zauroczenie. Łukasz jest taką moją pierwszą miłością. I trwa to do dzisiaj, chociaż powiem, że były czasami trudy po drodze. Przy czym Pan Bóg, ciekawa rzecz, bo zmieniał te relacje między nami w momencie, kiedy chcieliśmy się rozstawać, kiedy zaczynało dochodzić do dużych spięć, kiedy mieliśmy siebie dość, kiedy w zasadzie już podejmowaliśmy decyzję, że chcemy się rozstać. Zaczynaliśmy wtedy ze sobą bardzo poważnie rozmawiać i nagle dochodziliśmy, że jednak jesteśmy tymi ludźmi, z którymi chcemy budować dalej swoje życie.
0: Jak to było? Jakaś licealistka. A tutaj seminarium, poważne sprawy?
2: Nie, to jedno z drugim nie kolidowało na początku. Znaczy te myśli były, to było wszystko w trakcie jakiegoś tam rozeznawania i rozmyślenia. Myślę, że większość osób wchodzących gdzieś do wspólnoty ma jakieś tam myśli, pragnienia, że może, znaczy może część ma takie pragnienia i myśli i próbuje w ten sposób realizować swoje powołanie. Inni z kolei obsesyjnie myślą, że skoro już są bliżej Boga i Kościoła, to będą musieli być księdzem albo zakonnicą i wprowadza ich to w drugą skrajność, że z kolei uciekają od Pana Boga. No to było wszystko na etapie jakiegoś tam rozeznawania i pytania się Pana Boga o Jego wolą. Nie byłem nigdzie jakoś tak do końca zdeklarowany i zdecydowany, że tak, że tutaj widzą, no, rozeznając wolę Bożą na różnych etapach, no tak w końcu rozeznałem, że moją drogą jest małżeństwo. Mhm.
0: Ale interesuje mnie ta konkretna sytuacja, ten czas właśnie taki. Najpierw nieodróżnianie od siostry.
2: Nie, to było jedno spotkanie, czy w zasadzie no tak, jedno spotkanie, kiedy przyszedłem do brata Magdy, Andrzeja, i zobaczyłem siostrę Magdy. Wydawało mi się, że już jeszcze wtedy ich nie znałem w ogóle, bo znam tylko Andrzeja, który jest starszy od Magdy. I po prostu wydawało mi się, że to ta sama, że ma jedną siostrę i że to ta sama dziewczyna, i tylko że miała krótsze włosy, i zadałem pytanie Andrzejowi potem, dlaczego Magda ścięła włosy, tak? Okazało się, że ma dwie siostry. No. Ale to było dużo wcześniej, zanim żeśmy się jeszcze tak naprawdę poznali i ze sobą jakoś związali.

0: cieniem. I kiedy się, w jaki sposób się okazało, że Pan Bóg tego chce?
1: Myślę, że ostatecznie to się okazało w dniu ślubu. Kiedy obydwoje powiedzieliśmy tak, bo tak naprawdę to chyba ja przynajmniej do końca nie byłem pewien, czy na przykład Magda nie ucieknie mi i nie powie, a jednak nie. Jednak nie chcę. I aczkolwiek no, ta pewność już była. To jest pewność i niepewność. Ciągle się z tym zmagamy w życiu wiary, w życiu chrześcijańskim. Tak jak jest ze zbawieniem, że jesteśmy zbawieni, jeszcze nie. Tak samo jest i z naszą, i było i z naszą pewnością tego, że jesteśmy dla siebie przeznaczeni. No jakoś stopniowo do tego dochodziliśmy. Myślę, że nie wskażą dnia i godziny, w której tą pewność uzyskaliśmy, ale to było ciągłe takie kroczenie ze sobą i za Panem Bogiem i z Panem Bogiem i pytanie się Go Jego wolą też poprzez różne wydarzenia, sytuacje, poprzez wspólne bycie, wspólne posługiwanie, wspólne spędzanie czasu. Pytaliśmy, szukaliśmy.
0: Kiedy zauroczenie zamieniło się w taką wiedzę, że to jest ten jedyny.
2: 7 lipca 2001, czyli w dniu naszego ślubu tak naprawdę, bo wtedy podjęłam decyzję, że Łukasz ma być moim mężem i że chcę być jego żoną przede wszystkim. I wtedy to rzeczywiście poczułam głębię wielkiej miłości, którą Pan Bóg nam daje. Bo tak naprawdę rzeczywiście do końca bałam się bardzo. I zastanawiałam się, czy to jest ten człowiek, z którym chcę iść. Mimo wszystko, że mimo tych 5 lat wcześniej bycia razem, znałam Łukasza na tyle, na ile znałam. I wiedziałam, że do różnych rzeczy jest zdolny. Ale od tamtej pory nie mam wątpliwości, że to była dobra decyzja, że tak jest, że rzeczywiście to jest miłość prawdziwa, nie jest to zauroczenie i zakochanie.
1: Tak, to właśnie poprzez sakrament małżeństwa doświadczyliśmy bardzo mocno i namacalnie, że to Pan Bóg, że to wiążemy się z Panem Bogiem i że to On ślubuje tą miłość, wierność, uczciwość, bo my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie sobie ofiarować miłości, wierności, jesteśmy w stanie sobie ofiarować cierpienie, krzyki, gniew i tak dalej, a to Pan Bóg ślubuje niejako za nas właśnie tą miłość i to On walczy o naszą miłość i daje nam siły do tego, by walczyć o miłość. On jest naszą ochroną, naszym opiekunem, tym, który po prostu nas strzeże i daje nam zapał też do tego, aby być ze sobą razem, aby w trudnych momentach się nie poddawać, aby Jemu ufać, aby też z Nim, przed Nim, Jemu przedstawiać wszystkie swoje troski, problemy i z Nim wszystko rozwiązywać.

0: Poza tym był taki jeden dzień, kiedy jeszcze przed ślubem, pamiętam, Łukasz się troszeczkę na mnie zdenerwował, bo ja się nie mogłam zdecydować na termin ślubu. To chyba było w okolicach lutego i wtedy rozmawialiśmy przez telefon akurat nie osobiście. Łukasz w pewnym momencie powiedział, że albo w jedną stronę, albo w drugą i w takim razie on rezygnuje. Ja to odebrałam na zasadzie takiej no, bardzo mocnej odmowy, że po prostu on nie chce być, że już ze mną, nie? I myślę, że to też takie było mocne uderzenie się i zastanowienie się nad tym, co ja chcę dalej w życiu robić. Kim ja chcę być i z kim chcę iść dalej przez życie. To były makabryczne godziny dla mnie, bo poczułam się tak, jakbym była rzucona przez Łukasza. On tego zupełnie w ten sposób nie odebrał, bo żeśmy później wiele razy na ten temat rozmawiali. Ale pamiętam, że akurat byłam wtedy w czasie sesji i dodatkowe doświadczenie jeszcze tego, że nagle straciłam największego przyjaciela. No i jakby nie było mężczyzny mojego życia, no to przerastało moje możliwości. I myślę, że to chyba dokładnie o ten moment to mi chodziło, prawda? O to takie zdecydowanie się, że jednak chcę żyć z Łukaszem, że chcę być jego żoną. Że chcę tworzyć razem z nim jedno. Bo poczułam się tak, jakby po prostu ktoś wyrwał ze mnie kawałek serca. Jakby kawałek każdej komórki został wyrwany ze mnie.
1: Mówiłeś o kłopotach zdrowotnych, które były istotne w twoim rozwoju duchowym?
2: Cały czas gdzieś to zdrowie się przewija. Tak sobie też teraz myśląc o tym, jak Pan Bóg ma działać, jak obmyślałem strategię dla Pana Boga, jak On miałby mnie uzdrawiać, jakby miał działać w moim życiu, to myślałem przede wszystkim o tym, że będzie mnie uzdrawiał ze wszystkich dolegliwości fizycznych. Natomiast początki w zasadzie mojego nawrócenia i spotkania z Jezusem wiązały się z tym, że miałem zwichniętą rzepkę, wyskoczyła mi rzepka i nie mogłem jechać w góry ze znajomymi. To były wakacje, więc pojechałem na rekolekcje pierwszego stopnia oazowe. I tam po prostu Jezus przyszedł do mnie w takich dosyć niezwykłych okolicznościach, bo kiedy oddałem Mu swoje życie podczas modlitwy, kiedy pozwoliłem Mu działać, to jakoś nic wielkiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, byłem coraz bardziej smutny, zgorzkniały, zrozgotany, kiedy wszyscy w kaplicy rekolekcyjnej, no powiedzmy, wariowali z radości. I tak ten stan tej ich radości trwał przez parę dni, mój był coraz gorszy. Czułem się naprawdę beznadziejnie, nikomu niepotrzebny, jak jakaś szmata. I podczas jednej z modlitw wieczornych stwierdziłem, że no, teraz Panie Boże, ja Tobie nawyrzucam, powiem Ci, co o Tobie myślą, także pójdzie Ci w pięty. Po prostu no, dowiesz się, jaki Ty naprawdę jesteś, bo oni wszyscy to Ci kadzą, a ja tylko wiem, jaki Ty jesteś.

0: I żeby to tak bardziej dobitnie podkreślić, postanowiłem, że uklęknę przed Bogiem i żeby mu właśnie tak to wykrzyczeć, wywrzeszczeć to wszystko. I kiedy uklęknąłem, usłyszałem tylko takie słowo: Łukaszu, ja jestem twoim przyjacielem. Łukasz, ja jestem twoim przyjacielem. I wiedziałem, że to jest Jezus, że to Jezus do mnie powiedział te słowa, skierował te słowa i nic więcej mi nie było potrzebne. I od tamtego momentu, to już 16-17 lat będzie w tym roku, więc niedługo będę pełnoletni, cały czas idę za Jezusem i cały czas On jest ze mną, On jest moim przyjacielem i tego doświadczam codziennie, tej przyjaźni, tego Jego prowadzenia. I we wszystkich aspektach zdrowotnych mojego życia, chorobowych, różne się dolegliwości plątały i plączą cały czas. Ostatni czas mam jakiś takich właśnie różnych, drobnych, zdawałoby się, dolegliwości, które mnie jakoś ograniczają, a to ropienie dziąsła, czy uczulenie, które wyskakuje, czy wybity palec, no dużo takich drobiazgów, które mnie jakoś bardzo męczą zdrowotnie i też fizycznie, i psychicznie, i duchowo osłabiają. Pan Bóg jakoś tak sprawia, że niektóre te dolegliwości pozostają, są jakimś takim ościeniem, abym pamiętał o Nim. Inne zabiera i uzdrawia natychmiast, ale generalnie to, co powiedziałem na początku, nie, że katalog tych moich pragnień, które mam do Pana Boga, żeby uzdrowił mój wzrok, czy moje ręce, moją skórę, jakoś zostaje głuchy na to, w cudzysłowie oczywiście, a dokonuje wielu innych, o wiele ważniejszych i lepszych tak naprawdę dla mnie uzdrowień w sferze duchowej, w sferze także materialnej, w sferze naszej małżeńskiej.
1: Czy ten dzień udzielenia sobie sakramentu w historii duchowej był ważny?
2: Myślę, że tak. Dla mnie był bardzo ważny, ponieważ zdecydowałam, że się nie będę denerwować. Zawierzyłam Panu Bogu wszystkie sytuacje związane z naszym samym ślubem. Ja bardzo nie lubię publicznie występować i bardzo mnie krępowała sytuacja. Myślę nawet sama o tym, że będę musiała stać na środku kościoła i wszyscy się będą patrzeć na nas, no bo jak to jest inaczej na ślubie, a później na weselu będzie trzeba biegać między gośćmi. I oddałam to Panu Bogu i powiedziałam: Boże, ja chcę zacząć nowe życie i chcę zacząć to nowe życie razem z Tobą. I Pan Bóg mnie zaskoczył, bo pierwszym prezentem, którym dostałam właśnie 7 lipca, to była wielka radość z samego wydarzenia, z tych wszystkich ludzi, bo było bardzo dużo ludzi u nas na ślubie, bardzo dużo przyjaciół, że oni są razem z nami, że cieszą się naszą radością. I to był taki przełom w moim życiu, że rzeczywiście każdą sytuację jestem w stanie przejść z Bogiem. Że nie ma rzeczy takiej, której bym nie mogła zrobić razem z Nim. To było bardzo mocne takie doświadczenie dla mnie.

0: przez trudy małżeństwo się tworzy tak naprawdę. Czy są jakieś ważne etapy od wtedy do dziś?
1: Myślę, że takim największym naszym trudem było to, że jak zaczynaliśmy nasze życie małżeńskie, nie byliśmy we wspólnocie. Bardzo potrzebowaliśmy bycia we wspólnocie. Widzieliśmy, że zaczynamy gasnąć duchowo, że mimo tego, że podtrzymujemy siebie nawzajem, że łatwiej jest we dwójkę niż w pojedynkę, to bardzo potrzebujemy wsparcia innych ludzi, którzy będą nas nieśli do Jezusa i którym będziemy też mogli służyć. Teraz od 2,5 roku mamy swoje miejsce w kościele. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Czujemy, że jest to właściwe miejsce. Podjęliśmy decyzję, że będziemy trwać w tym miejscu co najmniej 10 lat, więc jeszcze 7,5 roku. Myślę, że za 7,5 roku się nic nie zmieni, poza tym, że będziemy chcieli trwać tam nadal kolejne 10 lat. Bo był taki moment, że szukaliśmy w różnych wspólnotach w kościele, nie mogliśmy się nigdzie odnaleźć. I teraz właśnie, te 2,5 roku temu, odnaleźliśmy się we wspólnocie Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. To jeden taki podstawowy trud chyba nasz małżeński.
2: Pierwszy. Tak, drugim może takim trudem, ile można to nazwać trudem, ale takim zmaganiem się było to nasze pragnienie potomstwa. Przez długi czas staraliśmy się mieć dziecko. I wreszcie, dopiero niedawno, tak? W listopadzie Pan Bóg nas wysłuchał. Może Magda powie, jak to było?
1: Praktycznie modliliśmy się nieustannie o to, żeby Pan Bóg wsparł nasze zmagania i nasze trudy i naszą walkę w tym celu. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że co miesiąc mamy mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. I na takiej mszy świętej w listopadzie, w pierwszy weekend listopada, było słowo poznania o tym, że Pan Bóg uzdrawia kobietę, która bardzo chce mieć dziecko i że będzie poczęcie. No ja oczywiście, powiem szczerze, że już nie do końca wierzyłam w to, że mogę to być ja. Obejrzałam sobie wszystkie kobiety obecne wokół. Wyeliminowałam te, które już nie mogą, te, które ewentualnie by nie chciały. No i tak liczyłam na to. No dobra, Panie Boże, no ja się uchwycę tej nadziei i będę się trzymać. No i Pan Bóg był zaskakująco wierny swojej obietnicy, bo już w listopadzie się udało i od listopada oczekujemy naszego maleństwa. Rośnie sobie spokojnie. W tej chwili jest już 13 tydzień. Na razie wszystko jest w porządku i no mówię, no Pan Bóg nas, no mnie w sposób szczególny chyba zaskakuje. Tym bardziej, że to słowo było skierowane do kobiety, nie do małżeństwa. Łukasz trochę się tutaj poczuł odrzucony, że jak to? Przecież on też bardzo chce.
2: Pan Bóg chyba zobaczył, ja po prostu już wtedy nie miałem wiary, bo słyszałem wiele słów różnych poznania, wiele proroctw i tam się czepiałem, łapałem i nic z tego nie wychodziło, więc to też puściło mimo uszu, stwierdziłem, że to na pewno nie my.

0: Jaki jest charyzmat tej wspólnoty?
1: Ewangelizacja. Po pierwsze, po drugie ewangelizacja, no i po trzecie też ewangelizacja, czyli głosić Chrystusa zmartwychwstałego wszystkim ludziom w każdym miejscu Polski i Europy.
0: Jakie działania za tym idą?
1: Konkretnie poprzez ewangelizacyjne kursy, różne formy ewangelizacyjne, zewnętrzne. Także poprzez wakacyjne wychodzenie, podejmowanie ewangelizacji w ramach kursów w parafiach za zgodą i zachętą też proboszczów w Polsce, wychodzenie od domu do domu. Poprzez kursy i formy rekolekcyjne organizowane w parafiach czy to w miastach. Choć podstawowym narzędziem jest kurs Filip, kurs Nowe Życie z Bogiem i kurs Alfa. Także rekolekcje parafialne, wielkopostne albo adwentowe, które prowadzi nasza wspólnota.
2: No i myślę, że przede wszystkim ewangelizacja życiem, to znaczy w takim naszym codziennym środowisku, że akcje akcjami, wielkie akcje są bardzo ważne. Trzeba móc mieć możliwość zaprosić ludzi na różnego rodzaju wydarzenia, ale przede wszystkim osobiste świadectwo, takie osoba-osoba.
1: No i formowanie ewangelizatorów, którzy będą gotowi nieść dalej Jezusa innym. A z tych ewangelizatorów formowanie, formatorów ewangelizatorów, tak jak to robił święty Paweł, nie biegał po całym świecie, tylko formował następnych i czerpiemy z niego wzór, przykład, żeby formować kolejnych formatorów ewangelizatorów.
0: Macie pierwszą poważną kłótnię ze sobą? Małżeńską?
1: Pytanie jest, co to jest poważne? Jak dla nas to już było sporo takich poważnych. Oczywiście być może w skali innych małżeństw to były niepoważne. Dla nas to były bardzo poważne.
2: Były na tyle poważne, że miałam ochotę wystawić Łukasza za drzwi, ale problem był taki, że mieszkanie należy do niego. Więc w ostatniej chwili musiałam się hamować i walizki musiały zostać w domu.
0: Jak Pan Bóg w takich sytuacjach się znajduje?
1: Pan Bóg radzi sobie rewelacyjnie, chyba od samego początku z nami.
2: Tylko my trochę gorzej.
1: Ja jestem taki, że nie potrafię się gniewać. Mam taki dar, że gniewam się krótko.
0: Naprawdę?
1: Gniew mi przechodzi tak. I nie, nad moim gniewem nie zachodzi słońce. Czy to jeśli chodzi o żonę, czy o kogokolwiek innego. Nie gniewam się naprawdę długo i jestem skory do pojednania. I to wielka łaska Pana Boga rzeczywiście, że mogą i że chcą się jednać dosyć szybko. Także nawet wtedy, kiedy nie mam racji, to idą do Magdy i się jednamy. No Madzi to trochę czasami dłużej zajmuje opanowanie emocji i gniewu, ale nie ma dnia, żeby nad naszym gniewem zaszło słońce, także zawsze szybko sobie z tym radzimy.

0: Myślę, że w tym takim rozwiązywaniu też trudnych sytuacji pomógł nam kurs małżeński, na którym byliśmy w 13 miesięcy po naszym ślubie. Wszyscy się z nas śmiali, bo było dużo ludzi, którzy mogli być naszymi rodzicami, nawet dziadkami. Po co my jeździmy na takie kursy? Ale właśnie tam, żeśmy nabrali troszeczkę też takiej świadomości tego, jak to nasze życie ma wyglądać, żeby mogło być razem, żebyśmy nie szli obok siebie. Jak posłuchaliśmy zwierzeń, ludzi, którzy potrafią żyć, nie wiem, 15 lat obok siebie, czy nawet 5 lat obok siebie, to nie chcieliśmy tak żyć i wiemy, że rzeczywiście nie ma sensu gniewać się całą noc, żeby godzić się dopiero rano, że trzeba się pogodzić wieczorem przed zaśnięciem. I na razie Pan Bóg daje tą łaskę. Mam nadzieję, że wytrwamy do końca.
1: Najtrudniejsza sytuacja w życiu, przez którą każdy z Was przeszło już z Panem Bogiem.
0: Myślę, że dla mnie taką sytuacją był problem przed troszeczkę więcej niż 3 lat. Skończyłam studia, 2 lata szukałam pracy po skończeniu studiów. W zasadzie zaczęłam jeszcze na ostatnim roku. Miałam duże problemy. Przez 3 miesiące pracowałam w firmie, w której bardzo upokarzano ludzi i na własne życzenie odeszłam z tej firmy, ale zostałam bardzo zniszczona jako człowiek i jako kobieta. I szukałam nadal pracy oczywiście i był taki moment, że poczułam się po prostu niczym i było mi strasznie trudno. Odrzucałam niestety Pana Boga w tej sytuacji. Ale pamiętam taki jeden dzień, kiedy już po prostu nie wytrzymałam sama ze sobą, bo zaczynałam zapadać w depresję, jak to ja mówię, chodzić po ścianach i w ogóle czułam, że zaczynam wegetować, że nie żyję. I wtedy też troszeczkę tak jakby chciałam wykrzyczeć Panu Bogu, że przecież obiecał mi, że będzie się mną opiekował i że jestem jego ukochanym dzieckiem. I wtedy do mnie dotarło, że nie liczy się moja wartość człowieka jako osoby, która pracuje, która ma pracę, która ma zajęcie, która ma wykształcenie dobre do podjęcia pracy, ale moją wartością jest bycie dzieckiem Boga. I to mnie podniosło niemalże fizycznie, bo urosłam, po prostu czułam, jak rozpręża się we mnie całe ciało, całe serce i poczułam swoją wartość rzeczywiście jako dziecka Bożego. I poprosiłam Pana Boga wtedy bardzo konkretnie o konkretną pracę, w konkretny wymiar tej pracy, żebym pracowała 8 godzin, żebym dostawała wynagrodzenie na czas, żeby mnie szanowano w mojej pracy. I zaufałam Panu Bogu, że mi da taką pracę, jeżeli będzie chciał. W ciągu 2 tygodni tu telefon, dostałam dokładnie taką pracę, jaką chciałam i cały czas tam teraz pracuję.
2: Ciemność widzą.
0: Łukasz przechodzi przez trudne sytuacje, ale tak szybko przez nie przechodzi, że o nich szybko zapomina.

0: w jaki sposób w takiej codzienności realizujecie jakąś drogę, no bo wspólnota ma jakieś pomysły nie tylko na formację ludzi, którzy pójdą w świat, ale też na formację wszystkich osób, które są w wspólnocie. Co jest ważne w tych propozycjach, jakie ma Kościół i wspólnota dla was w codzienności? Co praktykujecie?
1: No, najważniejsze to jest to, że mamy relację z Jezusem Chrystusem, żywą, utrzymywaną poprzez modlitwę osobistą, poprzez czytanie Słowa Bożego i poprzez sakramenty święte. I to praktykujemy i tego się trzymamy. To nam daje siłę do tego, by iść za Jezusem, aby być z Nim. Także wspólna modlitwa nasza razem we dwoje, kiedy stajemy na modlitwie, chociażby przez chwilę krótko, czy jadąc samochodem, czy pociągiem, czy będąc na spacerze, kiedy możemy modlić się. To są takie fundamenty naszego rozwoju duchowego, tych wszystkich, tego, co nam daje wspólnota i Kościół. A drugim takim wymiarem byłaby wspólna służba, to, że możemy służyć w Kościele razem, jako małżeństwo, że to, co robimy, to robimy razem, nie robimy tego oddzielnie, to jest dla nas wielkim błogosławieństwem. Pewnie to się zmieni, jak będzie dziecko, jak będą dzieci, że nie będziemy już mogli wszędzie jeździć razem, ale wierzą, że będziemy mogli być wtedy razem, w przygotowaniach razem sobie towarzyszyć. Kiedy jedno będzie w domu, drugie będzie na pewno z nim w modlitwie i będzie wspierać w tych wszystkich działaniach.
2: Myślę, że to jest najważniejsze właśnie, że mamy codzienną modlitwę osobistą. W naszej wspólnocie jest taki zwyczaj, że musi być tej modlitwy co najmniej 30 minut z czytaniem słowa i że ma być ona codzienna i ma być moja, osobista.

0: Które sakramenty są dla każdego z Was ważne?
1: Dla mnie powiem, że wszystkie. No. Tak naprawdę nie ma ważniejszego lub mniej ważnego. Każdy sakrament, patrząc od początku, jest ważny i zaczyna Chrzest Święty, którego nie pamiętam zupełnie i pewnie mało kto pamięta. Dzisiaj widzę, jak jest ważne to, że zostałem wszczepiony, zostałem włączony w Kościół, że nie jestem, że nie wziąłem się znikąd, ale że jestem od początku w Kościele, że to sam Bóg mnie zaprosił, włączył w ten Kościół i że mogą być w Kościele, w ciele Chrystusa i że jestem jedno z Chrystusem, jestem jedno z braćmi i siostrami. Sakrament bierzmowania, kiedy już będąc we wspólnocie byłem bardziej świadomy tego sakramentu, tego, że Duch Święty rzeczywiście przychodzi i działa z mocą i działa niesamowite rzeczy, których się nie spodziewamy, z których sobie nie zdajemy sprawy. Będąc młodym człowiekiem tam w 7 czy 8 klasie, przyjmując sakrament bierzmowania, nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak Duch Święty potrafi działać, jak działa rzeczywiście w Kościele, jak działa w naszym życiu. I dzisiaj widzą wielkie owoce i skutki właśnie sakramentu bierzmowania, tego, że Duch Święty jest obecny we mnie, w naszym małżeństwie, tak jak i w całym Kościele. Także sakrament Eucharystii, sakrament pojednania mają wielką moc na drodze naszej za Bogiem, poprzez umocnienie, poprzez to, że po prostu karmimy się żywym Jezusem Chrystusem, spotykamy się w sakramencie pojednania z Chrystusem, który przebacza, który uzdrawia, że nie jest to tylko wyznanie grzechów, wyznanie słabości, ale to jest rzeczywiście spotkanie z Bogiem, który nas kocha, który nas miłuje, który mówi tak, widzą, że zgrzeszyłeś, widzą, że jesteś słaby, ale ja Ciebie kocham. Ja Ciebie kocham pomimo Twoich grzechów, pomimo Twoich słabości. Nie akceptuję Twoich grzechów, ale kocham Ciebie i jestem z Tobą i pomagam Ci wyjść z tego. I ja wiem, że Pan Bóg daje mi swoją łaskę, tą łaską po łasce, jak mówił święty Paweł, i to Jego łaska pracuje we mnie, dzięki Jego łasce mogę iść za Nim, mogą tworzyć Kościół, mogą być z moimi braćmi i siostrami w Kościele dzięki łasce Boga.
0: To Ciebie?
2: Mnie to najbliższe są chyba te najczęstsze sakramenty w tej chwili, czyli Eucharystia i sakrament pojednania. Tak jak Łukasz mówi, po sakramencie pojednania zawsze, ale to zawsze czuję się umocniona i podniesiona przez Boga do godności dziecka Bożego. Natomiast Eucharystia, szczególnie ostatnio, od kiedy jestem w czasie błogosławionym, przyjmowanie Pana Jezusa do serca, daje mi bardzo dużo siły i nawet w momencie, kiedy czuję się źle i kiedy pójdę na Eucharystię i przyjmę Jezusa do serca, to czuję, jak to ma dobry wpływ na mnie i na dziecko. Od razu dużo lepiej się czuję i Pan Bóg dodaje mi sił i czuję, tak jakby mi dawał zdrowie po prostu.

0: moment większego takiego przytulenia przez Pana Boga.
1: No to chyba dla mnie najbardziej namacalny jest ten moment, o którym już mówiłam wcześniej. Wtedy, kiedy Pan Bóg przypomniał mi o godności mojej jako Jego dziecka, że jestem Jego wybraną. Czułam się wtedy niesamowicie utulona w Jego ojcowskich ramionach.
0: Czy te, za tym emocje też szły?
1: Na pewno, tak. Tak, tego się nie da oddzielić. Ale do tej pory, jeżeli jest mi ciężko, przypominam sobie tę sytuację i wiem, że to nie były tylko emocje. Ja wtedy byłam rzeczywiście na takim rozdrożu psychicznym troszeczkę. Było mi bardzo ciężko. Myślę, że jakby ten stan potrwał dłużej, to pewnie musiałabym się zacząć leczyć. Ale było to też takie świadome chyba z mojej strony przyjęcie nagle tego, że poczułam, że jestem dzieckiem Bożym. To jest trudne do wytłumaczenia bardzo. Ale poczułam się rzeczywiście przytulona do serca. Tak jak rodzic przytula dziecko.
2: Dla mnie był to najważniejsze i najmocniejsze takie przytulenie, to doświadczenie Bożej obecności, Bożej miłości. To był moment mojego spotkania z Bogiem. Pierwszego, to o którym mówiłem, kiedy Jezus przyszedł do mnie osobiście. I to jest moment, do którego wracam zawsze w chwilach słabości, w chwilach trudnych, kiedy nic nie czuję, kiedy jest mi źle, kiedy mam jakieś trudne chwile. Ale też każda, albo prawie każda modlitwa, każde spotkanie z Bogiem na modlitwie jest takim czasem bycia w Jego ramionach. Czasem, kiedy mogą rzeczywiście przytulić się do Jego piersi, do Jego serca i słuchać tego, co On do mnie mówi. Po prostu jest czasem, kiedy jest mi dobrze z Bogiem. Także na Eucharystii, kiedy mogą być z Bogiem, to jest czas przytulenia się do Niego, czas bycia w Jego ramionach, czas, kiedy pozwalam po prostu się Jemu nieść.
0: Czy uczestniczyliście w tych różnych działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty już?
2: Tak, uczestniczymy już od jakiegoś czasu, nie będąc tylko w tej wspólnocie, ale i w poprzedniej, która też była ewangelizacyjna, i od dłuższego czasu uczestniczymy w...
0: Chodziliście od domu, od drzwi do drzwi już?
2: Tak.
0: No i co to za doświadczenie?
2: Błogosławiony trud. Na początku jest strach i lęk, przynajmniej ze mną tak było. Jak to będzie? Czy nas nie wyrzucą, nie odrzucą? Czy nas nie pogonią? I rzeczywiście tak było, ale kiedy się już zaczęło iść, kiedy zrobił się ten pierwszy krok, kiedy podjął się decyzję, tak, idą, jest to naprawdę czas błogosławiony, kiedy oczywiście większość ludzi mówi dziękuję, do widzenia, nie wiem, nie chcą, nie mam ochoty, ale też są osoby, które otwierają drzwi i chcą słuchać o Jezusie, bo są spragnione dobrej nowiny o Bogu i pragną usłyszeć świadectwo każdego z nas o tym, jak Bóg zmienił moje życie i o tym, że dla Niego też jest nadzieja, że Jego życie nie musi wyglądać tak, jak wygląda, ale że Bóg chce mu dać nadzieję, chce mu dać nowe życie.

0: czy w tym planie Bożym są jakieś niespodzianki wielkie? To znaczy pytam o powołanie. Jak sobie wyobrażacie to, co będzie się działo? Bo niby wszystko już jest rozstrzygnięte, nie? Jest sakrament, jest nadzieja, przy nadziei kobieta. Jak to będzie wyglądać za 20 lat?
1: Jak mam być szczera, to już przestałam planować.
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Najpierw planowałam, kiedy będzie ślub, że ślub będzie, jak skończę studia. Pobraliśmy się na ostatnim roku. Później planowałam, że pójdę do pracy i będę przez 3 lata pracować. Po 3 latach będzie dziecko. Nic z tego nie wyszło. I Pan Bóg przekonał mnie do tego, że nie mam się co martwić o przyszłość, że nie mam się co nad tym zastanawiać, że wszystko będzie we właściwym czasie. Takie też dostaliśmy słowo w pierwszym roku naszego małżeństwa, że wszystko ma swój czas. Kiedy byliśmy już rozgoryczeni, rozżaleni, że Pan Bóg nie daje nam dzieci już po roku. Nie wiem, co byśmy myśleli wtedy, że jeszcze 5 lat, tak, 4 lata przed nami bez rodzicielstwa. Pokazał nam, że wszystko ma swój czas i rzeczywiście teraz to widzę, na dzień dzisiejszy, że ma swój czas. Że dobrym czasem był dzień naszego ślubu, że to była dobra decyzja, że to macierzyństwo i ojcostwo, które nam teraz daje od kilku tygodni, to też jest ten czas, że wcześniej nie byłoby to samo. Że najpierw porządkuję pewnego rodzaju relacje. Ja widzę, jak porządkuję moje serce i później przygotowuje mnie na jakieś konkretne zadanie, na jakieś konkretne wydarzenie.
2: Dlatego właśnie przestaliśmy planować, kombinować jakoś perspektywicznie daleko. Po prostu no, Pan Bóg jest pełen niespodzianek, Jego plan jest pełen niesamowitych niespodzianek. Dlatego najlepiej Jemu zaufać, Jemu powierzyć swoją drogę, swoje plany, zamiary i może nie stać też tak jak i czekać, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz, teraz się mną zajmie, ale rzeczywiście Pan Bóg daje światło na konkretną drogę, na dziś, na jutro, na najbliższe tygodnie. Nie pokazuje tego, co będzie za 20 lat, dlatego też nie planujemy, czy będziemy mieszkać w Warszawie, czy może w górach gdzieś, czy zupełnie w innym kraju. Jesteśmy otwarci na wszystko, co nam Pan Bóg daje.
1: Może czasami nawet za beztroską, bo jak się zbliża termin wakacji, to na 2 dni przed wakacjami, przed urlopem zaczynamy planować, gdzie wyjeżdżamy.

0: w tej historii swojej, jakiego Pana Boga poznaliście? Kim On jest?
1: Po pierwsze, dla mnie jest przyjacielem. Przyjacielem, który nie opuszcza, który nie zostawia, który nie zawodzi. Któremu zawsze można się zwierzyć ze wszystkiego i który zawsze wysłuchuje. Czasami wysłuchuje, zazwyczaj wysłuchuje w swoim czasie. Dla niego jeden dzień jak tysiąc lat jak jeden dzień. Także tak jak było z naszym pragnieniem potomstwa, ten jeden dzień trwał 5 lat. Ale jest przyjacielem, przyjacielem wiernym. To, czego doświadczam, to tego, że Pan Bóg też jest pasterzem. Jest pasterzem, który prowadzi po swoich drogach, po swoich ścieżkach, tak jak On chce, a nie tak jak ja chcę, nie tak jak ja kombinuję, tak jak ja myślę, ale wiedzie mnie po swoich drogach. I wtedy, kiedy zbłądzę, kiedy się zranię, kiedy się skrzywdzę, On mnie opatrzy, On mnie uzdrowi, On mnie dotknie. Weźmie na ramiona, kiedy jest mi ciężko, kiedy trzeba mnie przenieść. Jest po prostu dobrym pasterzem.
2: Dla mnie też właśnie dobry pasterz, który jest takim dobrym ojcem, który doskonale wie, czego jego dziecko, jego owca, jego owieczka potrzebuje, który zna drgnienie każdego mojego serca, każde drgnienie mojego serca, każdą moją myśl, każdą moją potrzebę, który potrafi upomnieć, potrafi być Bogiem takim czasami surowym, ale który potrafi też od razu przytulić i ukoić ból, że w momencie, kiedy przejrzę na oczy, potrafi mnie zawsze postawić z powrotem na nogi i przywołać do porządku.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: O błogosławiony czas dla naszej trójki i szczęśliwe rozwiązanie.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli dzisiaj Magda i Łukasz Bańkowscy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

Ty, Panie Boże, przychodzimy tutaj, Panie, pełni tego świata. Daj nam, Panie, abyśmy teraz mogli spocząć do Twoich stóp, Panie, byśmy mogli napełnić się tym, co jest Twoją istotą, Twoją miłością, Panie, Twoją łaską, Panie. Boże Ojcze, Elohim Adonai, Ty jesteś tym, który jest wszystkim we wszystkich, Panie. Chcemy Ciebie chwalić, Panie, Twój majestat, Panie, ponad niebiosa, bądź uwielbiony. Boże Ojcze, imię, chwała i cześć, uwielbienie Jezu Chrysta. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie chwała i cześć, uwielbienie przez Wami Jezu Twojej krwi, Panie, aby żaden zły duch nie miał do nas dostępu. Panie, otaczaj nas płaszczem swojej opieki. Bracie, przyjacielu, Ty, który dałeś wszystko, co może dać człowiek, za każdą kroplę Twojej krwi, bądź uwielbiony, Panie. Dzięki Ci, że mnie wybawiłeś z mojej nędzy, z mojego grzechu, Panie. Że mnie wyciągnąłeś z gnoju, Panie. I będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, bądź uwielbiony, Jezu Chrystus, Panie Boże. Duch Święty, Ty, który jesteś radością w naszych sercach, Panie. Ty, który jesteś pokojem, Ty, który dajesz to, co naszym duszom potrzebne, przyjdź, Panie, teraz namaszczaj nasze serca, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze zbawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Halszka. Witaj.
1: Witam serdecznie. Jeszcze coś mam powiedzieć? No, powitanie tylko tyle. Na razie.
0: Rozmawialiśmy i mówiłaś o stracie.
1: A tak. Tak. 2,5 roku temu moje dotychczasowe życie, które wydawało mi się, że było bardzo szczęśliwe, zawaliło się, ponieważ odszedł ode mnie mąż. I to był taki niesamowity przełom.
0: Ile lat mieliście razem?
1: 26 lat. I po 26 latach, tak po prostu, z dnia na dzień, z godziny na godzinę.
0: Mieliście dzieci, macie dzieci?
1: Mamy 3 dorosłych dzieci. No i tak jak mówię, wydawało mi się, że nasze małżeństwo było bardzo szczęśliwe, że mój mąż był szczęśliwy, że cała nasza rodzina jest no właśnie wyjątkowa, że się kochamy, że się potrafimy porozumieć ze sobą, że potrafimy rozmawiać. No i nagle okazało się, że pojawiła się obca kobieta, która do tego stopnia zawróciła w głowie mojemu mężowi, że 26 lat życia wspólnego, 3 dzieci, domek, przestało